0: poznałem w Szkole Muzyki Nowoczesnej we Wrocławiu i no, zgadaliśmy się na tyle, że po prostu powstał nasz wspólny projekt, wspólna epka. My wtedy byliśmy mocno zajarani obydwoje UK Soundem, no i taki też album chcieliśmy zrobić. Pamiętam, że mocno wtedy wchodził drill do Polski i postanowiliśmy sobie, że absolutnie nie ruszamy tego gatunku, że my lecimy tylko tu stepy i jakieś inne soundy z UK, natomiast to w trakcie pracy wyszło jak wyszło i parę takich numerów też powstało. Natomiast bardzo dobrze to wspominam i do tych numerów lubię wracać. Do starszych już może niekoniecznie, ale to był etap też chyba zaraz po wydaniu Smoothie, więc jeszcze ta naleciałość ze starego mnie została na tyle, że pozwoliło mi to stworzyć album z Eskim.
1: Dużo różnorodnej twórczości dzisiaj omówiliśmy w sezonie ogórkowym i dużo różnorodnej twórczości będzie można posłuchać jutro w ramach młodej sceny NCPP. Przypominam, wystąpią tam jutro Norbi and Vika i Beck Lepesz z warstwami. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy ślicznie.
1: Dziękujemy za sezon ogórkowy. Program poprowadził Tomek Wojtułko, zrealizował Marcin Głowienkowski. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Miłego wieczoru, spokojnego weekendu. Do usłyszenia niebawem.

0: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, audycja Dobry Wieczór to Opole w Radiu Opole. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak dbać o naszą skórę latem. To będzie temat urodowy i zdrowotny jednocześnie. Będzie o doborze odpowiedniego kremu z filtrem. Dowiemy się też, jak właściwie działają takie kremy, co warto o nich wiedzieć. Kosmetolog Monika Rusztowicz z Uniwersytetu WSB Merito dzisiaj będzie gościć na antenie. Ta rozmowa już za chwilę. A najpierw trochę informacji. Zaczynam od Opola, od plenerowego kina w mieście. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu jak co roku przygotowuje właśnie takie wydarzenie. No i więcej o tym Marta Miś z galerii.
1: Mimo remontu, mimo tego, że jesteśmy bez siedziby, to jednak pracujemy intensywnie i właściwie nic się w naszej pracy w tym trudnym roku nie zmienia. I wakacje, tak jak zawsze, będą w GSW, będzie się działo w wakacje. W tym roku oczywiście, jak już Państwo wiecie, realizujemy festiwal Wspólne Centrum, czyli te nasze działania takie w przestrzeni publicznej dotyczą centrum miasta i również to, co robimy w wakacje, w jakim sensie wpisuje się w założenia festiwalu Wspólne Centrum. Dla dorosłych mamy taki nasz stały program, czyli kino letnie, kino pod chmurką. W poprzednich latach realizowaliśmy je tutaj na naszym placu koło galerii, na placu teatralnym i zawsze to było pod takim wspólnym tytułem kino na placu teatralnym. W tym roku nie mamy placu, więc zapraszamy Państwa razem ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy oraz Urban Labem, na teraz Urban Labu, więc to będzie naprawdę kino centrum. Myślę, że przygotowaliśmy bardzo fajny, różnorodny program, który nas przeprowadzi przez kinematografię, przez właściwie nowe filmy, ale z kinematografii z całego świata, bo będą i filmy amerykańskie, i filmy polskie, i filmy z innych krajów Europy, brytyjskie, francuskie, więc tak naprawdę będzie można sobie zobaczyć, co w tych kinematografiach się ciekawego dzieje, ale też staraliśmy się tak ułożyć program, żeby on był i trochę wzruszający, i trochę refleksyjny, i było też tam sporo do śmiechu i nawet odrobinę do strachu, ale również z przymrużeniem oka, więc to będą takie naprawdę letnie seanse. Tuż za tym napisem witamy w stolicy polskiej piosenki, więc festiwal Wspólne Centrum i Kino w Centrum to w tym roku jest całość.
0: A pierwszy film w ramach plenerowego kina, który będziemy mogli zobaczyć, to znakomity Perfect Days w reżyserii Wima Wendersa, opowieść o japońskim czyścicielu toalet, o sztuce życia, historia głęboka, wzruszająca, opowiedziana w nieśpiesznych kadrach. Takie spotkanie filmowe będzie miało miejsce na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu w Urban Lab w poniedziałek o godzinie 21. A teraz zmieniamy temat, spoglądamy na informacje, przenosimy się do Niemiec. Największa na świecie fabryka tak zwanych inteligentnych półprzewodników została otwarta zaledwie 100 km od polskiej granicy. W niemieckim Dreźnie rusza produkcja, która ograniczy uzależnienie Europy od azjatyckiej i amerykańskiej produkcji.
2: Co trzeci chip produkowany w Europie powstaje w Saksonii, niemieckiej Dolinie Krzemowej. Ten udział będzie rósł, bo w otwieranej dziś oficjalnie fabryce od kilku dni powstają już złożone półprzewodniki. Będziemy w Niemczech produkować masowo mikrokontrolery. Te mikrokontrolery są potrzebne przy produkcji samochodów. Przy obecnych geopolitycznych ryzykach jest bardzo istotne, że tutaj w Europie mamy duże i silne fabryki. Podkreśla Aleksander Gorski z zarządu Infineon Technologies. Strategiczne znaczenie inwestycji sprawiło, że Unia Europejska wsparła ją miliardem euro. Cały koszt budowy i wyposażenia to 5 miliardów. Produkty z Dresdna już są zamawiane. Przede wszystkim przez trzy branże. Samochodową, energetyczną i sztucznej inteligencji. Z Dresdna Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Nocna prohibicja jest wprowadzana w coraz większej liczbie miast w Polsce. Do tej listy dołączył Toruń. Tam od wczoraj obowiązuje nocna prohibicja od godziny 22 do 6 rano. Alkoholu nie będzie można kupić ani w sklepach, ani na stacjach benzynowych. Jak nowe przepisy funkcjonują w praktyce, to sprawdzał Michał Zaręba, reporter Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
3: Obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu.
4: Niektórzy myśleli, że prohibicje i aktualnie wchodzące prawo to są plotki. Niestety przekonali się aktualnie, że nie są to plotki i że prawo weszło.
3: Próby przekonania, prośby, żeby jednak sprzedać.
4: Prawo jest takie, że nie sprzedajemy i tego prawa trzeba się trzymać obowiązkowo. To jest i blokowane i przez moją wolę, i przez system, także to jest podwójne zabezpieczenie, żeby nie sprzedać tego alkoholu po 22 zgodnie z prawem.
5: Jakby jeżeli chodzi o sklepy ja jestem za. Niestety ludzie, którzy są młodzi i kupują ten alkohol, zostawiają, że tak powiem, nieporządek po sobie.
6: Sam zamysł sobie jest okej na moje, bo jednak wiem, że najwięcej złych rzeczy się na świecie dzieje jednak pod wpływem jakichś substancji, na przykład tutaj alkoholu. Ma to jakiś sens, no ale może by to było jakoś nie tak rygorystycznie, aż przeważnie to w klubach dochodzi do jakichś bujek.
7: Tutaj sprzedawca odmówił.
6: No dokładnie tak.
0: A jeśli chodzi o tę część Polski, takie ograniczenia obowiązują także w Grudziądzu, Włocławku czy Bydgoszczy. A w Radiopole za chwilę zapowiedziana rozmowa z kosmetologiem Moniką Rusztowicz o tym, jak chronić swoją skórę latem. Ekspertka WSB Merito w Opolu pojawi się za chwilę na antenie.

0: i też licznych wyjazdów w różne miejsca. Jakieś takie podstawowe BHP, czy jakiś sposób zadbania właśnie o siebie w tym czasie, co by pani radziła kobietom?
1: W pierwszej kolejności tak naprawdę musimy utrzymywać odpowiedni stopień nawilżenia naszej skóry, bo to jest tak naprawdę podstawa każdej pielęgnacji. Musimy pamiętać o tym, że środki pielęgnacyjne, które aplikujemy z zewnątrz, mają określony stopień przenikania, tak? Więc w okresie letnim powinniśmy minimum co 2 tygodnie przeprowadzić delikatny peeling, delikatne złuszczenie warstwy naskórkowej, tak żeby środki, które aplikujemy później w postaci serów czy kremów nawilżających, głównie w okresie letnim, miały możliwość przenikania. Kolejna kwestia to odpowiednie nawilżenie od wewnątrz, tak? Bo jeżeli nie zadbamy o gospodarkę wodną, wodno-elektrolitową, to nie będziemy nawodnieni, w związku z czym nasz główny narząd skóry będzie odwodniony. I podstawowa kwestia w okresie letnim, o której powinniśmy mówić, to odpowiednia fotoprotekcja, czyli stosowanie kremów z odpowiednią ochroną. Mówię dlatego odpowiednia, ponieważ baza produktów kosmetycznych jest bardzo szeroka i zróżnicowana. I niejednokrotnie jest tak, że konsument tych produktów kosmetycznych nie ma pojęcia, na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiednich środków fotoprotekcyjnych.
0: Posłuchajmy właśnie, jak wybierać te kremy z filtrem. Generalnie spotkałam się z tym, że zaleca się właśnie taką, jeśli chodzi o twarz, wysoką ochronę, czyli minimum plus 30 albo filtr 50, takie blokery właściwie opalania.
1: To znaczy, wie pani, blokery to jest pojęcie względne, powiedziałabym. Ze względu na to, że mamy kilka wskaźników, które będą nam mówiły, w jaki sposób te dane produkty działają. I teraz tak, jeżeli chodzi o SPF, jest to wskaźnik, który nam mówi, jaką ochronę dajemy przed promieniowaniem UV naszej skórze. I teraz ważne jest, żeby rozgraniczyć, czy produkt, bo promieniowanie UV, czyli SPF, jest to pojęcie ogólne. I wskaźnik ten będzie nam mówił, przez jaki czas gwarantuje nam ochronę. Czyli SPF na przykład 20 gwarantuje nam tylko ochronę przez 20 minut, ale samo pojęcie ochronę. Bo mamy jeszcze drugą kategorię, która nam mówi ochrona, ale w jakim stopniu. I kremy na przykład od 8, uznaje się je nawet wręcz za kremy opalające, 15-20 to jest niska fotoprotekcja, 30-35 średnia, a dopiero około 50 albo 50 plus dają nam ochronę w stopniu do 98% fotoprotekcji. Czyli dwa czynniki mamy na ten moment. Kolejna kwestia, która jest stosunkowo ważna, to rozgraniczenie, przed jakim promieniowaniem my się zabezpieczamy. Bo wiemy doskonale, że mamy 3 rodzaje promieniowania, tak? UVA, UVB i UVC. UVC oczywiście nie dostaje się do powłoki ziemi ze względu na to, że warstwa ozonowa pochłania jak gdyby całkowicie, ale w przypadku naszej skóry są dwa bardzo istotne, UVA i UVB. Z tym, że nie każdy filtr, który mamy w produktach kosmetycznych, w blokerach, tak, o których mówimy tutaj, nie każdy krem posiada oba. W związku z czym trzeba pamiętać o tym, gdzie się opalamy i jak się opalamy. I to, jakie wiąże się z tym ryzyko powstawania jakich zmian, bo UVB jest to promieniowanie, które, powiedziałabym, dla nas jest, można powiedzieć, korzystne. Ze względu na to, że patrząc na nasze fizjologiczne potrzeby, będzie wzmagać nam syntezę witaminy D, D3. Która jest bardzo istotna dla układów, czy to naczyniowo-sercowego, czy mineralizacji kośćca na przykład, czy też przyzębia, układ odpornościowy. Również są badania, które informują nas, że wpływa również na ośrodkowy układ nerwowy, więc potrzebujemy naturalnie tej witaminy, tak, żebyśmy wzbudzali jak gdyby syntezę, tym bardziej, że w naszym klimacie większość z nas ma tak naprawdę niski poziom albo niedobory, tak. Oczywiście możemy ją suplementować farmakologicznie, ale jeżeli jest możliwość, to możemy po prostu dostarczać ją codziennie. I teraz kwestia UVA. UVA właśnie niestety wiąże się z tym, że przenika w głębsze partie skóry właściwej. I z tym będą wiązały się wszelkiego rodzaju zmiany podłoża, uszkodzenia DNA, na przykład kolagenu, czy wszystkie procesy fotostarzenia. Zmiany pigmentacyjne będą wzmagane. Oprócz tego niestety zmiany podłoża nowotworowego mogą występować w przyszłości albo osób, które mają tendencje. W związku z czym przy takim wyborze powinniśmy zwrócić uwagę, czy mamy ochronę tylko UVA czy UVB. tak? Jeżeli nie mamy na produkcie kosmetycznym oznaczenia,

0: UVA w kółku. Oznacza to, że fotoprotekcja, która jest podana przez producenta, albo na przykład czas ekspozycji tej fotoprotekcyjnej, która daje nam ochronę, ten produkt z oznaczeniem SPF załóżmy 40 czy tam 50, to tylko w tym czasie mamy ochronę przed promieniowaniem UVB. A UVB tak naprawdę sięga maksymalnie do warstwy podstawnej naskórka. Czyli nie bronimy skóry właściwej w żaden sposób. Dlatego warto zwrócić uwagę poza tym czasem, poza oczywiście środkiem, który stosujemy, dobieramy sobie do potrzeb skóry, to przed czym my się chronimy. Są też oczywiście inne oznaczenia, z którymi się możemy spotkać, na przykład skrót PA, który będzie nam mówił, będzie taką kategorią, jak wysoki wskaźnik mamy ochrony fotoprotekcyjnej. I tutaj będziemy spotykać się z oznaczeniami w postaci plusa. 1 plus to nisko, a 4 plusy to bardzo wysoko. I tutaj jest informacja, że właśnie jeżeli jest bardzo wysoko, to następuje mocne odbicie promieniowania na powierzchni, gdzie jest zaaplikowany produkt. Kwestia, która też bardzo często się pojawia i pojawia się pytanie, jakie filtry wybrać? Bo oczywiście mamy produkty, które nam mówią, że mamy filtry fizyczne, chemiczne. Każdy zawsze mówi, że gdzie, broń Boże, chemiczne, najlepiej naturalne, bo oczywiście tak nam się fizyczne kojarzą, bo fizycznymi są głównie produkty, filtry mineralne. Mineralne, zdanie jest podzielone, bo mineralne są to głównie mikrocząsteczki, czyli mała wielkość, najczęściej dietlenek tytanu i często się spotykamy z tym, że panie, jak mają zabieloną skórę, nie potrafią rozsmarować, mają trudności, zniechęcają się do tych produktów. Ale jest osobniczo duży, można powiedzieć, plus ze względu na to, że produkty, filtry fizyczne mają taki plus, że one odbijają, nie absorbują, tylko odbijają tą taflę promieniowania, które dochodzi i nie przenikają w głąb, czyli z jednej strony te mikrocząsteczki, nanocząsteczki, ta biała powłoka, tak, do której się zniechęcamy, bardzo odbija to promieniowanie i ono nie przenika dalej. Zaś w filtrach chemicznych, tych większych cząsteczkach i tych, powiedziałabym, łatwiej rozsmarowywalnych, tych bardziej tłuszczowych, mamy sytuację taką, że łatwiej się rozsmarowują, cząsteczka jest duża. Zazwyczaj zaobserwowałam ja i liczne klientki, że częściej się utrzymują i troszeczkę dłużej na tej powłoce, chociaż to jest niejednokrotnie mylne, bo czasami myślimy, że mam tą powłokę, ten film ochronny, to pewnie krem jeszcze jest i działa. Tym się jak najbardziej nie sugerujemy, ale to, co jest istotne, na przykład filtry chemiczne, najczęściej są komponentem połączenia składników, które chronią nas zarówno przed UVA i UVB. To jakby pani tak po kremach chciała sobie zaobserwować, to pewnie się pani z tym spotka, że właśnie te filtry chemiczne w taki sposób będą działać. I to, co jest taką jeszcze bardzo istotną różnicą, to przy filtrach chemicznych energia z tego promieniowania UV, która dociera, jest przekształcona w energię cieplną. Nie ma tego momentu gwałtownego takiego odbicia, tak? Więc niejednokrotnie widzimy tą różnicę, że lekko przy jakimś kremie leciutko się opaliłam, tak naprawdę opalizna zostaje w warstwie rogowej, czyli naskórkowej, albo czujemy większe ciepło na powierzchni skóry, to prawdopodobnie mamy filtry chemiczne w składzie, a jeżeli mamy tak wybieloną dosyć mocno skórę, nie potrafimy rozsmarować, to prawdopodobnie będą mineralne.
1: O rety, to ja nie wiedziałam, że aż tyle jest czynników, które mają wpływ na dobór tego kremu z filtrem, ale ten SPF, na przykład 20 czy 50, to on oznacza, że tyle minut będzie działała ta ochrona?
0: Z jednej strony tak, ale na pewno trzeba zwrócić uwagę, bo jest to wskaźnik, który nam mówi o stopniu ochrony, ale trzeba pamiętać, że mamy też kategoryzację wysokości ochrony. Mhm. Więc jeżeli wyjdzie pani na promieniowanie o godzinie 12 czy o godzinie 14, gdzie stopień promieniowania UV jest najwyższy, który dociera do powłoki ziemi i zastosuje pani krem 20, a pani skóra będzie na przykład strądzikiem różowatym, no to ma pani fotoprotekcję, ale niską, bo kremy SPF 20 mają fotoprotekcję niską, ale w okresie 20 minut, tak jak pani spojrzała. W związku z czym, jeżeli chce pani mieć wysoką fotoprotekcję, no to stosujemy te kremy z wyższym SPF-em, tak?
1: Ale po 50 minutach, na przykład mam SPF 50, po 50 minutach powinnam się znowu posmarować?
0: Tak. Badania, które wdrażają produkt kosmetyczny, po pierwsze sprawdzają bezpieczeństwo tego produktu, sprawdzają wszystkie filtry, dawkę oczywiście, żeby nie było żadnej toksyczności przedostawania się, bo różne są teorie, że nanomikrocząsteczki są szkodliwe. Nie ma w ogóle takich badań. Jest to w chwili obecnej blef rynkowy. Jeżeli produkt jest wprowadzony, jest przeatestowany, przebadany, jest zbadana dawka maksymalna i czas tej tak zwanej ekspozycji bezpiecznej, to produkt nam gwarantuje w tym okresie, że nas zabezpiecza, ale po upływie już nie. Mhm. Czyli jak minie 50 minut, pani się nie dosmaruje, no to może nastąpić reakcja ze strony skóry.
1: Przepraszam, ale czy mogę to zapytać, pani się smaruje co 50 minut kremem z filtrem?
0: Staram się, ale ułatwiam sobie w postaci mgiełek.
1: A tak, wiem, są takie w sztywcie mgiełki do psikania.
0: Z SPF-em.
1: I jest o wiele łatwiej. No dobrze, czyli jak się rano posmaruję pod makijaż kremem SPF 50, już zostawmy to, jakie tam są jeszcze filtry UVB czy UVA, ale to nie będzie działało na cały dzień?
0: Pani nie dosmaruje, to nie.
1: Czyli to
0: a
1: jest...
0: zważając na to, że pani pewnie nałoży podkład, bo makijaż wykona pani później, to nie ma pani tej fotoprotekcji. Jest też możliwość, grono klientek praktykuje zakupowanie sobie SPF-ów w podkładzie od razu z pigmentem, ale to też trzeba dosmarować, żeby był efekt fotoprotekcyjny. Jest też możliwość tak naprawdę właśnie ułatwienia sobie życia mgiełkami, bo są mgiełki, które mają SPF-y w swoich komponentach składowych i może pani aplikować je normalnie co godzinę, tak jak tutaj mówimy, tak, co 50 minut, co godzinę na powierzchnię twarzy i normalnie na makijaż można je aplikować. Nie wpływa w żaden sposób na trwałość, więc ja osobiście uwielbiam tego typu produkty, no bo jesteśmy kobietami, nie oszukujmy się, zmywać co godzinę makijaż, aplikować wszystko od nowa, nie byłybyśmy w stanie normalnie funkcjonować. A firmy kosmetyczne naprawdę idą nam na rękę i wynajdują nowe produkty. Już nie wspomnę, że są nawet olejki z filtrami do ochrony włosów.
1: Mhm. Ale chyba nawet takie raz posmarowanie się kremem, nawet jeżeli się nie dosmarowujemy, zawsze trochę jakąś ochronę zapewnia. Tak sobie myślę, bo patrzę, czasem porównując partie posmarowane ciała z tymi w ogóle nieposmarowanymi, jeśli zrobiłam to tylko raz, widzę, że jednak jakaś ochrona jest, nawet jeżeli ona nie jest idealna.
0: Jest to ochrona, ale jest to ochrona częściowa i niepełna. Z tym się trzeba liczyć, tak? Bo na to będzie miało wiele czynników, między innymi stopień nawodnienia pani tkanki, bo jeżeli tkankę ma pani mniej nawodnioną, przyspieszone odparowywanie, również przy chorobach niektórego rodzaju, jeżeli chodzi o fizjologię organizmu, też może to wpływać na odparowywanie wody z tkanek. Druga kwestia, oczywiście nasz wiek, bo nasz wiek też będzie nam mówił, jaką mamy barierę ochronną skóry, jaką mamy grubość kolagenu, jakie mamy właściwości fizjologiczne skóry. Są skóry, które będą na przykład ubytkowe, atroficzne, będą delikatne, wrażliwe. Na przykład mamy jednostki chorobowe, trądzik różowaty albo płytką naczynie na skórach, gdzie jeżeli pani nie zastosuje pełnej fotoprotekcji i w określony sposób, to może pani uwrażliwić tą skórę bardziej i pogłębić dane zmiany, więc no tutaj bym się tak nie sugerowała, że pani nałoży ten krem i jest miło, bo jest ochrona, tak? Mhm. Są też czynniki na przykład pogodowe, tak? W zależności od tego, jaki jest stopień promieniowania UV, co możemy sobie na stacjach meteorologicznych sprawdzić, jak w danym dniu, nawet w pochmurny dzień, jak jest promieniowanie UV, sprawdzić sobie, żeby odpowiednio też dobrać ten produkt, tak? Dodatkowo sprawdzamy, w jakim klimacie jesteśmy, bo my oczywiście w Polsce mamy średnio umiarkowany, ale mamy kraje, gdzie no niestety bez 50 albo 50 plus się nie obejdziemy, bo ta skóra będzie momentalnie poparzona. I oczywiście jeszcze jedna kwestia to fototyp skóry, bo my sobie rozmawiamy, mamy widzę w miarę zbliżony fototyp skóry, ale są osoby, mamy 6 klasyfikacji, tak, osoby o bardzo jasnej skórze, gdzie w pierwszym kontakcie, jak wyjdą na słońce, będą miały rumień, odczyn poparzeniowy, zmiany pigmentacyjne będą od razu występować w postaci piegów, bo są takie fototypy, a są fototypy wyższe, przy których kontakt ze słońcem nie będzie dawał aż tak drastycznych odczynów. Więc czynników jest naprawdę sporo.
1: Czy ta mgiełka jako jeden produkt na przykład w mojej kosmetyczce wystarcza, czy na początek pierwsza aplikacja to powinien być jednak krem z filtrem, a potem w ciągu dnia odświeżenie mgiełką jakby tej ochrony przed słońcem?
0: Producent zastrzega, że mgiełka powinna być wystarczająca, w związku z czym zawarty filtr powinien wystarczyć spokojnie, ale jeżeli pani na przykład zna swoją skórę na tyle, że wie pani, że wolałaby pani ten podstawowy, bazowy produkt nałożyć konsystencji, powiedziałabym, trwalszej, gęstszej, tak, bo widzimy mimo wszystko, że jest to różnica w konsystencji, albo że na pani skórze, na jej powierzchni utrzymuje się produkt taki dłużej i lepiej, bez efektu, powiedziałabym, ściekania, odparowywania różnego rodzaju, no to wiadomo, lepiej jest zrobić sobie tą bazę, intensywniejszą, mocniejszą. Może pani też mieć tak, że wiadomo, w jednym pani będzie miała na przykład to, co jest takie istotne. Może pani mieć te filtry mineralne, czyli one będą robiły odbicie to bazowe, a w mgiełce może być ochrona stricte chemiczna, czyli lekka absorpcja i przekształcenie. Ale w tym momencie trzeba pamiętać o tym, że im więcej pani zastosuje tych czynników ochronnych, to dla pani skóry jest lepiej.
1: A to nie jest trochę za dużo tutaj rano krem, w ciągu dnia kilka razy się psikam tą mgiełką?
0: Mgiełka ma tendencję takie, że odparowuje, w związku z czym nie przeciąża skóry. Produkt jest tak stworzony, że jest odparowujący. Oczywiście, jeżeli chodzi o produkty typowe SPF-y, czy to mineralne, czy to fizyczne, tutaj niestety jest minus taki, że trzeba je akurat dobrze dobrać pod skórę. Bo nie każda skóra będzie tolerowała każdy produkt. Niektóre działają tak, że przeciążają tą skórę. Niektórym na przykład przy zbyt częstym, zbyt dużym nakładaniu, albo na przykład dokładaniu później podkładu, skóra będzie się zapychała, jeżeli chodzi o pory tutaj, więc no, dobór z jednej strony niby jest łatwy, bo wiemy, na co mamy patrzeć, ale to jest tak samo jak z kremem do twarzy. W momencie, kiedy kupuje pani jeden, stwierdza pani, że nie do końca pani służy, skóra jest dalej ściągnięta, widzi pani, że bardzo szybko odparowuje, czyli prawdopodobnie dużo wody zawiera, albo że jest jakiś składnik chociażby w podłożu tego produktu, który pani nie służy, bo nie wiem, skóra panią na przykład będzie swędziała, albo będzie delikatny rumień, tak? A będzie produkt bardzo zbliżony składowo, który pani posłuży. Tak, samo jest z kremami, z filtrem. Musimy trochę popróbować, żeby sprawdzić, co dla nas, dla naszej skóry jest najlepsze.
1: Teraz już będę mieć większą świadomość, jak wybierać odpowiednie kremy z filtrem, ale też może trochę powiedzmy, po co to wszystko? Tak z perspektywy właśnie kogoś, kto zna te procesy zachodzące w skórze. Zauważyłam, że teraz kobiety poświęcają większą uwagę temu, żeby o twarz szczególnie dbać, nie opalać jej. To nie jest tak jak pokolenie naszych mam, które jednak tę twarz do słońca bez ograniczeń wystawiały.
0: No to, co jest istotne, tak jak pani wspomniała, z zakresem upływu lat, oczywiście moda też się, można powiedzieć, zmienia, tak, bo upodobania kobiet są inne, trendy są inne. No kiedyś oczywiście, załóżmy czasy Coco Chanel, tak, to było opalanie, piękna opalnizna, super wyglądałam. Dopiero później zaobserwowano i trendem też stało się wybielanie wręcz skóry. W chwili obecnej jest tak, że kobiety i mężczyźni, warto podkreślić, mają większe świadomości pielęgnacyjne i procesów fizjologicznych, które zachodzą naturalnie w skórze, ale które niestety my czasami też przyspieszamy pewnymi zachowaniami i pewnymi tendencjami. W związku z czym tutaj pielęgnacja jest bardzo istotna, oczywiście począwszy od etapu poprawnego wymycia tej skóry, aplikowania produktów kosmetycznych, jak również ich doboru do potrzeb skóry. Mamy mnóstwo rodzajów cer, które tak naprawdę będą identyfikowały z założenia potrzeby, nie wiem, na przykład produktów tylko i wyłącznie seboregulujących, a się okaże, że skóra jest pozornie sucha. I na przykład nakładając ciągle produkty seboregulujące, pochłaniające nadmiar tego sebum, czyli zakładamy, że mamy nadmiernie tłustą, skóra może wykazywać też potrzeby, żeby ją bardziej nawadniać. I teraz, jeżeli błędnie dobierzemy linię produktów kosmetycznych, to pogorszymy jej kondycję. Ze słońcem niestety jest taki minus, że głównie pierwsze co, to jest odwodnienie tkanki. Odwodnienie tkanki zawsze będzie wpływało na przyspieszony proces starzenia. Brak fotoprotekcji będzie wpływał na występowanie zmian pigmentacyjnych. Dodatkowo na ryzyko powstawania zmian podłoża nowotworowego. No i oczywiście wszelkiego rodzaju procesy fotostarzenia, rogowacenia posłonocznego, powstawania właśnie właśnie na przykład głównie melazmy, tak, bo melazma jest taką najczęściej występującą zmianą pigmentacyjną, która niepielęgnowana i niezadbana w odpowiedni sposób może skutkować tym, że w późniejszych latach będzie się jak gdyby wzmagała w swojej intensyfikacji.
1: Jejku, bardzo dużo czynników, można się trochę przerazić idąc do sklepu i wybierając produkt, ale sądzi Pani, że taka trochę też kobieca intuicja i takie sprawdzanie, jak ja się czuję z tym kosmetykiem, to jest jednak jakiś dobry klucz, kryterium do tego, żeby sobie właśnie dobierać te produkty?
0: Z jednej strony tak, bo tak naprawdę my jesteśmy jednym organizmem, więc nasz organizm, tak samo tutaj skóra, będzie nam podpowiadać, w czym się dobrze czuje, co nam służy, nie wiem, co na przykład długo się utrzymuje na powierzchni, co nie wpływa na nadmierny wyrzut sebum, co wpływa na to, że ta skóra jest ładnie napięta. My to wyczuwamy tak naprawdę, stosując dany preparat, ale czasami jest tak, że mimo wszystko błądzimy dosyć długo w tej ścieżce, nie potrafimy czegoś znaleźć, albo widzimy, że dane produkty nam nie służą. I tak naprawdę tutaj myślę, że warto udać się po poradę, żeby ktoś albo ocenił wizualnie naszą skórę, oczywiście pod specjalnymi urządzeniami lub z użyciem różnych urządzeń diagnostycznych, i żeby w tym swoim doświadczeniu może niejednokrotnie nam podpowiedział, co warto zmienić, co warto spróbować, bo mimo wszystko ile nas jest na świecie, czy kosmetologów, czy kobiet, każdy ma swoje doświadczenia i zawsze jak się nimi wymieniamy, to niejednokrotnie zyskujemy nową wiedzę.
1: To jak często robić też te peelingi, bo to ten jeden z elementów, który Pani wymieniła, nie tylko ta ochrona w postaci filtra w ciągu dnia, ale też żeby robić regularnie peeling. Dlaczego to jest ważne i jak go robić prawidłowo, w sensie wiem, że to pewnie jest temat rzeka, ale jak często chociaż powinniśmy to robić?
0: I teraz tak, temat rzeka z racji tego, że każda cera będzie miała inne potrzeby, tak? Każda będzie potrzebowała innego produktu peelingującego, bo mamy mechaniczne produkty peelingujące, fizyczne, na przykład peeling kawitacyjny, mamy też chemiczne, czyli kwasy. Z kwasami ogólnie w okresie letnim raczej uważamy, ze względu na to, że mamy też produkty całoroczne, ale mimo wszystko jest później zastrzeżenie, żeby nie narażać się na nadmierną ekspozycję. Takie najczęściej stosowane to delikatne peelingi enzymatyczne. One nie uwrażliwiają żadnego typu skóry i tak naprawdę można je stosować nawet co około 2-3 tygodnie. Trzeba pamiętać o tym, że są skóry też dodatkowe, które nie lubią nadmiernego tarcia. I teraz enzymatyczne jest na tyle fajne, że mamy enzymy, nie wiem, bromelainę, papainę, które na przykład po aplikacji, zaaplikowaniu, delikatnym rozmasowaniu, one same będą aktywowały struktury enzymatyczne do złuszczania warstw rogowych, tak? A mamy na przykład peelingi gumasz. Klientki je bardzo lubią, bo stwierdzają, że jest fajne uczucie takiego tarkowania, tak? Rolujemy sobie je na powierzchni skóry, ale niestety są cery, które nie lubią nadmiernego pocierania, na przykład płytką naczynione, czy z tendencją do trądziku różowatego. I w takim przypadku, jeżeli tu źle dobierzemy tą formę, albo na przykład gruboziarnistym, nie daj Boże, który jest dedykowany do ciała, nie do twarzy, zrobimy sobie peeling, bo jest informacja, no mówiono, tak? Wypada zrobić peeling, to możemy zrobić sobie krzywdę. W związku z czym najbezpieczniej, jak nie wiemy, weźmy ten enzymatyczny i sprawdźmy po prostu, jak skóra reaguje. Przy enzymatycznym oczywiście może być też tak, zdarza się raz na jakiś czas, że ktoś jest uczulony, tak, więc ciężko mi stwierdzić, czy ktoś nie będzie na przykład na dany enzym uczulony, ale to wtedy oczywiście odstawiamy i zapamiętujemy, jaki produkt używaliśmy na bazie czego i przy kolejnym razie zmieniamy. Ale jeżeli chodzi o złuszczanie, to powierzchowne, takie typowo mechaniczne, najbezpieczniej, jeżeli nie mamy pewności, to nawet raz na miesiąc, to już zachowawczo jest naprawdę wyczyn, ze względu na to, że są osoby, które raz czy dwa razy w roku się tak naprawdę powierzchownie złuszczają. Więc złuśćmy się chociaż raz na miesiąc. Jeżeli jest możliwość, to co 2 tygodnie, ale trzeba pamiętać, że w pierwszych dobach stosujemy tym bardziej fotoprotekcję, bo bariera naskórkowa jest też barierą ochronną naszej skóry, więc jeżeli my ją usuniemy, później pójdziemy na gwałtownie mocne słońce, tkanka będzie jeszcze dodatkowo podrażniona, to możemy doprowadzić do uszkodzenia, tak? Więc zawsze, gdzie stosujemy formę złuszczania, czy to nawet powierzchownego, pierwsze te 3 dni do tygodnia pilnujmy też tej fotoprotekcji odpowiedniego nawodnienia, jeżeli chodzi o naszą skórę.
1: No właśnie to nawodnianie też bardzo ważny i odmładzający, albo przynajmniej podtrzymujący młodość czynnik. Czy jakieś sugestie kosmetologiczne a propos nawadniania się są? Bo wiadomo, że dietetycy też nam mówią o tym, jaka woda mineralna, albo że płyn powinien mieć jakieś lekkie, delikatne elektrolity, nie być tylko samą czystą wodą, czy z perspektywy kosmetologa też są jakieś sugestie a propos picia?
0: Zgadza się. Takie minimalne nawodnienie tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o zdrowy organizm, tak, bez pozyskiwania żadnych substancji farmakologicznych, które oczywiście wpływają różnego rodzaju na tkanki i też mogą odwadniać tkanki, nie oszukujmy się, bo jest grupa leków, która wpływa na przykład odwadniająco, więc ta podaż płynów powinna być zdecydowanie zwiększona w założeniu, że organizm jest zdrowy, bez żadnych jednostek chorobowych, bez żadnych stosowania żadnych leków, bądź ewentualnie suplementów mogących wpłynąć na gospodarkę wodno-elektrolitową, to jest 2-2,5, to jest takie poprawne ilości, powiedziałabym, w okresie letnim zwiększamy tą podaż. Sugestia jest 2,5 nawet do 3 litrów, ze względu na to, że nasze tkanki, oczywiście pot będzie wydostawał się też z ilością wody. Nawet mówi się, że jesteśmy w stanie do prawie 2 litrów z siebie wypocić. W związku z czym, jeżeli nie będziemy nadmiernie aplikować tej wody, nasz organizm będzie odwodniony, tkanki i narządy również będą niepoprawnie pracowały, gospodarka wodno-elektrolitowa z automatu spada. Są też teorie dietetyczne i medyczne, które mówią, że warto w okresie letnim skupić się nawet bardziej na właśnie suplementowaniu elektrolitów, ewentualnie tworzeniu w domu sobie różnego rodzaju produktów takich ala izotoników.
1: Mięta, cytryna do wody,
0: zgadza
1: odrobina
0: się.
1: Soli.
0: Które właśnie, niektórzy też jeszcze miodu dodają, które będą wpływały na dłuższe utrzymywanie się tej wody w tkankach, tak? Bo trzeba pamiętać o tym, że nasz organizm, każdego organizm jest bardzo specyficzny. U jednego dłużej się będzie utrzymywać, u innego będą tendencje do obrzęków, czyli nadmiernego zatrzymywania tej wody. Więc stwórzmy mu jak gdyby możliwości do poprawnego funkcjonowania, tak, żeby miał maksimum możliwości, które my możemy dostarczyć, a później niech jego praca skupia się stricte na fizjologii i tendencjach organizmu.
1: No dobrze, to jak bardzo to dbanie odmładza twarz kobiety, jeśli chodzi o tę całą fotoprotekcję, albo nawet więcej, to ABC związane z dbaniem o siebie latem. Robimy peeling, pijemy, mamy filtry.
0: Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, o tym się ogólnie nie mówi. Tak naprawdę 20 minut bez fotoprotekcji w obrębie naszej twarzy to jest około 120 dni w skali roku. 120 godzin w skali roku. Więc jakby to pani policzyła z życia skóry, to może jej pani odjąć około 60-70 dni z jej życia. Czyli jeżeli ma pani cykl funkcjonowania naszego ogólnie organizmu, tak, skóra jest jego narządem, w związku z czym skraca pani automatycznie w skali roku, tak, potencjalnie ile żyjemy, no takie, załóżmy do 80 byłoby bardzo miło, tak, więc jak pani policzy te 120 godzin razy cały nasz okres życia, to oczywiście w późniejszych latach to, co obserwujemy już mniej więcej przy 40 roku życia, nawet zależy, bo teraz jest tendencja, a u niektórych młodych kobiet obserwuje się, że ta skóra jest w gorszej kondycji nawet niż u osoby 40-letniej, bo właśnie w młodych latach bardzo często narażały się na nadmierną ekspozycję, tak? Nie dbały o skórę, a wręcz przeciwnie, popełniały błędy kosmetologiczne, które wpływają na kondycję skóry, tak? Bo jeżeli nadmiernie ją ciągle odwadniały, narażały na tą ekspozycję, uszkadzały barierę hydronaskórkową, tak, bo były ciągłe poparzenia, występowały zmiany pigmentacyjne, nie stosowały kremów na przykład chroniących przed promieniowaniem UVA, to tam DNA kolagenu już jest uszkodzone znacząco. Więc u tych pań stosunkowo szybko wystąpią zmiany w obrębie występowania płytkich bądź głębszych zmarszczek, co będzie znowuż wpływało, zmarszczki to jedno, ale mamy jeszcze kwestię uszkodzenia kolagenu, bo kolagen jest tak naprawdę strukturą budulcową całego naszego organizmu. My tylko patrzymy gdzieś tam na twarz, ale już naturalnie po 25 roku życia my zatracamy całkowicie, można powiedzieć w naszym organizmie całościowo traktując, znaczącą liczbę kolagenu. Druga kwestia też jest taka, że oczywiście my powinniśmy sobie suplementować, tak? Jest świadomość taka, że kolagen zatracamy, ale nic z tym nie robimy. A cały nasz organizm łącznie z zewnętrznymi elementami czy ścianami, załóżmy naczyń krwionośnych czy narządów wewnętrznych, jest zbudowany między innymi z kolagenu. Kolagen mamy oczywiście w różnego rodzaju typach, tak? I każdy odpowiada na przykład za inny element naszego organizmu, ale będziemy go tracić, więc jeżeli my go nie dosuplementowujemy albo nie wzmagamy procesów wzbudzających jego syntezę, a dodatkowo jeszcze na przykład dla skóry, nie stosujemy fotoprotekcji, albo są czynniki drażniące, czy to fizykalne, czy to jakieś, na przykład fizykalnym jest typowo promieniowanie UV, jeżeli nie stosujemy ochrony, to my jeszcze bardziej to pogłębiamy. I teraz w zależności od tego, jaka była siła tych czynników, plus jaki był czas, to takich możemy się spodziewać rezultatów.
1: Mm-hmm. Bardzo cenne wskazówki, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Monika Rusztowicz, kosmetolog, menadżer kierunku kosmetologia Uniwersytetu WSB Merito Opole, była dzisiaj gościem programu.

to już wszystko w dzisiejszym programie. Dobry wieczór, tu Opole. Bardzo dziękuję za to spotkanie i kłaniam się. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dobrej nocy, do usłyszenia niebawem wiadomości w Radio Opole.

0: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
0: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
0: Podróżowanie z radiem.
3: Dzień dobry. Jesteśmy w województwie świętokrzyskim w miejscu, które fotografowie krajobrazu nazywają Polską Toskanią. Razem z nami Paweł Jachowicz, przewodnik świętokrzyski.
4: Dzień dobry.
3: Panie Pawle, co takiego jest na tym naszym wspaniałym Poniedziu, że fotografowie tak chętnie tutaj ściągają?
4: Ponidzie to przede wszystkim kraina pędzlem malowana. To taka, powiedzmy, mieszkanka Toskanii, Moraw i Roztocza. Mamy tutaj ładne pagórki, mamy lessowe wąwozy, no i naszą rzekę Nidę, która meandruje tak fantazyjnie, że z góry, z drona widać jak niebieska wstążka rzucona na trawę. Dla zawodowych fotografików Poniedzie stanowi mekkę autentycznych dzikich pejzaży.
3: Stoimy właśnie na wałach grodziska w Stradowie. To największe wczesnośredniowieczne grodzisko w Polsce. Widok stąd jest geometryczny?
4: No dokładnie. To tutaj najpiękniej widać wpływ kieleckiej szkoły krajobrazu. Zamiast chaosu, proszę zobaczyć, mamy tu harmonię i te słynne sztuksowe pola, te pasiaste uprawy w okolicach Kazimierzy Wielkiej. No, wyglądają jakby natura założyła eleganckie prążkowane spodnie. Odnalezienie tej idealnej, wijącej się drogi to dla wielu wyzwanie. A przy dobrej przejrzystości powietrza, proszę pamiętać, że możemy ustrzelić stąd nawet nasze Tatry.
3: I zgodnie z obietnicą jesteśmy już w zupełnie innym miejscu. Przenieśliśmy się, panie Pawle, do Wełcza pod Boskim Zdrojem. A to co za potwór? Wygląda jak jakiś pająk albo ent z Władcy Pierścieni.
4: To jest nasza celebrytka, sosna na szczudłach, zwana również kroczącą. Proszę pamiętać, ma ponad 100 lat i system korzeniowy wystający aż 3 metry ponad ziemię. Idealne miejsce na sesję. W jej korzeniach może schować się jednocześnie kilka osób.
3: Czy ona ma zamiar gdzieś pójść?
4: Nie, ale faktycznie wygląda jakby właśnie wychodziła z lasu. A to już jest efekt działalności człowieka. Ludzie tu przez lata wybierali piasek, a woda i wiatr, jak widać, dokończyły dzieła, odsłaniając korzenie. Fotografowie uwielbiają to miejsce. Powiedzmy, fenomenalny obiekt dla portretów.
3: I kolejny przystanek, panie Pawle, naszej podróży. Mhm. Tym razem kończymy już naszą sesję w Hotlu Czerwonym. Skąd w ogóle taka nazwa?
4: Drugi człon wziął się od charakterystycznego czerwonego dachu tego XV-wiecznego kościoła świętego Bartłomieja, który stoi bezpośrednio na gipsowym wzgórzu, a w którym znajdują się największe w Polsce kilkumetrowe kryształy gipsu, tak zwane jaskółcze ogony lub szlica. One osiągają nawet 2 metry długości i to już jest raj dla fanów makrofotografii. Zaraz pani pokażę.
3: No właśnie, no i te takie tajemnicze ślady na portalu kościoła. Ktoś odcisnął buty?
4: Nie. To pamiątka po dawnych pątnikach. Każdy znawca dobrych kadrów chętnie przyjedzie tutaj z aparatem. Zapewniam panią.
3: Zatem aparaty w dłoń, drodzy państwo, na Poniedziu karty pamięci zapełniają się szybciej niż gdziekolwiek indziej, a czas płynie tak, jak ta wspominana już przez nas rzeka Nida, leniwiej w rytmie slow.
4: Do zobaczenia w kadrze.
3: Do zobaczenia.
0: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
0: Podróżowanie z radiem.

0: ja będę za półtora godziny.
1: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
2: Daj mi tą książkę.
3: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
4: Pani doktor, korki to zmora naszych czasów. Pamiętam, że gdy jechaliśmy pierwszy raz do Wdyckiszewskich, dekawką mojego ojca, który to pojazd z 1933 roku nazywał pieszczotliwie błękitną strzałą, w drodze minęliśmy kilkanaście pojazdów mechanicznych. Furmanek było więcej, ale nawet one nie powodowały zatorów. Płynna jazda to marzenie wielu kierowców, a sytuacja, gdy, cytuję, na obwodnicy jedziemy płynnie, bądź obwodnicą jedziemy płynnie, to już chyba tylko nocą.
5: To prawda. Zacznijmy od tego, że podane zdanie rzadko słyszymy w autopilotach Radia Gdańsk, ponieważ między innymi w związku z pracami drogowymi na obwodnicy najczęściej tworzą się korki. Przechodząc jednak do kwestii poprawności bądź niepoprawności językowej w tymże zdaniu, zwróćmy uwagę na wyrażenie na obwodnicy versus obwodnicą. Powiemy, jedziemy

0: obwodnicą Trójmiasta, czy jakiegoś innego miasta, które ma taką drogę obwodową, tak jak jedziemy ulicą Grunwaldzką, przy której stoją budynki Radia Gdańsk, czy jakąkolwiek inną. Jedziemy płynnie albo, zbyt często niestety, wolno, stojąc w korkach czy wolno poruszając się ze względu na korki. Auta i inne pojazdy jadą którędyś ulicą, ścieżką rowerową, polną drogą. Na ulicach obserwujemy duży, wzmożony lub mały ruch, na ścieżkach rowerowych widzimy coraz więcej rowerów, na polnych drogach wznosi się kurz. Jedziemy samochodem, ale możemy jechać zarówno rowerem, motorem, hulajnogą lub na rowerze, na motorze bądź na hulajnodze. Na czymś jedziemy wówczas, jeśli jest to pojazd jednośladowy. Owszem, możemy jeździć na nartach, na łyżwach lub na deskorolce, no ale tutaj jednak mamy podwójność. Używając innego znaczenia czasownika jechać, możemy powiedzieć, że ktoś jedzie na dobrej opinii lub na resztkach energii. Wracając jednak do poruszania się pojazdami, pozostaje nam życzyć Państwu, aby jak najczęściej słyszeli Państwo w autopilocie Radia Gdańsk komunikat. Obwodnicą jedziemy płynnie.
1: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, dziś podróże dużo bliższe niż do Chin jak tydzień temu z doktorem Tadeuszem Jurkiem z Brzegu. Tym bardziej, że powędrujemy do miejsca nieodległego od województwa opolskiego, ale bardzo ciekawego w okolicach Lądka Zdroju. Krzysztof Dobrowolski, zapraszam do 23. No i witam panie Tadeuszu.
2: Tak, to była wyprawa, chociaż może za duże słowo, odwiedziny we wsi Konradów, które znajduje się w gminie Lądek Zdrój.
1: A nie tutaj koło Głuchołaz, to nie ta miejscowość.
2: Mamy Konradów, przejście graniczne, następne z Złote Chory. Dobrze mi znane zresztą, Pokrzywna, Konradów, Złote Chory. Ale Konradów, jak już określiłem, gmina Lądek Zdrój, powiat Kłodzki, nawet na ziemi Kłodzki, ale tuż zaraz blisko, niedaleko jest przejście graniczne do Czech i najkrótsza droga zresztą z Lądka prowadzi przez Czechy. Później wyjeżdża się przez Jawornik, wyjeżdża się w Paczkowie, na Paczków nieomalże. Trafiłem tam, gdzie no, przyznajmy się, dzięki panu redaktorowi. Po jednej z moich audycji opowiadałem panu o swoich tam doświadczeniach małowickich, o polichromiach. Zwrócił się pan do mnie, że zna pan człowieka właśnie w tamtym rejonie, który chciałby mnie poznać, bo też jest tym zainteresowany. Dał mi pan redaktor telefon. Ja do tego człowieka oczywiście zadzwoniłem. Odbyłem z nim kilka rozmów telefonicznych. Już przez silny głos, taki niesamowitą energię bijącą od tego człowieka, a już wiedziałem od pana, że ten człowiek ma lat ponad 90, 93. No, strasznie mnie zainteresował. I człowiek ten, pan Stanisław Czyż z Konradowa, bardzo chciał, żebym go odwiedził. Tak się składało, że niedawno byłem w pobliżu. Byłem w miejscowości Łężyce, koło Dusznik Zdroju, na zjeździe absolwentów Brzeskiego Ogólniaka. I to jest w ogóle fascynujący temat, może temat na kolejną audycję. Ja jestem matura 67 w Brzeskim Ogólniaku. Gdy obchodziliśmy 9 lat temu 50-lecie, postanowiliśmy, zresztą według pewnego harmonogramu i w Brzegu, w szkole, z udziałem dyrekcji szkoły, z udziałem młodzieży, ze zwiedzaniem Brzegu i okolic, postanowiliśmy, że spotykanie się, tak jak było wcześniej, co 5 lat, to jest za rzadko i spotykamy się co roku. Raz tylko nie wypaliło nam z powodu pandemii. Zwykle spotykaliśmy się na naszej ziemi opolskiej, głównie była to Pokrzywna w różnych ośrodkach. W ubiegłym roku było to jezioro Turawskie, nad jeziorem Turawskim, ale w tym roku fantazja, jedźmy gdzieś nieco dalej i wpadł wybór na tę Łężycę i połączyłem powrót z Łężyc w niedzielę, po śniadaniu, kiedy po pamiątkowych zdjęciach, to było 14 czerwca, postanowiłem, że już wcześniej sobie zaplanowałem, że będzie mi po prostu wygodniej wracając do brzegu przez Lądek i rzeczywiście tak udało mi się zrealizować. Przyjechałem i umówiliśmy się z panem Stanisławem, że o godzinie 12 wygłoszę tam prezentację w sali takiej konferencyjnej, nazywanej Starą Stodołą, ale to ja jeszcze tylko słyszałem tylko o tym, jak to wygląda. I do temat pan Stanisław chciał koniecznie o polichromiach, bo może społeczność tamtejsza jest tym zainteresowana. I wybrałem temat właśnie Śląska Sykstyna, o Małowicach, ale także o innych kościołach z polichromiami na terenie ziemi brzeskiej, znaczy myśląc tutaj konkretnie o Brzeskim Szlaku Średniowiecznych Polichromii. Przyjechałem do Konradowa. Konradów to jest wioska, taka łańcuchowa, czyli prowadząca wzdłuż żółtej drogi, koło której płynie potok, taki Konradówka akurat się nazywa i ma długość prawie 3 kilometrów. Oczywiście ja nie byłem nigdy w tamtych stronach. Byłem wielokrotnie w Lądku, byłem w Stroniu, byłem w Jaskini Niedźwiedziej, to jest teren w pobliżu. A to jest wzdłuż takiej równoległej drogi Lądek-Stronie, to jest równoległa, bardziej też na południe prowadząca. I taka wioska, no można by powiedzieć, na końcu świata. Tam już stamtąd można tylko, ja nawet nie wiem, czy jest droga przejezda, nie miałem okazji tego sprawdzić. Liczy około 300 mieszkańców i miała bardzo ciekawe dzieje. Nie chcę tam już daleko sięgać, ale w XIX wieku była to bardzo duża wieś, w której było sporo, nawet zakładów wydobywających rudę, co jest swoistą niespodzianką. Były zakłady, różnego rodzaju zakłady przetwórcze, bo nawet podaje się, nawet Urząd Stanu Cywilnego, czyli że był i jest kościół. No właśnie, bo ten kościół był takim głównym motywem, bo kościół do pochodzenia z XV wieku, jak gdyby gotycki, ale później wielokrotnie przebudowany, głównie w wieku XVII i XVIII. I jest podejrzenie, ci ludzie żyją nadzieją, że w tej części gotyckiej, że tam mogą być polichromie. Kościół jest, powiedzieć zaniedbany, to może byłoby niedobrym określeniem, ale dawno nie miał już żadnego remontu. Kościół jest pod wezwaniem, tak jak brzeski kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, jest kościołem filialnym. Proboszcz jest w Radochowie. To jest taka większa miejscowość. On ma dwa kościoły filialne i ciekawostką, zaraz o tym może do tego przejdę, kościół jest naprawdę ciekawy. Ma swoje wyposażenie barokowe, XVIII-XIX wiek, ale ma swoje rzeźby świętych Michała Klara. To Michał Klar to jest jeden z czołowych artystów wywodzących się z ziemi kłodzkiej. Dokładnie urodził się w Lądku i tam zresztą pochodził z rodziny. Wielu z jego rodziny to był właśnie rzeźbiarze, malarzy i ta rodzina jest bardzo znana, a w tym kościele zostawił swoje własne dzieła. Dożyłem obejrzeć kościół i dzięki pomocy koleżanki brzegu przygotowałem plakat zapowiadający to moje spotkanie. Plakat został rozwieszony, trafił na niektóre strony w mediach społecznościowych, został rozwieszony we wsi, między innymi przy wejściu do kościoła, a obok kościoła, a kościół jest otoczony murem, to jest tradycja starych kościołów, prawda, mur, za murem jest cmentarz, olbrzymi budynek, tak zwany, i zresztą taka nazwa funkcjonuje, Stara Plebania, czyli to budynek, w którym kiedyś mieszkał ksiądz, opiekun kościoła, a w tej chwili, ponieważ ksiądz jest w Radochowie, to obiekt stał pusty i gospodarzy w nim właśnie wspomniany pan Stanisław. Budynek jest bardzo stary, kamienny, niewielkie fragmenty ceglane, przykryte dachem. Prowadzi tam gospodarstwo i nawet jest tam możliwość noclegów, ale rzuca się przede wszystkim w oczy różnego rodzaju warsztaciki, a więc, że tam widać, że tam ktoś coś majstruje, coś kręci, coś są piły, młotki, śrubokręty, prawda, porozstawiane, jak gdyby taki warsztat pracy dla rzemieślnika, powiedzmy, prawda, starej daty jeszcze.
1: Jeżeli to agroturystyka, to duża atrakcja.
2: Tak, zdecydowanie, a koło tego budynku Starej Plebanii jest jeszcze starszy, pan gospodarz powiedział, że to jest XIV wiek, również kamienny budynek dawnej stodoły, w którym okazuje się jest całkiem dobrze wyposażona sala konferencyjna, ale nie tylko, bo na przykład dzień w sobotę poprzednią, w sobotę poprzedniego dnia w tej sali odbyła się potańcówka. Był disc jockey, był absolutnie pełne wyposażenie, ekran i tak dalej. I na górze też schody i tam również pomieszczenia noclegowe i widać, że gościnne.
1: Sceneria niesamowita. Sceneria w takim budynku.
2: Miejsce jeszcze było nawet nie posprzątane po tym, więc wszystko porozkładane w sztućce, wszystko tam po tej potańcówce. Ale przechodzę do rzeczy. Pierwszą rzeczą, jak do mnie ludzie, którzy zaczęli podchodzić, powiedzieli mi: panie przewodniku, pozdrawia pana ksiądz. Bo ksiądz w czasie kazania zapowiedział, że będzie tutaj, prawda, zachęcił do udziału w prezentacji. Powiedział, że przewodnik, który tę prezentację będzie prowadził, jest z brzegu tak samo jak on.
1: To miał pan znakomitą rekomendację z ambony.
2: Tak, natychmiast zresztą wyszedłem, bo to jeszcze było przed prezentacją, wyszedłem i akurat ksiądz zamykał, wychodził z kościoła, to podszedłem, szczęść Boże, prawda, i tak dalej, przedstawiam się z brzegu, a ksiądz mówi: a ja też jestem z brzegu, mówię, że wracam z takiego spotkania maturalnego, a on też maturę parę lat po mnie zdawał, od razu podał, gdzie mieszka, do dzisiaj jego mama, i jak to zwykle w takiej sytuacji, jak na spotkanie krajan, że okazuje się, że mamy wielu wspólnych znajomych. I teraz mam miły obowiązek, jak spotkam te osoby, to powiedzieć, że ksiądz, mogę podać nazwisko?
1: Pewnie, że tak.
2: Krzysztof Pełech, proboszcz w Radochowej, którego kościołem filialnym jest właśnie kościół w Konradowie, przekazuje przeze mnie pozdrowienia. I zeszło się około 20 osób. Wielką przyjemność sprawił mój kolega, szef koła przewodników, kolega sprzed wielu lat, szef koła przewodników w Lądku, który razem ze swoją małżonką dowiedział się, że wygłaszam taką prezentację i przybył. No i wygłosiłem prezentację. Jak mówię, było osób około 20, no może mi błąd, że nie policzyłem. I przygotowałem, no ja mam takie wzorce takich prezentacji, oczywiście skrócone i to nie było najszersze, gdzie przedstawiając bogactwo polichromii małujowickiej, także wspomniałem o innych kościołach, o Strzelnikach, o Krzyżowicach, o Pogorzeli. Opowiedziałem, w jaki sposób doszło do odkryć, bo ich to szczególnie interesowało. Jak to się stało, że opowiedziałem o dziejach, prawda? Że te polichromie na naszym brzeskim szlaku polichromii zawdzięczamy paradoksalnie, ale protestantom. Dlatego, że w XVI wieku oni kazali te nieodpowiadające estetyce protestantyzmu polichromie nie zniszczyć, tylko zatynkować, a więc ukryć przed oczami widzów, i my dzisiaj tylko zdejmując warstwę tynków docieramy do tego, co było pod spodem. Byli tym szalenie zainteresowani, jak gdyby ich prowokowało ich to, żeby u siebie w kościele też coś takiego zrobić i próbować ten tynk gdzieś tam szukać, prawda?
1: No. Panie Tadeuszu, no przecież to brzmi jak powieść sensacyjna, dobry kryminał.
2: Tak to wygląda. Zaproszony był pewien historyk sztuki z Wrocławia, który, no, byłem kiedyś na jego wykładzie i na jego odczytach, wybity specjalista od średniowiecznych polichromii. Był zaproszony, no ale jak to pracownik naukowy, wytłumaczył się, że niestety niedziela, studia zaoczne, egzaminy, sesja i tak dalej, nie mógł przybyć. Bardzo żałuję, że, bo chętnie bym sobie z tym panem Jackiem podyskutował, nie wiem na ile on zna szlak polichromii brzeskich.
1: Prawda? To by się od pana akurat dowiedział.
2: Może by się dowiedział, prawda? A tak to, no ja w tej chwili już nie pracuję na uczelni, więc nie mam z nim bezpośredniego kontaktu. I to może, tego mi jak gdyby zabrakło. W każdym razie dostałem bardzo dobre recenzje po tym wykładzie, szczególnie od pana Stanisława, który no cieszył się, mówił, że no nie spodziewali się, że coś takiego tak niedaleko przecież z Dolnego Śląska, że na Polsce, w województwie opolskim coś takiego mamy, i no i wszyscy tak po cichutku mówili, a jakby tam podjechać, prawda, dałoby się to zrobić, prawda, dałoby się to zobaczyć na własne oczy, no dałoby się, prawda. Zachęciłem, zostawiłem namiary na siebie, obiecałem, że dajcie znać, że jesteście z Konradowa, to ja was specjalnie przy okazji obsłużę. No i w ten to sposób pan Stanisław zapraszał, żeby pan redaktor zechciał go jednak odwiedzić najchętniej w moim towarzystwie.
1: Nie wyobrażam sobie inaczej.
2: No termin, no teraz wakacje to nie najlepsze, ale może się jeszcze kiedyś dogadamy i tam pojedziemy.
1: Poza tym byłbym ciekaw pana recenzji właśnie tam wewnątrz, wędrując, bo wiele na pewno elementów architektury również dla pana jest interesujące, tym bardziej, że to budynek gdzieś z końca średniowiecza, z kamienia.
2: Tak. No i jeszcze niesamowicie pięknie położony. Ja już mówiłem o położeniu, że to jest w takiej kotlinie. To są pasmo gór Sudetów Wschodnich, no przecież nasze góry opawskie to są Sudety Wschodnie, które się nazywa Krowiarki. To jest taki mezoregion Księżnika, bo tam już niedaleko jest właśnie wielki szczyt, prawda, doskonale znany na ziemi kłodzkiej, Śnieżnik. Wobec tego pięknie położone są, no, góry, ja jestem przewodnikiem, także przewodnikiem sudeckim, no a jakoś tak mimo wędrówek wydawało mi się, że znam całą ziemię kłodzką, a teren Konradów. Teraz mogę powiedzieć, że już tam byłem i zaliczyłem na swojej liście obiektów ziemi kłodzkiej.
1: No to ja jeszcze raz podziękuję naszemu słuchaczowi, panu Stanisławowi, jeśli nas słucha, pozdrawiamy z Opola. No i wstępnie zapowiadamy się, że jak będzie tylko okazja, to w towarzystwie pana doktora Tadeusza Jurka przyjedziemy, popatrzymy, przekażemy to atrakcyjne miejsce, próbując odmalować, jak ono wygląda. Panie Tadeuszu, ale ja a propos pańskich ukochanych polichromii, szlaku tych kościołów, chciałem jakby iść za ciosem troszkę, i gdybym był wśród publiczności, która podziwiała pański występ, to bym zapytał tak, no dobrze, tyle udało się odkryć w sposób taki paradoksalny, bo zakrywając, uchronili od zniszczenia, a czy pan ma jakieś takie wyczucie, gdzie czeka również pana miła niespodzianka i kolejne odkrycie? A może już gdzieś zaczęły się prace konserwatorskie, które przyniosą nam bardzo interesujące rezultaty?
2: Tak, można powiedzieć, 3 lub 4 lata temu trwały wielkie badania tego rodzaju w kościele w Michałowie. To jest, no, powiat brzeski, prawda? Michałów był kiedyś miastem. Leży no, dość daleko od brzegu, na granicy powiatu brzeskiego. Tam są dwa kościoły. Kiedyś jeden był kościołem przyzamkowym, przypałacowym, był katolicki, a drugi był kościołem protestanckim. I ten kościół w tej chwili jest, tam jest taka sytuacja, że używany jest ten kościół katolicki, który był zawsze, pod wezwaniem chyba świętej Jadwigi. Natomiast ten drugi kościół, wcześniej protestancki, stał opuszczony, bardzo rzadko wykorzystany. W środku no, nie nadaje się w tej chwili nawet na odprawianie nabożeństw. No to po co, jak 300-400 metrów od jeden od drugiego kościół leży, no więc dlaczego by tam zagospodarować? Ale wiem, że był wtedy taki program badawczy i w tym kościele świętego, ja musiałbym sprawdzić, czy to nie był świętego Józefa Robotnika. W tym kościele trwały olbrzymie prace i nie dotarłem jeszcze do wyników tych badań, ale jest pewność, że tam takie polichromie się znajdowały. Wcześniej, no a potem jako kościół protestancki to zostały ukryte i do dzisiaj tylko w niektórych odkrywkach. Kościół jest w ogóle bardzo ciekawy, ma niesamowitą ambonę podtrzymywaną przez anioła i znakomite epitafia mieszkańców Michałowa. Więc odpowiadając na pana pytanie, to Michałów. Bardzo dobrej klasy obiekt, zupełnie na uboczu, zupełnie zapomniany i no, trzeba by tam włożyć olbrzymie pieniądze, żeby go przystosować i ewentualnie coś odkryć. Wiemy, no mówi się o 18 kościołach, ale tak naprawdę my docieramy do 6. A wiemy, że w innych kościołach są takie polichromie. Były przy okazji, po prostu po II wojnie światowej dokonywano remontów. Odkryto, ale te fragmenty były bardzo źle zachowane. Podaję przykład Pępic albo przykład Brzeziny, gdzie były. Do dzisiaj są gdzieś tam zachowane, domyślam się, że w jakichś zakładach konserwatorskich albo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, bo to tam pani profesor Alicja Karłowska-Kamzowa, która to badała, gdzie są, widziałam nawet kiedyś fragmenty takich opisów, ile centymetrów od rogu, od dolnego rogu, w górę, wzwyż znajduje się tam jakiej wielkości fragment tam przedstawienia któregoś świętego, ale to są fragment. Te freski były w bardzo złym stanie, no i nie wiem, nie było wtedy jakiegoś plebiscytu, ale generalnie ludność powiedziała, że nie chce mieć. Nie chce mieć takich fragmentarycznych, niepełnych przedstawień i po prostu udokumentowano je i zatynkowano ponownie. I dzisiaj nawet na tym miejscu są jakieś kwiatki, wzorki, prawda, coś zupełnie innego. Pewnie się do nich nie wróci, prawda, żeby odkrywać. Ale no, dobrym przykładem, kolejnym przykładem na przykład jest Pogorzela, gdzie odkryte polichromie są tylko prezbiterium, ale jest cała nawa. Jest cała nawa zatylkowana, gdzie no, konserwatorzy robiąc prezbiterium zostawili to nawet dla przyszłych pokoleń. Być może za 100-200 lat konserwatorzy będą znali lepsze techniki, prawda? Chociaż no, generalnie technika wiadomo, zdrapać tynk, oczyścić i już mamy to, co jest, prawda?
1: Ale może ktoś wynaleźć jakieś specjalne substancje, może jakieś tajemnicze lasery, to pomoże.
2: No właśnie, jakieś typu prześwietlenia, zdjęcia rentgenowskie, które potrafią spod ile co tam te 3, 4 czy 5 mm tynku, co tam ewentualnie jest, żeby nie iść w ciemno, żeby nie kuć coś, co jest bardzo złe albo wręcz czego nie ma. Więc są jeszcze możliwe tego typu. Ale powiem tak, nasi konserwatorzy w Polsce mają teraz tyle roboty. Polscy konserwatorzy mają bardzo dużo pracy. Nawet na przykładzie tej, jadąc do Konradowa, musiałem przejeżdżać przez Lądek. Lądek to uzdrowisko, które świetnie znam, bo bywałem wielokrotnie w Lądku. To, co tam ta biała lądecka wyczyniła w czasie tej powodzi, widać te zniszczenia, widać pracę, no, urządzanie dróg, urządzanie, no, remonty budynków. Jest masa pracy, masa obowiązków dla konserwatorów, a nie mówmy jeszcze o innych. Więc może tak, tym polichromem nic się nie stanie. One mogą swobodnie, powolnie czekać, a poza tym no, to, co już jest, no nawet powiem tak, żadna wycieczka nie jest w stanie wytrzymać odwiedzanie 5 czy 6 kościołów. Oni później by mieli taki galimatias, gdzie mieli, co i tak dalej. Ja na przykład w tej chwili mówię tak, Małujowice i jeszcze mówię Krzyżowice dla kompletu, to naprawdę wam wystarczy. to będzie akurat 3 godziny, prawda? Taka wycieczka z przejazdem. Przy każdym kościele trzeba wyjść, trzeba obejrzeć dookoła, przejść, no, zrobić zdjęcia, załatwić wejście do tego kościoła, prawda? To trwa. I samo zwiedzanie, więc dodawanie jeszcze kolejnych, wzbogacanie szlaku polichromii o inne obiekty, no oczywiście, że to by było, ale z punktu widzenia jako atrakcji turystycznej to by nie miało zbyt wielkiego sensu.
1: To chciałbym zapytać o takie miejscowości, które niegdyś miały większą rangę, żyły, tętniły tym życiem, a teraz przypominają właśnie ten Konradów koło Lądka Zdroju. Niegdyś miasteczko, niegdyś kwitnąca miejscowość, dzisiaj na końcu świata opuszczona. Miejscowość, w której przed wojną był Urząd Stanu Cywilnego, to może chyba też jakoś zobrazować rangę tego miejsca, a tutaj właśnie, gdzieś w okolicach tych kościołów, które dla pana są tak ważne z racji tych polichromii. Czy jest właśnie takie miejsce, które gdzieś tak z nostalgią przypomina, że tutaj kwitło życie, a dzisiaj część chałup zarosło samosiejkami. Wygląda tak, jakby człowiek, Pan Bóg i diabły wszystkie opuściły to miejsce.
2: No, bardzo trudne pytanie. Poza tym, jakbym nawet podał nazwę miejscowości, to mieszkańcy by się na mnie mogli obrazić.
1: Nie, no ja myślę, że mówilibyśmy to z wielkim szacunkiem, jako atrakcję nawet turystyczną. Także w takim kontekście bym o tym powiedział.
2: Naprawdę, są obiekty na terenie, no nawet na się powiatu brzeskiego, które zasługiwałyby na większą wagę. No tak, jeśli mówiąc na przykład w Lewin Brzeski, jest znakomity kościół gotycki w samym centrum, gdzie no jeszcze 20 parę lat temu był użytkowany, to był kościół protestancki akurat, prawda, więc był ksiądz, przyjeżdżał akurat z Opola, prawda, i były nabożeństwa czynne. Dzisiaj jest, ja to zwiedzałem nawet niedawno, był wyjątkowo przy okazji jakiejś europejskiej dziedzictwa, był otwarty. No trzeba tam włożyć sporo pieniędzy, ale mógłby być takim casuszkiem. No z punktu widzenia atrakcyjności. Lewin Brzeski ma z kolei piękny pałac Bielsów, no, w którym jest szkoła. No to szkoła też nie bardzo się wydaje się z zewnątrz, prawda, do oglądania. No ale to jest takie miasto, które miałoby naprawdę dużą szansę turystyczną, gdyby doprowadzono ten kościół w Lewinie Piotra i Pawła. Gdyby udało się doprowadzić do stanu, no, znaczy nie mówię o użytkowalności, bo tam obok jest neogotycki kościół katolicki, prawda, więc ten drugi kościół nie musi funkcjonować jako kościół, ale gdyby to była jakaś sala koncertowa, sala wystawowa nawet, czy jakieś muzeum Lewina zrobić w tym kościele, prawda, to byłoby, no byłoby świetna okazja.
1: Coś, co na zachodzie Europy jest chyba praktykowane jako rewitalizacja różnych miejsc i w tym momencie one nie zawsze służą na przykład tym celom liturgicznym, natomiast na szczęście są odremontowywane, co wymaga niestety ogromnych pieniędzy.
2: Był taki najlepszy europejski przykład, który miałem przyjemność osobiście zwiedzić, to jest Maastricht w Holandii, miejscowość rodzinna słynnego André Rieu, prawda, który zresztą jeździ, jest znany jako dyrygent właśnie orkiestry i tak dalej, ale w tym Maastricht jest kościół, który jest zamieniony na jedną z najpiękniejszych, najwspanialszych księgarni. Księgarni, gdzie jest to, wchodzi się na rusztowaniach, na są półki, jest czytelnia. Duży, to nie jest mały kościółek, to jest olbrzymi, wielki obiekt i to jest jako wzór z kolei, no, wykorzystania obiektu, który byłby niepełny. A zresztą, co tam daleko sięgać do Maastricht? My mamy w Brzegu przecież. Mamy kościół Piotra i Pawła, czyli kościół pofranciszkański przy Placu Młynów, który też, no, można się pocieszyć. Nie niszczeje. Został parę lat temu, został przykryty dachem, zrobiono badania archeologiczne, ale jako obiekt nie funkcjonuje. Kościół, miasto przekazało kościołowi za złotówkę jeszcze w ostatnich okresie, kiedy kardynał Gulbinowicz sprawował urząd arcybiskupa archidiecezji wrocławskiej. Pamiętam, że on przy przekazywaniu nawet powiedział, że jego następcy będą go przeklinać za to, że ten kościół przyjął, bo przedtem kościół należał do miasta, a miasto nie miało żadnego pomysłu. No i w tej chwili kościół jest budynek kościoła, najstarszy zresztą obiekt sakralny w Brzegu, zamieniony w czasie reformacji na arsenał książęcy, a później magazyn przeróżnych dziwnych, a dzisiaj stoi pusty. nic się w nim nie dzieje, bo wymaga wyposażenia wnętrza.
1: A wie pan, że wiele razy miałem pana zapytać o ten obiekt, bo gdy przechodzę tamtędy, to zawsze on wygląda na taki specyficzny sposób, bo jest jakby pewną tajemnicą. Naokoło już są nawet niedaleko takie bloki współczesne, później trochę zieleni, takiej dziko rosnącej, ogrodzony. No i graniczy z rynkiem, czy z ulicą Młynarską, jeśli dobrze pamiętam, nie znam tak dokładnie brzegu, ale robi takie wrażenie jakiejś tajemnicy. I szkoda, że się o nim nie mówi, chyba że ma coś w sobie, o czym pan by mógł opowiedzieć. Co w nim jest takiego szczególnego, co by przemawiało za tym, że warto go odremontować?
2: Z punktu widzenia takiego przewodnickiego, to kościół jest bardzo rzadkim, ale potrafię w Polsce wymienić przypadki, kościołem dwunawowym. Zwykle, no generalnie kościół jest jednonawowy albo trzynawowy, prawda, nawa główna w środku i nawa boczna, to jest kościół dwunawowy. O niesamowitej historii, bo związany z zakonem franciszkanów, wzorowany na kościołach dominikańskich, między innymi kościół w Raciborzu jest takim podawanym przykładem, to jest lata 1275, no to jest no absolutnie najstarszy, jak już powiedziałem, obiekt sakralny w brzegu, który no miał pecha, bo no opuszczony w okresie przez franciszkanów, zamieniony na arce, no jako pomieszczenie magazynowe. No i dzisiaj jest wielki problem, bo to jest obiekt kościelny, ma gospodarza, bo przedtem można było postponować, że no, miasto nie ma pomysłu, ale kościół też nie ma pomysłu dla co z nim zrobić. I teraz tak, miałby wrócić z powrotem do miasta? Po co? Co miasto tam zrobi? W brzegu nie jest potrzebna nowa sala koncertowa, nie jest potrzebne nowe kino, nie jest potrzebna sala widowiskowa, bo mamy, są wykorzystywane, powiem, sala w ratuszu, w muzeum, budynek Brzeskiego Centrum Kulturalnego, gdzie jest miejsce na takie spotkania. On by się nadawał, no ale z dzisiaj księgarnie też padają, prawda, więc zrobić w tym kościele księgarnię wzorem Maastricht to chyba by było nie najlepszym pomysłem.
1: A oprócz samej konstrukcji, czyli zamysłu architekta, że wykonał budynek taki dwunawowy, co tam jeszcze jest takiego szczególnego? Załóżmy, że mamy jakąś taką tajemniczą moc sprawcą, zaczarowany ołówek, moglibyśmy to odtworzyć, wyremontować. Co by pan wyeksponował najchętniej?
2: No, przede wszystkim sklepienia. Sklepienia, no to co jest w obiektach gotyckich, to mamy różnego rodzaju krzyżowo-żebrowe. Tam są bardzo ciekawe sklepienia sieciowe. I one już powinny robić wrażenie. Natomiast no, wnętrze jest w tej chwili absolutnie puste. No nie, jest pustka jak makiem zasiał.
1: Prawda? Żadnej polichromii, żadnych ozdób?
2: Żadnego ołtarza, żadnych, prawda? No tam był, kiedyś tam były jeszcze stałe rusztowania, bo tam no, trzymano tam meble, trzymano węgiel, był skład owoców i warzyw. A przed wojną ten kościół służył jako remiza straży. Brzeska Straż Pożarna tam trzymała swoje wozy bojowe. Jest takie piękne zdjęcie właśnie, nawet z tego powodu wybito obecny portal, znaczy brama wjazdowa od strony ulicy Młynarskiej. To jest właśnie odpowiadające na parametrom ówczesnych wozów bojowych strażackich.
1: A wie pan, że mnie to zaintrygowało właśnie, skąd tego typu konstrukcja zupełnie nie pasująca do reszty bryły?
2: No to właśnie już ma pan redaktor odpowiedź. Była jeszcze wieża. Wieża zawaliła się we wrześniu 97 roku. Tamten teren był, no mniej więcej do wysokości kościoła sięgała powódź 97, lipiec 97 roku. Tam sięgała woda. I dopiero no, lipiec, sierpień, we wrześniu, chyba 20 któregoś września ta wieża runęła. Też zresztą wieża późniejsza, nie kościoła. No i udało się to podciągnąć, że to jest jako szkoda powodziowa, prawda? Więc że tam udało się to przynajmniej zebrać gruzy i zabezpieczyć resztki po tej wieży jako odszkodowań, powiedzmy, straty wtedy z funduszy walki z powodzią. No ale potem przejął to kościół. Wydawało się, że coś z tego może powstać, ale no, była głośna sprawa 2 czy 3 lata temu, kiedy nagle dostrzegliśmy, że kościół ogłosił, że chce sprzedać za 2,5 miliona złotych ten obiekt. I dopiero władze miasta przypomniały kurii arcybiskupiej we Wrocławiu, że zapłaciły za to 1 złotówkę, ale w umowie jest powiedziane, że ten obiekt będzie przeznaczony na cele sakralne. Wobec tego próba sprzedania przez kościół tego obiektu, no...
1: Niezgodna z umową.
2: Niezgodna z umową i kościół się z tego wycofał. I obiekt, no dzisiaj jest taki, jaki jest.
1: A jakie są inne właśnie podobne tego typu kościoły, czy ewentualnie zabytki, które gdzieś tak stoją, powiedzmy sobie, w takim rozkroku? Nie są wykorzystywane, nie są odbudowywane, a jednak nie zawaliły się, gdy okrutny los tego typu spotkał niejedną u nas budowlę.
2: No to akurat na szlaku Polichromii to jest kościół w Obórkach. W Obórkach jest malowniczy, prześliczny kościół otoczony murem, z cmentarzem przykościelnym o bardzo ciekawej, lubimy budowie, bo prezbiterium jest murowane, nawa jest budowla szachulcowa i wieża jest drewniana. Kościół w Obórkach był po wojnie. To jest związane z historią tej wsi. Tam osiadła ludność, która przybyła z Kresów wyznania polsko-katolickiego. I było ich bardzo dużo i oni ten kościół przejęli. I kościół ten był przez długi czas ten kościół był własnością kościoła polsko-katolickiego. Ale w międzyczasie wskutek różnych ruchów demograficznych tej ludności Kościół Narodowy, polsko-katolicki, najbliższy taki mamy we Wrocławiu, jest katedra świętej Marii Magdaleny, właśnie należąca do tego kościoła, opuszczono i musiałbym teraz ustalić, czy to 2 czy 3 lata temu, kościół się zrzekł, jako kościół, jako polsko-katolicki, zrzekł

0: na stropie i data 1575, jest opuszczony, nic się tam nie dzieje i też nie widać, żeby jakąś miał przyszłość, prawda? Można się tam do niego dostać, można zdobyć klucze w gminie w Olszance, można wejść, prawda? Można zwiedzić, obejrzeć ten kościół, zamknąć i już. Ale obiekt nieużytkowany, którego no, nikt nie sprząta, nikt nie dba, nikt nie usunie pajęczyn, nikt nie posprząta w środku, no jest no, w trudnej sytuacji.
1: Domyślam się, że boli pana serce, gdy właśnie spotyka się z tego typu zabytkami.
0: A no jako miłośnik zabytków, prawda, odznaczony złotą odznaką za opiekę nad zabytkami niedawno, naprawdę, naprawdę ubolewam.
1: Może się kiedyś tam wybierzemy. Bardzo bym chciał usłyszeć pana relacje właśnie z tego miejsca, tylko bym służył mikrofonem i dotarlibyśmy do takich miejsc zapomnianych, trochę opuszczonych, możliwie wartych zwrócenia uwagi. Wie pan, podobno kropla drąży skałę. Może gdzieś to znajdzie rezonans.
0: Zdecydowanie przyjmuję propozycję. Jestem gotów.
1: No to mamy tak. Kościół w Oburkach, ten stary. Może jakieś jeszcze w Michałowie. Michałów to już był na początku wymieniony. A gdzie by pan jeszcze zaproponował?
0: No, Oburki, to zastanawiam się. No, chwileczkę musiałbym pomyśleć, bo te, które ja znam, to są czynne kościoły, prawda?
1: A które miejsce na ziemi brzeskiej jest dla pana czymś takim jak balsam na te wszystkie cierpienia, rany, że mógł popaść w zapomnienie, mógł być zniszczony, a jednak udało się go zachować, nie popadł w ruinę i cieszy. Bo nie wątpię, że oprócz takich bolesnych miejsc są też może i takie, które jakoś tak z otuchą pan przypomina sobie.
0: Nie, to dla mnie oprócz brzegu oczywiście, no przecież jestem brzeżaninem, no to jednak jest, no są Małewice, no czyli mi nigdy nie groziło zniszczenie, prawda? Ale to, co zrobili polscy konserwatorzy w latach 2010-12, kiedy najlepsi polscy konserwatorzy z Krakowa i z Warszawy, z Akademii takiego międzyinstytutowego ośrodka Akademii Sztuk Pięknych, gdzie usunęli ślady pruskiej ingerencji, takiego konserwatora, który w latach 1865-70 odsłonił polichromię, po czym pomalował je według swojego gustu.
1: Czyli tak mówiąc, między nami troszkę go poniosło.
0: Tak, poniosło go, bo miał swoje ambicje, był niestety malarzem, co ja w czasie wycieczką to szczególnie podkreślam. No, malarz, który widzi, że coś jest niewyraźne, uważa, że może wziąć swoją paletę, swój pędzelek i może tam domalować tak, jak jemu się wydaje.
1: Rozumiem, dziś byłoby w ogóle nie do przyjęcia.
0: Jak kto z nas sobie wyobraża, że można Monalizie domalować rzęsy, prawda, których nie ma? Albo mamy obraz Batejki, na przykład we Wrocławiu jest śluby Jana Kazimierza we Lwowie, który jest obrazem niedokończonym. Albo są szkice wielu znanych malarzy, prawda, i teraz próbować uzupełniać to, malować, to no, mija się z celem. Ale w każdym razie to, co zrobiono w Bałujowicach przy okazji tej konserwacji, to jest absolutne mistrzostwo świata i uważam, że mamy najpiękniejsze, najwspanialsze zespół średniowiecznej polichromii w tej części Europy.
1: Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Umawiamy się wstępnie na któryś następny raz, żeby pojechać te Oburki zwiedzić, oczywiście Michałów, te właśnie świątynie, które warto przypomnieć, na które warto zwrócić uwagę, żeby pan miał też o czym opowiadać gościom, którzy chętnie skorzystają z pana ogromnej wiedzy, doświadczenia, no i najważniejsze tego daru. Pasji, bo pan to robi z ogromnym przekonaniem i iskrami w oczach.
0: Dziękuję serdecznie, no i ponieważ audycja się kończy, to życzę naszym słuchaczom dobrej nocy.
1: Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Jurek, przewodnik z brzegu, człowiek, który ostatnio był w Chinach, a dzisiaj wrócił na naszą ziemię po to, żeby opowiadać o tych wspaniałych zabytkach albo na ziemi brzeskiej, albo tuż obok po sąsiedzku, na Dolnym Śląsku, gdzie można jechać do Lądka, a obok jest Konradów. Nie ten koło biskupiej kopy, ale ten koło Lądka. Proszę tam zajrzeć. Życzę dobrej nocy. Krzysztof Dobrowolski.
2: Przy rodzinnym stole.

0: Rozmowa Radio Opole.
1: Przenosimy się do studia porannej rozmowy. Joanna Matlak i jej gość już w gotowości.
2: A moim gościem i również Państwa jest Grzegorz Kulis z Opolskiej Loży Business Center Club. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry.
2: Zaczniemy od płacy minimalnej. W 2027 roku może wzrosnąć do 4950 zł brutto. To jest propozycja przyjęta przez Radę Ministrów. To jest podwyżka 144 zł. Związki zawodowe chciałyby przekroczenia tej piątki magicznej, czyli tutaj jest propozycja z ich strony 5200. Co na to pracodawcy?
3: Znaczy, pracodawcy, myślę, jak co roku, bo waloryzacja minimalnego wynagrodzenia, przypomnijmy radiosłuchaczom, odbywa się poprzez jakby identyfikację poziomu prognozowanej inflacji i wzrostu wynagrodzenia przeciętnego. W związku z czym my raczej trzymamy się tutaj tej prostej arytmetyki i tego, żeby te poziomy wynagrodzeń niezasadnie nie rosły, bo przypomnijmy prawidło ekonomii, jeżeli minimalne wynagrodzenie, czy generalnie wynagrodzenia mogą rosnąć, czy powinny móc rosnąć tylko wtedy, kiedy rośnie wydajność pracy. No i teraz jakby ta krzywa wydajności pracy i wzrostu wynagrodzeń, no ona się troszeczkę rozjechała, szczególnie w okresie silnej inflacji i COVID-u. Oczywiście inflacja może to korygować, ale czy powinna? I na pewno skompensowanie utraty siły nabywczej wynagrodzeń, myślę, że jest solidnym fundamentem do tego, żeby te minimalne wynagrodzenia podwyższać, tym bardziej, że pamiętajmy, przez ostatnie lata właśnie z wielu względów tych wszystkich zawirowań, które nas dotyczyły jako właściwie świata, Europy, Polski szczególnie, to wynagrodzenie rosło gwałtownie i dynamicznie, więc ja bym pracował w tej relacji trójstronnej pracodawcy, związkowcy i rząd i myślę, że skończy się to na zdrowym kompromisie, ale zobaczymy.
2: A ten zdrowy kompromis brzmi?
3: Ten zdrowy kompromis brzmi właśnie tak, jak mówi rekomendacja i tak, jak mówi prawo, czyli zgodnie z algorytmem zwaloryzować to o ten współczynnik prognozowanego wzrostu inflacji oraz przeciętnego wynagrodzenia.
2: Czyli nie tak, że robimy pewne zaniechanie, już nie robimy tych podwyżek płacy minimalnej, bo w poprzednich latach było to gwałtowne, tylko zgodnie z tym, co też inflacja lata, pokazuje.
3: Poprzednie lata były gwałtowne i tam była pewna zasadność tej gwałtowności. Mhm. Oczywiście tutaj mam zawsze duży kłopot z pomysłami związków zawodowych, no bo jednak te związki zawodowe tak bardzo romantycznie do tego podchodzą, i znaczy argumentacja na zasadzie chcemy piątkę z przodu, no to myślę, że nie przystoi do rangi tego wydarzenia, które później ma zasadniczy wpływ na wiele obszarów, no bo później, nie wiem, oskładkowanie w jednoosobowych działalnościach, czyli dla przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców z jednoosobowych działalnościach gospodarczych, cała masa wskaźników, które bazują na minimalnym wynagrodzeniu, ryzyko spłaszczenia wynagrodzeń, waloryzacja tych taka naturalna wynagrodzeń rynkowa, bo jak rośnie minimalne, no to później te roszczenia na innych poziomach wynagrodzeniowych też muszą być, czy zazwyczaj są proporcjonalne i one gdzieś tam podgonią. Więc jest cała masa tego, co dzieje się po minimalnym wynagrodzeniu, no i jednak tutaj piątka z przodu, na zasadzie fajnie było, jak była piątka z przodu. Mhm. No tutaj, ja myślę, że takich argumentów nie powinniśmy brać pod uwagę. Powinniśmy wszyscy rozumieć, jaka jest intencja waloryzacji minimalnego wynagrodzenia.
2: A to nie jest trochę strategia negocjacyjna, żeby podać wysoką kwotę, a później się spotkamy gdzieś po środku?
3: No takie, że tak powiem, ludowe strategie negocjacyjne związkowcy mają, jakby zawsze używali jako swój taki oręż i tylko, że to jest dalekie od tego, czym powinien być dyskurs na temat właśnie waloryzacji minimalnego wynagrodzenia czy innych istotnych wskaźników zdarzeń, poziomów płacowych, wynagrodzeniowych, podatkowych w gospodarce. Ja czuję się obrażony taką narracją, że fajnie było, jakby była piątka z przodu, no bo to jest taka trochę negocjacja, która nie przystoi.
2: Mhm. Przejdźmy do pracowników z Ukrainy. Różne źródła różnie podają, ale przyjmijmy, że w Polsce jest 1,3 miliona Ukraińców. Wskaźnik zatrudnienia jest wysoki. 78-80% z nich pracuje albo też aktywnie szuka pracy. No jeśli chodzi o cudzoziemców w ogóle, no to Ukraińcy stanowią też pokaźną ilość tej grupy, bo to jest 70%. I różne opinie czytam. Czy uprawniona jest opinia taka, że kondycja polskiej gospodarki, stabilność firm jest uzależniona od pracowników z Ukrainy?
3: To znaczy stabilność firm i kondycja polskiej gospodarki, jeżeli nasza gospodarka ma realizować planowany wzrost gospodarczy, czyli planowany wzrost produktu krajowego brutto i mamy być konkurencyjni dla naszych otaczających nas w Unii Europejskiej konkurentów, ale również dla rynków światowych, bo globalizacja jakby nie było, nie mówię, że jakoś gwałtownie postępuje, no bo izolacjonizm jest pewnym trendem w tej chwili, no ale jednak dalej funkcjonujemy w globalnym rynku, czy na globalnym rynku, w związku z czym musimy ten wzrost kimś realizować. Mhm. I teraz, o ile sztuczna inteligencja i roboty to jest jakaś pieśń przyszłości, to na dzisiaj my jako pracownicy, my wszyscy realizujemy ten wzrost gospodarczy. No jeżeli polskie przedsiębiorstwa chcą zatrudniać ludzi, przypomnijmy, że mamy teraz safe, przypomnijmy, że mamy teraz problemy demograficzne, więc codziennie tutaj będę szczery z radiosłuchaczami, nie wiem na ile to jest dana sprawdzona, ale wczoraj zderzyłem się z taką daną, nie sprawdziłem jej, a będę musiał, bo jest arcyciekawa, że codziennie z rynku pracy znika nam 1000 pracowników z różnych względów. Mhm. Szczególnie demograficznych, to jest dalej eksodus, to są właśnie i naszych rodaków do konkurencyjnych, lokalnych rynków, ale też właśnie pracowników z Ukrainy. I teraz czy polska gospodarka, czy polski rynek pracy stoi Ukraińcami, to jest dość odważna teza. Mhm. Ale czy ten taki komponent ukraiński na rynku pracy jako zasób pracy, przepraszam, że tak bardzo, bardzo nieludzko wypowiadam się o pracownikach, no to w porównaniu do naszego zasobu pracy rodzimego, no to jednak w przypadku 17 milionów ludzi pracujących z hakiem, jeżeli 800 kilkadziesiąt tysięcy jest zarejestrowanych w systemie ubezpieczeń społecznych, no to mało nie jest. Mhm. I teraz jeżeli my borykamy się z niedoborem pracowników, szczególnie w tych silnie deficytowych branżach, gdzie popyt na pracownika jest wysoki, presja na wynagrodzenie jest wysoka, właściwie nie ma konkurencji. Jeżeli się już nie wspomnę o takich patologicznych sektorach jak służba zdrowia, gdzie tam jest dużo polityki i protekcjonizmu rynku pracy przez izbę lekarską, lekarzy i tak dalej, gdzie nie wpuszczą tych ludzi. Ale w innej takiej sensu stricte gospodarce, no to my musimy demografia jest jakby drastyczna i ona nas będzie dotyczyła coraz bardziej. Więc my musimy tych pracowników skądś mieć. I teraz po aferze z wizami i przede wszystkim po tym, co politycy dobrze zdiagnozowali jako potrzebę wyborcy do tego, żeby te drzwi migracyjne przymknąć, no to w tej chwili są duże trudności wyrażone w czasookresie oczekiwania na pozwolenie na pracę i pobyt cudzoziemców z innych krajów. Ukraińcy swobodnie mogą funkcjonować na naszym rynku pracy i to jest bardzo dobre rozwiązanie, no ale oni też mają inne alternatywy w Europie, a szczególnie ten program do domu, czyli ten program, który uruchomiła.
2: Program powrotowy.
3: Co jest naturalne, no bo przecież tam sytuacja jest dramatyczna, młodzi ludzie wyjechali i myślę, tego typu programy i silne incentywy w przyszłości, kiedy daj Bóg ten konflikt zbrojny się zakończy, no to nie jest tylko tak, że ci nasi Ukraińcy wyjadą w jakiejś części, bo 16 czy 17% deklaruje natychmiastowy wyjazd, 16 bardzo mocno rozważa, więc my możemy stracić, myślę, około 50%, bo to będzie zależało od tego, jakie fundusze pójdą na odbudowę Ukrainy, ale pamiętajmy jeszcze jedno, że ci Ukraińcy również z innych krajów wrócą do tej Ukrainy, a te inne kraje to nasza konkurencja na rynku pracy i walka o zasób. Mhm. Więc jeżeli będziemy z Niemcami, Holendrami,
2: którzy chyba
3: Belgami,
2: też są nieco lepsi w przyciąganiu pracowników.
3: Lepsi, gorsi wynagradzają lepiej.
2: Aha.
3: Więc
2: no to
3: jeżeli,
2: lepsi.
3: Więc to, że my będziemy tak pomiędzy dwiema czarnymi dziurami rynku pracy, bo
2: no
3: Ukraina będzie swoich ciągnęła, Niemcy
2: zrobić?
3: I Francja
2: tworzyć
3: swoich.
2: Tworzyć jeszcze lepsze warunki dla Ukraińców, czy może otworzyć się też na inne narodowości, bo też tak sobie wyobrażam, że jeżeli mamy dużą grupę Ukraińców wśród naszych pracowników, no to jeżeli nagle duża część wyjedzie, no to też nie jest taka stabilna podstawa.
3: To znaczy, jeżeli mamy w perspektywie nie wiadomo jakiej, bo to może być bardzo gwałtowna i krótka perspektywa, wyjazd kilkudziesięciu procent Ukraińców, czyli mówimy o kilkuset tysiącach gwałtownej wyrwy na rynku pracy, a my tak się bardzo zamykamy na inne kraje, głównie z politycznych względów, no to uważam, że to jest strategiczny problem, z którym jak się zderzymy, i będziemy musieli gwałtownie zastępować tych Ukraińców, to znowu popełnimy takie same błędy jak przy aferze wizowej. Więc musimy się solidnie przygotować do tego, skąd tych ludzi sorsować, dlaczego dany kraj powinien być na przykład uprzywilejowany, jeżeli chodzi o tą procedurę legalizacji pobytu i pracy, ale my tego nie robimy. My jeszcze domykamy te migracyjne drzwi, no i teraz się już tam jakimiś opasłymi miesiącami czeka na te pozwolenia o pracę. Oczywiście migrant na rynku pracy, każdym rynku pracy, czy to polskim, czy holenderskim, czy belgijskim, jest konkurencją dla rodzimego pracownika. No i tutaj politycy płyną na tej fali, ale to jest, mam wrażenie, dla gospodarki nonsens. No i będziemy musieli znaleźć jakiś złoty środek. Jak on będzie wyglądał, nie wiem. Na tą chwilę chyba wszyscy cieszą się, że Ukraińcy pracują u nas w takim sensie. Oczywiście nikt tego publicznie nie powie ze względu na to, co się dzieje w tej takim dyskursie społecznym i w tych opiniach i komentarzach, które się gdzieś tam przebijają, szczególnie w internecie, bo konfliktujemy się bardzo mocno. No i to konfliktowanie się też temu nie pomaga. Ta teza o tym, że ten konflikt prezydencki, o tym, że jednak już powoli widać zmęczenie tego, że 1,5 miliona ludzi przyjechało do nas, więc to jest też naturalne. I myślę, że jakaś taka edukacja społeczna, że to są procesy naturalne, żeby nie patrzeć na tych pracowników z Ukrainy tylko jak konkurencję, ale też jako osoby, które chcą tutaj na trwale osiąść, a my jesteśmy skazani na migrantów, więc jak mamy tak szczerze patrzeć na migrantów, no to chyba wolimy naszych sąsiadów za wschodniej z granicy, niż, z całym szacunkiem, ale nie wiem, obywateli krajów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu czy Dalekiej Azji, bo tam będą większe problemy.
2: No dobrze, no to bardzo pytanie ogólne zadam. Polityka migracyjna Polski, jak powinna wyglądać? 2-3 dobre rady od przedsiębiorcy.
3: 2-3 dobre rady, tych rad mogłoby być bardzo dużo i myślę, że tego internetowego czasu antenowego by nam nie starczyło. Ale jeżeli chodzi o 2-3 dobre rady, no to na pewno zidentyfikowanie krajów, które byłyby maksymalnie kompatybilne z naszymi potrzebami, czyli z potrzebami naszego rynku pracy. To się nie dzieje. To było takie bardzo właśnie znowu historyczno-polityczne, a nie pragmatyczno-biznesowe. No, wybieraliśmy te kraje uprzywilejowane, nie, no bo tam gdzieś Gruzini byli nam pod rękę w kontrze z Rosjanami. No tak jakieś dziwne motywatory, które nie powinny mieć miejsca. Trochę jak ci nasi związkowcy o tym fajnie, jakby było piątka z przodu. Więc teraz jak sobie te kraje byśmy zidentyfikowali, my robiliśmy u nas wspólnie z Politechniką Warszawską, moja firma Wigry i Politechnika Warszawska, robiliśmy takie ciekawe badanie. Ono już pewnie straciło swoją aktualność, bo to było z 4 lata temu, które kraje na tamten czas byłyby najlepsze. No i wyszło nam z wielu względów, tam mamy ilość kryteriów, że właśnie Kolumbia i Uzbekistan na tamten czas byłyby, bo to jest kwestia jakby populacji, systemu edukacji, zidentyfikowania tego, że jest, nie wiem, nadpodaż w profesjach, których u nas jest deficyt i tak dalej, i tak dalej.
2: A to było podejście stricte biznesowe, czy brano też czynniki kulturowe, społeczne
3: Oczywiście,
2: pod uwagę?
3: Cały horyzont etniczności braliśmy pod uwagę. Więc jakby, no bo jeżeli my mamy szukać migrantów, no to rozumiem, że szukamy migrantów, patrząc na demografię, którzy będą chcieli na stałe osiąść w naszym kraju, czyli ta migracja trwała. To też nie dzieje się, nie mamy programów, które umożliwi, czy rozwiązań, gdzie ten migrant przyjeżdżający miałby świadomość, co i jak on ma postępować, czego my od niego oczekujemy i kiedy on mógłby tutaj osiąść ze swoją rodziną albo przyjechać i założyć tą rodzinę. No bo rozumiem, że o to nam chodzi. Długo na takim modelu migracji takiej ad hoc, to mam wrażenie, że w starzejącej się nie tylko Europie, ale tym całym pasie atlantyckim, czy wspólnocie atlantyckiej, no nie pociągniemy. To jest jedna istotna rzecz, żebyśmy wiedzieli, co my od tych migrantów chcemy, skąd my ich chcemy i oni, żeby wiedzieli, czego my od nich chcemy. No to jakby ta wiedza musi być po obu stronach.
2: Na pewno no i chyba też, co możemy zaoferować.
3: No właśnie, i to jest na pewno kwestia tego, żebyśmy zaspokoili potrzeby naszych obywateli, to znaczy w kontekście bezpieczeństwa. Ja tu uważam, i to jest bardzo odważna teza, na pewno rzucą się na mnie niektórzy, ale ja tu uważam, że powinniśmy zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o kwestie i konsekwencje wydalenia tych, którzy łamią przepisy naszego prawa z kraju, że powinniśmy to zdynamizować, żeby naszym obywatelom dać poczucie i realne poczucie bezpieczeństwa. Znaczy uważam, że taki modele bliskowschodnie, czy trochę amerykańskie, które dość szybko i gwałtownie traktują tych, którzy nie chcą się asymilować w przyjazny sposób, łamią nasze prawo i tu nawet w obszarze nie tylko karnego, ale też jakby wykroczeniowego, tu byłbym bardzo konsekwentny i zupełnie inaczej podchodził do tego, jak traktować naszych
2: czyli
3: obywateli.
2: Czyli wysłać jasny, konkretny przekaz. Nie będziemy...
3: Zero tolerancji,
2: zero tolerancji
3: dla tych, którzy nie chcą się dostosować do naszych reguł.
2: Okay.
3: Więc ja myślę, że patrząc na 8 miliardów ludzi na świecie, demografia demografią, ale Polska jest 20. gospodarką świata, o już nieźle, niezłych poziomach wynagrodzeń, moglibyśmy mieć tylu chętnych, że przyjechaliby tacy, którzy by się do tego dostosowali. No i kolejną rzeczą jest bardzo istotną w silnie rywalizującym świecie w kontekście technologii, innowacyjności i takich top talentów, my musielibyśmy te talenty łowić na wzór amerykański.
2: Mhm.
3: Znaczy musielibyśmy identyfikować jednostki akademickie, uczelnie, programy, granty zagraniczne dla tych ludzi, którzy wyrażają i przejawiają ten taki duży potencjał intelektualny, dlatego żebyśmy ściągali top talenty do tego wyścigu technologicznego, w którym chcemy czy nie chcemy, będziemy musieli uczestniczyć. Więc jakby oczywiście tego poradnictwa mogłoby być bardzo dużo, ale myślę, że to są takie krytyczne obszary. No i tu zbudowanie pewnie jakiegoś takiej konstelacji aktów prawnych, które łącznie moglibyśmy nazwać polityką migracyjną, byłoby bardzo konieczne i to wiąże się również, nie wiem, z formami zatrudnienia, systemem zabezpieczeń społecznych, z jakimiś bilateralnymi umowami pomiędzy tymi krajami, z których my tych ludzi sorsujemy. No cała masa
2: chciałbym
3: rozwiązań
2: zapytać,
3: prawnych.
2: Czy polskie prawo za tym nadąża, ale tak wydaje mi się, że nie.
3: Polskie prawo generalnie tam za niewieloma zdarzeniami w tak gwałtownym świecie nadąża. Myślę, że to jest problem stanowiących prawo w każdym kraju na ten moment. To wszystko się tak dzieje. No praca zdalna, ten gig workers, no, to sztuczna inteligencja, to wszystko teraz, nie wiem, już adoptowanie się językowo do pracy w jakimś kraju, w tej chwili w tej najnowszej technologii translacyjnej, takiej na żywo, no to jakby to też już przestaje być jakiś straszny problem, więc no wyzwań bardzo dużo.
2: Ale języków i tak się uczmy.
3: No tak, oczywiście, uczmy się języków, bo zawsze jak pojedziemy do Hiszpanii na plażę mamy z autochtonem sobie porozmawiać.
2: O, tak.
3: Dla dziewczyn z przystojnym Hiszpanem albo sympatyczną Hiszpanką dla chłopaków, no to wtedy warto
2: zawsze
3: znać ten język.
2: Zawsze się przyda, tak jest. Dziękuję pięknie za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
2: Grzegorz Kulis z BCC był gościem Radio Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Godzina 6, za moment dosłownie wiadomości w Radiu Opole. Proszę z nami zostać. A w nich pytamy, czy mieszkańcy Komorzna mogą już pić wodę z kranu. Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów końcowych.
1: Najlepiej uczniowie w tym roku poradzili sobie z odczytywaniem tekstów ikonicznych, wykonywanie działań na potęgach.
0: Na lecie kwiatów na straganach prezentuje się ponad 100 wystawców.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Lawer-Krajewska. Woda w kranach mieszkańców Komorzna w gminie Wołczyn wciąż nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kluczborku opublikowała wczoraj wyniki badań próbek pobranych w środę. Wynika z nich, że w wodociągu nadal jest za dużo niebezpiecznego pestycydu. Było już płukanie mechaniczne i hydrodynamiczne, a w połowie czerwca Mariusz Pińkowski, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie, zapowiadał płukanie wodno-powietrzne.
3: Długo to trwa, bo zanieczyszczenie jest rzeczywiście trudne do usunięcia. Nie ma takiego analogicznego przypadku chyba w Polsce w taki sposób, jak to się stało. Natomiast myślę, że nawet jeżeli my doprowadzimy do oczyszczenia z tego zanieczyszczenia, będzie decyzja sanepidu, wtedy oni przeprowadzą swoje badania, na pewno próby rozszerzone, które też jeszcze będą trwały co najmniej tydzień albo dwa.
0: Przypomnijmy, od 18 kwietnia mieszkańcy są zmuszeni do korzystania z wody w beczkowozach. Osoby starsze i schorowane mają wodę dostarczaną do domów.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: 50 tysięcy przeciwników partii AfD ma dziś zjechać do Erfurtu. W stolicy Turyngii Alternatywa dla Niemiec będzie wybierać władzę i dyskutować nad programem. Policja ostrzega, że może dojść do prób siłowego przerwania partyjnego zjazdu. 2,5 tysiąca lewicowych ekstremistów jest gotowych na przemoc. Tak wynika z ustaleń policji, która do tego weekendu szykowała się od kilku miesięcy. W Erfurcie zgłoszono 30 demonstracji przeciwko AfD. Ich organizatorami są związki zawodowe, kościoły, stowarzyszenia kulturalne, naukowe i gospodarcze, a także partie.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Blisko 390 tysięcy ósmoklasistów odebrało zaświadczenia o wynikach egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że w tym roku średnia uzyskana przez zdających to 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. Więcej Joanna Stankiewicz.
4: Zadania rozwiązywane na egzaminie miały sprawdzić, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
1: Najlepiej uczniowie w tym roku poradzili sobie z odczytywaniem tekstów ikonicznych, czyli ze zdjęcia. To jest język polski. Na matematyce wykonywanie działań na potęgach, a na języku angielskim to jest znajomość funkcji językowych.
4: Absolwenci podstawówek odebrali zaświadczenia o uzyskanych wynikach i do 7 lipca mają czas, aby dostarczyć je do szkół pierwszego wyboru.
5: Mój brat tutaj chodził i słyszałam, że to jest taka dobra szkoła.
6: Może się dostanę.
7: Na dniach otwartych tak mi się bardzo spodobało i wybrałam tutaj.
0: A 17 lipca szkoły średnie opublikują listy zakwalifikowanych kandydatów.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: Przed nami weekend z latem kwiatów w Otmuchowie. Przyjechała tu ponad setka wystawców z roślinami, kwiatami, ale też rękodziełem. Co roku ta impreza przyciąga tysiące zwiedzających. Przyjeżdżam tu ze swoim asortymentem od prawie 2 dekad, mówi Iwona Bergiet, plantatorka z Pabianic.
8: My głównie mamy szkółkę drzew owocowych, gospodarstwo takie rolno-ogrodnicze, prócz tego róże, borówka, inne krzewy owocowe, ozdobne też.
0: A Radio Opole objęło imprezę patronatem medialnym. Jeśli nie do Otmuchowa, to może do Białej. Patrycja Markowska, Gosia Andrzejewicz oraz Freaky Boys są gwiazdami tegorocznych Dni Białej. Te rozpoczynają się o 15:00 przeglądem zespołów artystycznych i tanecznych z Polski i Czech. Wieczorem będzie zabawa pod namiotem z grupą Voice, a imprezy odbywają się na Stadionie Miejskim. Wstęp jest wolny.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie umiarkowane i duże w naszym regionie, temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni, do tego wiatr umiarkowany, momentami porywisty. W nocy 13-14, a więc zdecydowanie chłodniej się zrobiło, przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Sprawdźmy jeszcze, jaka będzie niedziela, trochę chmur, trochę słońca, ale też lokalnie trochę deszczu, możliwe burze. Na termometrach podobnie jak dzisiaj do 22 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
6: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
9: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
2: Reklama społeczna. Violet.

przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry, zaczynamy Agroradio. Z radiowym mikrofonem wybierzemy się do ośrodka doradztwa rolniczego w Łosiowie, gdzie rozpoczęły się już małe żniwa. Kombajny wyjechały na pola i rozpoczęły koszenie jęczmienia. Z dyrektorką ośrodka porozmawiamy o harmonogramie zbiorów i najbliższych szkoleniach. Natomiast z Łosiowa przeniesiemy się do Izby Rolniczej w Opolu. Z prezesem Jerzym Sewielskim będziemy rozmawiać o tym, jak zboża zniosły afrykańskie upały oraz czy plony nie ucierpiały. Sprawdzimy, czy z powodu upałów duże żniwa będą w tym roku przyspieszone. Nie zabraknie tematów dotyczących bieżącej działalności Izby, wśród nich m.in. dyskusja na temat KOWR i podziału gruntów. Zaprosimy także na pikniki promujące polskie ziarno i zboża. To imprezy współorganizowane przez Izbę Rolniczą w Opolu. W dalszej części programu nie zabraknie tematów ogólnokrajowych dotyczących rolnictwa. Będzie m.in. o stratach w uprawach owoców miękkich, które pod wpływem upałów dosłownie gotowały się na krzaczkach. Rolnicy szacują straty po upałach i burzach z gradobiciem, które w ostatnich dniach przeszły nad Polską. Pojawi się także temat suszy. To wszystko i wiele innych przez najbliższą godzinę będzie można wysłuchać w Agroradiu, dlatego warto z nami zostać do godziny siódmej.

0: Dzisiejszą podróż w Agroradiu rozpoczynamy od Łosiowa. Proszę Państwa, tam ruszyła zbiórka jęczmienia. Genowefa Prorok, dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opolu, jest naszym gościem. No i jak widzieliśmy w mediach społecznościowych, pierwsze kombajny już wyjechały na poletka. Zaczęły się pierwsze zbiory jęczmienia. Jak te zbiory przebiegają, jak też ten harmonogram wygląda? No i czy można powiedzieć, że jesteście zadowoleni z tych plonów?
1: No rzeczywiście, 30 czerwca, to jeszcze przed lipcem, wyjechał kombajn i pierwsze zbiory to jęczmień. Mamy zbiory jęczmienia w PDO, czyli w tych 16 odmianach. Oczywiście też mamy jęczmień łanowy. I z tego, co już ze zbiorów tych jęczmienia, wiemy, że 12 ton z hektara w odmianach PDO jest i około 10 ton z takich łanowych zbiorów jęczmień. Czyli żadnego powodu do narzekania. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Przed nami w przyszłym tygodniu, zaraz na samym początku tygodnia będziemy zbierać żyto i pszenżyto. I tutaj mamy też dosyć dużo poletek uprawowych. Żyto o zimę w PDO 23 odmiany na 92 poletkach i pszenżyto też PDO 20 odmian 80 poletek. A później już pszenica i o zima i jara. A ponadto mamy, a to już później, jeszcze mamy pszenicę w kolekcji 30 poletek. Mamy również odmiany soi 159 poletek, ale to już późniejszy czas. Więc harmonogram żniw nam się rozpoczął. I tak na przemian, jak będzie piękna pogoda, to do końca lipca chyba wszystko uprzątniemy z pól, to co w tych wielkich żniwach.
0: No właśnie, bo z jednej strony chciałam pytać o małe żniwa, ale tu się okazuje, że te duże już tuż za pasem i one będą prawdopodobnie przyspieszone. To efekt właśnie tych wysokich temperatur, tej ekstremalnej fali upałów, która za nami?
1: Tak na to wskazuje, że rzeczywiście czasem była taka mała przerwa między małymi żniwami, a dużymi, a teraz chyba nie będzie. Zatrze się ta przestrzeń. Będziemy jakby płynnie przechodzić ze zbiorów jednych zbóż na drugie. No myślę, że te wysokie temperatury przyczyniły się do tego, że pszenica będzie w takim przyspieszonym terminie.
0: Czy zauważyliście Państwo po kondycji tych roślin, że te upały mocno się dały we znaki?
1: U nas tak, to znaczy ja myślę, że inni rolnicy też to dostrzegają. Jak byłam 2 tygodnie temu na polu i przyglądaliśmy się, że będzie jęczmień troszeczkę szybciej do zbiorów i tak dojrzewał, no zawsze to tak początek lipca, no 30 czerwca zaczęliśmy, bo był dojrzały. Kłosy pszenicy wtedy jeszcze były zielone, zielone i fajne, takie duże, piękne kłosy. Mam nadzieję, że plonowane będzie dobre, ale chyba troszkę przez te upały, no myślę, że będą mniejsze jednak. Mniejsze zbiory.
0: Wiemy też, że u Państwa jest kukurydza i czy ta kukurydza zdążyła tak bardzo nie ucierpieć, jeśli chodzi o upał. Tutaj trochę deszczu też popadało, więc jest szansa, że ta kukurydza się jednak dobrze rozwinie.
1: Majowe deszcze spowodowały to, że nasza kukurydza była bardzo dobrze rozwinięta. Naprawdę byłam na Podlasiu i widziałam kukurydzę na Podlasiu i właśnie jadąc i tutaj z panią redaktor też już przed transmisją rozmawiałam, że porównywaliśmy tamtą kukurydzę jasnozieloną z widocznymi redlinami. To u nas ta kukurydza jak las, zielona, ciemna, wybujała, dobra. I rozmawiałam z kierownikiem z działu technologii pól, więc dobrze się zachowała, pomimo tych upałów troszeczkę była skręcona, troszeczkę, ale te lekkie chłody, jeszcze te małe deszcze, ale szczególnie te majowe, które tak dobrze wpłynęły na rozwój kukurydzy, mamy nadzieję, że nasza kukurydza się dobrze przetrzyma i dobrze będzie plonować.
0: Kombajny wyjechały w pole, to też taki dobry czas, żeby przypomnieć o tym BHP w pracy rolnika. Trwają też wakacje, więc wiele osób na wsiach wypoczywa. To o czym warto pamiętać, żeby to były bezpieczne żniwa?
1: Drodzy rolnicy, kochani rolnicy, drogie rodziny na wsi, pamiętajcie, że ten czas, to są upały, to jest gorączka, to jest nasilenie prac i wtedy zapominamy czasem, że to BHP schodzi na drugi plan, że trochę to przyspieszenie, trochę zmęczenie, zmęczenie, trochę te długie godziny pracy, ale naprawdę życia i zdrowia no, nikt nam później nie odda. I pomimo tych wszystkich wielkich trudności, tego upału, to zwróćcie uwagę na to, czy maszyny są przygotowane, czy dzieci się nie kręcą w pobliżu, bo najczęściej ofiarami padają dzieci nieletni, którzy na traktorach jeżdżą, na jakichś przyczepach, gdzie się przewracają i dochodzi do poważnych wypadków, ale też sami rolnicy, którzy pracują. Pośpiech jest dobry, ale no, jest takie przysłowie, którego Państwu tutaj nie powiem, bo gdzie jest pośpiech dobry? Natomiast przy żadnej pracy, nawet w takiej upale, to szczególnie przy takich upałach, kiedy większe zmęczenie odczuwamy, to naprawdę musimy zwrócić uwagę na to, żeby były odpowiednie osłony przy maszynach, przy narzędziach, żeby one były zabezpieczone, żeby posiadały wszystko, co potrzebne do bezpiecznej pracy. Naprawdę, bo już tych wypadków w tym roku też było dużo i 16 śmiertelnych, to dziwilibyśmy się, że tyle jest. Co prawda z roku na rok, i to wykazują Państwowe Inspekcje Pracy, że poprawia się, jest lepiej. Naprawdę jest duży postęp, ale żadna śmierć nie jest potrzebna, więc naprawdę ja też apeluję, bardzo mocno apeluję do mieszkańców wsi, do rolników, do rodzin. Miejmy na uwadze nasze bezpieczeństwo.
0: Za nami fala upałów, teraz możemy powiedzieć, że trochę ulgi, ale znów synoptycy zapowiadają wysokie temperatury. To też pomyślałam, że to taki dobry moment, żeby przypomnieć, jak też zadbać o zwierzęta w gospodarstwie, które też przecież mocno męczą się w trakcie takich wysokich temperatur.
1: Oczywiście, że zwierzęta tak samo jak my reagują na wysokie temperatury. Wiecie, że krowy bardziej reagują na wysoką temperaturę jak na niską, więc pamiętajcie o tym, żeby właśnie wietrzyć te stajnie, żeby było zacienione, a przede wszystkim odpowiednia ilość wody, żeby psy nie były na tych łańcuchach zamknięte gdzieś na krótkim łańcuchu w takim bardzo nasłonecznionym miejscu. Pomyślcie, że jeżeli nam doskwiera upał i gorąco, to naszym zwierzętom również, a nasze zwierzęta są naszymi przyjaciółmi albo dają nam zyski, więc pamiętajcie o tym, żeby też odpowiednio o nie zadbać.
0: To jeszcze na koniec zapytam, co jeszcze tutaj w ośrodku się szykuje w najbliższych dniach, bo widziałam takie zaproszenie na jednodniowe warsztaty dla początkujących pszczelarzy. To też taka okazja, żeby się rozwinąć w fachu.
1: Tak, i to będą podstawowe warsztaty, czyli dla pszczelarzy początkujących. Pszczelarstwo to dla wielu ludzi i dla wielu osób jest hobby. Mamy 120 lat pracy dzierżona i właśnie z pszczołami będzie na święcie wojewódzkim, na dożynkach wojewódzkich ta rocznica 120-lecia działalności oczywiście już nieżyjącego pana doktora Dzierżona. Natomiast pszczelarstwo jest w dużej mierze hobby. Ono daje też bardzo dobre dochody, a przede wszystkim też nawet na własne potrzeby mieć takie ule pszczele czy pasieki. I dlatego ci, którzy raczkują, którzy nie wiedzą jak się zająć, jak zaopiekować się takimi rodzinami pszczelarskimi, to jest podstawowy, warsztatowe szkolenie dla takich początkujących 20 lipca albo 21, bo to w zależności od tego, który termin będzie bardziej pasował chętnym do szkolenia.
0: I co w trakcie takiego szkolenia będzie się można dowiedzieć?
1: No wszystko od początku, jak założyć ul, jak prowadzić ten ul, jak prowadzić rodzinę pszczelą, jak się nią opiekować, jakie choroby grożą. No cały ten katalog pierwszych od założenia poprzez prowadzenie tego ula, no i po zbiór miodu.
0: A właśnie, z jednej strony przybywa tych pasjonatów pszczelarstwa, czy ubywa tych już takich doświadczonych osób, które prowadziły takie większe pasieki?
1: Przybywa hobbystów. Pszczelarze to jest bardzo wdzięczna grupa na szkoleniach. Oni chętnie przyjeżdżają, bo to jest hobby, a jak interesują się tym dodatkowo, bo to rzadko bywa jako podstawowe, chociaż mamy takie pasieki po 250 i więcej uli. To są już takie zawodowe, ale tych jest naprawdę malutko. Natomiast generalnie każdy ma jakąś taką przydomową pasiekę. Sama chciałabym taką pasiekę mieć, bo to jest słodki zawód po prostu. Takim zawsze mówię, że najsłodszy zawód i najsłodsze szkolenia są u pszczelarzy, więc tych hobbystów przebywa dzięki Bogu. Mamy nadzieję, że będzie pszczół przybywać, bo ciągle ich brakuje, a pszczoła, no to wiadomo, jakie pożyteczny owad, który nam jest potrzebny do codziennego życia, do plonowania, do zapylania nie tylko krzewów, drzew, ale przecież zbóż, tak? Więc no, niech przybywa nam pszczelarz. I są zapisy. Oczywiście, że prawdopodobnie będzie więcej, bo zawsze jest więcej. No ale jak będzie taka potrzeba, to będziemy powtarzać.
0: Proszę z nami zostać, za chwilę będziemy kontynuować temat zbiorów. Tym razem naszym rozmówcą będzie prezes Izby Rolniczej w Opolu.

0: kontynuujemy temat małych żniw i zbiorów jęczmienia. Z Łosiowa wracamy do Opola, a naszym gościem jest prezes Izby Rolniczej w Opolu, Jerzy Sewielski.
1: Panie prezesie, no wakacje można powiedzieć w pełni, ale wiemy, że rolnicy wakacji nie mają i intensywnie pracują. Właśnie jak to teraz wygląda na polach, bo widzieliśmy, że pierwsze kombajny po jęczmień wyjechały już.
2: Tak, wyjechały pierwsze kombajny. Ja wczoraj wracając z Wrocławia widziałem tutaj przy Grodkowie bardzo dużo kombajnów. Z powrotem wracając widziałem, że już jęczmień został skoszony.
1: Już dochodzą jakieś pierwsze sygnały, czy jakiej jakości jest ten plon, czy też nie ucierpiał przy upałach?
2: No jeszcze tych sygnałów takich nie mamy, to dopiero pewnie za kilka dni dotrą te sygnały. Natomiast tak, jęczmień zimowy jeszcze zdąży gdzieś tam uciekać przed tą suszą, natomiast gorzej ucierpiały zboża jare, pszenica też, pszenica zimowa, te wczesne pszenice przede wszystkim. Natomiast mocno we znaki dała się susza w tym roku, pomimo że nawet gdzieś tam na wschodzie kraju były dosyć spore opady śniegu, to ta susza też ich dosięgła, bo prezesi do mnie w rozmowach o tym wspominają.
1: No to właśnie jak te prognozy się zapowiadają, to będą zbiory gorsze niż w ubiegłym roku? Ta susza też się pogłębia, przychodzi wcześniej?
2: Na pewno tak. Te anomalie pogodowe mamy bardzo mocne. W tej chwili po tych upałach przyszły gradobicia, nawałnice, przykładowo na powiecie kędzierzyńskim. Cztery gminy mocno ucierpiały od gradobicia. W Głubczycach spadło bardzo dużo wody. Też mi monitorowali koledzy. Natomiast u mnie na Nysie, tak jakby ksiądz kropidłem pokropił, tyle było deszczu. I dalej susza jest.
1: Bo teraz my możemy mówić o takich małych żniwach, ale czy te duże żniwa nie będą trochę przyspieszone? Takie głosy też choćby dochodzą z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, że prawdopodobnie nie będzie tej przerwy między jednym a drugim zbiorem.
2: Tak, to już się widzi w tej chwili na polach, że rzeczywiście to prawie te żniwa będą duże z małymi połączone. Ta temperatura spowodowała to, że bardzo szybko ścięło te rośliny i to tak wygląda, że rzeczywiście będziemy mieli dużo, dużo wcześniej te żniwa.
1: A kukurydza zdążyła się obronić, czy też nie bardzo?
2: A to też zależy wszystko na jakich ziemiach to jest. Przede wszystkim w zależności bardzo dużo od próchnicy ziemi. Jeżeli jest próchnica w ziemi, ta wilgoć się jednak nawet na tych słabszych klasach gruntów utrzymuje i tam kukurydza sobie fajnie radzi. Na ogół jeżdżąc po terenie widzę, że w dosyć dobrej kondycji kukurydza jest.
1: No to taki kolejny suchy rok, to pewnie też przyjdzie czas na wyciąganie wniosków, może jakoś modernizowanie gospodarstw i zastanowienie się nad tym, co warto posiać w przyszłym roku. No właśnie, czy może się zmienić jakoś ten model tutaj w naszym regionie?
2: A to, wie pani, to jest wszystko też koniunktura cenowa, opłacalność, koszty przede wszystkim, które mocno tutaj dają się we znaki w tej chwili rolnikom i rolnicy według kosztów też planują, co zasiać i gdzie, ale w dłuższej perspektywie, tak jak powiedziałem, rolnicy, jeśli chcą osiągać jakieś plony, muszą zadbać o kulturę ziemi, przede wszystkim o próchnicę. Jeżeli jest próchnica, no to tam na takich polach w miarę stabilnie to wszystko plonuje.
1: No to jeszcze przy okazji, jak już wiemy, że to intensywny czas prac polowych, to o czym warto pamiętać, jeśli chodzi o takie BHP rolnika?
2: Oczywiście, my tutaj zawsze apelujemy do rolników, żeby nie robić pośpiechu. Dlaczego są wypadki? Wypadki są zawsze z rutyny i z pośpiechu. Rób pomału, spokojnie, zawsze będzie to bezpiecznie.
1: Z jednej strony intensywna praca na polach, ale też intensywna praca w izbie rolniczej. Szykują się wyjazdy między innymi do ministerstwa. To takie najważniejsze tematy, bolączki, które przekazujecie?
2: Cały czas mamy intensywny czas tutaj pracy w izbie, bardzo dużo pracy. W poniedziałek wybieram się do Ministerstwa Rolnictwa. Mamy spotkanie z Dyrekcją Generalną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie rozdysponowania ziemią. Prezesi wszystkich izb mają na tym spotkaniu być. Chcemy po prostu mieć zapewnienie, że to izba rolnicza będzie miała większy jakiś wpływ na obrót ziemią w naszym kraju. Nie tak jak do tej pory, że tylko dysponował tym KOWR.
1: I jakie tutaj są perspektywy, że uda się?
2: Zobaczymy. No, te prace już trwają od dość dłuższego czasu. Myśmy tutaj jako Izba Nasza Opolska mocno protestowali, jeżeli zostało wydane zarządzenie numer 4 przez dyrektora generalnego KOWR-u. Po tak zwanych 30 ziemia może być w nieskończoność przedłużona im dzierżawa. Dlatego dwa razy Krajowa Rada Izb Rolniczych mocno zanegowała to stanowisko dyrektora generalnego KOWR-u i pokłosiem tego jest właśnie to spotkanie, na które jadę.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Rolnicy szacują straty po upałach i burzach z gradobiciem, które w ostatnich dniach przeszły nad Polską. Te w niektórych regionach sięgają nawet 100%. Dotyczy to w szczególności owoców jagodowych. Pan Mikołaj, rolnik z powiatu Mszczonowskiego w województwie mazowieckim, powiedział Polskiemu Radiu, że porzeczki dosłownie gotowały się podczas upałów.
1: Mogę nawet powiedzieć jedną historię. Babcia z ciocią wyszły na taras i nieopodal 5 metrów od las przegradzający były porzeczki. Usiadły i zaczęły czuć, ktoś zaczął już kompot gotować. Ale po chwili się domyśliły, że normalnie na krzakach zaczął się gotować porzeczka. I ten zapach stamtąd wynika.
0: Producent rolny dodał, że z takim owocem w większości przypadków nie da się już nic zrobić.
1: Już jest strata, jak to pani powiedziała, na amen, pani redaktor. Nie da się tego już odratować. Niestety się nie da, bo nawet jak kombajn dojedzie, zacznie trząść te krzaki, to nawet nie zdąży tego złapać, a po pierwsze to jest już sok z tego cieknie. W niektórych momentach.
0: Podobny problem dotyczy plantacji agrestu. To nie jedyne straty spowodowane wysokimi upałami i burzami. Z dużym problemem mierzą się też rolnicy zajmujący się m.in. uprawą zbóż i kukurydzy, które zostały zniszczone wskutek gradobicia. Tak jest m.in. na południu Wielkopolski w okolicach Śremu i Leszna. Kontynuujemy jeszcze temat owoców miękkich, ponieważ z powodu ekstremalnych upałów w tym roku więcej zapłacimy, m.in. za maliny i borówki. O szczegółach mówi ekspert sektora rolno-spożywczego w Banku Pekao S.A. Grzegorz Rykaczewski.
2: Upały, które ostatnio obserwujemy, mają negatywny wpływ na kondycję, co najpewniej zobaczymy również w cenach. Obawy dotyczą szczególnie owoców miękkich, porzeczek, malin, również borówek. Tak wysokie temperatury, jak i z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, powodują uszkodzenia roślin, które bądź już są w trakcie zbiorów, bądź tuż przed zbiorami.
0: Grzegorz Rykaczewski dodaje, że pogoda może w tym sezonie wpływać na ceny nie tylko negatywnie, ale też pozytywnie. Tak było w tym roku w przypadku truskawek.
2: Z uwagi na dosyć mroźną zimę, dość chłodną wiosnę, rozpoczęliśmy sezon z cenami wyższymi niż w ubiegłym roku. Natomiast w trakcie sezonu truskawkowego, gdzie poprawa pogody, wyższe temperatury przyspieszyły nam dojrzewanie owoców i tym samym zwiększyły podaż owoców na rynku. Już na koniec sezonu płaciliśmy za truskawki nieco mniej, około 9% mniej niż przed rokiem.
0: Wzrostu cen obawiają się kupujący na jednym z warszawskich bazarków.
3: Najbardziej się pani boi, że które produkty zdrożeją?
4: Owoce, truskawki, czereśnie, takie warzywa podstawowe to są niedrogie, były, są i pewnie będą, ale najbardziej drożeje fasolka szparagowa, bób, truskawki, czereśnie, tak jak wspomniałam. Albo za dużo słońca, bo wysusza, albo za dużo deszczu.
5: Nie wiem, nie kupuję, ktoś inny kupuje, więc trudno mi powiedzieć,
6: Nie wiem, oby nie podrożały.
0: Grzegorz Rykaczewski dodaje, że upały mogą też podwyższać ceny warzyw. Zaznacza jednocześnie, że w tej chwili spora część warzyw jest tańsza niż rok temu. I zmieniamy temat. Nowelizacja ustawy o ochronie

0: Jest poprawka, z którą ja się zgadzam, że do trzeciego miesiąca życia suka będzie mieszkać razem z tymi swoimi, znaczy do trzeciego miesiąca życia szczeniąt razem ze szczeniaczkami w tej samej budzie. Po prostu, czyli żeby już nie dyskutować na ten temat, czy trzeba będzie budować oddzielne budy dla tych szczeniąt, czy nie. Tu jest już postawiona kropka na i. I druga kwestia to jest to, o co prosili mieszkańcy Podhala, aby z tej ustawy wyłączyć psy pasterskie.
1: Zakazem trzymania na uwięzi oprócz psów objęte będą też koty. Minimalne warunki utrzymania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. To drugie podejście do uregulowania kwestii trzymania psów na uwięzi. Poprzednie rozwiązania w grudniu zawetował prezydent Karol Nawrocki, a powodem były m.in. sztywno zapisane rozmiary kojców, w których miały być trzymane psy. I zmieniamy temat. Po fali upałów, zgodnie z prognozami synoptyków, pojawiły się burze i intensywne deszcze. Te mają jeszcze się nasilać w ciągu kolejnych dni. Później temperatura znowu wzrośnie do około 30 stopni. Tak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek podkreśla, że choć spadnie sporo deszczu, to nie pomoże on w walce z suszą.
2: Aby tej suszy zapobiec, to tych opadów powinno być dużo. Powinno ich spaść w kilka miesięcy i ta intensywność powinna być po prostu słaba. Na tą chwilę to tak jakby wylać wiadro wody na kamień. Ta woda nie ma możliwości wchłonąć w głąb ziemi, tylko rozchodzi się i spływa na boki.
1: Rzeczniczka podkreśliła również, że na przeważającej części kraju mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. W walce z nią nie pomogła znacząco mroźna w tym roku zima.
2: To, że mieliśmy zimę mroźną i poniekąd w jakimś stopniu śnieżną, ale to były dwa epizody śnieżne i tej pokrywy nie było na tyle dużo, żeby zasilić wody gruntowe. Aktualnie od początku roku tych opadów naprawdę niewiele spadło. Co prawda mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie z opadami konwekcyjnymi, natomiast to są opady, które nie zasilają gleby.
1: Z prognoz IMGW wynika, że opady konwekcyjne w Polsce będą się powtarzać w najbliższych miesiącach, ale gleba nie będzie w stanie ich w pełni wchłonąć.

0: zaglądamy jeszcze do naszego regionu. Przez cały weekend w Otmuchowie trwa 53. edycja Lata Kwiatów. Na miejscu prezentuje się ponad setka wystawców z roślinami, kwiatami i rękodziełem. Impreza przyciąga każdego roku tysiące zwiedzających. Co roku dokładamy starań, by impreza miała szeroką ofertę, mówi burmistrz Otmuchowa Damian Nowakowski.
1: Każdego roku mamy rekord. Wystawców jest bardzo dużo, co nas bardzo cieszy, dlatego że Lato Kwiatów to przede wszystkim rośliny. To są kwiaty, byliny, drzewa, sadzonki, nasiona i widzimy, że naprawdę w tym roku mamy no już takie przepiękne okazy, bardzo wysokie, więc zachęcam Państwa bardzo gorąco w ten weekend do Otmuchowa.
0: To święto, które promuje nie tylko Otmuchów, ale cały powiat, dodaje Daniel Palimonka, to starosta Nyski.
2: Które ma historię, które ma swoje piękno, które ma swoje doświadczenia i które ciągle się rozwija. Dlatego my jako samorząd powiatowy też zawsze dajemy swoją cegiełkę do tego, aby to wydarzenie miało dobrą oprawę, aby też wszyscy mogli czuć się komfortowo.
0: Przyjeżdżam tu ze swoim asortymentem od prawie dwóch dekad, powiedziała naszemu radiu Iwona Begiert, plantatorka z Pabianic.
3: My głównie mamy szkółkę drzewek owocowych, gospodarstwo takie rolno-ogrodnicze, prócz tego róże, borówka, inne krzewy owocowe, ozdobne też.
0: Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia, a na miejscu był nasz reporter Adam Wołek. Relacji z Lata Kwiatów będzie można posłuchać także w innych wiadomościach Radia Opole. Nie tylko susza na poziomie gruntu i ryzyko pożarowe, ale też susza glebowa. Na problem z tym ostatnim zjawiskiem zwracają uwagę opolscy leśnicy. Susza glebowa oznacza, że wody brakuje nie tylko na powierzchni, ale też znacznie głębiej w strefie korzeniowej. To wiąże się z ograniczeniem wzrostu drzew i roślin, więdnięciem, a w razie długiego okresu suszy nawet obumarciem. Z podobnym problemem mierzą się też rolnicy. Marek Bocianowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Pruszków, mówi, że najlepiej, gdyby równomiernie padało przez kilka dni z rzędu.
4: To jest oczywiście stan idealny, natomiast ja bym powiedział, że my jako leśnicy z pokorą przyjmiemy każdy deszcz, zarówno krótki, nawalny, jak i ten rozciągnięty w czasie. Przynajmniej na nizinach, w dużych kompleksach leśnych ta woda tak od razu, po prostu nie oszukujmy się, ona nie ma gdzie spłynąć. Tutaj nie ma dużych nachyleń, więc gwałtowna powódź nas nie grozi.
0: Dodajmy, że po przejściu frontów burzowych z deszczem zagrożenie pożarowe w opolskich lasach jest określane jako małe.

0: organizacji rolnictwa, a tam trwa kilka naborów. Koła gospodyń wiejskich mogą starać się o nawet 10 tysięcy złotych wsparcia na działania statutowe, przypomina ARiMR. Dokumenty są przyjmowane do 30 września, należy je składać za pośrednictwem PUE ARiMR. Z kolei szkoły rolnicze mają dodatkowy miesiąc na złożenie wniosku zaliczkowego na wsparcie z KPO, to w ramach rolnictwa 4.0 dla szkół. Dokumenty w tym przypadku można składać do 31 lipca. I jeszcze jedna informacja prosto z ARiMR. Zakończyła się kolejna kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych. Złożono ponad 1 162 000 wniosków, z czego 38 tysięcy w okresie sankcyjnym. Nieznacznie zmalała powierzchnia zadeklarowanych gruntów i do niemal 12 hektarów wzrósł średni areał gospodarstwa ubiegającego się o wsparcie. Zarejestrowano prawie 527 tysięcy wniosków o płatność dla małych gospodarstw. Teraz sprawdzana jest kompletność dokumentów i rozpoczynają się kontrole administracyjne. Wszystko po to, by ustalić, czy deklaracje dotyczące poszczególnych upraw się nie krzyżują, a na poszczególnych gruntach jest prowadzona działalność rolnicza. Wykorzystuje się także monitoring satelitarny. Jeżeli zostaną wykryte jakieś błędy, składający wniosek jest o nich informowany, by mógł uzupełnić braki i wyjaśnić sprawę. I to już wszystko w dzisiejszym Agroradiu. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, my słyszymy się tradycyjnie w każdą sobotę po godzinie 6, ale warto jeszcze z nami zostać. Lada moment wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.
1: Wracam nad ranem o 4:00 i nie chcę już kłamać w pół, że sam się zagubiłem.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo Radia Opole na FM w internecie i DAB+. Dziś jest sobota, 4 lipca. Mija właśnie 7.
4: A my wracamy do sprawy Tomasza R., który miał oblać benzyną swoją partnerkę i ją podpalić. Waszyngton świętuje 250. rocznicę niepodległości, a to w rekordowych upałach.
5: Organizatorzy uroczystości rozstawili dodatkowe punkty nawadniania, namioty chłodzące i autobusy z klimatyzacją.
4: Na moście katedralnym w Opolu wkrótce rusza remont.
6: Wiadomości Radia Opole.
3: Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Zarzut usiłowania zabójstwa partnerki usłyszał 47-letni Tomasz R. Mężczyzna miał oblać 39-letnią kobietę łatwopalną cieczą i podpalić ją podczas kłótni. Do tego zdarzenia doszło w czwartek w jednym z mieszkań w stolicy regionu. Prokuratura uznała, że podejrzany działał ze szczególnym okrucieństwem oraz w warunkach recydywy. Jak przekazuje prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu, z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna podczas awantury oblał partnerkę prawdopodobnie benzyną.
7: Pokrzywdzona uciekła z mieszkania i schroniła się u sąsiadów, gdzie udzielono jej pomocy. Dzwoniąc pod numer 112, pokrzywdzona zrelacjonowała okoliczności zdarzenia, w efekcie którego doznała rozległych oparzeń ciała. W tym czasie Tomar L. również opuścił mieszkanie i udał się do nieodległego budynku, gdzie zajmował jeden z lokali. Tam został zatrzymany.
4: Podejrzany nie przyznał się do winy, twierdzi, że chciał jedynie podpalić własne ubrania, które partnerka próbowała usunąć z mieszkania, a za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nawet do dożywotniego pozbawienia wolności.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Stany Zjednoczone obchodzą 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Waszyngton szykuje się na wieczorny pokaz fajerwerków, który według organizatorów będzie największy na świecie. Więcej z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Już wczoraj nad Waszyngtonem latały amerykańskie bombowce strategiczne, wielkie samoloty transportowe oraz wielozadaniowe maszyny F-35. Piloci przygotowywali się do całodziennych pokazów lotniczych, które będą towarzyszyć obchodom Święta Niepodległości, a jednocześnie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy Waszyngtonu czekają przede wszystkim na pokaz sztucznych ogni w centrum miasta. W ciągu 40 minut zostanie wystrzelonych 850 tysięcy fajerwerków, czyli 40-krotnie więcej niż zwykle. Pokaz poprzedzi przemówienie Donalda Trumpa, które zgodnie z zapowiedzią samego prezydenta ma być rekordowo długie. O jego skróceniu mogą jednak zdecydować 40-stopniowe upały, które od kilku dni panują w stolicy. W mieście obowiązuje alarm pogodowy, a organizatorzy uroczystości rozstawili dodatkowe punkty nawadniania, namioty chłodzące i autobusy z klimatyzacją.
4: Bardzo dziękuję za relację.
6: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
4: Miejski Zarząd Dróg w Opolu wyłonił wykonawcę, który przygotuje dokumentację projektową dotyczącą remontu mostu katedralnego. Zajmie się tym firma Mostopol. W pierwszym elemencie tych działań niezbędne jest opracowanie badań określających nośność, stan techniczny mostu wraz z wydaniem opinii technicznej określającej zakres robót do wykonania, mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
8: W pierwszym elemencie tych działań niezbędne jest opracowanie badań określających nośność, stan techniczny mostu wraz z wydaniem opinii technicznej określającej zakres robót do wykonania celem przywrócenia pierwotnych walorów technicznych. Następnie prace wykonawcy będą już skupione stricte na opracowaniu dokumentacji projektowej.
4: A dokumentacja za 286 tysięcy złotych ma być gotowa do końca roku.
6: Poranne wiadomości Radia Opole.
4: Trwa nabór wniosków o bon ciepłowniczy. Dodatek finansowy przysługuje mieszkańcom korzystającym z ciepła systemowego, a podstawowym warunkiem jest cena jednostkowa z 1 gigajoule. Kolejnym warunkiem jest dochód w gospodarstwie domowym, tłumaczy Kinga Tokarz, rzeczniczka Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
9: Przysługuje gospodarstwom domowym, których dochód nie przekracza 3272 zł i 69 groszy w gospodarstwie jednoosobowym lub 2454 zł 52 grosze złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
4: Ponad 1500 uczestników, 4 konkurencje, setki kibiców. Tak zapowiada się dzisiejszy 24. Atlantis Bieg Opolski na Wyspie Bolko. Organizatorzy przygotowali nie tylko rywalizację dla biegaczy, ale także dla rolkarzy czy miłośników Nordic Walking, mówi Artur Guralczyk, organizator imprezy.
0: Starty przewidziane są od godziny 9.30, kiedy rozpoczynają rywalizację rolkarze na dystansie 5 km. Następnie koronny nasz dystans 10 km o godzinie 10. O godzinie 11.30 startuje bieg na 5 km i zaraz bezpośrednio po nim przemarsz z kijkami, marsz Nordic Walking, również na dystansie 5 km.
4: Uwaga, kierowca, od 9.15 zamknięty zostanie wjazd samochodami na Wyspę Bolko oraz parking znajdujący się na wyspie. Utrudnienia potrwają do około godziny 12.00-12.30.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: A biegaczom dzisiaj na Wyspie Bolko nie będzie towarzyszył upał, bowiem w najcieplejszym momencie dnia dzisiaj zaobserwujemy 23 stopnie Celsjusza. Mamy oddech od tych upałów, które jeszcze kilka dni temu tak mocno nam doskwierały. Ja się tak często też zastanawiam, jak jest 37 stopni w Polsce, to jest skwar. A jeżeli jesteśmy, dajmy na to, w Chorwacji, to jest super pogoda. Nigdy nie będę umiał tego zrozumieć. W każdym razie obecnie na termometrach 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest stałe i wynosi 1021 hektopaskali, a wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę. Jest odczuwalny.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Udamy się teraz w Gwiazdy in the Stars, zespół Rolling Stones. Darek Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Weekend z Radiem Opole potrwa dzisiaj do godziny 10. Sporo o wakacjach, sporo o bezpieczeństwie, a także o kierunkach naszych m.in. wyjazdów wakacyjnych. No, Bałtyk cieszy się sporą popularnością.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach. Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
6: Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
7: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Morawia. Niższe ceny, komfort zakupów.
6: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
8: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moc atrakcji dla całej rodziny. Koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoja. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
5: Po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Muzycznie przenieśliśmy się do Szczecinka i słuchamy duetu dwóch przyjaciół, których najpierw połączyło liceum, a potem pasja do muzyki. I tak oto od 2018 roku są na scenie Kuba i Kuba. Stygnie lato, no troszkę nam ostygło ze względu na to, że nie ma już takich upałów, ale szanowni państwo, i tak będzie gorąco, bowiem wybierzemy się do Meksyku wraz z Barbarą Tystik. Obierzy świat.
1: Obierzy świat. Magazyn turystyczny Radia

0: W ubiegłym tygodniu dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, dr Jarosław Wasik, opowiadał m.in. o smakach kraju, który bardzo często odwiedza. Dziś druga część jego inspirującej relacji, za sprawą której Meksyk nie tylko lepiej poznamy, ale i poczujemy.
1: Ja jestem zakochany w Meksyku. My nie mamy kompletnie świadomości, jaki to jest wielki kraj. Oni są rozwiniętym krajem z dużymi bogactwami. Jest nieźle rozwinięty przemysł, jest bardzo rozwinięta turystyka. Hotele są fenomenalne. Oni budują nowoczesne apartamentowce. Teraz nawet budują koleje. Został zrobiony Mayan Train. To jest taki pociąg, który już chyba ma trasę kilkaset kilometrów, a docelowo ma mieć 1100, żeby wzdłuż całego wybrzeża jeździł, bo u nich to było nierozwinięte. A kolej jest jednak ekologiczna i też myślę, że z powodów turystycznych ta kolej powstaje. Muszę powiedzieć, że oni od kilkunastu lat mają związki partnerskie. Oni w ogóle żyją bardziej na luzie. Każdy żyje jak chce. Żyją w rodzinach wielopokoleniowych bardzo często, ale też żyją samotnie. To zależy. Na przykład u nich, jak była pandemia, to dzieci nie chodziły przez ponad rok do szkoły, dlatego że oni żyją w rodzinach pokoleniowych często i oni wiedzieli, że dzieci przyjdą i zarażą dziadków. Więc dzieci chodziły na zajęcia pozalekcyjne, na treningi i tak dalej, ale tak, żeby siedzieć w klasie i żeby się zarażać, to Meksykanie tego przypilnowali. Jeśli chodzi o wiarę, to oni są bardzo wierzący, ale powiedziałbym punktowo, czyli w regionach. Na przykład na Jukatanie prawie nie ma kościołów, tam jest handel w niedzielę i tak dalej. Ale na przykład w regionie Jalisco byłem w Arandas. To jest takie miasto wielkości Nysy z pięknym zresztą też kościołem, takim trochę podobnym do katedry Notre Dame. I tam po pierwsze pomnik Jana Pawła II przed wejściem, po drugie obraz Jana Pawła II w środku i tam widać kult w ogóle Jana Pawła i widać tę religijność. Bardzo. Ale to mówię, to jest punktowo. Tam na przykład w ogóle nie ma religii w szkołach. Tam się chodzi na religię jak się chce, albo wysyła się dzieci do katolickiej szkoły. Tam nie ma w ogóle księży w telewizji. Przebywający w Polsce mój przyjaciel z Meksyku powiedział, że w ciągu 2 tygodni, kiedy był w Polsce, to przez całe życie nie widział tylu księży w telewizji. On był tym zdziwiony. Nie jakoś, że to jest źle czy dobrze, tylko w ogóle był zdziwiony, że księża mówią w telewizji, że na przykład są w wiadomościach informacje. Oni jakieś takie mają podejście do świąt Wielkiej Nocy, to oni w ogóle za bardzo chyba nie obchodzą, a Boże Narodzenie tak bardziej po amerykańsku. I to im bliżej Stanów, tym bardziej po amerykańsku. Na przykład Meksyk Północny, to oni przystrajają domy w te światła, Mikołaje stawiają, tak typowo po amerykańsku. A poniżej, w tej południowej części kraju, to w ogóle święta jakieś takie, to nie jest w ogóle obligatoryjnie tak jak u nas. Jak żyją rodzice, to trzeba pojechać do rodziców. U nich w ogóle tak nie ma. U nich natomiast jest jakaś, przepraszam za brzydkie słowo, szajba na punkcie Dnia Matki. U nich Dzień Matki jest 10 maja i to jest tak, że synowie lecą 5 godzin samolotem, żeby się spotkać z matką w ten jeden dzień. To jest niebywałe. To z drugiej strony nas to dziwi, no bo u nas wiadomo, jeżeli syn czy córka są w tej samej miejscowości, no to odwiedzą mamę, dadzą jej kwiaty, wypiją kawę i tak dalej. Ale jakoś mi się wydaje, nie przypominam sobie sytuacji, żeby ktoś na Dzień Matki leciał 5 godzin samolotem, żeby z mamą posiedzieć, tylko się na przykład, nie wiem, dzwoni, składa życzenia. Pamięta się o mamach, ale tam to w ogóle właściwie jest obowiązek. W Meksyku w Dzień Matki nie ma szansy na miejsce w kawiarni czy w restauracji, bo tam jest taka zasada, że zwłaszcza synowie zapraszają mamy do kawiarni czy do restauracji. Tam jak się na miesiąc przed nie zrobi rezerwacji, to po prostu nawet w wielkim mieście jest trudno znaleźć miejsce. Kawiarnie i restauracje są wypełnione synami z matkami. Mnie to tak zdziwiło, bo ja mówię, no a Wigilia? Nie, w Wigilię się nie trzeba spotkać z matką. To było zaskakujące. Zaskoczyło mnie też w Mexico City Dzień Kobiet. Tam Dzień Kobiet wygląda tak, że to jest dzień bardziej feministyczny i to jest dzień protestów, manifestacji, bo tam ciągle pozycja kobiety jest słabsza niż mężczyzn i kobiety wychodzą tam na takie duże, wielkie manifestacje, są ubrane w takie fioletowe t-shirty, fioletowe ubrania, mają fioletowe apaszki, to jest ich kolor, widać taki typowy fiolet. Chodzą z transparentami, całe centrum stolicy jest wyłączone z ruchu, nawet metro nie jeździ. Jest mega dużo policji, ale też sprytnie, bo jest bardzo dużo policjantek, czyli żeby nie prowokować, bowiem były tam agresywne sytuacje, to znaczy to szło w agresję, ten protest. Bo one protestują przeciwko zaginięciom, przeciwko traktowaniu je w taki sposób patriarchalny, że one są od gotowania i wychowywania. Kobiety się już na to nie godzą. Meksykanki są wykształcone, tam jest prezydentka. Co więcej, w ogóle w Meksyku rządzą kobiety, bo z tego co mi wiadomo, oni mają tam ileś tych stanów i tam są gubernatorzy, to większość jest gubernatorek. Także jakoś Meksykanie oddali władzę w ręce kobiet. Jest niestety korupcja. Wielu Meksykan unika płacenia podatku. Czy można? No można, no w sklepie się nie wydaje paragonu, bierze się tylko gotówkę. Ja się na przykład oburzyłem, bo tam jest bardzo dużo prywatnych plaż. No i trzeba zapłacić, żeby wejść po prostu. Tam nawet Meksykanie protestowali na Jukatanie, no bo się okazuje, że nawet ci, co mieszkają, nie mają gdzie pójść na plażę. Mieszkają w mieście z plażą i na przykład już w ogóle nie ma plaży. Więc wiem, że są protesty, ale na przykład było tak wymyślone, że powiedzmy dla obcokrajowców wstęp kosztował 250 peso, to jest jakieś 50-60 zł, wstęp na plażę. Wiadomo, że tam jakieś łóżko się dostaje za to, jakiś leżak pod parasolem i tyle. I kosztuje 250 peso, ale od 300 peso można płacić kartą. No to jest specjalnie zrobione, żebym ja musiał wyciągnąć gotówkę. Ona mi daje opaskę, ale mi nie daje żadnego paragonu. Ja oczywiście jestem na wakacjach, więc mam to w nosie. No ale co to znaczy? Ona tego na pewno nie sfiskalizowała później. Więc tam jest dużo takich przypadków, ale to nie jest tylko meksykański pomysł, bo w wielu miejscach, nawet w Berlinie, kebab, bardzo ciężko się dostaje paragon. W wielu miejscach z taką szybką żywnością jest tylko gotówka. Świat jest w kryzysie. Przez wojny, przez paliwo, przez zmiany klimatyczne i ja widzę, że wielu ludzi po prostu kombinuje, żeby trochę oszukać system. Natomiast faktycznie w Meksyku to jest dosyć częste. Tam zresztą 2 lata temu albo 3 był taki bardzo poważny w Mexico City wypadek, że się zawalił fragment wiaduktu, po którym jeździ metro i zginęło 70 osób. I to był cud, że ten wiadukt się zawalił o 23, a nie o 7 rano, bo jakby się zawalił o 7 rano, to by zginęło 600 osób albo 1000. Okazało się, że przez to, że była korupcja, to została wybrana jakaś firma, która nie do końca była profesjonalna i zbudowała takie wiadukty, które się zaczęły sypać po miesiącu. Przerażające są te zaginięcia. Ja sobie zawsze o tym przypominam, jak parokrotnie byłem w Mexico City, w stolicy, to jest wielkie miasto i tam w kilku miejscach w centrum wiszą takie zdjęcia zaginionych. Na przykład zdjęcia zaginionych studentów, kobiet. Ameryki spod koca nie odkryję, jak powiem, że no kartele jednak wieloma regionami rządzą. Kartele to są w tej chwili wyspecjalizowane korporacje. Wykształceni ludzie z ogromnym majątkiem, używający technologii. To są po prostu korporacje w tej chwili. Ale w tych turystycznych miejscowościach jest na pewno bezpiecznie, bo jeżeli tam są macki kartelu, to oni wiedzą, że to miasto musi żyć z turystyki, więc jak ktoś tam zginie, to turyści przestają przyjeżdżać. Tam bardzo rzadko się zdarza, na przykład w Playa del Carmen było jakieś tam zabójstwo, że turyści zginęli, ale to był przypadek, bo po prostu siedzieli w tym samym basenie, w którym siedział jakiś członek kartelu i konkurencyjny kartel strzelał. To raczej to tak wygląda. Natomiast na pewno nie chodzą w kapeluszach takich wielkich, jak nam się wydaje. W ogóle nigdy w żadnym sklepie nie widziałem butelki tequili z kapeluszem. To jest wszystko wymysł po prostu europejski albo amerykański. Używają tradycyjnych strojów, ale to pewnie tak jak trochę my, z różnych okazji i tak dalej. No nie chodzą w takich strojach. To na pewno. Byłem w bardzo wielu miejscach w Meksyku. Spędziłem tam łącznie, jakbym zliczył, to już może prawie rok. Po prostu lubię ten kraj, byłem tam wielokrotnie i tam jak się jedzie, no to też nie jedzie się na dwa dni. To jest tak daleko, bo jednak z Polski to się leci albo Lufthansa przez Frankfurt, albo Monachium, albo KLM-em przez Amsterdam, albo Air France przez Paryż. Bo oczywiście, że można przez Londyn i tak dalej, tylko te takie najprzystępniejsze cenowo połączenia. Natomiast to jest długa podróż, bo na przykład przez Frankfurt, no to trzeba najpierw dolecieć do Frankfurtu, a potem się leci 11 godzin 50 minut do Mexico City na przykład. Do Cancun się leci chyba 10:30. Także takie ponad 10 godzin się spędza w samolocie, więc jest to daleko. Natomiast pogoda jest piękna często, ale na przykład są trzęsienia ziemi. I muszę powiedzieć, że raz przeżyłem krótkie i drobne trzęsienie ziemi, ale miałem Pietra. Byłem w samym centrum Mexico City. Na szczęście byłem w nowoczesnej dzielnicy, więc zostałem uspokojony, żebym się nie martwił, bo wszystkie budynki są już nowoczesne. Architekci je zaprojektowali z myślą o tym, że tam występują trzęsienia ziemi. Jest to bardzo dziwne uczucie, naprawdę. Tak się zaczyna wszystko kołysać, a człowiek jest naokoło wieżowców, które mają po 40 pięter. No nie wiadomo, co robić. Po prostu się wychodzi na zewnątrz i się stoi i się czeka. Oni mają bardzo porządnie zautomatyzowaną tę kwestię. Czyli natychmiast było powiadomienie, zanim to trzęsienie ziemi. Wszędzie są umieszczone sygnalizatory. Ja akurat byłem w centrum handlowym, takim dosyć nowoczesnym. Wyszliśmy na ulicę, to tam na tej ulicy też wszędzie było słychać ten sygnał. Takie syreny po prostu specyficzne. Oni są bardzo w ogóle mili i przyjemni. Nie za często mówią po angielsku, ale się zdarza. Zwłaszcza w turystycznych miejscach. Najwięcej ludzi po angielsku mówiło w Mexico City oczywiście. To włącznie z kierowcami Uberów. Oni mówią po hiszpańsku. No to jest tak popularny język, że oni się właściwie w wielu miejscach dogadują. Co prawda w Europie tylko w Hiszpanii, no ale gdziekolwiek nie pojadą, czy Salwador, czy Kostaryka. No jedynie Brazylia, no bo tam jest portugalski, ale z kolei oni rozumieją dużo. I tak jak mówiłem, to państwo jest niedoścignionym marzeniem, ponieważ widzę, bo to widać na ulicach, jak wielu jest imigrantów i jak wielu ludzi marzy, żeby mieszkać w Meksyku. Na przykład Kolumbijczyków. Tam wręcz jest taka jakby obyczajowa turystyka, że przyjeżdżają piękne Kolumbijki ze zrobionym biustem, no i po prostu szukają męża. Dużo, dużo takich przypadków. To po prostu też widać. Kolumbijczycy jednak trochę inaczej wyglądają niż Meksykanie. To po prostu widać. Ale też mnie zaskoczyło, bo w ogóle w Kolumbii mnie zaskoczyło, jak wiele meksykańskiej muzyki słyszałem w różnych barach. Może przez to, że Meksyk jest dużym krajem, że jednak chyba jest najlepiej radzącym sobie, najbogatszym krajem, to jakoś przyciąga właśnie tamtejszych. Imigracja to nie jest europejski problem, to jest światowy problem. Wiele osób myśli, że jak już dotrze do Meksyku, to potem dotrze do Stanów. Choć Meksykanie mają duży dystans do Ameryki, doskonale wiedzą, jak są postrzegani. Wielu tam pracuje, bo po prostu są lepsze zarobki. Mnie natomiast zaskoczyło, że oni mają wizy takie stałe, to oni mają takie karty, to wygląda jak nasz dowód osobisty. I gdy się przejeżdża samochodem, na przykład jedzie jedna osoba, która ma wizę, to wystarczy, że ją pokazuje do kamery i po prostu się otwiera szlaban i przejeżdża. Bo ja miałem przyjemność właśnie przekraczać granicę meksykańską w Tijuanie, tą słynną, gdzie tam takie stragany, te wszystkie muerte sprzedają, figurki i tak dalej, tam te korki, tych wielu ludzi, którzy się do tych Stanów chce dostać. To jest takie w ogóle miejsce, można byłoby pewnie cały wykład zrobić tylko o tym przejściu granicznym w kontekście filmów, które były na ekranach. Więc tutaj też jest nowocześnie. Mnie też zaskoczyło, bo zostałem zaproszony właśnie w tym regionie Jalisco na taką imprezę na rancho. To było rancho, wokół rosła agawa, taka czerwona ziemia, bo ja pamiętam, że białe adidasy miałem całe czerwone i to długo mi zajęło, żeby je doczyścić, bo to są te czerwone ziemie i na tych ziemiach doskonale właśnie rośnie agawa, z której się robi tequilę. To rancho było gdzieś tak pośrodku tych pól, gdzieś z 3 kilometry trzeba było taką wąską dróżką jechać. Stał taki zwykły domek, taki drewniany, taki trochę jak u nas na działkach. Rancho było otoczone siatką i to była impreza dziewczyny, która skończyła 16 lat. U nich jest taka dorosłość i wtedy ta dziewczyna jest w pięknej sukni, dostaje prezenty i cała rodzina i znajomi się bawią. Ja nawet byłem zaskoczony, że mnie na to zaproszono, ale przez to, że byłem gościem rodziny meksykańskiej, no to zostałem również na tego niby grilla zaproszony, bo to trochę był grill, ale pamiętam, że fenomenalne tam było jedzenie, bo takie było domowej roboty. Dostałem łychę fasoli, takiej nawet bardziej czarnej, takiej masy fasolowej. To było pyszne, to było doprawione po to, żeby sobie tymi nachosami ją nabierać i jeść. I właśnie jakieś takie zawijane tortille tam były, jakieś mięso z grilla. No oni jedzą polędwice, kurczaka. Wszyscy chcieli ze mną pić tequila, ale ja nie piję alkoholu od bardzo dawna. Oni trochę nie wierzyli w to. No, musiałem ich przekonywać, że ich przepraszam, ale z kolei nie pozwolili mi nie tańczyć. Więc wszyscy tańczyli i co mnie najbardziej zaskoczyło, że oni się tam bawią wszyscy międzypokoleniowo. Tam kuzynki tej dziewczyny tańczyły z wujkami, którzy byli o 50 lat od nich starsi. Tam nie było jakiegoś obowiązku, że ona jest młodą dziewczyną z rodziny, to ona musi z wujkiem zatańczyć. Nie, po prostu oni się lubią. Widać, że no, oni się znają. Oni się po prostu spotykają. To nie jest tak, jak w Polsce często rodziny się spotykają na pogrzebach albo na weselach. A tak to się w ogóle nie widują. Widać, że oni się widują. Ja obserwowałem parę godzin. No nie mówię po hiszpańsku, tam prawie nikt nie mówił po angielsku, więc ja po prostu przede wszystkim tam obserwowałem i to było tak fenomenalne, że dla nich to bycie wspólne jest ważne. To była impreza 16-latki. Tam jej rówieśników może było 5. Troszkę dzieci też, młodszych, ale przede wszystkim byli dorośli i oni się po prostu świetnie razem bawili. Przy bardzo fajnej muzyce zresztą. Także ja jestem mega wdzięczny za to, że mogłem tam być, bo zobaczyłem taką po prostu prawdziwą, rodzinną, no w hotelu się tego nie zobaczy, prawdziwą rodzinną.

mam bardzo dobre zdanie o tym kraju. Tak jak mówię, widzę różne problemy. Właśnie nie podoba mi się często zachowanie policji. Fajnie byłoby, jakby kartele nie rządziły. Generalnie jest to piękny kraj. Jeżeli ktoś by się do niego wybierał, to namawiam, żeby wynająć samochód i po prostu podróżować. Bo widoki, które są, to tak jak na filmach czasami się pokazuje Meksyk. To są takie góry, człowiek jedzie tą drogą i jest małe miasteczko, tylko właśnie u nich są piękne małe miasteczka, bo w Stanach często małe miasteczka są byle jakie, jakieś takie czasami, takie osiedla w środku niczego, jakieś przyczepy kempingowe, a w Meksyku małe miasteczka zazwyczaj mają taki jakby centralny park. W tym parku jest taka altana. Ja taką altanę kojarzę w moim rodzinnym Prudniku, w parku jest taka altana. To u nich są takie altany. Tak, piękna. I u nich są właśnie takie piękne altany. Naokoło są kawiarnie, są fajne sklepy, są jakieś małe lokalne muzea. W kilku takich byłem. Na każdym kroku można coś z ulicy zjeść.

0: Piękny kraj.
1: Naprawdę warto tam polecieć, pożyczyć samochód i podróżować, bo nawet małe miasteczka i nawet uzdrowiskowe i takie turystyczne, tam jest po prostu tak pięknie, w każdym jest inaczej, woda jest inna w morzu czy w oceanie, naprawdę warto wracać. Jest to wspaniałe miejsce, byłem tam niedawno, myślę, że ze 2 lata i nie wytrzymam, będę musiał polecieć do Meksyku.

Jeśli Jarosława Wasika obrazy z Meksyku słowem malowane mają Państwo ochotę dodatkowo uatrakcyjnić zdjęciami, polecam stronę internetową Radia Opole, bo tam w zakładce Obierze Świat udostępniliśmy zdjęcia i dźwiękowy zapis magazynu również. Dziękując za wspólnie spędzony czas, pragnę jeszcze wyrazić wdzięczność słuchaczowi z Otmuchowa, który w radiowej recepcji zostawił list z bardzo cenną informacją i mapą o jedynej granicy na świecie, jaką jest granica świętego Jana. Panie Bogdanie, bo tylko tak ten list został podpisany, bardzo Pana proszę o kontakt. W oczekiwaniu na Pana wiadomość, Panu i słuchaczom magazynu Obierze Świat nisko się teraz kłaniam. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za tydzień.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Kamil Bednarek udowodnił, że jeżeli młody człowiek z wizją weźmie się za utwór, który już dla niego pochodzi z zamierzchłych czasów, to może wyjść hit. Dni, których nie znamy, czyli piosenka Marka Grechuty, ta wyszła w roku, uwaga, 1971 roku. Oczywiście tekst Marka Grechuty, ale muzykę napisał Jan Kanty Pawluśkiewicz, więc mogą Państwo tylko sobie wyobrazić, jaki to wtedy był hit, a potem wzięty na warsztat m.in. przez zespół Plato, także przez Bednarka, młodzi wizjonerzy stworzyli po raz kolejny dla nas ten kawałek, a niektórzy dzięki Bednarkowi, dzięki Plato potem sięgnęli po oryginał i docenili. Ja zawsze bardzo chwalę takie inicjatywy i bardzo mi się to podoba, kiedy młodzi artyści sięgają po klasyczne utwory. Szanowni Państwo, 53. edycja Lata Kwiatów rozpoczęła się w Otmuchowie. Wczoraj byliśmy tam z programem Twoje Radio Opole. Był tam Dawid Rajwa wraz z całą ekipą, ale byłem również i ja, z tym, że dużo wcześniej od nich. I miałem okazję rozmawiać z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tam się zjechali, ale też z burmistrzem miasta Otmuchowa, panem Damianem Nowakowskim, który zaprasza bardzo gorąco do tego, by przyjechać do Otmuchowa. A jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, co dzieje się na Lecie Kwiatów, to zapraszam na naszą stronę internetową www.radio.opole.pl, także na naszego Facebooka, na nasze media społecznościowe. Za 10 minut godzina 8, to teraz przenieśmy się do Otmuchowa i posłuchajmy burmistrza Damiana Nowakowskiego.
2: Każdego roku mamy rekord. Wystawców jest bardzo dużo, co nas bardzo cieszy, dlatego że Lato Kwiatów to przede wszystkim rośliny. To są kwiaty, byliny, drzewa, sadzonki, nasiona i widzimy, że naprawdę w tym roku mamy no już takie przepiękne okazy, bardzo wysokie. Bardzo rozsądne ceny są, dlatego że jak już pierwsi wystawcy rozłożyli się wczoraj, to okazało się, że od razu mieszkańcy dokonywali zakupów, kto pierwszy, ten lepszy, i mówią, że na takim wydarzeniu zazwyczaj ceny są wyższe, a tutaj mamy taki rozsądek cenowy. Przepiękne są rośliny, przepiękne drzewka, więc zachęcam Państwa bardzo gorąco w ten weekend do Otmuchowa. Mamy wspaniałe, wesołe miasteczko podzielone na 3 strefy, więc atrakcja dla dzieci najmłodszych i w średnim wieku. Mamy też dobrze ustawioną gastronomię i przede wszystkim mamy wspaniałą estradę, bo w sobotę mamy dżem, a w niedzielę Michał Wiśniewski.
1: No, całkiem niezły zestaw muzyczny, też z różnych gatunków. Ta multigatunkowość muzyczna zawsze tutaj w Otmuchowie podczas Lata Kwiatów była widoczna. Natomiast to święto wpisało się już na stałe w mapę wydarzeń Otmuchowa. Jest też także takim świetnym elementem promocji waszego miasta, które jest piękne, o średniowiecznej zabudowie, ale nie każdy musi o tym wiedzieć. Natomiast Lato Kwiatów dociera nie tylko do mieszkańców naszego regionu, ale także poza.
2: Tak, tak. Można powiedzieć, że odwiedzają nas mieszkańcy z całej Polski. Jak nasi sąsiedzi z Czech, ze Słowacji, mamy też Węgrów. 53 lata tradycji, więc to o czymś już świadczy, tak? Więc Otmuchów, jak jest się gdzieś w Polsce i mówimy Otmuchów, to każdy Otmuchów nie kojarzy z jeziorem, tylko z kwiatami. Także to już naprawdę jest tradycja. I szanowni Państwo, zapraszam, bo naprawdę pogoda zapowiada się rewelacyjnie i będzie wiele się działo.
1: To prawda, pogoda nie jest najgorsza, nie będzie przynajmniej dzisiaj upału, nie będziecie się tam gotować. Zapraszamy również na Lato Kwiatów. Przypominam, że Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia, a edycja, która trwa w Otmuchowie, to już 53.

0: 98 MHz w Brzegu.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck Lepez i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
5: Słuchają nas Państwo na FM, w internecie Ida Plus. Dziś sobota, 4 dzień lipca. Zbliża się godzina 8. Przenosimy się do redakcji informacji.
6: Ósmoklasiści odebrali wyniki końcowych egzaminów. O polskich uczniów pytamy, jak im poszło.
7: Matematyka mogła być trochę lepiej, ale jestem zadowolona.
6: Droga powiatowa między Nysą a Hajdukami Nyskimi wyremontowana. Ponadto w Rybniku pierwsze konsultacje społeczne w sprawie wpisania języka śląskiego na listę UNESCO.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Prezentuje Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Jest zdecydowanie lepiej niż zakładaliśmy, tak mówią ósmoklasiści, którzy wczoraj odebrali wyniki egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej. Jak im poszło? Pytała uczniów w Opolu Monika Matuszkiewicz-Biel.
7: Wyniki, które chciałam, to uzyskałam.
8: Co poszło najlepiej?
7: Angielski. 100% mam. No, matematyka mogła być trochę lepiej, ale jestem zadowolona. Do ekonomika się wybieram.
9: Jest okej. Okay. Myślałem, że może być gorzej, ale jest dobrze.
8: To co poszło Ci najlepiej? Który egzamin?
9: Matematyka.
8: Ile mamy procent?
9: 53.
6: W skali kraju z egzaminu z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 65%, z matematyki 55%, a z języka angielskiego 73%.
3: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Droga powiatowa między Nysą a Hajdukami Nyskimi jest już wyremontowana. Pomogła gmina Bełchatów, która przekazała w geście solidarności na ten cel 800 tysięcy złotych. Powiatu nie byłoby stać na taką inwestycję ze względu na wydatki popowodziowe. Jesteśmy bogatą gminą, dlatego jak pojawia się kataklizm u przyjaciół, to pomagamy, tłumaczy Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów.
10: Na początku to wojewoda łódzka z wojewodą opolską zaproponowały właśnie taką destynację pomocy, ale z samym starostą tutaj Danielem Palimonką poznaliśmy się i bardzo mi się tutaj spodobało wydatkowanie tych środków na te drogi, na w te miejsca i kontynuujemy tą dobrą współpracę.
11: To nie są małe pieniądze, tym bardziej, że to nie pierwsze pieniądze z gminy Bełchatów, bo ponad 2 miliony złotych na drogi było już w roku poprzednim, w tej chwili 800 tysięcy.
6: Dodaje Daniel Palimonka, starosta Nyski.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: W Rybniku odbędą się pierwsze konsultacje społeczne dotyczące języka śląskiego. Początek w samopołudnie w Bibliotece Miejskiej, a ma to związek z planowaną ochroną śląskiej godki, mówi pomysłodawca tego projektu, europoseł Łukasz Kochut.
12: Pojawił się pomysł, żeby wpisać język śląski jako nośnik kultury na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Najpierw będzie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ten nasz wniosek oceniany, a później chcemy docelowo wpisać język śląski na listę dziedzictwa UNESCO. Będą się toczyły szerokie konsultacje społeczne, będziemy spotykać się z wszystkimi możliwymi stowarzyszeniami, które będą chciały się włączyć, z wszystkimi możliwymi osobami, które godają po śląsku.
6: A to ma zapewnić językowi śląskiemu międzynarodową ochronę. Będzie można też pozyskiwać fundusze na różne projekty, które będą kultywować godkę. Piłkarskie Mistrzostwa Świata wchodzą w kolejną fazę. Wieczorem rozpoczyna się 1/8 finału. W grze o tytuł wciąż są największe futbolowe potęgi. Na turnieju obecni są też wszyscy trzej współgospodarze. Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk.
13: W tej fazie znalazła się także Argentyna, mistrz 2022 roku, która przetrwała trudne chwile w starciu z Republiką Zielonego Przylądka, najmniejszym państwem w historii, któremu udało się awansować do fazy pucharowej. Ostatecznie Albiceleste wygrali po dogrywce 3-2. Czeka nas kilka znakomitych starć, w tym Meksyk kontra Anglia oraz Brazylia kontra Norwegia, ale to mecz Hiszpanii z Portugalią zapowiada się na absolutny klasyk. To mecz USA z Belgią może okazać się najbardziej widowiskowy. To dwa wyrównane zespoły, które strzelają mnóstwo bramek, łącznie 19 goli w 8 dotychczasowych spotkaniach, uważa dziennik New York Times. Dzisiaj inny gospodarz turnieju. Kanadyjczycy zmierzą się z Maroko, a ponadto Francja z Paragwajem.
6: Mówił Jan Pachlowski. I jeszcze na koniec. Słowacy będą dziś głosować w 10. referendum w historii swojego kraju. Głosowanie dotyczy decyzji podjętych w obecnej kadencji przez koalicję premiera Roberta Ficy. Według sondaży zainteresowanie referendum nie jest jednak wystarczająco duże, aby było wiążące.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: A jasne, że zajrzymy na to, co dzieje się w pogodzie. 16 stopni Celsjusza obecnie w stolicy regionu. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Wiatr przyspieszył, wieje teraz z prędkością 19 km na godzinę z zachodu. W najcieplejszym momencie dnia zaobserwujemy 23 stopnie Celsjusza na termometrach, ale synoptycy jak na razie o opadach nie mówią ani słowa.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Kontynuujemy weekend z Radiem Opole. Darek Kuzera uśmiechnięty za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Adam Wołek. Ruszamy.

0: Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Adidas.
2: Gant.
3: Karl Lagerfeld.
4: Tommy Hilfiger.
5: Guess.
4: Diesel.
6: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
9: Po reklamie.

0: Mamy weekend z Radiem Opole.
1: 16 prawie minut po godzinie 8. Są takie cykle w Radiu Opole, które zobowiązują. Ja sobie kawę już zrobiłem. Podobno Agnieszka Ziendarska zrobiła sobie kafej, bo ona będzie mówić po śląsku.
2: Przy kafeju Śląskie Gołdki, jak co sobotę, kludzi Agnieszka Ziendarska, a dzisiaj ze mną już je dr Arkadiusz Gola. Witam Wołs.
3: Witam. Cieszę się, że zaprosiłaś mnie do tego programu, bo Gotka jest mi bardzo bliska i to jest taki ten mój pierwszy język. Wychował żech się na placu w Rudzie Śląskiej, a tam wszyscy go dali, także to jest taki, tak jak godą mi, język serca.
2: Ja się też bardzo cieszę, ale mam też pretekst, bo cały czas możecie się Państwo pooglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Bardzo fajny Ausstellung, to są książki fotograficzne, ponieważ wciąż trwa 16. Opolski Festiwal Fotografii i też możemy pooglądać Twoje książki, które są bardzo ciekawe. To są takie zapisy socjologiczne, jak się żyło i jak się żyje dzisiaj tutaj u nas na Śląsku. U nas na Śląsku, bo też widzimy ten Śląsk tak bardzo, bardzo szeroko, ale Ty od wielu już lat mieszkasz.
3: Znaczy, mieszkam we Zobrzu, ale mieszkam też we Lebyciny, to jest Kole Pławniowic i tam się cieszę, że tam jest teraz moje miejsce, bo ja zawsze myślę, że ten Śląsk, taki typisz Śląsk, się mogę pogadać nawet w sklepie po naszemu, to się kończy na Zobrzu, bo już w Gliwicach wszyscy mówią w sklepach, a jak widzę Krupniok podpisany Kaszanka, to już wiem, że to już tutaj za daleko rzech poszło. No ale moja żona ma piękny dom, mamy teraz piękny dom za Gliwicami w Elepławniowic i ja tam trafił i na rozrzech się znalazł w miejscu, kaj wszyscy gadają i ja go dom, jak to jest możliwe, że tu tak pięknie wszyscy gadają, a tam rzech trafił na autochtonów i mam sąsiadów, którzy są w mniejszości niemieckiej, godomy na co dzień po naszemu, bardzo się z tego cieszę i jak tak patrzę na to, to te Gliwice i Wele Gliwic, te wioski, to jest tak jak obwarzanek. We środku to jest puste, czyli te Gliwice, a wszystko co najlepsze to jest dookoła.
2: U nas też tak jest w Opolu, że tak niewiele osób go do tutaj po Śląsku, ale jak się już pojedzie wele tych wsi, które są naokoło, to już się można pogodać i porządzić. Ale ty używasz też takiego języka fotograficznego, co każdy mogę zrozumieć i robisz bardzo fajne projekty. Między innymi w tamtym roku mogliśmy pooglądać taką wystawę Inny nie obcy o śląskich Romach, o śląskich Cyganach, bo oni tak o sobie też go dają. I to jest taki zapis, co trwał 30 lat. Ty żeś też stał się takim przyjacielem tej społeczności. Mogęcie się też Państwo pooglądać to w książce, bo ona jest też tutaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu i to są niesamowite historie. Jak żeś w ogóle trafił na te historie? Skąd w ogóle pomysł, żeby coś takiego robić?
3: Znaczy ja na początku lat 90. zaczął robić w takiej gazecie Głos Zabrza i Rudy Śląskiej i z Kisztego Rzech tam też mieszkał i chodził do szkoły, ale knipsował Rzech wszystko, co było w tych miastach. I o tych Cyganów nie musiał specjalnie szukać, oni tam byli, no znaczy to oni tam mieszkają od zawsze, nie? I tak mi się zdawało, że zresztą to jest prawda, że oni są takim naturalnym, normalnym też elementem tych miast. No i we Zobrzu czy w Rudzie Śląskiej są całe piękne rodziny cygańskie, tak jak we Hebziu, to jest dzielnica Rudy Śląskiej, Mieszko Izolda Kwiek z braćmi, tworzą bardzo taką fajną rodzinę, fez wielko Romów, Cyganów i oni sami o siebie gadają, bo Jojek się kiedyś zapytał, ich dzieci gadają po śląsku, Izolda godo po naszemu i tak też z nimi godą i z Kisztego Jojem kiedyś zapytał, Izolda, ale powiedz mi, ja wiem, że tyś jest Cyganka, ale mogę od ciebie powiedzieć, że tyś jest Ślązoczka, Hanyska, a ona go do nodyć, bo jak ja wyjeżdżam kaś tam do mnie do rodziny, nawet za granicą, ja już się nie mogę doczekać, kiedy przyjada do Hebziu. Ja go nie mogę się już doczekać, kiedy się zrobi, a to jodło nasze normalne, a nie tam jakieś hamburgery. I te wszystkie tradycje mamy nasze, śląskie. Tam się dzieci uczą gotki na równi, tej gotki cygańskiej i gotki śląskiej. I we szkołach się potem uczą gotki polskiej. Także oni są jeszcze lepiej, bo są trzyjęzyczni. Oni gadają po cygańsku, po śląsku i po polsku. Jogodo myno po śląsku, po czesku i trochę poradza po polsku, ale no jednak tym językiem takim najbliższym mi jest ten język śląski, bo jak się spotykam z moimi najbliższymi, z moimi rodzicami, z dziadkami, to godomy i to jest naturalne i bez toż to mi sprawia tak najwięcej radości.
2: I jak to tam było w tym świecie? Bo ty im towarzyszysz 30 lat, jeżeliś u nich i na weselach, i na rozmaitych też inkszych, ważnych wydarzeniach rodzinnych. Jak oni cię przyjmowali? Czy chcieli, żebyś ich też pokazywał? To są bardzo też takie ciekawe fotografie, bo jakby ajcie państwo też to oglądać, to mamy takie poczucie, że my są tam w tych domach, że siedzimy z tymi ludźmi przy stołach, że widzimy ich też oczy. Są nam bardzo bliscy.
3: No ja ich poznał z kisz tego, że ja miał aparat fotograficzny. No i teraz to nie nic takiego, bo każdy ma telefon w kapsie i się może zrobić zdjęcie, kiedy chce. Ale w latach 90. no tak nie było. Nie było tych telefonów komórkowych. Tym bardziej mało w to poradził robić zdjęcia, bo to trzeba było się nauczyć tego, to trzeba było film, mieć do tego aparatu, wywłaśnię film, no i we ciemni zrobić te odbitki. No i ja wtedy robił tak, że godą w tej gazecie w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej, poszedł żech na taki wieczorek poezji romskiej, tak się to nazywało, cygańskiej, tam ta poetka Izolda Kwiek gadała wiersze, zrobił żech tam po raz zdjęcie, ona przychodzi do mnie i go do, wie pan co, ja tu widziała, że pan robił zdjęcia, jakby była taka rada, jakby mi pan przyniósł te zdjęcia na pamiątka, bo chciałaby też coś mieć, nie? No i zaklupał żech do niej do domu po dwóch tygodniach z tymi zdjęciami. Ona mi otwarła drzwi i się pyta, czy się napija tyju. No i tak się to zaczęło. No i ja się z nimi troszkę tak zaprzyjaźnił, bo ona mi godo, że fajnie tutaj tam bajtle latają, też jak zrobiłem parę zdjęć, ale godo, że jej siostra się wydowo za miesiąc, a nie mają fotografa, może bych się zgodził. Godą mi ja, no nigdy żech nie był na cygańskim ślubie. I tak się to zaczęło, tam żech poznał jej braci. I interesowało mnie przede wszystkim to, że te Ślązoki jeszcze inaczej wyglądają, jeszcze mają inne tradycje. I jak się to godo, nie ma jednego Hańca. W Rudzie Śląskiej my troszkę inaczej godomy niż w Rybniku. My się nie będziemy poprawiać. Cygany troszkę inaczej godają niż my, aczkolwiek ci w Rudzie Śląskiej je to stejne, je to takie same, ale interesowała mnie ta wielokulturowość tego Śląska. Jednak ci Cyganie, oni mają taki w sobie swój koloryt i taką osobność. Nie muszę gadać nikomu, że ciekawie się to fotografuje, bo to jest troszkę takie też egzotyczne oczywiście do nas. Ale w każdym bądź razie po wielu latach, jakże robił te zdjęcia, doszedł do wniosku, ja już mam tyle tych fotografii, może bych coś z tego zrobił. Albo przynajmniej wziął to do kupy i pomyślał o tym, jak pokazać coś, co robił żech tyle lat. No i zainteresował żech tym taką instytucja kultury Ars Cameralis w Katowicach. No i tam powiedzieli, że są zainteresowani wydaniem tego. Zrobili my publikację, dosyć taką fest, bo ona ma tam ponad 130 zdjęć jest. Także jest co oglądać i jest jak poznać tych Cyganów w tej mojej książce.
2: Ale tych książek o Śląsku jest też więcej i też jest taką bardzo fajną kniżka Królestwo Niebieskie. To jest o podwórkach takich śląskich.
3: O placach. U nas się godo na to plac i ja te place w Katowicach fotografował pora lot. No i chciał żech pokazać różne place, jak to wygląda teraz, bo wiecie państwo, że to się zmieniło, że kiedyś chłopcy w futbol grali na placach, teraz to raczej auta tam stoją i nawet nie ma miejsca kaj ten bal ustawić, no ale to wszystko się zmieniło i nic na to nie poradzimy. W każdym bądź razie pokazał, że te różne place, jak to wygląda dzisiaj, jak Katowice wyglądają przez pryzmat tych placów, tych podwórek.
2: I muszę jeszcze też na koniec zapytać o książkę Nie muszę wracać. Ona jest z wierszami Zbigniewa Stryja. Co możemy zrozumieć pod tym tytułem?
3: Zbyszek Stryj to jest mój kamrat, on jest aktorem teatru w Zobrzu i pisze też wiersze. I tak my się razem zgodali, że dobrze byłoby zrobić taką publikację, jakby mi opowiedzieli o mieście swoim, o Zabrzu, bo ja mieszkał w Zabrzu wiele lat. I Zbyszek go do No to, to robimy. I w rozmowie ze mną kiedyś nasz projektant, ten co projektował ta książka, profesor Marian Oslislo, wymyślił ten tytuł, bo go daliśmy i on się pytał, jak z tymi moimi powrotami i te, a ja mu godam te, ale jak, o co ty mnie pytasz, o jakie powroty? I oni się nie wybierą, bez że nie muszę nikaj wracać, nie? I tu jest durch, bo jasne, że człowiek kaś wyjeżdżał poza te Zabrze, poza ten Śląsk, ale ja to traktuję turystycznie, to znaczy jak kaś jada, to nie biera aparatu, bo jakoś mnie nie interesuje fotografowanie jakaś tam morza, albo gór, albo jakichś innych krajów, bo ja tam jest turysta, a jak czegoś nie rozumia, tak typisz dokładnie, to czuję się jak turysta w danym miejscu i za bardzo nie widzę sensu, żeby robić zdjęcia, bo wiem, że te moje zdjęcia będą powierzchowne i turystyczne. I ja widzę sens fotografowania na Śląsku, bo ja wiem, na co patrzę, ja to rozumiem, co fotografuję. I też jestem w stanie to też przełożyć na język fotografii w taki sposób, że ja się nie boję, że to, co sfotografuję, to, o czym opowiem, kogo pokorza, że to będzie ostuda. Bo ja biorę za to odpowiedzialność, ja wiem, co robię. I z kisz tego, te fotografowanie Śląska jest mi najbliższe i no i bez toż to robię dali.
2: I za to ci bardzo dziękuję i też za naszą rozmowę.
3: Ja też dziękuję i jak się to u nas godo, patrzcie tam jako.
0: Radio Opole. A teraz muzyka.
4: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać.

0: Teddy Swims na antenie Radia Opole. 37 minut po godzinie 8, zatem 23 minuty oczywiście do 9. Teraz będziemy mówić o wakacjach, dlatego że ja wczoraj objechałem sobie powiat Nyski i zwróciłem uwagę na to, że nad jeziorami już sporo wczasowiczów, sporo kamperów także kręci się po naszym regionie. Być może będzie to rekordowy sezon wakacyjny, tym bardziej, że loty w okolice Bliskiego Wschodu nie są wskazane. Sporo osób wybiera wakacje gdzieś bliżej, sporo pojechało do Chorwacji, także inne destynacje, jak to się teraz modnie mówi, to Albania, Czarnogóra, czy nawet Bośnia i Hercegowina. Natomiast jeżeli chodzi o to, co dzieje się w naszym regionie, to przede wszystkim jeziora, które mamy, takie jak Turawa, jak Nysa, jak Otmuchów, Kozielno także, czy Zalew Kluczborski, a także kąpieliska tutaj wokół, jak Siołkowice i tak dalej, i tak dalej. Tam także można kamperem zaparkować. Natomiast mówi się, że to może być rekordowy sezon turystyczny także nad Bałtykiem. Ostatnia fala upałów nie odstraszyła turystów, wręcz przeciwnie, w hotelach i pensjonatach nastąpił wysyp rezerwacji. A o szczegółach Aneta Łuczkowska.
1: Branża turystyczna liczy na rekordowy sezon i ma do tego powody, mówi Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
2: Mamy informację, że są tysiące zapytań. Pierwszy raz od lat to nie będzie sezon na spontaniczne wypady, bo nad Bałtykiem może być ciężko o miejsca. Pierwszy raz od lat hotele mają overbooking.
1: Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej aż 74% Polaków planuje wyjazd wakacyjny z przynajmniej jednym noclegiem, a ponad połowa na letni urlop wybiera Polskę.
2: Oburzenie jest więc wysokie, a apetyty przed sezonem mocno rozbudziły informację, że Polska staje się kierunkiem preferowanym nawet w porównaniu z choćby Albanią czy Bułgarią.
1: Jak podkreślają eksperci, głównym atutem wakacji w Polsce jest bezpieczeństwo. Jeśli tylko dopisze pogoda, będziemy mieć wszystko, czego turyści potrzebują do szczęścia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: I wszystko oczywiście pod ręką. Podobnie jak muzyka na antenie Radia Opole, nad Bałtykiem czy w innych rejonach turystycznych naszego kraju, także na Opolszczyźnie, można sobie na przykład potańczyć i o tym zaśpiewa orkiestra Męskie Granie.

Bardzo podobała mi się ta gitara w tym utworze Gree i napisy końcowe, bynajmniej nie u nas, natomiast za 11 minut godzina 9. Po godzinie 9 wiadomości na antenie Radia Opole, także wiadomości sportowe, a tam najświeższe doniesienia z Mundialu. Przyznać się, kto wstał na dzisiejsze spotkanie Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Ja wstałem i powiem Państwu, że spodziewałem się raczej srogiego lania, jakie Argentyńczycy mieli uskutecznić na piłkarzach z Republiki Zielonego Przylądka, a tu proszę bardzo, dogrywka 3-2 i to po samobójczym trafieniu i do tego jeszcze ten niesamowity Martinez w argentyńskiej bramce. No co ten facet wyprawiał między słupkami, to przechodziło ludzkie pojęcie, szczególnie w końcówce dogrywki. Dwie fantastyczne interwencje, bo inaczej, gdyby się nimi nie wykazał, doszłoby do rzutów karnych. To wszystko oczywiście w wiadomościach sportowych tuż po dzienniku. Szanowni Państwo, ostatnio też miałem taką okazję rozmawiać z paroma osobami, które już abstrahując od mundialu i sportu, mówiły o zachowaniu niektórych na plażach i muszę powiedzieć, że wcześniej być może nie zwracałem na to zbyt wielkiej uwagi, ale parawany rozstawione tak szeroko, że niebawem przyjdzie wójt i będzie zbierał podatek gruntowy, a poza tym głośna muzyka z tych małych głośniczków przenośnych blotów to jest zmora. Wiele osób to denerwuje, specjaliści mówią, że nie jest to zbyt kulturalne, natomiast faktycznie są to zjawiska, które się pojawiają. Nie są może one aż tak powszechne i mocne, natomiast dokuczliwe, na pewno. A my teraz posłuchamy Boba Sinclaira ze Stevem Edwardsem, którzy razem zdecydowali się stworzyć utwór pod tytułem Together, czyli po polsku Razem.

0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
2: BYD. Build your dreams.
4: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym, koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
5: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
7: Słuchają Państwo Radia Opole na FM w internecie IDA Plus. Dziś sobota, 4 lipca, mija właśnie 9.
8: Potrzebne pieniądze na leczenie pogryzionego przez psy Miłosza. W miejscowości Bobrowa dzisiaj 25. Międzynarodowe Zawody Drwali. W wiadomościach także informacje ze świata sportu. Piłkarski mundial trwa.
9: 7. bramkę na tym turnieju zdobył Lionel Messi.
8: Minęła godzina 9.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: I Agnieszka Wawer-Krajewska.
8: Ale na początek uwaga kierowcy. Nadal utrudnienia na opolskim odcinku A4 na wysokości Lewina Brzeskiego pomiędzy węzłami Brzeg i Opole Zachód, gdzie jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radio Opole, wczoraj przed południem przewróciła się cysterna z ciekłym asfaltem. Nadal ruch prowadzony jest jednym pasem.
0: Wiadomości Radio Opole.
8: Trwa zbiórka pieniędzy na leczenie pogryzionego przez psy 9-letniego Miłosza z gminy Pawłowiczki. 26 czerwca chłopiec został zaatakowany przez zwierzęta, które uciekły z sąsiedniej posesji. Jak mówi Radio Opole, ojciec poszkodowanego, chłopiec cały czas przebywa w szpitalu i do tej pory nie jest w stanie stanąć na nogi.
10: Nie umie się ani ruszać, wszystko go to boli. Wiem, że jedna rana ropieje. No jechaliśmy do pomocy, do festynu, do namiotu, do stawiania. No ja wyjechałem 20 sekund, 30 sekund później. Jeden syn właśnie, Miłosz, wyskoczył mi szybciej, te parę sekund szybciej. No ja jechałem za nim, no i już ta akcja była, to już właśnie już wszyscy dolecieli i pomogli. A psy go zaatakowały na drodze.
8: Sprawę bada policja, a link do zbiórki dostępny jest na stronie Radio Opole.
0: Wiadomo. Wiadomości Radio Opole.
8: Chwycą za siekiery, piły i pójdą w las. Drwale z całej Europy rozpoczynają weekendową rywalizację w miejscowości Bobrowa w gminie Rudniki. To międzynarodowe zawody, a rozgrywane będą już po raz 25. W studiu Wiadomości Radio Opole jest Katarzyna Doros-Stachoń, która zna szczegóły tej imprezy.
11: Zmagania rozpoczynają się na polu zrębowym w lesie. Z kolei w niedzielę w programie są m.in. pokazy zręcznościowe i rzeźbienie w drewnie. Prezentowanie niezwykłych umiejętności drwali to nie jedyny cel zawodów. Ważne jest także promowanie bezpiecznego wykonywania pracy. Dlatego na imprezie nie zabraknie porad inspektorów Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu. W programie również pokazy ratownictwa technicznego i występy artystyczne.
8: Bardzo dziękuję, Kasiu, a dodajmy, te zawody stają się przepustką do finału Mistrzostw Polski. Wakacyjne półkolonie dla dzieci przygotowały ośrodki kultury w miastach powiatu prudnickiego. W lipcu mamy 3-tygodniowe turnusy i od kilku dni nie ma wolnych miejsc, mówi Sylwia Gawłowska-Müller, dyrektor prudnickiego ośrodka kultury.
12: Zapewne jest to zasługą bogatego programu obfitującego w wycieczki do Katowic, do Ostrawy, do Zabrza, a także szereg warsztatów artystycznych w programie każdego turnusu. Przygotowaliśmy wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Prudniku i Sanepidem zajęcia kładące nacisk na bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji.
8: A wakacyjne turnusy z warsztatami, grami i wyjazdami przygotowały także ośrodki kultury w Białej i Głogówku. Tu jeszcze są pojedyncze wolne miejsca.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
8: W Barcelonie rozpocznie się dzisiaj 113. kolarski wyścig Tour de France. Na starcie dwaj Polacy, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek, którzy głównie pomagać będą swoim liderom. Głównym bohaterem na francuskich szosach ma być Słoweniec Tadej Pogacar, który powalczy o swój piąty triumf w wielkiej pętli. Mówi trzykrotny uczestnik Touru Czesław Lang.
13: Tadej Pogacar o tyle będzie w trudnej sytuacji, że on jedzie jako faworyt. W zasadzie jak jesteś takim faworytem czy liderem, to ten cały peleton chce się pokonać, bo to już jest sama wielka sprawa, jak ty, nie wiem, wygrasz z Tadejem Pogacarem na finiszu, czy będziesz lepszy pod górę od Tadeja Pogacara. Teraz wszystko się do niego porównuje i on nie ma łatwej sytuacji, ale patrząc na jego kondycję, na jego psychikę, jest naprawdę kolarzem niesamowitym i myślę, że jest na pewno zdecydowanym faworytem.
8: A wyścig zakończy się 26 lipca w Paryżu. Teraz więcej informacji ze świata sportu.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
8: 4 minuty po godzinie 9.
0: Sport w Radiu Opole.
14: Grzegorz Frankewski, zapraszam. Argentyna dopiero po dogrywce wygrała z Republiką Zielonego Przylądka 3-2 i zameldowała się w 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Mistrzowie świata mocno rozczarowali i mieli ogromne problemy w spotkaniu z debiutantem. Siódmą bramkę na tym turnieju zdobył Lionel Messi. Po jednym trafieniu dołożyli Lisandro Martinez i Cristiano Romero. Wiadomo już, że w kolejnej rundzie Albicelestes zmierzą się z Egiptem, który pokonał po rzutach karnych Australię. W regulaminowym czasie i po dogrywce był remis 1-1. Jako ostatnia do 1/8 awansowała Kolumbia po wygranej nad Ganą 1-0. Bohaterem ekipy z Ameryki Południowej okazał się John Arias, który zdobył jedyną bramkę w tym spotkaniu. Rywalem kolumbijskiego zespołu w walce o ćwierćfinał będzie Szwajcaria. Dziś o 19:00 czasu polskiego pierwszy mecz o awans do ćwierćfinału. Kanada zagra z Marokiem, a o 23:00 Francja zmierzy się z Paragwajem. Zmieniamy temat. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak w trzeciej rundzie pokonał Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5, 6-2.
15: Drugi tiebreak był bardzo kluczowy, żeby ta szala jednak przechyliła się na moją stronę i od tego czasu to ja wywierałem bardziej presję na nim. Super znowu być tutaj w czwartej rundzie. Powiedzmy, ta praca każdego dnia w końcu gdzieś jakieś małe rezultaty przynosi, że ta gra wygląda lepiej, i nie mogę się doczekać kolejnego meczu.
14: O ćwierćfinał Hurkacz zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem, który pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Polscy koszykarze pokonali w Wiedniu Austriaków 123-77 w meczu piątej kolejki grupy F pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobył Łukasz Kolenda 23.
16: Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo niewygodny mecz dla nas ze względu na to, że Austria stawiała bardzo młody skład i w zasadzie bardzo mało informacji było o zawodnikach, o zagrywkach, które mają, więc musieliśmy reagować na bieżąco. W zasadzie piłeczka leżała po naszej stronie i to od nas zależało, jak ten mecz będzie wyglądał. I wydaje mi się, że spełniliśmy tak naprawdę wszystko, co mieliśmy od początku.
14: Polacy z kompletem zwycięstw prowadzą w grupie F. Na zakończenie tej fazy zagrają w poniedziałek w Krakowie z Holandią. Mikołaj Marczyk zajmuje drugie miejsce po pierwszym dniu rajdu Rzymu, trzeciej rundzie rajdowych Mistrzostw Europy. Broniący tytułu polski kierowca traci do prowadzącego Francuza Joana Rossella 0,2 sekundy. Jakub Matulka jest 18. Zakończenie rywalizacji w niedzielę.
0: Pogoda.
7: Piękne słońce za oknem, wiatr nieco zelżał, wieje teraz z prędkością 15 km na godzinę, na termometrze 16 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na termometrze 23 stopnie Celsjusza, w nocy temperatura spadnie do 14, ale o opadach jak na razie ani słowa.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Darek Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Ostatnia godzina programu Weekend z Radiem Opole. Oczywiście zachęcamy Państwa do pozostania cały dzień z naszą rozgłośnią, bo sporo tematów także sportowych i muzycznych jeszcze przed Państwem. Natomiast w tej godzinie na pewno pojawi się medialny tygiel Moniki Matuszkiewicz-Biel, a także przeniesiemy się na chwilę chociaż nad Jezioro Nyskie.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beklepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Krzyszaki za coś weźmie razem z Ryanem, to musi być hit. I wzięli się za stary, dobry utwór Mango Jerry, czyli In the Summertime. Dzisiaj mówiliśmy o Kamilu Bednarku, który na warsztat wziął Dni, których nie znamy, Marka Grechuty. I jakoś tak się złożyło, że oba te utwory, potem skowerowane właśnie przez Kamila Bednarka i przez Shagiego, pochodzą z roku 1971. To totalny przypadek, szanowni państwo. Utwór totalnie letni, który wybrzmiewa w radiostacjach właśnie przez lato. Coś się wspaniałego. Za każdym razem się uśmiecham, kiedy słyszę ten utwór, choć jak państwo doskonale wiedzą, wolę zdecydowanie bardziej rockowe brzmienia, to jednak te największe hity zawsze wywołują u mnie uśmiech. Moja żona mówi, że jestem takim typowym inżynierem mamoniem, czyli w przypadku muzyki bardziej popowej słucham tego, co już znam i lubię. Ale też muszę powiedzieć, że odkrywam i inne rejony muzyczne. Ostatnia godzina naszego porannego spotkania, a my muzycznie już będziemy przenosić się do Nowego Jorku, bowiem tego szczęśliwego życzy nam Artur Gadowski, legendarny wokalista zespołu Ira, ale biorący także udział w znakomitym projekcie Strefa Wolnych Myśli. Także państwu go polecam. To rok progresywny, ale z bardzo ciekawymi tekstami, opartymi m.in. na George'u Orwellu i książce Rok 1984. Za chwilę wyruszamy do Nysy, by pomówić z

0: Jarosław Białochławek, Nyski Wopr. Wiadomo, za plażę, za kąpielisko odpowiadają ratownicy zatrudnieni przez spółkę Aquamarina. Natomiast za resztę odpowiadacie wy.
1: No tak, już jesteśmy gotowi. Można powiedzieć, pierwszy weekend taki słoneczny bardzo tydzień temu był. Na szczęście patrole, które pływały na wodzie, nie ujawniły żadnych takich zagrożeń, ani nie doszło do poważnych wypadków, co bardzo mnie cieszy, że jednak ludzie zważają na pewne zasady bezpieczeństwa, chociaż było parę takich drobnych zdarzeń, incydentów, gdzie tam no, niesprawność techniczna rowerka, która spowodowała jego prawie zatopienie i tam ewakuację 4 osób, ale ze względu na taki właśnie duży ruch, jaki był, i to, że współpracują z nami policjanci wodni, było bezpiecznie, także obyło się bez żadnych zdarzeń, chociaż poprzedni weekend to jest 9 ofiar śmiertelnych w całej Polsce, to jest bardzo dużo. No było też trochę strachu przed nadchodzącymi burzami, bo jednak doszło tu do sytuacji, że wchodzi burza na jezioro, a ludzie jednak nie chcą spływać, trzeba ich pogonić z tej wody, bo po prostu jest to zbyt niebezpieczne, żeby pływać w czasie burzy, a było takich 3 akurat turystów, którzy korzystali jeszcze sobie z sprzętu wodnego pomimo nadchodzącej burzy.
0: Ilu was tutaj służy?
1: W tej chwili na weekend jest 12 ratowników całodobowo na dyżurze. Ogólnie przez cały sezon będzie to liczba o kilkudziesięciu ratowników, no ale mówię, na weekend jest 12 ratowników na stałym dyżurze tutaj na bazie.
2: Natomiast, no, macie co robić.
1: No tak, teraz jeszcze rusza kąpielisko Frajda, rusza jezioro, rusza plaża Aquamarina, no i tych ludzi będzie wszędzie nad wodą i to na każdym zbiorniku, dlatego przestrzegam, pamiętajcie, chrońcie się przed słońcem, czapka, woda. Jeżeli jesteśmy chorzy, jeżeli mamy jakieś problemy, no to uważajmy z tym słońcem, nie wychodźmy, nie przeceniamy swoich sił i żeby się ta brawura nie włączyła. No i wiadomo, no będziemy zawsze o tym trąbili. Oprócz brawury to nie przesadzajmy z alkoholem, bo przy takim upale to jest naprawdę, jedno piwo może spowodować całkowite wyłączenie człowieka.
0: Natomiast za każdym razem to też powtarzamy. Te największe tragedie i najgłupsze pomysły rodzą się po słowach "potrzymaj mi to piwo".
1: No tak, no teraz powiem szczerze, no to co się zdarzyło na Mietkowie, to co żeśmy ustalili, no to jest jakiś dramat, tak? No ja zawsze mówię, że te słupy to jest ktoś wymyślił, kto bardzo fajne urządzenie zrobił, tylko nie przewidział, że ludzie nie będą się do tego stosowali, zasad bezpieczeństwa. Te słupy są naprawdę bardzo niebezpieczne. Nie przypięcie się do ląży, czy nie założenie kamizelki powoduje to, że osoba nagrzana wpada do wody. Motorówki, skutery pływają, wytwarzają fale. Dochodzi do wypadku, tak zginął człowiek na Mietkowie. Młody człowiek, który nie umiał pływać, nie był przypięty, nie miał kamizelki, tragedia gotowa. Ja mówię, no to dbajmy o swoje bezpieczeństwo. Ja wiem, że nikt nie lubi w kamizelce pływać, ale te kamizelki są po to, że jak coś się stanie, zemdlejemy, to ona nas utrzyma na wodzie do chwili przybycia służb ratunkowych.

0: za 22 minuty, godzina 10. My tu zamieszaliśmy w Tyglu, jeżeli chodzi o muzykę, a Monika Matuszkiewicz-Biel miesza także w Tyglu, ale medialnym.
1: Medialny Tygiel.
2: Monika Matuszkiewicz-Biel, dzień dobry. 3 lipca w sali konferencyjnej Polskiego Radia imienia Zygmunta Hamca wręczono Nagrodę Rady Programowej Polskiego Radia za rok 2025. Laureatem został Roman Czyjarek. Nagroda Rady Programowej Polskiego Radia została ustanowiona w 2001 roku jako laur dla wybitnych twórców radiowych, którzy najpełniej realizują ideę misji Polskiego Radia. Jako nadawcy publicznego, a także wyróżniających się szczególnymi wartościami pod względem treści, formy, jak i siły oddziaływania na słuchacza. Roman Czyjarek to dziennikarz radiowy, prezenter, publicysta i autor książek od lat związany z Polskim Radiem. Znany głównie z wieloletniej pracy w programie pierwszym Polskiego Radia. Jest głosem i współtwórcą kultowej audycji Lato z Radiem, a także autorem licznych reportaży i publikacji o tematyce historycznej i regionalnej. W 2025 roku przygotował reporterski podcast Heweliusz Prawdziwa Historia, będący śledztwem w sprawie katastrofy promu Jan Heweliusz 1993 roku. Jako reporter relacjonował tę tragedię w dniu jej wydarzenia i po latach wrócił do tematu, odkrywając nieznane fakty i archiwalne nagrania. Produkcja szybko zdobyła wysoką popularność w serwisach streamingowych i została uznana za przykład nowoczesnego dziennikarstwa śledczego. Popularność tej produkcji wśród słuchaczy radiowych i odbiorców platform podcastowych świadczy o tym, że Roman Czyjarek jest najlepszym ambasadorem Polskiego Radia i jego sztandarowego produktu, jakim zawsze był reportaż. Rosyjska dezinformacja dotyczy Polski, Niemiec i Francji, próbując osłabić poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Autorzy przeanalizowali prawie 244 tysiące publikacji w mediach społecznościowych, które osiągnęły ponad 1 300 000 000 wyświetleń. Według raportu część przekazu była rozpowszechniana przez skoordynowane sieci kont powiązanych z rosyjską propagandą. Jak mówi analityczka Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK Michalina Grzelka, szczególną rolę odgrywają dziś boty internetowe.
3: Boty to są takie programy komputerowe, które do pewnego stopnia potrafią naśladować ludzkie zachowania. One oczywiście nie są nowym zjawiskiem, aczkolwiek wraz z rozwojem technologii ich możliwości bardzo wzrosły w ostatnim czasie. Jedno, na co możemy zwrócić uwagę, to to, że one działają bardzo szybko, masowo, praktycznie bez przerwy, ponieważ są to programy komputerowe.
2: Rosyjskie narracje często dotyczą m.in. ukraińskich uchodźców, bezpieczeństwa czy kosztów. Eksperci radzą, aby zwracać uwagę na konta, które publikują bardzo często, posługują się sensacyjnym językiem i są skupione wyłącznie na jednym temacie.
3: Wówczas powinniśmy być podejrzliwi, jeżeli piszą tym takim emocjonalnym, sensacyjnym językiem. Też powinniśmy zachować dużą ostrożność. Nadal pojawiają się błędy.

0: narracje, które mówią, że medycyna leczy tylko objawy, a naturalnie leczymy przyczynę. Lewoskrętna witamina C, olbrzymie toksyczne ilości witaminy D. To są takie główne tematy i trendy, które wychwyciliśmy. I pojawia się nowy trend, a mianowicie deepfake'i, AI, bo rzeczywiście szturmem zdobywa zasięgi i internet.
1: Jak zaznacza dyrektor Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wioletta Samborska, szczególnie niebezpieczne są treści zachęcające do porzucania sprawdzonych metod leczenia.
2: Ona prowadzi też często do przerywania terapii medycznych, nie wiem, onkologicznych, co powoduje w skrajnych bardzo przypadkach czasem nawet śmierć. Gdyby to było tak łatwe, to lekarze, lekarki również zachęcaliby do innego sposobu leczenia, gdyby mieli dowody naukowe poparte badaniami klinicznymi na to, że to działa.
1: Autorzy raportu apelują, by przed zastosowaniem porad znalezionych w internecie sprawdzać, czy stoją za nim dowody naukowe, a nie jedynie atrakcyjnie przedstawiona historia lub popularny trend w mediach społecznościowych. Naukowa i akademicka sieć naukowa ruszyła w wakacyjną trasę, by mówić o cyberzagrożeniach i promować bezpieczeństwo w sieci. W 5 z 12 miejscowości, do których zawitają koncerty Lata z Radiem, eksperci NASK będą opowiadać m.in. o niebezpiecznym zjawisku, jakim jest sharing, czyli publikowanie przez dorosłych zdjęć, filmów i informacji o dzieciach w internecie. Pierwszym przystankiem akcji była Bielsko-Biała, gdzie odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie w ramach Lata z Radiem i Telewizją Polską. O szczegółach mówi Przemysław Fis.
3: W trakcie tegorocznej wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, poza świetną zabawą, czeka na nas także niemała dawka wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w sieci, prezentowana w wyjątkowo przystępny sposób.
4: W programie quizy, gry, zadania związane ze sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem, ale przede wszystkim rozmowy o tym, jak mądrze i bezpiecznie korzystać z internetu.
3: Zapewnia Aleksandra Lipka, specjalistka do spraw programów edukacyjno-informacyjnych w NASK.
4: Chcemy pokazać, że o bezpieczeństwie cyfrowym można rozmawiać lekko i ciekawie.
3: Głównym tematem wakacyjnej kampanii NASK jest sharenting,
4: czyli publikowanie przez rodziców i opiekunów zdjęć, filmów oraz informacji o dzieciach w internecie.
3: Poza dzisiejszym spotkaniem w Bielsku-Białej o cyberbezpieczeństwie więcej dowiemy się również 4 lipca w Zakopanem, 11 lipca w Ełku, 8 sierpnia w Lublinie oraz 5 września w Białych Błotach. Przemysław Lis, Polskie Radio.

I tak oto dotrwaliśmy do końca naszego porannego spotkania. Ja oczywiście zachęcam do pozostania z Radiem Opole. Za chwilę program Joanny Matlak Sami Rządzą. Darek Kuzera za konsoletą realizatora jeszcze tutaj zostaje. Ja mówię Państwu do usłyszenia. Było nam jak zawsze bardzo miło gościć w Państwa domach. Miłej soboty.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
2: BYD. Build your dreams.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
1: Po reklamie.
6: Przyjemnie świeci słońce, może delikatnie za mocno wieje wiatr. Więcej informacji o pogodzie za kilka minut. Teraz godzina 10. Za moment łączymy się z reporterem Radio Opole, który jest na wyspie Bolko w stolicy regionu, gdzie właśnie rozpoczyna się Atlantis Biego Polski. W M-Obywatelu można sprawdzić autobus, którym dziecko jedzie na kolonie. Za moment też ważne informacje dla kierowców.
0: Wiadomości Radio Opole.
6: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Na początek, po prawie 22 godzinach zakończyły się utrudnienia na A4 na wysokości Lewina Brzeskiego pomiędzy węzłami Brzeg i Opole Zachód, gdzie, jak słuchacze doskonale wiedzą z wiadomości Radia Opole, przewróciła się cysterna z płynnym asfaltem. Pojazd został wyciągnięty z rowu i odholowany. Korek na nitce w kierunku Katowic jest już rozładowany. I jeszcze Opole. Tu Straż Pożarna i inne służby działają przy ulicy Niemodlińskiej, gdzie w budynku mieszkalnym stwierdzono wyciek gazu ziemnego. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu już pogotowie gazowe i 4 zastępy straży pożarnej.
0: To dzieje się teraz w regionie.
6: Dosłownie pół godziny temu na wyspie Bolko rozpoczęła się wielka sportowa impreza. 24. Atlantis Biego Polski. Organizatorzy przygotowali nie tylko rywalizację dla biegaczy, ale też m.in. dla rolkarzy czy miłośników Nordic Walking. Na miejscu z mikrofonem Radio Pole. No i mam nadzieję, w biegowych butach jest Grzegorz Frank.
7: No w biegowych butach, dzień dobry, nie do końca, ale skoro tak stawiasz sprawę, to deklaruję, że za rok na pewno tutaj chociaż na piątkę pobiegnę. A propos głównego biegu, 10 kilometrów, to już za chwileczkę dosłownie się spocznie tutaj sznur ludzi, właśnie zmierza na start. No i za chwilę będzie ten bieg 10-kilometrowy się rozpoczynać. Kilkaset osób, fantastyczna atmosfera. Dziś organizatorzy liczą na to, że być może rekord frekwencji we wszystkich biegach zostanie pobity. Świetna pogoda do biegania. Troszeczkę chmurek, nie za gorąco, tak więc można bić rekordy trasy, rekordy życiowe, ale tutaj przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę, o miłe spędzenie czasu, no ale też o zdrowy tryb życia. Tych biegaczy tutaj nie brakuje. Biegaczy amatorów, coraz bardziej popularne są biegi, nie tylko w Opolu, ale w całym kraju. No i za chwilę ten kulminacyjny moment, czyli start do biegu na 10 000 metrów.
6: Bardzo dziękuję Ci za relację. Dodam tylko, że nie zabraknie również strefy atrakcji dla całych rodzin. A teraz przenosimy się do Otmuchowa. Tu z kolei wielkie święto miłośników kwiatów i ogrodów. Z okazji Lata Kwiatów na uliczkach miasta rozstawionych jest ponad 100 straganów z roślinami, kwiatami, ale też rękodziełem, mówi burmistrz Otmuchowa Damian Nowakowski.
8: Każdego roku mamy rekord. Wystawców jest bardzo dużo, co nas bardzo cieszy, dlatego że Lato Kwiatów to przede wszystkim rośliny. To są kwiaty, byliny, drzewa, sadzonki, nasiona i widzimy, że naprawdę w tym roku mamy no już takie przepiękne okazy, bardzo wysokie, więc zachęcam Państwa bardzo gorąco w ten weekend do Odbuchowa.
6: Radio Opole objęło imprezę patronatem medialnym.
0: Wiadomo, wiadomości Radio Opole.
6: Aplikacja M-Obywatel to wakacyjny niezbędnik każdego rodzica. Zamiast stresować się, czy autobus, do którego wsiada dziecko, jest sprawny, wystarczy smartfon, by to błyskawicznie sprawdzić. Jak to zrobić? Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Mamy funkcję sprawdzenia stanu technicznego autobusu. Przed wyjazdem wystarczy, że wejdziemy w aplikację M-Obywatel, wpiszemy numer rejestracyjny autobusu, którym na przykład mają pojechać nasze dzieci i po wpisaniu tego numeru rejestracyjnego wyskakują informacje na temat badania technicznego, ubezpieczenia, żebyśmy mieli to potwierdzenie, że jedziemy lub wysyłamy nasze dzieci sprawnym sprzętem.
6: Do M-Obywatela można też dodać legitymację szkolną naszego dziecka. I jeszcze na koniec, do zdobycia 200 lub nawet 300 tysięcy złotych. Do końca lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o premię dla młodych rolników. Więcej na ten temat w wiadomościach za godzinę.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Przepiękny dzisiaj dzień, bardzo przyjemny, bo trochę słońca, trochę chmurno i temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni. Momentami tylko wiatr będzie wiał dosyć mocno. W nocy zachmurzenie umiarkowane, w drugiej połowie nocy wzrastające do dużego i deszcz minimalnie 13-14 stopni, a więc dosyć chłodnawo po tych ostatnich upałach. A jutro, jeśli chodzi o temperaturę, tak jak dzisiaj, przy czym od czasu do czasu mogą przydać się parasole, lokalnie mogą pojawić się również burze. A nasz radiowy termometr już sprawdzam, w tej chwili pokazuje 22 stopnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
0: Po reklamie.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. To jest program Sami Rządzą i jak zwykle w naszym programie gościmy wójtów, burmistrzów, ale nie tylko. Dzisiaj na początek pierwsza rozmowa z Michałem Golenią, wójtem Murowa. Witam serdecznie, panie
2: wójcie. Dzień dobry, witam.
1: I mamy dwa tematy dzisiaj do omówienia. Najpierw o apelu samorządowców. No właśnie, chcą Państwo wspólnie z gminami powiatu opolskiego zawiązania Związku Powiatowo-Gminnego, tak, na rzecz transportu publicznego, aby to lepiej funkcjonowało. Jak by to miało wyglądać, panie wójcie?
2: Tak, szanowna pani redaktor, drodzy słuchacze, transport publiczny to jest coś takiego, co zostało na przestrzeni ostatnich iluś lat wprowadzane praktycznie w każdej gminie. Jak chociażby wczoraj na tym spotkaniu, czy przedwczoraj myśmy słyszeli, to jedynie gmina Komprachcice ma trochę inny model, gdzie tutaj no MZ-ki jak gdyby obsługują całą gminę. No to można by stwierdzić, że okej, przez ileś dobrych lat został wprowadzony pewien fajny model komunikacyjny, z którego mieszkańcy, jak tak samo ja, zauważyliśmy, że ludzie są, mieszkańcy nasi są zadowoleni. I to się rozpoczęło, ten proces się rozpoczął od 2021 roku, gdzie to pierwsza chyba gmina Ugniany rozpoczęła. Myśmy zaraz później, rozmawiając z nimi i szukając pewnej wspólnej płaszczyzny rozmów, znaleźliśmy też pewną opcję i rozpoczęliśmy najpierw w małym zakresie, a potem dopiero tak na dobrą sprawę zaczęliśmy rozmawiać o czymś większym, o czymś szerszym, tak aby znaleźć mechanizmy, klucze i możliwości, żeby nasi mieszkańcy, moi mieszkańcy gminy Murów, mogli dojeżdżać do miasta wojewódzkiego Opola. To był naprawdę niesamowicie długi proces rozmów, bo trzeba było formalności przygotować, które mówiły chociażby o tym, że my musimy porozumienia podpisać, zawiązać, gdzie uchwały Rady Gminy były potrzebne i jednej i drugiej, żeby wyjeżdżać poza granice naszej administracyjne naszej gminy. I to się też tak stało, że gmina Murów razem z gminą Łubniany podpisała takie porozumienie i z gminą Dobrzeń Wielki gmina Murów też podpisała takie porozumienie. Czyli de facto my obsługujemy linie komunikacyjne w naszym zakresie, patrząc w stronę Łubnian do Jełowej i do Brynicy, a patrząc w stronę gminy Dobrzeń, która nie miała w ogóle transportu publicznego, dopiero od tego roku ma, my jeździmy tam aż do Dobrzenia Małego. Czyli de facto już praktycznie pod granicę miasta Opola. Myśmy to przejęli na siebie, żeby mieć w ogóle tą możliwość komunikacji. Musieliśmy na to patrzeć szerzej, bo nasze dzieci, mieszkańcy gminy Murów, dojeżdżają do liceum, które się znajduje w Dobrzeniu. I taką siatką, takim systemem stworzone zostały podobne modele w innych gminach. Myśmy bardzo dużo jeszcze szukali rozwiązań finansowych, jak to spiąć, no bo to wydawało się na pierwszy rzut oka, że to jest nie do zapłacenia, no bo kwotę, którą my byśmy musieli ponieść, no to by było prawie 1 000 000 złotych. Szukaliśmy rozwiązań finansowych, sprzedaży biletów miesięcznych, które są oczywiście też refundowalne, no bo dojazd do szkoły, no to jest refundowalne z ustawy. Spięte zostało to w taką formę, że jesteśmy w stanie tutaj podołać temu. No i robimy to za przejrzyste środki finansowe, tak? Pozostałe gminy mają w ofercie może trochę lepszą komunikację, bo jest darmowa. My akurat mamy za przejazd chyba 4 zł, czy już teraz podskoczyło do 5 zł za jednorazowy przejazd. I teraz tak, jesteśmy w momencie takim, że zaczęło coś funkcjonować i zapowiedziano nam zmianę ustawy.
1: Jak już sobie Państwo poukładali, no to zmiana prawa, tak?
2: Tak, czyli UBD-u. Przewracamy wszystko do góry nogami. A to przewrócenie do góry nogami powoduje jedną rzecz, że jak gminy na początku były na pierwszym miejscu, czy u góry tej listy, która może otrzymywać dofinansowania, to teraz po tym przewrocie będziemy na ostatnim miejscu. Tak? Przepraszam. No i reasumując, myśmy sobie, tak jak pani skomentowała, poukładali, teraz to przerzucają do góry nogami. Dobrze. Teraz trzeba się dostosować do nowej ustawy. Nowa ustawa mówi tak o tym, że na pierwszym miejscu jest samorząd województwa, tak? Później jest związek powiatowo-gminny, później są związki międzygminne, potem na samym końcu są gminy. No to dobrze, no to to spotkanie, które miało miejsce w tym tygodniu, miało na celu to, aby porozmawiać o tych rozwiązaniach, jak w powiecie opolskim możemy się do tego dostosować. Ja akcentując co niektóre rozwiązania, że no przecież my mamy gotowy wsad, tylko to trzeba spiąć, tak? No i to będzie dalej działać. poprosiłem o to, aby się zastanowić i próbować rozmawiać. I ja mogę być tutaj takim może trochę liderem, który weźmie te lejce i spróbuje tutaj szerzej rozmawiać na ten temat. To, o czym powiedziałem chociażby na konferencji prasowej, że jest taki przykład, jak te wszystkie transporty publiczne, które funkcjonują, mogą być wrzucone do jednego worka i wtedy pani redaktor, niech sobie pani wyobrazi, pani kupuje w Kluczborku bilet autobusowy, czy tam w ogóle bilet przejazdowy po województwie opolskim i pani dojeżdża nim do Głubczyc. Jednym biletem, nie kupując za każdym razem nowego.
1: U innego też przewoźnika.
2: A, dokładnie. Jest to możliwe.
1: Czyli jeden bilet na całe województwo.
2: Jest to możliwe i mi się osobiście wydaje, że ta zmiana ustawy idzie właśnie w tym kierunku. Bo jak jest na pierwszym miejscu samorząd województwa, to samorząd województwa, mając co prawda jako pierwsze priorytetowe zadania wpisane, łączyć miasto wojewódzkie z miastami powiatowymi, tak? I tam komunikację ma zapewnić, czyli jak gdyby pewną siatkę tworzy, no to mógłby wziąć te wszystkie cząstkowe rzeczy, które już działają, tak? Z powiat kędzierzyńsko-kozielski ma związek. Ma gotowy wsad do wrzucenia tego w jeden worek. Powiat strzelecki, powiat głubczycki, powiat brzeski, tak, powiat kluczborski, mają gotowe rozwiązania, które można wsadzić do jednego worka i dodatkowo zrobić kilka połączeń takich, żeby to wszystko spiąć w kierunku Opola lub w drugą stronę. Tak? W moim przypadku, w mojej ocenie, mogę powiedzieć jedną rzecz. Mieszkaniec Nowych Budkowic, który graniczy powiatowo, chce do powiatu opolskiego znowuż przejechać do miejscowości Bierzany, musi przejechać przez powiat kluczborski, tak? Żeby transportem publicznym przejechać zgodnie ze związkiem gminno-powiatowym, no to musiałby przejechać, powiem szczerze, na okrętkę bardzo daleką drogę. A tak to ma ile? Może 8 kilometrów. W momencie tworząc taką szeroką skalę transportu publicznego, daje to możliwość, że tych kursów jest naprawdę we wszystkie strony takie, które przejeżdżają przez różne powiaty i nie trzeba kupować innych biletów, nowych biletów, robić porozumień nie wiadomo jakich, dodatkowych, tylko jest to wszystko spięte w jedną całość. I fajnie by było, żeby iść przykładem województwa łódzkiego, gdzie to się rozpoczęło. Nazywa się to kolejowy transport autobusowy.
1: Kolejowy transport autobusowy.
2: Czy odwrotnie, czy to autobusowy transport kolejowy. Już teraz nie pamiętam. W każdym razie już miesiąc temu byłem na gali wręczenia nagród za innowacyjny samorząd, której to my też byliśmy laureatem jako gmina. No i tam w kategorii województw, właśnie województwo łódzkie wygrało pierwszą nagrodę, gdzie pokazali to i myśląc od razu o tej ustawie i widząc to rozwiązanie, zaświeciło mi się światełko. No przecież to by była
1: skoro tam działa, to u nas też mogłoby zadziałać?
2: Tak, to by była świetna opcja, żeby u nas w województwie to wprowadzić. Tym bardziej, że my jesteśmy, wydaje mi się, na tyle mocno przygotowani, że mamy ten gotowy wsad.
1: To czego potrzeba? Spotkania z powiatem? Z samorządem województwa?
2: Na pewno z powiatem w pierwszej kolejności, żeby tutaj dogadać pewne rzeczy, żeby mieć ten status quo zachowany, tak, żeby nie zostać z tą kolokwialną ręką w nocniku, przepraszam, że tak się wyrażę, żeby mieć na pewno zagwarantowane to, żeby to funkcjonowało, a naprawdę ważnym krokiem jest to, żeby już rozpocząć też rozmowę z Urzędem Marszałkowskim, żeby widzieli ten potencjał i tą możliwość, którą my mamy w województwie, no bo praktycznie w każdej gminie to funkcjonuje, więcej lub mniej.
1: No każda gmina próbuje jakoś sobie poradzić.
2: Tak jest.
1: Albo na własną rękę, albo we współpracy z innymi gminami.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: Na północy województwa państwo pewne rozwiązania wypracowali, no ale inni samorządowcy też mają, chociaż też różne modele są, prawda? No chociażby pan na tych Kąprachcicach wspomniał.
2: Tak, są różne modele, no i ten model jak gdyby...
1: A stolica województwa miałaby tu coś do gadania, że tak powiem?
2: No myślę, że tak. No miasto Opole też gra ważną rolę, no bo wszystkie autobusy muszą wjeżdżać do miasta Opola.
1: Tak logicznie w interesie też Opola jest to, żeby, przecież to są te tak zwane sypialnie Opola, prawda? Często no tak, się mieszka w Murowie, dojeżdża do Opola do pracy.
2: I tu pani redaktor trzeba też podkreślić jedną rzecz. No już jakąś chwilę temu odbywało się spotkanie prezydenta miasta Opole razem z samorządowcami aglomeracji opolskiej, podczas którego to prezydent podjął taki dość ważny przyszłościowy temat, który też też uważam, że jest bardzo ważny demografii, tak? Mhm. No i tutaj chociażby my możemy konkurować, jeśli chodzi o demografię, widząc, jakie to województwo jest przyjazne. No i wprowadzając chociażby tego typu rozwiązania, no bo prezydent sobie zdaje doskonale z tego sprawę, że wszystkie osoby, które się znajdują w przeciągu dnia w Opolu i zostawiają chociażby tutaj pieniądze, to nie są tylko i wyłącznie mieszkańcy Opola. To
1: oczywiście
2: są wszystkie osoby, które pracują i które przyjeżdżają. No i patrząc chociażby na pewne rozwiązania, które funkcjonują nie tylko u nas w kraju, czy w innych województwach, ale też i za granicą, tak, że większy nacisk jest i proszę sobie wyobrazić, są miasta i rejony w Europie, gdzie to samochodów prawie w miastach nie widać, bo wszyscy jeżdżą transportem publicznym. Komunikacją, jakby nie patrząc, w innych miejscowościach regionalną.
1: Mm-hmm. Regionalno-miejską może
2: tak,
1: też.
2: Tak, dokładnie, mm-hmm. dokładnie. No i tam są podziały takie na bilety, że jest otoczka najbliższego miasta, który powiedzmy u nas był powiat opolski, gdzie jest jedna stawka biletowa, jest druga stawka biletowa, jeśli chcemy z jednego końca województwa zjechać na drugi koniec województwa, no to kupujemy trochę innych pieniądzach, powiedzmy bilet i jedziemy sobie wygodnie transportem.
1: Po tej konferencji czwartkowej jest jakieś ustalone data spotkania, no właśnie, chociażby z powiatem, czy tutaj jest jakieś kalendarium?
2: Nie została tam wpisana konkretna data, mhm. natomiast myśmy poprosili o to, aby jak najszybciej to spotkanie się odbyło. No, rozumiem tutaj niektórych samorządowców, którzy naciskali bardzo mocno, aby to miało trochę, powiedzmy, inny wydźwięk z racji tego, że my jako gmina Murów jesteśmy w miarę komfortowej, finansowej sytuacji, bo mamy dofinansowanie zapewnione na 3 lata. Mhm. 26, 27, 28. Tak? Są natomiast gminy, które mają zapewnienie i wnioskowały o dofinansowanie na 2 lata na 1 rok. Mhm. Tak? I stąd wydaje mi się, że no, trzeba zagęścić ruchy, mhm. siąść do wspólnego stołu i zacząć rozmawiać, jak ten status quo zachować, tą podstawę, która została już wypracowana w trudzie, w pocie, w łzach i nie wiadomo czym, tak aby no, mieć to zachowane i tak jak podkreślam jeszcze raz, już rozpocząć te rozmowy na wyższym szczeblu, żeby to rozszerzyć i rozlać na całe województwo.
1: Michał Golenia, wójt Murowa, jest gościem Radia Opole. Zapytam teraz o ścieżki rowerowe. Murów ścieżkami stoi.
2: Murów ścieżkami stoi, no niestety nie, dopiero zaczyna. Robimy mały krok.
1: Ma stać.
2: Tak, ma stać, robimy
1: ale
2: mały krok.
1: Ale trasy pewne są.
2: Tak. No tu muszę się jeszcze raz pochwalić, mamy piękne trasy rowerowe, które są przełajowe po terenach leśnych, polnych, no w większości leśnych, tak, z których naprawdę niesamowita ilość już turystów rowerowych korzysta. No i stało się, jak się stało, że budujemy pierwszą ścieżkę pieszo-rowerową, no, do której myśmy się już przymierzali w poprzedniej kadencji, no tylko tych środków finansowych już wtedy nie było. No i na start drugiej kadencji, teraz mojej oczywiście drugiej kadencji w 2024 roku pojawiły się te iskierki, że można sięgnąć po dofinansowanie i szukaliśmy takiego odcinka, który jest w miarę prosty i sensowny, wpisujący się oczywiście w dofinansowanie.
1: Mm-hmm, w te kryteria, tak?
2: Tak, w te kryteria. Myśmy
1: dofinansowania
2: naprawdę bardzo szeroko rozmawiali razem z radnymi, które odcinki mogłyby być realne. No i mamy tego świadomość, że taki odcinek naturalny, który powinien też by teraz powstać, to jest od ronda Kup, Ładza, mhm. aż do Murowa na tym odcinku, żeby wybudować ścieżkę pieszo-rowerową, tylko ona, ta ścieżka przebiega przez dwa samorządy. Mhm. Przez gminę Dobrzeń i przez gminę Murów. No i tutaj nie dało się na tym etapie wtedy ustalić i znaleźć porozumienia szybkiego, żeby rozpocząć to. Szukaliśmy wewnątrz naszej gminy.
1: Trzeba było wybrać taki odcinek, który jest typowo gminny wasz.
2: Typowo gminny nasz. No bo tutaj takie pojęcie jak komplementarność miało bardzo ważny znak, że musi być połączone komunikacyjnie jakoś z czymś, mhm. tak? I stąd została wybrana, wytypowana ta ścieżka właśnie przez miejscowość Kały od dworca przystanku PKP aż do przystanku autobusowego w Starych Budkowicach i do całej gamy publicznych usług, które mhm. tam jest. To jest pierwsza ścieżka pieszo-rowerowa, którą rozpoczęliśmy już teraz budować. Ona jest jak gdyby etapowo robiona projektowo, no bo tutaj daliśmy wykonawcy w umowie taką możliwość, że może sobie ją podzielić, żeby jak najszybciej ją realizować, żeby do końca roku ją zakończyć i otworzyć. Ale tu trzeba podkreślić jedną rzecz, że na tyle udało się niektóre rzeczy dopiąć, że mamy już dokumentację na tą drugą ścieżkę pieszo-rowerową, która jest dla nas równie ważna dla gminy, czyli z Murów Kup, mhm. tak, czyli do tego ronda prowadzącego między Kup a Murów. Mamy tam dokumentację w formie programu funkcjonalno-użytkowego, którym możemy aplikować o dofinansowania. I teraz czekamy na pieniądze. Kiedy będą kolejne nabory dofinansowania?
1: A przy tej pierwszej części dofinansowanie jest skąd?
2: Z funduszy unijnych.
1: Fundusze unijne.
2: Tak, Fundusze Europejskie dla Opolskiego. Z mobilności miejskiej, tam mamy wspólny projekt z miastem Opole, gdzie zadanie się nazywa transport publiczny w aglomeracji opolskiej.
1: I ten drugi odcinek też z tego funduszu?
2: Ten drugi odcinek by musiał być też z tego funduszu, natomiast jak na razie pula środków została wyczerpana. No ja tutaj patrząc i orientując się trochę po tych samorządach partnerskich, jak to wygląda, no jest jeszcze jeden wniosek, który leży jak na razie na liście rezerwowej. Zobaczymy, jakie tam będą oszczędności. Może się uda kolejny nabór zrobić, jeśli by zostało trochę tych pieniędzy więcej.
1: A są jakieś pieniądze krajowe na budowanie ścieżek pieszo-rowerowych?
2: Powiem w ten sposób, no rozpoznawaliśmy ten temat, teoretycznie byłoby to możliwe, natomiast jeszcze nie wiemy, jakie nabory dokładnie będą, jak to będzie rozplanowane i w regulaminie chociażby opisane, bo ja nie wiem, czy to się nie będzie wiązać z przebudową drogi, no to są wtedy...
1: Bo też mogą być różne kryteria w pozyskaniu czy tych unijnych, czy
2: tak,
1: krajowych
2: dokładnie.
1: Pieniędzy.
2: Dokładnie, ale co chciałem powiedzieć, no mamy gotową dokumentację PFU, no, która niestety opiewa na bardzo wysoką kwotę, a mianowicie 17 milionów złotych. No, to jest dość spora kwota. No, będziemy się jeszcze temu przypatrywać, czy tam nie jest coś nie tak policzone, ale mi się wydaje, że jeśli biuro projektowe to odpowiednio robiło, no to no, nie będę tutaj jak na razie wyrocznią na ten temat.
1: Jak na razie prace się rozpoczęły z miejscowości Kały do Starych Budkowic. No to powodzenia w takim razie, panie wójcie, oby były fundusze na ścieżki pieszo-rowerowe, bo pragniemy ich, umówmy się. No,
2: no tak, no pragniemy.
1: W Opolskiem dużo rowerzystów.
2: A ta komplementarność, czyli to połączenie by było piękne od skrzyżowania Wiełowej, które prowadzi w stronę Kał i Starych Budkowic, poprowadzić ścieżkę stamtąd przez całą gminę aż do ronda na drodze wojewódzkiej Kupładza.
1: Trzymam kciuki w takim razie. Michał Golenia, wójt Murowa, był gościem Radia Opole. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję i miłego weekendu jeszcze.
1: A za chwilę druga część programu z kolejnym gościem.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: I zaczynamy drugą część naszego programu. Mamy kolejnego gościa, z nami pan Arkadiusz Tkocz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Panie dyrektorze, mamy konkurs rewitalizacyjny, że się tak wyrażę, skierowany do gmin, ale stawiają Państwo na aktywizację mieszkańców. Jakby to miało wyglądać, na czym polega ten konkurs?
2: Konkurs na regionalne granty rewitalizacyjne, jest to konkurs ogłoszony przez Samorząd Województwa Opolskiego, przez Zarząd Województwa Opolskiego, adresowany rzeczywiście do gmin naszego województwa, które mają przyjęty, opracowany gminny program rewitalizacji. Ten program musi być w tak zwanym wykazie wojewódzkim, to są takie techniczne kwestie, ale bardzo istotne przy naborze, czyli musi spełniać pewne kryteria dotyczące ustawy wdrożeniowej, czyli tych takich elementów finansowania ze strony unijnej, jak również być zgodny z ustawą o rewitalizacji. Już obiecuję więcej trudnych sformułowań nie używać. Natomiast rewitalizacja jest o tyle istotna, że ona jest adresowana do ludzi, musi być adresowana do ludzi i musi angażować ludzi, czyli z ludźmi i do ludzi. Dlatego bardzo istotnym elementem, komponentem rewitalizacji jest ten aspekt, czynnik społeczny, zaangażowanie społeczności lokalnej, zaangażowanie organizacji pozarządowych, by wspólnie realizować ten program. Więc rewitalizacja to jest program rozwojowy dla gminy, który nie jest obowiązkowy, ale wymaga dużego uczestnictwa, szerokiego uczestnictwa mieszkańców.
1: A to uczestnictwo jak wykazać? Bo jak rozumiem, wniosek o dofinansowanie składa gmina.
2: Wniosek o dofinansowanie składa gmina, natomiast ustawa o rewitalizacji z 2015 roku bardzo szczegółowo zadbała o to, by wszystkie regionalne programy rewitalizacji były opracowane wspólnie z mieszkańcami. Ten proces uspołecznienia jest bardzo mocno w ustawie wykazany. Między innymi jest taki element jak obowiązek posiadania komitetu rewitalizacji. Jest to takie ciało doradcze, bez którego nie można realizować GPR-u i w ramach którego to ciała zasiadają przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizowanego, przedstawiciele przedsiębiorców, przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych, czyli tak zwani wszyscy interesariusze, no też trudne słowo, którzy mają jakiś interes w tym, by zaangażować się w ten proces.
1: Ten komitet jest w każdej gminie, tak?
2: Jest obowiązek, by co najmniej 3 miesiące po przyjęciu gminnego programu rewitalizacji gmina powołała, wójt, burmistrz powołał taki komitet.
1: Jeśli chodzi o skład, a raczej liczebność, to też jest jakoś określone w zależności od tego, ile jest mieszkańców w danej gminie?
2: Nie ma tutaj ograniczeń, natomiast oczywiście tutaj chodzi też o pewną sprawność działania tego organu i więc też te komitety, one nie są za duże, żeby też nie paraliżować pracy tego ciała.
1: Natomiast czasami więcej znaczy mniej.
2: Zgadza się, natomiast też nie ma ograniczeń. Wiem, że w Warszawie, w gminach warszawskich, tam jest bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem w takim komitecie i są listy kolejkowe, zapisują się organizacje do tego i rotacyjnie co jakiś czas wymieniają się w składzie tego komitetu.
1: O, to ciekawe. Jeśli chodzi o te gminne programy rewitalizacyjne, kiedyś pamiętam rozmawialiśmy i tutaj mamy całkiem dobry wskaźnik tego, ile gmin ma taki program.
2: Tak, no tutaj trzeba się pochwalić, bo jesteśmy liderem, jeśli chodzi o skalę Polski. Na terenie województwa opolskiego wpisanych do wykazu, czyli do takiego rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, jest 56 gmin z terenu naszego województwa, co przypomnę, na 71 gmin, które mamy łącznie, daje nam najwyższy wskaźnik w kraju. 79% gmin posiada gminny program rewitalizacji, a w kraju średnia to jest między 3 a 46%, więc widać, że procentowo tych gminnych programów rewitalizacji u nas jest zdecydowanie najwięcej.
1: A jak pan sądzi, z czego się to wzięło, że gminy tak solidnie podeszły do przygotowywania tych programów?
2: I to jest rzeczywiście ciekawe, bo ja muszę jeszcze powiedzieć, że po pierwsze rewitalizacja na początku adresowana była raczej do dużych miast z dużymi problemami związanymi z degradacją terenów. To były miejsca poprzemysłowe, w których występowały, nawarstwiały się różnego typu problemy społeczne, infrastrukturalne, środowiskowe, przestrzenne. I rzeczywiście specyfika województwa opolskiego to są gminy raczej wiejskie i miejsko-wiejskie, więc jak gdyby tutaj widać, że początkowo rzeczywiście ta rewitalizacja nie wprost pasowała do tych typu naszych gmin. Druga sprawa to rewitalizacja nie jest obowiązkowa, jest to jak gdyby dodatkowy element, jeśli chodzi o wdrażanie polityki rozwojowej dla gminy i zależy tylko od zainteresowania burmistrzów, wójtów tym, żeby tą rewitalizację wdrażać, co nas bardzo cieszy, że taki wysoki współczynnik na terenie naszego województwa jest. I ja myślę, że to jest też efekt wysokiej kultury pracy naszych samorządów lokalnych. Jesteśmy już od wielu lat też wskazywani jako liderzy w innych obszarach, czy to w odnowie wsi, która jest bardzo podobna do rewitalizacji i widzimy, że przecież odnowa na terenie Polski właśnie najbardziej urosła i zapoczątkowano jej działanie właśnie na terytorium województwa opolskiego. No i oczywiście jednym z ostatnich takich elementów jest również pewna polityka samorządu województwa, który wspiera finansowo te projekty, no bo oczywiście można mieć program, przyjąć każdy program, natomiast jeżeli nie ma możliwości, nie ma narzędzi do jego wdrażania, to też nie będzie tutaj żadnych sukcesów w tym obszarze.
1: Czyli można by powiedzieć, że opolscy samorządowcy im jakoś bardziej mocniej zależy na tym, aby mieć piękne miejscowości, piękne wsie, piękne przestrzenie. Mamy jakąś taką kulturę, taki dryk?
2: Ja myślę, że tak. Wystarczy się przyjechać po polskich wioskach, zobaczyć, jak są bardzo zadbane, jak czujemy odpowiedzialność za te nasze miejscowości, w których mieszkamy, jak się identyfikujemy z tymi miejscowościami. I myślę, że to jest jak gdyby taki główny czynnik sukcesu.
1: No jest to powód pewien do chwalenia się. Ostatnio rozmawiałam z marszałkiem Ogładzą, co prawda o konwencie marszałków, ale mówił o tym, że marszałków zabieraliśmy właśnie na nasze opolskie wsie po to, żeby pokazać piękno tych miejscowości.
2: Mam bardzo podobne doświadczenie. W marcu tego roku zorganizowaliśmy wizytę studyjną regionów rewitalizacji, bo projekt, w ramach którego są oferowane granty, jest realizowany wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i wszystkie urzędy marszałkowskie w tym projekcie uczestniczą i mieliśmy taką okazję, że mogliśmy zaprosić, pochwalić się rewitalizacją na terenie województwa opolskiego i muszę powiedzieć, że nieładnie się może chwalić, ale generalnie województwo zrobiło bardzo dobre wrażenie. Szczególnie te właśnie oddolne inicjatywy, to zaangażowanie mieszkańców, przedstawiciele innych województw mówili, jak wy to robicie, że mieszkańcy chętnie przychodzą i angażują się w pracę, bo generalnie jest to dosyć duży problem. Zaangażowanie mieszkańców, identyfikowanie się mieszkańców z danymi obszarami. U nas to jeszcze jest dosyć słaby element, dlatego rewitalizacja jest tutaj dosyć takim ważnym projektem, który to promuje.
1: A sąsiednie województwa, bo na pewno pan ma jakieś kontakty w innych województwach, czy oni na przykład pytają, jak to zrobić, jak zaktywizować mieszkańców, bo podejrzewam, że też chcieliby, aby ich przestrzenie były ładne, tylko właśnie z tą aktywizacją może jest różnie. Czy oni pytają, jak to zrobić?
2: Generalnie, jeśli chodzi o aktywizację mieszkańców, to szczególnie tych mniejszych miejscowości jest dosyć duży problem bardzo małej ilości instytucji pozarządowych, które funkcjonują na tych terenach. U nas, jeśli chodzi o zaangażowanie mieszkańców, to jest ono na najwyższym poziomie, natomiast brakuje tych instrumentów wsparcia, żeby pomóc tym mieszkańcom się zorganizować wokół konkretnych problemów. W innych województwach, pani dyrektor pyta o inne województwa, to powiem tak, że na Śląsku, na Dolnym Śląsku też prężnie realizowana jest rewitalizacja.
1: Że przerwę, ja tak sobie wyobrażam, że skoro u nas jest tak super, jeśli chodzi o rewitalizację, to z pewnością ktoś może pytać, jak wy to robicie, jakich narzędzi używacie.
2: Zdecydowanie tak. I przyjeżdżają do nas właśnie tutaj na przykład z województwa łódzkiego. Mieliśmy już dwie wizyty, gdzie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zabierają gminy i pokazują rozwiązania. A chciałem tylko powiedzieć, że Łódź jako jest pokazywana jako taki przykład dobrej rewitalizacji, czy to ulicy Piotrkowskiej, czy może bardziej nawet fabryk Izraela Poznańskiego, które zostały te przekształcone w tak zwaną manufakturę, jako taki przykład wzorcowej rewitalizacji, więc widać, że w pewnych obszarach oni mają się czym pochwalić, ale też do pewnych elementów, jeśli chodzi o mniejsze gminy, o inspiracje, przyjeżdżają do nas i są zachwyceni tymi rozwiązaniami.
1: Wracając do konkursu, o którym mówiłam na samym początku, jakie kwoty, jakie dofinansowanie można uzyskać?
2: Tak jak powiedziałem, przede wszystkim są warunki takie dopuszczające. Przede wszystkim trzeba mieć przyjęty GPR, czyli ten gminny program rewitalizacji i musi on być na wykazie wojewódzkim, czyli musi spełniać te kryteria ustawowe, o których już też wcześniej mówiłem. Drugi element, jedna gmina może złożyć jeden projekt i elementem kluczowym jest to, by przy realizacji tego projektu był zaangażowany też partner społeczno-gospodarczy. I to jest ten element, na którym premiujemy też tą współpracę i zaangażowanie instytucji pozarządowych, organizacji pozarządowych. Są dwa schematy grantowe. Pierwszy na projekty miękkie, społeczne gmina może dostać do 100 tysięcy złotych. Natomiast na tak zwane projekty zintegrowane, gdzie mówimy tutaj zarówno o projektach

0: rewitalizacji. Natomiast de facto rewitalizacja polega na przywróceniu funkcji. Nie każdy remont, nie każde odnowienie substancji, remont budynku, pomalowanie budynku jest rewitalizacją. Tutaj w rewitalizacji mówimy o tym, że przywracamy pewne funkcje społeczne dla danego obszaru i oczywiście jeżeli inwestycje są konieczne, to należy je zrealizować. Natomiast człowiek, pewne funkcje danego obszaru są na miejscu pierwszym, a dopiero ta infrastruktura konieczna to jest dopiero uzupełnienie danego przedsięwzięcia.
1: To przywracanie funkcji w tej definicji rewitalizacji, czy to nie padło trochę, no bo to jest ładna idea, prawda? To jest piękna idea właśnie przywrócić funkcjonalność danej przestrzeni. Czy to nie padło trochę ofiarą tej niestety betonozy? Czy cały czas się, pan się uśmiecha? No właśnie, bo tak czasami mam wrażenie w tym dyskursie publicznym, rewitalizacja równa się betonoza. No jest to krzywdzące określenie, ale mam wrażenie, że w niektórych miejscach mieszkańcy mogą mieć takie poczucie, no dobra, będziemy rewitalizować, ale czy to się nie skończy tą niestety betonozą?
0: Rzeczywiście nawet tak przed przyjściem tutaj do studia zastanawiałem się, o co pani redaktor może pytać i tak myślałem, że na pewno ta betonoza, bo za każdym razem ten temat powraca. I rzeczywiście
1: właśnie zobaczmy,
0: były...
1: jak tu jest silnie zakorzeniony z tym tematem, a to jest, no jest trochę krzywdzące, no ale tak jest.
0: Pierwotnie, myślę, że to był problem urzędniczy, pierwotnie remonty rynków, placów reprezentacyjnych kojarzyły się z tym, by je wybetonować, bo muszą pełnić swoje funkcje, swoje role, być eleganckie, być sprawiać wrażenie, że są
1: poukładane,
0: tak. Natomiast rzeczywistość zweryfikowała te place, które zostały właśnie wybetonowane, gdzie nie daj Boże usunięto też zieleń z tych placów i powstało zjawisko, czyli tak zwane miejskie wyspy ciepła, gdzie pokazało nam to zjawisko, że nie da się żyć w takich miejscach i całe szczęście ta tendencja, która już była lata temu właśnie związana z tym, żeby betonować główne place, jest sukcesywnie odwracana. A my, od kiedy realizujemy nasz projekt, a tu już jest trzecia edycja naszego projektu, stawiamy na zieleń, stawiamy na błękitno-zieloną infrastrukturę, na zachowanie zieleni. I jednym z kryteriów dodatkowo punktowanych właśnie jest to, czy dany projekt będzie wykorzystywał błękitno-zieloną infrastrukturę, będzie dedykowany w tym obszarze i czy będzie właśnie projektem zachowującym te elementy zielone, które w gminie są.
1: Mhm. Czasami są takie rewitalizacje, że faktycznie jest gdzieś zabetonowane, a zieleń pojawia się na przykład w donicach. No to jest takie zastąpienie trochę... Tak, no właśnie, to jest takie trochę zastąpienie tego, że no bardzo chcieliśmy tę zieleń, ale no niestety nie można tam zostawić tej ziemi gołej, powiedzmy.
0: Tak, no jest dużo tego typu przykładów i bardzo często te nasadzenia, one się nie przyjmują i po jakimś czasie okazuje się, że usychają i jest to pewien problem. Całe szczęście myślę, że z tym problemem betonozy już mamy ten problem w mentalności urzędniczej za sobą. Może są jeszcze
1: społecznie
0: realizacje.
1: Społecznie chyba jest troszkę jeszcze do poprawy, tak mi się
0: społecznie
1: wydaje.
0: Społecznie jest do poprawy i tamte miejsca, które zostały zabetonowane w tej chwili jest proces, obserwujemy proces odwrotny, gdzie są na nasadzenia, gdzie gminy walczą o to, by przywrócić zieleń, by mieszkańcom było przyjemnie w centrum miasta, a nie by uciekali z tego centrum miasta szukać ochłody gdzieś poza.
1: Bo to też się łączy z innymi rzeczami, które, że tak powiem, samorząd musi sobie gdzieś tam poukładać, chociażby, nie wiem, adaptacja do zmian klimatu, prawda? No to też jedno z drugim się łączy. Dobrze zrobimy rewitalizację, będziemy lepiej no właśnie działać tak, aby tych miejskich wysp ciepła chociaż nie było.
0: Dokładnie tak. I tak jak pani redaktor mówi, no to jest system naczyń połączonych i w tej chwili myślę, że już we wszystkich tych obszarach wspieranych przez Unię Europejską jest dosyć duży nacisk na to, by pilnować tych aspektów. Ja mam też przyjemność być w komisji na najlepszą przestrzeń publiczną województwa opolskiego i co roku spływają do nas najciekawsze przedsięwzięcia, które są realizowane na terenie województwa opolskiego i muszę powiedzieć, że ta tendencja związana z betonozą już dawno jest za nami. Teraz właśnie premiuje się te rozwiązania, które i również architektonicznie, te rozwiązania, które są przyjazne dla mieszkańców, przyjazne dla przyrody, przyjazne dla życia w mieście.
1: Czy któryś z tych projektów albo któryś z tych przestrzeni, bo mówił pan, że zasiada pan w komisji, czy któraś pana szczególnie jakoś zauroczyła albo coś się bardzo spodobało, co pan pamięta?
0: No, jest dużo, są...

0: Dużo różnych ciekawych rozwiązań. Myślę, że w tej chwili już nie ma takiego projektu, który by premiował tylko i wyłącznie sam beton. Natomiast jest dużo na przykład tężni, które są budowane czy w Opolu, czy w Wołczynie dla mieszkańców, z których bardzo chętnie mieszkańcy korzystają, bo oprócz tej funkcji prozdrowotnej można się orzeźwić, usiąść i przebywać w przyjaznej atmosferze.
1: Ja powiem szczerze, byłam dość zaskoczona popularnością chociażby tężni wybudowanej na Malince w Opolu. Kiedy się tam nie pojawiam, to naprawdę bardzo dużo ludzi z tego korzysta.
0: I widać, że to stała się taka atrakcja lokalna, bo również ludzie spoza Malinki zjeżdżają, by skorzystać, oby tylko przyjeżdżali na rowerach, to wtedy będzie wszystko.
1: No i oczywiście są pomysły, żeby więcej takich tężni powstawało.
0: Zdecydowanie tak. I widać, że sprawdzają się tego typu pomysły.
1: A są jeszcze właśnie jakieś takie trendy w rewitalizacji? Chociażby mówimy o tych tężniach, ale są jeszcze jakieś takie infrastruktury albo, nie wiem, jakaś moda, która panuje?
0: No dużo takich... Potrzeba miejsc spotkań, integracji międzypokoleniowej, ale też spotkań sąsiedzkich. Są organizowane takie ciekawostki, jakieś ogródki warzywne, które mieszkańcy sami sadzą. Szczególnie widać to, kiedyś w Polsce były bardzo popularne działki.
1: I widać, myślę, że dalej
0: ten są. Pociąg do natury, do kontaktu z żywą naturą jest bardzo, bardzo ważny i to gdzieś w nas głęboko tkwi, bo widać też w tych projektach rewitalizacyjnych, że bardzo często się pojawiają tego typu aspekty.
1: Mhm. Czyli co, pomidory w centrum miasta na przykład?
0: Na przykład, tak.
1: Czemu nie?
0: Byleby nie miały za dużo pierwiastków ciężkich.
1: Tak jest. Panie dyrektorze, to jeszcze dopytam, bo jest dużo czasu tak naprawdę, żeby złożyć wnioski w Państwa konkursie.
0: Łącznie mamy 2,5 miesiąca, bo konkurs został ogłoszony 1 lipca, a trwa do 15 września. Natomiast daliśmy dużo tego czasu, bo mamy świadomość, że po pierwsze mamy okres wakacyjny, więc nie chcemy też gminy stawiać w trudnej sytuacji, że pracownicy nie pójdą na urlop, bo trzeba złożyć wniosek do rewitalizacji. A drugi, no równie ważny, a może i ważniejszy element to wybór partnera społeczno-gospodarczego. Tutaj obowiązuje ustawa tak zwana wdrożeniowa, ta unijna, i tutaj są pewne terminy, pewna procedura związana właśnie z wyborem takiego partnera, a to wymaga czasu. Dlatego też postanowiliśmy, że ten nabór będzie
1: odpowiednio długi. A to dopowiedzmy jeszcze proszę, kto może być takim partnerem?
0: No wszystkiego typu organizacje, stowarzyszenia, fundacje.
1: Lokalne grupy działania też?
0: Też, natomiast nie muszą mieć siedziby na terenie danej gminy, wystarczy, że prowadzą działalność na terenie gminy, bo to też często mamy pytania z tym związane. Wszystkie te instytucje, organizacje, które są zainteresowane realizacją wspólnych przedsięwzięć i muszą być zaangażowane w realizację tego projektu w jakiejś tam części. I w projekcie gmina będzie musiała to wykazać, jaka jest odpowiedzialność po stronie tego partnera społeczno-gospodarczego, bo chcemy wykazać, że nie zawsze gmina wie najlepiej, co trzeba zrobić i jak trzeba zrobić. Czasami mieszkańcy wiedzą to zdecydowanie lepiej, a to tak jak rozmawialiśmy przed tym nagraniem, mieszkańcy czasami czują się bardziej odpowiedzialni i bardziej pilnują pewnych efektów, pewnych działań, które zostały im powierzone, dlatego też mamy pełne zaufanie do tego, że zarówno organizacje pozarządowe, jak i mieszkańcy w tym procesie tutaj pomogą gminie we wdrażaniu tych projektów. I to, co istotne, te projekty, które będą do nas składane, one muszą wynikać bezpośrednio z GPR-u, czyli z tego gminnego programu rewitalizacji. To znaczy muszą być albo na tej liście podstawowej wpisanej do GPR-u, bo w GPR-ze są konkretne przedsięwzięcia, których realizacja w 100% spowoduje osiągnięcie celu GPR-u, bądź też na liście uzupełniającej, czyli albo na tej podstawowej, albo na uzupełniającej. Tam są bardziej już obszarowo wpisane przedsięwzięcia, jakiego typu przedsięwzięcia będą realizowane, by GPR okazał się sukcesem. I to jest też
1: czyli to nie może być jakiś nowy pomysł? Czy
0: musi to być, to, co może jest być nowy pomysł, programie? Ale musi się wpisywać w GPR. GPR to nie jest program, który obowiązuje na terenie całej gminy. Gmina musi znaleźć obszar zdegradowany. W ramach tego obszaru wyznacza tak zwany obszar rewitalizacji. Bo jeżeli rewitalizowana byłaby cała gmina jednocześnie, to byśmy dopuścili do sytuacji rozproszenia środków i tak naprawdę nigdzie nie poprawilibyśmy
1: wszędzie sytuacji. Po troszku, zamiast się skupić na konkretnym placu na przykład.
0: Jednym z wymogów jest to, by skupić na konkretnym obszarze, jest to obszar rewitalizacji i działania, które mają być realizowane przez GPR są tylko i wyłącznie na tym obszarze. Dlatego też mieszkańcy tego obszaru będą głównymi tymi mieszkańcami, którzy będą zaangażowani w realizację tych przedsięwzięć, dla których to będzie realizowane i z którymi to będzie realizowane.
1: To jeszcze dopytam na koniec o pewną odpowiedzialność za funkcjonowanie tej przestrzeni. Później dbanie spada na kogo?
0: No, zdecydowanie na gminę. I teraz w ramach tego dużego, szerokiego projektu my mamy nie tylko ten komponent grantowy, który oferujemy gminom, również oferujemy szkolenia dla gmin, szkolenia dla komitetów rewitalizacji. Mhm. Oferujemy cały pakiet doradztwa dla gmin, tak żeby gminy wiedziały, w jaki sposób rozwiązać pewne problemy, które przy wdrażaniu tego GPR-u są widoczne. I oferujemy również taki pakiet upowszechnienia dobrych praktyk, czyli będziemy robić różnego typu publikacje, będziemy się chwalić w mediach najciekawszymi rozwiązaniami, no i również będziemy organizowali wizyty studyjne gmin, tak żeby zainspirować się, jedne gminy mogły zainspirować inne ciekawymi rozwiązaniami.
1: Wnioski składamy do 15 września tego roku, rzecz jasna, a czas realizacji tych projektów?
0: Do czerwca 2028 roku, dlatego też nie ma dużego pośpiechu, a ja tylko powiem, bo pani redaktor też zapytała, że to są projekty miękkie. Tak, gdyż samorząd województwa w zeszłym roku organizował dwa konkursy na rewitalizację, na te infrastrukturalne projekty, zarówno dla gmin miejskich, jak i dla gmin wiejskich. Dlatego ta nasza oferta wspólnie z Ministerstwem Funduszy Polityki Regionalnej jest adresowana jako komplementarna. Mhm. Ja często mówię, że to mogą być środki na tak zwane pierwsze uruchomienie tych inwestycji infrastrukturalnych. Czyli jeżeli ktoś buduje jakiś, nie wiem, stadion, czy jakąś bibliotekę miejską, czy miejsce spotkań dla mieszkańców, to dzięki naszym środkom będzie mógł to
1: taki
0: uruchomić.
1: Taki wstęp do tej inwestycji właściwej?
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: Okej. Dziękuję pięknie za rozmowę. Myślę, że ciekawy program, warto z niego skorzystać. Do 15 września, szanowni samorządowcy.
0: A my szczególnie zachęcamy mieszkańców do tego, by zgłaszali się do gmin, do komitetów rewitalizacji, by brali sprawy w swoje ręce, bo to przecież dotyczy ich bezpośredniego sąsiedztwa, ich zamieszkania, a na pewno samorządowcy będą zachwyceni tym, że mieszkańcy...
1: Budujemy obywatelskość.
0: Tak.
1: Dziękuję pięknie. Pan Arkadiusz Tkocz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej z Urzędu Marszałkowskiego. Pięknie dziękuję pani.
0: Dziękuję
1: panie
0: dyrektorze. Pani, dziękuję państwu.
1: A słuchaczom życzymy wszystkiego dobrego weekendu.
2: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
1: Po reklamie.
3: Za chwilkę godzina 11, za moment dosłownie wiadomości w Radiu Opole, po nich informacje o pogodzie. Przenosimy się do Polski Nowej Wsi, gdzie trwa zlot fanów japońskiej motoryzacji.
4: Prowadzony z Japonii, tutaj wszystko robiliśmy sami, od podstaw.
3: Nawet 300 tysięcy złotych na rozruch gospodarstwa dla młodych rolników, a ponadto zaglądamy na plan filmowy kultowego rancha.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Dziś kolejny dzień zlotu fanów japońskiej motoryzacji. To na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi. W programie m.in. pokazy driftu, konkursy, specjalna strefa z najlepszymi samochodami, a do tego koncerty, strefa gastronomiczna czy kino plenerowe. Tego roku zgłoszono ponad 1000 japońskich samochodów, mówi Natalia Sochor, organizatorka.
5: Z roku na rok staram się modyfikować, ulepszać. Jestem głodna tego, żeby ten event był najlepszym eventem w Polsce. Właśnie nowość jest w tym roku ta strefa Selected, którą wprowadziłam, także event nabiera charakteru hybrydowego.
3: Alary Włodarczyk przyjechał Nissanem Skyline GTR, wierną repliką auta z pierwszej części Szybkich i Wściekłych.
4: Prowadzony z Japonii, tutaj wszystko robiliśmy sami, od podstaw. Podstawowo był szary. Miesiące szukania części, składania i się udało zrobić coś takiego. Wszystko jest odwzorowane.
6: Dokładnie, jeden do jednego?
4: Wiesz co, nie mam jednej buty. Mam dwie, Brian miał trzy, także to jest ta różnica. A tak to neony, fotel, kierownica, wszystko jest.
6: A te butle z podtlenkiem azotu? Atrapa?
4: Atrapa, sam robiłem, z gaśnic przerabialiśmy, ale na pierwszy rzut oka nie widać.
3: Z mikrofonem Radio Opole na zlocie był Witold Woźtak, a dodam tylko, że zlot potrwa do jutrzejszego popołudnia.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Do zdobycia jest 200 lub nawet 300 tysięcy złotych. Do końca lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o premię dla młodych rolników. Kto może po nią sięgnąć, tłumaczy Adam Frankowski z agencji.
7: Nie może mieć ukończonego 41 roku życia. Musi prowadzić działalność rolniczą maksymalnie od 24 miesięcy lub dopiero ją rozpocząć. Musi legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami lub zobowiązać się do ich uzupełnienia. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest także m.in. przygotowanie biznesplanu.
3: A pieniądze będzie można przeznaczyć na inwestycje budowlane, zakupy sprzętu, maszyn lub nawet zwierząt, które pomogą w rozpoczęciu samodzielnego gospodarowania.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Polska oczekuje do Ukrainy wykonania pierwszego kroku w celu normalizacji relacji polsko-ukraińskich, mówi premier Donald Tusk. Wskazuje, że strona polska chciałaby usłyszeć wyraźny sygnał, iż Kijów jest gotów naprawić relacje z Warszawą. Premier poinformował również, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy, który wyraził gotowość rozmowy na temat stosunków między obydwoma krajami.
8: Powiedziałem mu, że jego zadaniem jest, żeby znaleźć sposób, aby to napięcie obniżyć. I że najgłupszym pomysłem, na jaki mógł wpaść, żeby, nie wiem, zbudować większe poparcie społeczne na Ukrainie, byłoby eskalowanie tego napięcia i niechęci pomiędzy Ukrainą a Polską. To jest niedopuszczalne. Wszystkim po naszej stronie proponuję, działamy rozważnie. Nikt nam nie będzie skakał po głowie, ale pamiętajmy o naszym nadrzędnym interesie, a tym jest bezpieczeństwo Polski.
3: A wczoraj odbyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich trudne warunki dla miłośników sportów wodnych, bo silnie wieje. Ratownicy apelują do żeglarzy o rozwagę i ostrożność. Od wczoraj mieli bardzo dużo pracy, mówi dyżurny MOPR w Giżycku Piotr Karczewski.
9: Mieliśmy wczoraj aż 10 akcji technicznych spowodowanych głównie dużą ilością łódek, które poprzez silny wiatr znalazły się po prostu na mieliznach. Mieliśmy też jednostki, które zostały zepchnięte nawet na plażę miejską w Giżycku.
3: I jeszcze na koniec nowy biznes Hadziuka, Solejuka i Pietrzka. Trwają zdjęcia do nowego sezonu Rancha. Po 10 latach w rolę serialowych Wilkowej nadal wciela się Jeruzal w gminie Mrozy, którego centrum zmieniło się filmowy plan. A była tam dziennikarka Polskiego Radia Olga Kwaśniewska.
10: Kamera. Tu będzie dobrze! Zaciął kręczny Pietrek!
11: 11. sezon Rancha przeniesie widzów i bohaterów 10 lat w przód od ostatniego odcinka. Czekają podobne dylematy i doskonale znany humor w wykonaniu m.in. Piotra Pręgowskiego, czyli serialowego Pietrka.
12: No, co ciekawego, to jakby oczywiste, że tajemnic handlowych nie możemy zdradzać ani żadnych wątków uchylać. Dużo się dzieje.
11: Czy Solejuka, w którego postać wciela się Sylwester Maciejewski.
13: Ta adrenalina, czy się podoba, czy się spodoba, no drugi raz wejście w ten serial. Czy widzowie to kupią?
11: Sceny nagrywane są w tych samych miejscach. Nie zmieniła się też obsada, ale wzrosły apetyty widzów.
3: A ja chętnie sprawdzę, co tam po latach w Wilkowyjach słychać.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Przyjemnie, trochę chmur, trochę słońca w naszym regionie. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni. Jutro temperatura podobna, ale lokalnie może pojawić się deszcz, mogą pojawić się burze. A na naszym termometrze w tej chwili około 17 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wielokrotnie. Okazji do pomagania.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
2: Reklama.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
3: BYD. Build your dreams.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck Klepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Dobrowolski i mój gość, autor wybitnej pracy doktorskiej. I nie jest to z mojej strony jakaś kurtuazyjna figura, tylko słowa recenzenta podczas obrony pracy doktorskiej, doktora Jerzego Bosowskiego, naszego niegdyś redakcyjnego kolegi, mojego kolegi osobiście, ale najważniejsze z Uniwersytetu Opolskiego, z Wydziału Teologicznego. Dzień dobry, drogi Jerzy.
2: Dzień dobry.
1: Pochwalę się, że byłem na obronie Twojej pracy doktorskiej i jako jedyny dzięki nieokiełznanej chęci zaimponowania zadałem pytanie Tobie przed Wysoką Komisją, promotorami, którzy rzeczywiście rozpływali się, jeżeli chodzi o Twoją wybitną pracę doktorską, bo temu będzie poświęcona dzisiejsza audycja. A więc Biblia, badania nad tym dziełem jako praca wręcz sensacyjna, kryminologiczna i przede wszystkim intrygująca. Mam zamiar również wspomnieć o słynnej AI, czy jest to rzeczywiście inteligencja, narzędzie pomagające badaczowi, a może już spadła do roli półinteligencji, a może nawet jeszcze dalej. Przykładów będzie trochę, ale przed nami przede wszystkim ta audycja dotycząca Księgi Ezechiela. Podczas obrony Twojej pracy doktorskiej podważyłeś pewne założenia dotyczące liczby wyroczni, no to dlaczegoż wybrałeś akurat tę pracę jako przedmiot rozprawy doktorskiej?
2: Zacznę od swojej młodości. W młodości przeczytałem parę książek na temat archeologii, zachwyciłem się i chciałem być w życiu archeologiem. Natomiast kiedy w piątej klasie w szkole podstawowej, chciałem oczywiście zajmować się archeologią albo Egiptu, albo Peru. Zarówno piramidy, groby faraonów odkryte w Dolinie Królów, jak i peruwiańska kultura, no, zachwyciło mnie to po prostu. Natomiast w klasie piątej szkoły podstawowej dowiedziałem się, że na jedynym wydziale archeologii śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim jest 15 osób na jedno miejsce. Wiedziałem, że nie mam szans. Ale ta archeologia gdzieś tam ciągle we mnie tkwi i jak już wspomniałeś, praca doktorska miała tytuł Wyrocznie przeciw Egiptowi w Księdze Ezechiela. To są rozdziały od 29 do 32, czyli dość obszerny materiał. Ale w świetle retoryki hebrajskiej. To była nowa metoda badawcza, biblijna, badawcza badania tekstu biblijnego. Kiedyś rozmawiałem z moim kolegą, który jest profesorem, członkiem Centralnej Komisji do spraw nadawania tytułów i stopni naukowych i pytał mnie o temat pracy. Powiedziałem, on mówi, to można coś jeszcze o Ezechielu napisać więcej? Można, jak się zastosuje zupełnie nową metodę. I to właśnie recenzenci zauważyli, dlatego że podział, który jest w Biblii Tysiąclecia, wydaje się, że tych wyroczni jest 7. Takie śródtytuły tak sugerują. Mój czcigodny promotor, ojciec profesor Andrzej Sebastian Jasiński, Andrzej to jest imię chrzcielne, Sebastian imię zakonne, franciszkanin, napisał ogromny komentarz do Księgi Ezechiela po polsku. Także z nim współpracowałem i on tam wziął podział taki, jak jest w Biblii Tysiąclecia. Nie zastanawiał się, też podzielił na 7. A u mnie wyszło, że drugą i trzecią wyrocznie według tych śródtytułów trzeba połączyć. I wtedy wychodzi 6. I to uzasadniłem, dlaczego tak jest. Struktura pewna pokazuje, ponieważ ta metoda badania retoryki hebrajskiej bada zależności w tekście. Czyli nie zajmuje się problemem autorstwa księgi, kto napisał kiedy, w jakich czasach. Nie zajmuje się krytyką tekstu, czyli jakie są świadki tekstu, papirusy, kodeksy z różnych wieków, dobrze napisane, niechlujnie i tak dalej.
1: Czyli coś, co dotyczyłoby między innymi także wiarygodności.
2: Tak, bo są pewne różnice między tymi tekstami i tym zajmują się metody diachroniczne. Natomiast metody synchroniczne to już, ta metoda diachroniczna była opracowana przez niemieckich biblistów, stąd pewne terminy niemieckie i się po prostu nie tłumaczy. Na przykład Redaktionsgeschichte, czyli po prostu historia redakcji. Tego terminu się nie tłumaczy. Jest Formgeschichte, historia form. Bez względu na to, w jakim języku jest pisany artykuł i gdzie publikowany, tego się po prostu nie tłumaczy, bo wszyscy bibliści wiedzą, o co chodzi. Podobnie termin Sitz im Leben. Dosłownie osadzeniu w życiu. Lepiej po polsku brzmi kontekst życiowy, czyli wszystko to, co wpływało na środowisko tego autora natchnionego. Ezechiel pisał swoją księgę na przełomie VI-V wieku przed Chrystusem, czy przed naszą erą. Wtedy był wygnany. Ma 14 dat w księdze. I one są oparte o wydarzenia znane z historii powszechnej. Na przykład początek oblężenia Jerozolimy. Na przykład zdobycie Jerozolimy. I tak dalej, i tak dalej. Także tu jest bardzo księga wiarygodna. Natomiast podejście do tego tekstu, nie zajmowałem się właśnie tymi różnego rodzaju innymi środkami, wziąłem taki tekst, jaki Kościół podaje do wierzenia, czyli tak zwany Westminster Lalingard Codex, czyli taki tekst hebrajski ustalony. On jest powszechny nawet na stronach internetowych, także tutaj nie ma żadnego problemu. I tutaj dzięki temu, badając w zależności w tekście, mogłem to wykazać. No i dwóch recenzentów oceniło pozytywnie, stąd później była obrona. Co do obrony, na której faktycznie byłeś, wydarzeniem istotnym była obecność ojca profesora Hugolina Lankamera, właściwie nestora polskiej biblistyki, pochodzi też ze Śląska, zmarł w czasie pandemii. Także to jeszcze zdjęcia z tego, jeszcze go dokumentują. Już miał problemy z chodzeniem, ale umysł cały czas klarowny, jasny, wyrażał myśli bardzo dobrze.
1: I pozwól, że przytoczę, że to właśnie jego autorstwa były te słowa. Na początek powiedział: proszę państwa, co tu dużo gadać, nie będziemy się rozwodzić, nie wiem, czy śpieszył się na obiad, czy na pociąg, ale ukrócił wszelkie jakieś dywagacje lub chęć nawet tworzenia figur kurtuazyjnych na twoją cześć. Powiedział: praca jest wybitna i nie ma o czym gadać. Tak mniej więcej to bardzo ładnie spędzał. Tu jest, a zrobił to z wielkim wdziękiem, dodam.
2: Tu jest jeszcze pokrewieństwo naukowe, dlatego że mój promotor, ojciec Jasiński, był doktorantem ojca Hugolina. Czyli dla mnie ojciec Hugolin jest takim dziadkiem naukowym.
1: Piękna sukcesja.
2: No i tutaj nie ma o czym mówić w ogóle. Natomiast zarówno Hugolin Lankamer, jak i ojciec Jasiński pracowali z zupełnie innymi metodami, ale otwartość mojego promotora na nowe metody, jak się dowiedział, że wyjeżdżam na seminaria naukowe do Rzymu, na Papieski Uniwersytet Gregoriana, takie ćwiczenia właśnie z tej retoryki hebrajskiej, powiedział mi jedno: Jurek, jedź, naucz się tej metody, wracaj i pisz. I to było bardzo ważne. I pisz. Bo można mieć myśli gdzieś w głowie, ale jak się tego nie napisze, to później gdzieś ucieka, człowiek zapomina i tak dalej. Ważne, żeby napisać. I w końcu napisałem całą pracę. Poszło do obrony i się udało bronić.
1: No to muszę cię zapytać też o twoje doświadczenia właśnie natury lingwistycznej, bo odbyłeś też podróż do Tel Awiwu, jeśli dobrze pamiętam. W Izraelu byłeś chyba na uniwersytecie.
2: Hebrajski Uniwersytet Jerozolimy. W języku polskim nie tworzymy skrótowca z tego. Podajemy pełną nazwę zawsze. Hebrajski Uniwersytet Jerozolimy.
1: No i chyba pobyt także tam wzbogacił cię o narzędzia badawcze, bo sam długo, długo przymierzałeś się do tego, ponieważ miałem okazję nieraz posłuchać, że dzień i noc słuchasz radia w języku hebrajskim, zresztą nie tylko, i to się stało taką twoją pasją. I na ile właśnie to takie, powiedziałbym, trochę takie z przymrużeniem oka zainteresowanie językiem hebrajskim ułatwiło ci pracę? No, nie stałeś przecież filologiem hebrajskim, ale jednak pojechałeś tam i pamiętam nasze pierwsze spotkanie i mówię, jak mówisz po hebrajsku. No i chyba mnie śmiechem zabiłeś, żeby po takim krótkim pobycie w Izraelu mówić po hebrajsku. To jest po prostu awykonalne. Bo język jest tak trudny po prostu. Jest,
2: da się go nauczyć. Gramatyka hebrajska jest prostsza niż gramatyka grecka. To wynikało z tego, że po prostu Biblia, Stary Testament w większości jest napisany językiem hebrajskim. Są teksty napisane językiem greckim i one są w kanonie kościołów chrześcijańskich, ale nie są w kanonie żydowskim. Natomiast Nowy Testament pisany w języku greckim, ale myślenie, autorzy, którzy pisali w Nowym Testamencie, oni czytali Stary Testament, więc oni przejawiają to ciągle myślenie Starego Testamentu. I te figury retoryczne, które się pojawiają w Starym Testamencie, występują również w Nowym Testamencie, tylko że w języku greckim. Ale taki na przykład infinitivus absolutus, bezokolicznik absolutny, to jest takie zestawienie, dosłownie to można przetłumaczyć mot tamut, umrzeć umieraniem. Czasami ktoś tłumaczy to śmiercią umrzesz, ale jeżeli to się powie, że śmiercią umrzesz, to tutaj nie słychać, że to jest to samo słowo. Umrzeć umieraniem, bo to jest czasownik bezokoliczny właśnie, umrzeć, i czyn rzeczownik umierać. Umrzesz umieraniem. To jest idiom hebrajski, który tłumaczy się w takich aspirujących do literackich, na pewno umrzesz, że to jest takie podkreślenie, ale to jest specyficzne w języku hebrajskim i również to w Grece występuje. Na przykład pasterze, którzy czuwali, tam jest dosłownie po grecku czuwać czuwaniem nocnym. Bogaci się bogactwem, nie gromadźcie sobie bogactwa. Czuwać czuwaniem nocnym i tak dalej, budować budowlę, że człowiek tam buduje dom tak naprawdę, no ale to z greckiego. Te figury są powtórzone tak samo w Apokalipsie, podobnie w przekładzie ksiąg Starego Testamentu, Septuaginta, gdzie trzeci, drugi wiek przed Chrystusem uczeni żydowscy tłumaczyli teksty hebrajskie, bo taka była potrzeba, na język grecki. Z tym, że nie tłumaczyli dosłownie, tłumaczyli sens wypowiedzi. To jest, że tak powiem, bogactwo ogromne dla biblistów, dlatego że w czasie różnych prześladowań w Europie, ja już pomijam historię, w każdym razie po powstaniu przeciwko Rzymianom, to jest Bar Kochby, 135 rok naszej ery, Żydzi w większości zostali wyrzuceni z tego dawnej ziemi Kanaanu. Przenieśli się do Europy. Nie tylko, bo do Afryki, oni wszędzie, do Arabii jeszcze i tak dalej. Ale ci, którzy przenieśli się do bardzo zachodniej Europy, czyli Hiszpania, Maroko, bo to było też kolonie zasiedlone przez Hiszpanów, oni wykształcili taki język ladino. Proszę nie mylić z latino, muzyką latino. Ladino to jest mieszanka hebrajskiego i starohiszpańskiego. Natomiast byli też Żydzi, którzy osiedlili się w Niemczech, w Germanii, i oni wykształcili język jidysz, a jidysz to jest znowu mieszanka hebrajskiego i starogermańskiego. Jeżeli ktoś zna język niemiecki, to jak powiem w języku jidysz 1, 2, 3, to jest ein, zwei, drei.
1: Ewentualnie coś, co jest bardzo zakazane, to będzie papirosen.
2: Papirosen, to jest właśnie świetne w języku jidysz, że to jest polski termin z niemiecką końcówką, ale w odróżnieniu od cigaretem. Bo to papierosy i cygara to są co innego, tak. Ale to są takie niuanse. No siłą rzeczy trzeba było się uczyć języka hebrajskiego i języka greckiego, bo Nowy Testament, natomiast nie znam go doskonale, ale potrafię przeczytać, potrafię znaleźć w słowniku, jakie znaczenie i radzę sobie z tym językiem.
1: Dotknąłeś rzeczy bardzo ważnej, która także nieraz jakoś tak chodziła mi po głowie. Przecież to są tysiące lat. To są również przekłady. I dzięki czemu możemy stwierdzić, jakimi metodami badawczymi, że te teksty po tłumaczeniu oddają sens i ducha. Czyli jest zachowana trochę litera, ale najważniejsze, duch tego przekazu. Bo nie zawsze z tym tłumaczeniem jest tak, zresztą złośliwi sarkastycznie mówią, że przekład to jest tak jak piękna niewiasta, albo jest piękny i niewierny, albo wierny i mniej piękny. Stąd też pytanie, jakie mamy gwarancje, że ktoś nie wypatrzył sensu przekazu jeszcze tego starohebrajskiego, przecież sprzed tysięcy lat?
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo mamy coś takiego jak tekst oryginalny, powiedzmy opracowany przez wiele lat, ale ten ostateczny tekst, który jest oryginalny, czyli Księgi Starego Testamentu hebrajskie, Księgi Nowego Testamentu w języku greckim, a potem są tłumaczenia dla tych osób, które nie znają tych języków, a chciałyby się z tym zapoznać. No to pierwsze tłumaczenie Jakuba Wójka. To jest końcówka XVI wieku.
1: Księdza Jakuba Wójka.
2: Księdza Jakuba Wójka, jezuity, on dokonał przekładu dosłownie, niemal, kiedy jest mowa o pannach głupich i mądrych u niego jest. W Biblii Tysiąclecia już są panny roztropne i nieroztropne. I tu widać już wyłagodzenie.
1: Poprawność polityczna się wdarła.
2: Dokładnie tak. Ja dlatego ja sięgam czasami do Jakuba Wójka, dlatego że on tłumaczy, bo w greckim jest głupie i mądre. Tam jest ten termin, który oznacza
1: dosłownie
2: po prostu, a nie brak roztropności. Bo to jest taki
1: eufemizm. Taki troszeczkę to się wkradł.
2: Także pod tym względem jest, ale są na szczęście przekłady i stąd później, w zależności od tego, do kogo jest skierowane. Biblia Tysiąclecia, to było, pierwsze miało być na Tysiąclecie Państwa Polskiego, 1966. Pierwsze wydanie, nazwane Biblia Tysiąclecia, jeden z biblistów, później został biskupem, nazwał, że to jest Biblia Tysiąca Błędów, bo nie podobało mu się to bardzo. Później było drugie, trzecie, czwarte. W końcu teraz będzie szósty, jest piąte wydanie, ale będzie szóste wydanie już zrobione przez Stowarzyszenie Biblistów Polskich. I jest to, że ja powiem, ciągle udoskonalane, bo do tej pory ciągle, jeżeli był problem w Starym Testamencie ze zrozumieniem tego tekstu, to Właśnie, tłumaczenie i przekład. To jest dosyć interesująca historia, ponieważ papieska komisja biblijna zaproponowała, żeby rozróżniać te terminy. Przekład jest wtedy, jeżeli jest z języka oryginalnego, na przykład na język polski. A tłumaczenie, jeżeli na przykład z języka angielskiego na język polski. Stąd przekłady i tłumaczenia i Rada Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk zaaprobowała to rozróżnienie. To jest, żeby w języku polskim też to stosować, bo to ma znaczenie. Stąd pytanie, jak ktoś tłumaczy, do kogo tłumaczy? Kto jest celem? No i Biblia Tysiąclecia miała zastąpić przez 400 lat Biblia Wujka funkcjonowała. I Tysiąclecie Państwa Polskiego to był taki moment, zmienił się czas, zmienił się język, zmieniło się nastawienie jeszcze i tak dalej. No, co 20 lat mniej więcej to jest nowe pokolenie i to wszystko pokolenie, które wnosi. Mojżesz, jak chodził z Żydami po pustyni egipskiej przez 40 lat, ci, którzy pamiętali Egipt, nie weszli do ziemi, wymarli na pustyni. Do ziemi obiecanej weszli ci, którzy nie pamiętali Egiptu.
1: Czyli byli ludźmi już nieobciążonymi niewolą.
2: Dokładnie.
1: Chodzi o mentalność.
2: W Biblii 40 lat to jest zmiana pokoleniowa. Chodziło o to, żeby nowe pokolenie, nieobciążone tymi wizerunkami bogów w Egipcie, weszło do nowej ziemi obiecanej. I tu widać pedagogikę Pana Boga w stosunku do swojego narodu wybranego, bo to była jego decyzja. Nie było konkursu, który z ludów chce zostać narodem wybranym, niech złoży aplikację, komisja konkursowa wybierze najlepsze i ten lud zostanie. Nie było takiego konkursu, to była autonomiczna decyzja Boga. Ponieważ Bóg jest wszechwiedzący, wszechmogący, w to wierzymy, wiedział, kogo sobie bierze, że tak powiem, na kark. Bardzo krnąbrny naród. Ale to była jego autonomiczna decyzja. I jeżeli jakiekolwiek przejawy antysemityzmu, to tak naprawdę są sprzeciwianiem się woli Boga. Także ja jestem daleki od antysemityzmu, chociaż przed wojną było powiedzenie, że antysemitą jest ten, kto nie lubi Żydów. Po wojnie, szczególnie po Holokauście, antysemitą jest ten, kogo Żydzi nie lubią. I oni to często wykorzystują, to trzeba przyznać. Ale wracając do badań, do tłumaczeń. Właśnie dużo zależy od tego, do kogo jest skierowane. Było tłumaczenie Ewangelii w języku ziomalskim. I Ewangelia świętego Jana była zatytułowana Czytanka Zioma Janka. Rozmawiałem z, bo miałem wielu katechetów, próbowali to przedstawiać na swoich lekcjach katechezy. Po 80 minutach młodzież protestowała. Nie chcemy tego słuchać. To fajne, śmieszne, ale nie chcemy. My chcemy język Biblii. Więc to były takie próby. Były też takie tłumaczenia, ponieważ Nowy Testament był pisany w języku greckim, ale to był język tak zwany koine, czyli taki język potoczny, język ulicy. Tak jak się mówi po prostu na ulicy. I było takie tłumaczenie studyjne księdza Dąbrowskiego i kiedy Jezus mówi do osoby opętanej, do tego szatana, mówi w Biblii Tysiąclecia, idź precz, zamilcz i idź precz, to w tym tłumaczeniu dosłownym języka koine jest stul, pysk i wynoś się. Bo język targowiska, gdzie się normalnym językiem mówi. I
1: zrozumiały dla maluczkich.
2: I zrozumiały dla maluczki. Dlatego różne przekłady są, ta Biblia Tysiąclecia, no, są całe prace, nawet doktorskie, o różnych przekładach. Niektórych ksiąg na przykład, albo całości z tekstów oryginalnych mamy protestanckie przekłady. W ogóle cała sprawa zainteresowania Biblią zaczęła się od Lutra.
1: To pozwól autorze znakomitej pracy doktorskiej, że więcej o dokonaniach badaczy Pisma Świętego od czasów Lutra powiemy w następnej godzinie naszej audycji, a przy okazji podniesiemy współczynnik dramaturgii i zainteresowania u naszych słuchaczy. Doktor Jerzy Bosowski, niegdyś dziennikarz Radia Opole, teraz pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, jest i będzie naszym gościem. Ja się nazywam Krzysztof Dobrowolski i zapraszam już po wiadomościach.
0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chce.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
1: Po reklamie.
5: Słońce przepięknie zagląda do naszego radiowego studia, natomiast widzę, że dosyć mocno wieje. Więcej informacji o pogodzie za kilka minut. A w wiadomościach zaglądamy do Otmuchowa, gdzie trwa lato kwiatów.
6: Hortensję oglądam. Trzeba by było coś dokupić.
5: Niektóre samorządy w Polsce proszą, by nie podlewać trawników i nie myć aut. To by oszczędzać wodę. Mamy też bardzo ważne informacje dla kierowców.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Zapraszam, Agnieszka Wewer-Krajewska. Na początku Chrząstowice, ulica Opolska. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, doszło tutaj do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Na razie nie znamy szczegółów tego wypadku. Natomiast prosimy uważać, bo w tym miejscu można spodziewać się utrudnień. Na miejscu m.in. trzy zastępy Straży Pożarnej i inne służby. I jeszcze zgłoszenie z miejscowości Tłusto-Ręby. To z kolei droga wojewódzka z Niemodlina na Marszową. Tu samochód osobowy wjechał do rowu. Prosimy, noga z gazu.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Trwa 53. lato kwiatów w Otmuchowie. Do miasta zjechało ponad setka plantatorów, którzy oferują szeroką gamę roślin od drzewek owocowych po kwiaty. Impreza co roku przyciąga tysiące odwiedzających. Dbamy o to, by nie brakowało atrakcji, mówi burmistrz Otmuchowa Damian Nowakowski.
7: Mamy wspaniałe, wesołe miasteczko podzielone na trzy strefy, więc atrakcja dla dzieci najmłodszych i w średnim wieku. Mamy też dobrze ustawioną gastronomię i przede wszystkim mamy wspaniałą estradę, bo w sobotę mamy dżem, a w niedzielę Michał Wiśniewski.
8: Michał Luch, przyjechaliśmy z Wojborza. Przyjeżdżamy tutaj od 20 lat, jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy bardzo dobrą sadzonkę borówki amerykańskiej, jagody kamczackiej. Mamy pyszny, ekologiczny owoc.
9: Poszukujemy roślinek?
10: Nie, oglądamy tylko. Żona tak ogląda tylko.
6: Hortensję oglądam.
9: Ogródek czy działka?
6: No, działka. Trzeba by było coś dokupić.
5: No pewnie, że trzeba coś dokupić, ale to kwiatów potrwa do jutra. Z mikrofonem Radia Opole w Otmuchowie był Adam Wołak.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: Obie lokalizacje są naprawdę porównywalne, mówił premier Donald Tusk o możliwym miejscu budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Rząd wskazał Konin i Bełchatów jako preferowane lokalizacje tej inwestycji. To są dwie dobre lokalizacje, powiedział szef rządu.
11: Nie jest moją rolą wydawanie ostatecznego werdyktu, bo kryteria tutaj są bardzo precyzyjne i wymagające autentycznych, prawdziwych, głębokich ekspertyz, począwszy od geologicznych. Do finału doszły te dwie lokalizacje, a eksperci rozstrzygną i będziemy robili to w sposób bardzo transparentny.
5: I zmieniamy temat. Coraz więcej samorządów w kraju apeluje o oszczędzanie wody i wykorzystanie jej tylko w celach bytowych. W związku z suszą między innymi gmina Uścimów na Lubelszczyźnie prosi o niepodlewanie trawników, mycie samochodów czy napełnianie basenów. Apelujemy do mieszkańców i letników o oszczędzanie wody, bo jest jej coraz mniej, mówi wójt gminy Eliza Panasz.
12: Z wodą nie jest ciekawie. Mamy coraz mniej tej wody, chociaż modernizujemy ujęcia wody i staramy się o to, żeby tej wody nie zabrakło, ale apelujemy, żeby po prostu szanować wodę. My w umowie, jeżeli chodzi o dostarczanie wody, mamy wyszczególnione, że to jest woda dla życia, dla bytu, a nie dla tego, żeby się w tej wodzie popluskać, ale tylko my możemy tylko tyle. Ostrzegać, monitorować na Facebooku czy na stronie gminy i tyle.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Nowoczesne sale, specjalistyczne wyposażenie, więcej miejsc dla pacjentów. W Namysłowskim Centrum Zdrowia oficjalnie zakończono kluczowy etap modernizacji zakładu opiekuńczo-leczniczego. Więcej Marcin Biliński, wiceburmistrz Namysłowa.
13: To bardzo ważny dzień dla mieszkańców naszego regionu. To nie tylko modernizacja budynku, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Maza łóżkowa wzrosła z 50 do 66 miejsc, co pozwoli objąć opieką większą liczbę osób. Powstały nowoczesne sale, lepsze warunki pracy dla personelu.
5: I na koniec o 16 w miejscowości Maciowakrze w gminie Pawłowiczki rozpoczynają się gminne zawody sikawek konnych. Na miejscu pojawi się też policja z Kędzierzyna-Koźla z pokazami i atrakcjami dla dzieci. Najmłodsi będą również mogli skorzystać z dmuchańców, a o 19 zabawa z DJ-em. Ważną częścią imprezy będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację 9-letniego Miłosza, który kilka dni temu został ciężko pogryziony przez psy.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni, natomiast teraz przepięknie świeci słońce, przynajmniej w Opolu. W nocy minimalnie 13-14 stopni, przelotne opady deszczu, a jutro temperatura podobnie jak dzisiaj, natomiast od czasu do czasu mogą się przydać parasole, no i synoptycy lokalnie zapowiadają burze. I jeszcze spoglądam tradycyjnie na radiowy termometr, wskazuje w tej chwili 18,4.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
4: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
3: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
5: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapszygoda.pl.
6: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Gdybym miał przyjąć język stosowany przez niektórych tłumaczy biblijnych, albo gdybym miał się dosłownie zastosować do retoryki biblijnej, to mógłbym rzec, że nasza audycja nazywa się Nauka bez ściemy. Takim właśnie to językiem operowali również autorzy tekstów biblijnych, które powstawały tysiące lat temu. I o tym w drugiej części naszej audycji z doktorem Jerzym Bąsowskim, autorem wybitnej pracy naukowej poświęconej księdze Ezechiela. Tak jak przed godziną, nadal nazywam się Krzysztof Dobrowolski i pozwolą Państwo, że przypomnę, iż nasz gość zwrócił uwagę, że tak naprawdę w skali masowej badania nad tekstami biblijnymi rozpoczęły się wraz z nadejściem epoki Marcina Lutra, a więc początkiem protestantyzmu.
2: XVI wiek, kiedy Luter rzucił hasło sola scriptura, tylko pismo. Tam było jeszcze parę innych haseł, ale nie, na tym się zatrzymajmy. Sola Scriptura odrzucił tradycję. My, katolicy, z nim do końca się nie zgadzamy. Nawiasem mówiąc, parę lat temu było 500-lecie reformacji. Ja czytam takie czasopismo Studia Ekumenica i tam jeden z protestantów, profesor, opisuje jakiś współczesny problem, który występuje w małżeństwie, po czym pisze zdanie. Ale za Lutra tak nie było. Ja sobie myślę, Boże drogi, to dzisiejsi luteranie odwołują się do tradycji luterskiej, lutrowej właściwie. No świetnie, 500 lat wstecz. Nie wolno ich naciskać. Oni sami zobaczą, że apostołowie i ojcowie Kościoła, którzy ten drugi, trzeci wiek, oni byli bliżej czasów apostolskich i ta tradycja też jest ważna. Ale wracam do tego, to sola scriptura. To spowodowało, że przede wszystkim protestanci zaczęli najpierw badać różnego rodzaju teksty, różnego rodzaju właśnie i znajdowali różnice. Księża katolicy nie chcieli być różni i też zajęli się tym. To spowodowało, że zainteresowanie Biblią odżyło. I ta metoda krytyczno-literacka, czy tam historyczno-krytyczna, opracowana właśnie przez Niemców, panuje już właściwie 120, może 130 lat. Powoli się już tam wyczerpuje, stąd pojawiają się nowe metody synchroniczne, porównawcze. Porównują albo tekst wewnątrz księgi, albo księgę Ezechiela z księgą Jeremiasza, Izajasza, bo to są księgi prorockie, albo pewne wydarzenia, które się zdarzyło, jak jest opisane w różnych księgach. I dzięki temu zupełnie inaczej wyglądają później te badania.
1: No to teraz pozwolę sobie przytoczyć moje pytanie, które tak, miałem nadzieję, wywoła trzęsienie ziemi, albo przynajmniej jak u Hitchcocka, najpierw będzie trzęsienie ziemi, a później jeszcze mocniej, bo myślę, że każdy, kto nas słucha, pomyśli, no dobrze, ciekawe rzeczy mówią, ten doktor Bąsowski to naprawdę uprawia to z pasją, jak robotę sensacyjną.
2: Ja się zakochałem w księdze Ezechiela, tak.
1: Nie no, a ja nawet przed obroną przeczytałem, ponieważ nie jest duża i tam bardzo ładne są w ogóle teksty, jak najbardziej współczesne, ci, którzy będą prawi i sprawiedliwi. Nie wiem, czy będę rozwijał ten wątek, ale rzuciłem tylko, skąd pochodzi ten związek frazeologiczny z księgi Ezechiela. Chyba, że ty masz ochotę to spuentować jakoś. Bo wrócę jeszcze do tego pytania. No, skoro podważyłeś ten dogmat, że mamy siedem...
2: To nie był dogmat. To było po prostu przyzwyczajenie od Jakuba Wójka. My, redaktorzy Biblii Tysiąclecia, sięgnęli do niego. Podobnie jest z 15 rozdziałem Łukasza, gdzie jest przypowieść o zagubionej owcy. Później jest przypowieść o zagubionej drachmie. A później jest przypowieść, wtedy było marnotrawnym synu. Dzisiaj jest przypowieść o miłosiernym ojcu. Tymczasem te dwie pierwsze przypowieści to jest jedna przypowieść o zagubionej owcy i o zagubionej drachmy.
1: Sens ten sam.
2: Dokładnie tak. I na bazie, to jest fundament, na który później jest zbudowana przypowieść o dwóch synach. Młodszy syn zagubił się na wzór owcy. Odszedł od swojego domu, odszedł od swojego stada. Starszy syn zagubił się na wzór drachmy. Nie odszedł od domu, był z domu ojca, ale się zagubił. Skąd o tym wiem, że się zagubił? Z jego wypowiedzi. On się do ojca zwraca, tyle lat ci służyłem. Stop, to wystarczy. Ta wypowiedź jest dłuższa. Starszy syn swoją relację do ojca pojmuje jako służbę, a tak nie jest. Odpowiedź ojca, synu, wszystko co moje jest również twoje. Świadczy o tym, że syn dziedziczy po ojcu. Sługa nie dziedziczy po swoim panu. Ty nie jesteś sługą, ty jesteś właśnie synem. Na początku jest jeszcze, nam to ucieka, podzielił między nich, miał dwóch synów i podzielił majątek między nich, więc jeden dostał i drugi dostał. To, że młodszy przepuścił ten majątek z nierządnicami, natomiast starszy pracował na i tak dalej. Także tutaj jest paralelizm i to też wyszło znowu w badaniach, właśnie patrząc metodą retoryki hebrajskiej, to robił profesor Roland Meynet, który napisał w ogóle traktat, on już jest emerytowany, pracował na Uniwersytecie Gregoriana, ale ta książka jest przetłumaczona na język polski pod tytułem Czy czytaliście Łukasza? Lektura prowadząca do spotkania. Gdzie on tam opracowuje właśnie zależności w tekście, jak to w całej Ewangelii, że pierwsze rozdziały są powiązane z ostatnimi, kolejne i pokazuje całą strukturę Ewangelii, że to nie jest, coraz częściej się mówi, że to nie jest tekst napisany, tylko to jest tekst skomponowany. Że on się składa z mniejszych jednostek literackich, ale cała księga jest skomponowana. I to są odkrycia współczesne, które metody te diachroniczne nie były w stanie odczytać, bo oni się skupiali na świadkach tekstu, na tych drobiazgach takich, co nie zawsze ma sens.
1: Pozwól, drogi doktorze, że wrócę jednak do mojego pytania, bo podczas obrony pracy doktorskiej to moje pytanie brzmiało, no dobrze, i teraz skoro ten pracowity człowiek, autor wybitnej pracy doktorskiej, podważył nasze, powiedzmy, przyzwyczajenia co do tekstu, że tych plag będzie 7, no to oczywiście tak z przymrużeniem oka powiedziałem, czy w nauce, w biblistyce światowej czeka nas rewolucja i od dziś będziemy mówić o 6, mówię w skrócie myślowym, i oczywiście można w tym momencie o plagach Bosowskiego. Ja oczywiście może przerysowuję to, ale takie wielkie odkrycia, to zazwyczaj do nich są doklejane nazwiska. Tak jak komety, różne inne zjawiska i tak dalej, i tak dalej. To proszę cię powiedz, czy twoje odkrycie, które było poprzedzone wnikliwą, kilkuletnią przecież pracą, odbiło się na świecie i teraz się właśnie mówi o, nie wiem, może nawet polskiej szkole analizy biblijnej.
2: Małe wyprostowanie. Nie chodzi o plagi. Tutaj Egipt ci się skojarzył z plagami. Tych plag było 10. 10 to jest 7 plus 3. Liczba 7 to jest, oznacza pełnię, liczba 3 oznacza doskonałość. Stąd tych plag było 10. To były wyrocznie przeciw Egiptowi. Problem polega na tym, że ja to opublikowałem, znaczy swoje wyniki badań opublikowałem w jednym z rozdziałów w książce, właśnie na Gregorianie. To jest w wydawnictwie Petersen. To jest po włosku, więc znowu ktoś, kto zna język włoski, może do tego sięgnąć i zobaczyć. Tak naprawdę dzisiaj naukę uprawia się w języku angielskim. Ktoś, kto publikuje w języku angielskim, jest czytany, może być cytowany. Tutaj jest właśnie ten współczynnik wpływu po angielsku, impact factor, jak często jest cytowany artykuł, czy jakaś tam dana książka i tak dalej. Natomiast o rewolucji ja bym tutaj nie mówił. To są takie drobne kroczki, które ciągle zmieniają, bo okazało się, że jak byliśmy na Gregorianie, na tych warsztatach, to była jeszcze jedna osoba, która później pisała doktorat z Ewangelii Jana, ale też metodą retoryki hebrajskiej i powstało 5 czy 6 prac magisterskich z zastosowaniem tej metody. To zostało też opublikowane, więc, że tak powiem, w środowisku polskim jest to znane. Natomiast tych pracujących metodą retoryki hebrajskiej jest na świecie może 30, może 40 osób. No, to jest dość nowa metoda. 1992 rok opublikowany traktat o retoryce biblijnej Rolanda Meyneta w języku angielskim, bo wcześniej była wersja włoska i francuska. To znowu muszą się zmienić pokolenia, żeby ktoś to, że tak powiem, dostrzegł, że jest fajne i chyba oddaje, no właśnie, czy sens? Właściwie wszyscy bibliści mówią, że jeżeli ktoś chce poznać naprawdę tekst biblijny, to powinien się nauczyć tego języka, albo greckiego, albo hebrajskiego.
1: No właśnie, i dotarłeś do takiego momentu, gdzie muszę cię zapytać, jaki jest odsetek z wszystkich źródeł oryginalnych tekstów? No słynne zwoje z Qumran, to chyba taki najbardziej ikoniczny wręcz przykład, prawda? I teraz, jeżeli weźmiemy do ręki Stary Testament, Nowy Testament, no to mamy taką księgę na 5 centymetrów mniej więcej. Ile procent z tego odnajdziemy jeszcze w oryginalnych źródłach wykopanych, odkrytych przez archeologów? A ile to jest jakaś praca polegająca właśnie na odszukiwaniu źródeł już dużo późniejszych przekładów, bądź, jak to ładnie rozróżniłeś, tłumaczeń?
2: Tutaj trzeba podać, że każde tłumaczenie czy przekład to już jest interpretacja. Ponieważ na przykład słowo hebrajskie ma kilka znaczeń, podobne, ale tłumacz wybiera jedno z nich. ktoś, kto czyta w oryginale, może sobie podmieniać. Na przykład jest taki termin, który oznacza i sępa, i orła. A to już inaczej. Orzeł dla nas to jest taki królewski. Sęp to padlina raczej. A to jest dokładnie ten sam termin w hebrajskim. I można to różnie interpretować. Stąd to jest ta trudność, bo zależy, do kogo się kieruje to tłumaczenie.
1: Nie zależy od kontekstu, od intencji tego, kto to zdanie wypowiedział.
2: Ten kontekst życiowy, kiedy tam Nowy Testament 2000 lat temu mniej więcej, Stary Testament, najstarsze księgi, Księga Amosa, 8 wiek przed Chrystusem, często opowiadane ustnie, przekazywane ustnie, około VI wieku przed Chrystusem zaczęto spisywać to, te tradycje, które się były powtarzane i później była redakcja, czyli to było przerabiane. Więc trudno mówić, co było oryginałem. Oryginał był przekaz ustny, który zaniknął.
1: Ale poza tym, nawet jeżeli znajdziesz ten oryginał, okazuje się, że żeby było ciekawiej i jeszcze trudniej, to ty to jedno zdanie, czy nawet jeden wyraz możesz, owszem, znając, nie wiem, język na przykład aramejski, no i możesz mieć zagwozdkę. Czy to będzie sęp? Czy to będzie orzeł? Co potomnym podać do czytania?
2: Zacząłeś o badaniach Qumran i to jest genialność tych badań polega na tym, że miałem zajęcia z Nowego Testamentu z księdzem profesorem Januszem Czerskim i on napisał taką książkę Metodologia Nowego Testamentu. I tam podaje przykłady analizowania tekstów, które były pisane pismem ciągłym, i jak podział następuje, później jak właśnie zrobić podział. Tak jak dzisiaj młodzież wysyła SMS-y, że to jest wszystko ciurkiem, bo szkoda miejsca na spację. Materiał pisarski był bardzo drogi. Nawet pisze, że Ewangelię Jana według któregoś kodeksu watykańskiego, czy któregoś, był zapisane, chodzi o wysokość kolumny i szerokość kolumny, to żeby to napisać, to trzeba było uśmiercić stado 32 kóz. I to nie musiało być od razu, to mogło być sukcesywnie, ale wyprawić odpowiednio tą skórę, żeby zapisać to na pergaminie.
1: To kosztowało to.
2: No więc to było bardzo drogie. Materiał pisarski był bardzo drogi, dlatego są później takie palimpsesty. Ktoś coś zapisał, bo później ktoś stwierdził, że to już nie jest ważne. Pumeksem ścierano i dopisywano następny. I dzisiaj mikroskopy elektronowe są w stanie odczytać to, co było nie do końca starte, jaki był tekst. Więc te dwie różne warstwy. Ale wracam do Qumran. Taka metoda właśnie przez 400 lat eliminacji błędów pisarskich. Bo trzeba mieć świadomość tego, że to były szkoły pisarskie. Był jeden nauczyciel, 14 uczniów, nauczyciel chodzi, dyktuje jedno zdanie. Wszystkich 14 uczniów zapisują to jedno zdanie. Jeden jest zmęczony, drugi sam jest wypoczęty, nie zdążył, no to jeszcze raz powtarza. I tak zdanie po zdaniu, czyli wers po wersie, zapisali całą książkę, bo księgi były bardzo drogie. Takie księgi zwoje wtedy kosztowały 2-3 wioski. To były bardzo, bardzo drogie, więc na tym zarabiano. Natomiast błędy ludzkie przy przepisywaniu, to jest normalne. I eliminacja tych błędów doprowadziła do tego, że udało się oczyścić ten tekst do pierwotnego. Odkrycia w Qumran to są teksty z pierwszego wieku, przed naszą erą, pierwszego wieku naszej ery. Księga Izajasza. Okazuje się, że to jest zwój miedziany, który właściwie to nie był Qumran, to było w Jordanii akurat znalezione, ale zwój miedziany jest mniej więcej z tego samego czasu. Okazuje się, że tam różnica między tym tekstem, który po eliminacji różnych błędów w księdze Izajasza został ostatecznie opracowany, tam są tylko trzy różnice drobne. Okazuje się, że ta metoda eliminacji błędów działa. I na tym polega genialność odkryć Qumran, że potwierdza, że wysiłek tysięcy biblistów przez kilkaset lat w różnych częściach świata, każdy jakiś tam kroczek robił i następny, następny i następny, ta metoda działa.
1: Czy możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że czym dalej od momentu, kiedy powstały te dzieła, to jesteśmy bliżej ich oryginalnego przekazu. Właśnie dzięki technice, dzięki technologii, tak jak mówisz, różnym metodom badawczym, że możemy oddzielić plewy od zboża. Chociaż mogłoby się to wydawać paradoksalne, no bo jak czas upływa, to też ponamiesza, wiatr coś zawieje, ktoś coś doda.
2: Myślę, że rewelacyjnych jakichś zmian w tekstach biblijnych nie będzie, natomiast teksty biblijne są na tyle trudne, właśnie są wyrocznie, to są groźby wobec Egiptu, gdzie Bóg grozi, że zniszczy Faraona, zniszczy Egipcjan i całą ziemię egipską. To nie są Michałki.
1: No, ale tam też właśnie są parametry. Za co to zrobi?
2: Za co to zrobi? Dlatego, że nie pomogli Izraelitom. A Izraelici zrobili błąd, dlatego, że nie ufali swojemu Bogu, który ich wybrał, tylko zwrócili się, to był taki sojusz polityczny, zwrócili się do Egiptu po pomoc, po wojsko, po konie. I mimo tego, że ileś tam set lat wcześniej wyszli z Egiptu, no to dalej popełniali te same błędy.
1: No to na koniec nie sposób w XXI wieku, przynajmniej w roku 2026, zapytać szanownego pana doktora o inteligencję sztuczną, czyli AI. Nabrałeś powietrza, ale ja celem trochę kontrapunktu powiem historię pewnego badacza, historyka polskiego, który sobie zamarzył, że na okładce jego książki historycznej będzie postać słynnego kardynała Richelieu. Wrzucił to szanownej AI, ta błyskawicznie mu to wrzuciła i teraz uwaga, jak wygląda kardynał Richelieu w wydaniu AI?
2: W koronkach.
1: W koronkach. Ale czarnoskóry. I to jest właśnie odpowiedź na temat poziomu inteligencji sztucznej, półinteligencji. I mam wrażenie, że coraz częściej będziemy zmierzać nawet w kierunku chyba ćwierć inteligencji. To taka moja uszczypliwość, ponieważ zauważam, że coraz częściej ona karmi się swoimi błędami i je na zewnątrz emituje. I człowiek, który bezkrytycznie jej zawierzy, no może trochę na minę się nadziać, a przynajmniej zejść na manowce.
2: Dwa pojęcia. Sztuczna i inteligencja. Sztuczna na pewno, bo to jest wytwór ludzki. Natomiast inteligencja to jest zazwyczaj sposób dostosowania się do panującej sytuacji. To są serwery, które mają ogromne moce obliczeniowe, zużywają ogromne ilości prądu, które przegrzebują miliardy tekstów opublikowanych w internecie, napisanych przez ludzi.
1: Czyli także i nieprawdziwych, a nawet niezbyt mądrych.
2: Różne, bo niektórzy tłumaczą, że ten protokół www to jest wszechnica wiedzy wszelakiej. I są i mądre, i głupie teksty. Tak wszystko można znaleźć w internecie. Więc czasami te podpowiedzi, czasami jeżeli jest jakiś artykuł, który rozumie, że są pozytywne i negatywne, to on to znajdzie i on pokaże. Ale to się opiera o jakiś tam artykuł. Natomiast bardzo ostrożnie trzeba do tej sztucznej inteligencji podchodzić, dlatego że to jest ciągle przerabianie tego, co człowiek stworzył. Szybkie wyszukiwanie, tak, to prawda. Natomiast nie tworzy to nowej jakiejś tam rzeczywistości, albo jeżeli pokaże jakiś obraz, trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić i kroczkami naukowymi sprawdzać, czy jest to prawda.
1: No to pytanie w takim razie, czy używasz tego narzędzia w swojej pracy badawczej, naukowej?
2: Tak, do tłumaczenia tekstów obcojęzycznych. Żeby przetłumaczyć sobie, jest taki serwer, nie będę reklamował, ale jest taki serwer wyposażony w sztuczną inteligencję i potrafi wiele języków przetłumaczyć na język polski. Najlepiej mu wychodzi z angielskiego na polski.
1: No bo to jest najbardziej powszechne.
2: Bo najczęściej takie teksty otrzymuje. Tam można czasami zaznaczać swoje wydarzenie, bo tam on prosi o ewentualnie zapisanie, jeżeli ta reguła funkcjonuje, więc powiedzmy, że się uczy. On to po prostu zapamiętuje, sobie wpisuje i wyrzuca jako jedna z możliwości, bo można też ewentualnie wybierać inne. Chociaż też wiem, że później jak taki native speaker wziął ten tekst, który mi wyszedł, to jeszcze też poprawiał i mówi, jeszcze tu bym zmienił. Także nie do końca. Tak, ale zawsze to trzeba później weryfikować. Obiekt białkowy, czyli człowiek, musi to sprawdzić, ktoś, kto zna ten język.
1: Jesteś w trakcie habilitacji, więc teraz muszę zapytać, czy będzie ciąg dalszy księgi Ezechiela i twoich odkryć, czy jednak skłoniłeś się ku innym obszarom?
2: Z habilitacją to tak dosyć ostrożnie. Znaczy, ja prowadzę badania dalej nad księgą Ezechiela. W tej chwili mam taki okres, że tak powiem, przerwy, muszę odpocząć, bo mam wnuka. I tu się zajmuję w dużej mierze wnukiem, ale jeżeli wnuk podrośnie, to chętnie wrócę do tych badań dalej. Natomiast wszystko, co się opublikuje i później już jest publicznie, bo wszystko to jest tak zwane open source, w otwartym dostępie. Można do tego sięgnąć, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś znajdzie, jeżeli sztuczna inteligencja gdzieś tam wyrzuci jakiś tam tekst, tak, to można wtedy do tego sięgnąć i można to przeczytać. Także te badania są, tutaj jest bardzo silny nacisk przez obecne ministerstwo, żeby te badania były otwarte. Ciekawa rzecz, że artyści żądają tantiem. Ci, którzy tańczą, grają w filmach jeszcze, śpiewają, dziennikarze żądają tantiem, bo później sztuczna inteligencja obraca ich tekstami, artykułami, a nie dostają za to wynagrodzenia. A badania naukowe mają być publiczne i za darmo. No i tu się robi problem.
1: Ale ja chciałbym zapewnić, że nasza audycja w Radiu Opole jest dostępna dla każdego. Bez żadnych praw majątkowych można słuchać do oporu, szczególnie jeżeli są tak ciekawi goście jak dr Jerzy Bosowski, niegdyś Radio Opole, dzisiaj Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo Ci dziękuję za tę pasjonującą rozmowę. Nie wiedziałem, że tyle sensacyjnych wątków po drodze poruszymy, chociaż zdawałem sobie sprawę, że jest to robota kryminologa, a nawet kogoś z pazurem do literatury sensacyjnej.
2: Ja czuję się archeologiem biblijnym. Nie grzebię w piaskach pustyni. Ja grzebię wtedy, siedzę u siebie w domu przy biurku na komputerze i badam ten tekst, ale dokonuję odkryć, których nikt do tej pory nie zrobił. Właściwie jestem archeologiem biblijnym. Czyli wracam do początku, że jednak jestem archeologiem.
1: Życzę Ci w takim razie wielu sukcesów. No i oczywiście na koniec koniecznie powiedz, gdzie, czy ze sztuczną inteligencją, czy inną formą narzędzi w przestrzeni publicznej, możemy znaleźć tekst Twojej rozprawy doktorskiej dotyczącej Księgi Ezechiela.
2: Wystarczy wpisać nazwisko Jerzy Bosowski. Bosowski jak boso, jak bez butów. Bo jak aktorka mówiła, nieważne, czy mówią dobrze, czy źle, byleby nie przekręcili nazwiska. To jest ważne. Więc to na pewno jakieś sztuczna inteligencja, jakieś teksty wyskoczy, bo to jest publicznie dostępne.
1: Dziękuję Ci bardzo. Do nowych sukcesów.
2: Do nowych zwycięstw.
1: Towarzysze.
2: Dziękuję bardzo za spotkanie.
1: Jerzy Bosowski, Radio Opole, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Ja się nazywam, tak jak na początku audycji, Krzysztof Dobrowolski. To podaję ku uwadze archeologów i dziejopisarzy. Do usłyszenia.
0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.

0: Przepięknie słońce zagląda do studia. Proszę korzystać z tej pogody i wyjść koniecznie na spacer. Teraz godzina 13 i wiadomości. A z mikrofonem Radio Opole jesteśmy na międzynarodowych zawodach drwali w miejscowości Bobrowa.
1: Tutaj liczy się czas, dokładność i to, jak sobie zmontujemy urządzenie.
0: Za nami kolejna... Właśnie, edycja Atlantis Biegu Opolskiego na Wyspie Bolko. Mamy też ważne informacje dla kierowców.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawery-Krajewska. Uwaga na początek, miejscowość Chrząstowice, ulica Opolska. Jak nasi słuchacze wiedzą z wiadomości Radio Opole, tu auto zderzyło się z motocyklem. Wiemy już, bo informuje nas dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, że poszkodowany został motocyklista, ale także pasażer, który z nim jechał. Proszę uważać, na miejscu są służby.
2: Wiadomo, wiadomości Radio Opole.
0: Ponad 30 zawodników z kilku krajów bierze udział w międzynarodowych zawodach drwali rozgrywanych w miejscowości Bobrowa w gminie Rudniki. Wśród obowiązkowych konkurencji przekładka łańcucha w pile, przeżynka na dokładność, okrzesywanie czy rzeźbienie. Natomiast w lesie odbywa się konkurencja polegająca na obalaniu do celu, czyli ścinka drzew. Tomasz Bilski przyjechał z Podkarpacia. Od 2016 roku jest reprezentantem kadry narodowej drwali.
1: Po prostu pracuję codziennie jako pilarz drwal. Każda konkurencja ma swoją specyfikę. Lubię przekładkę łańcucha, bo tutaj liczy się czas, dokładność i to, jak sobie zmontujemy urządzenie. Tniemy tą pilarką dwie następne konkurencje.
3: Akurat mamy ścinkę w lesie na naturalnych drzewach, nie na symulatorach. Drzewo ma koronę, gałęzie, ten wiatr wieje, więc to jest jak chorągiew rzeczy. Także pękały te drzewa, mogą się zerwać, robi się niebezpiecznie podczas wiatru.
0: Dodaje Julia Królik, która w Mistrzostwach Świata regularnie zajmuje miejsce na podium. A międzynarodowe zawody drwali potrwają do jutra. Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia. Z lasu przenosimy się teraz w góry. W czasie wypraw warto zwolnić i inaczej popatrzeć na świat, przekonuje przewodnik Wojciech Szatkowski z Muzeum Tatrzańskiego.
4: Jak pędzimy przez góry, to jakby możliwość postrzegania jest średnia. Natomiast ja mam zasadę taką, żeby coś zobaczyć, to trzeba rzeczywiście zwolnić. No i wtedy dostrzeżemy te ciekawostki przyrodnicze, rośliny. Jak już osiągniemy pełną wysokość, no to mamy to poczucie wolności. Pejzażowo chmury z górami bardzo ładne dają efekty. Te wschody słońca, ale pamiętajmy, że po Tatrach w nocy nie powinno się chodzić. Jest to zabronione. No i zachody. Do tego schroniska.
0: Wojciech Szatkowski dodał, że góry są także dla najmłodszych, bo uczą wysiłku.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Za nami kolejna edycja Atlantis Biegu Opolskiego na Wyspie Bolko w Opolu. Bieg główny liczył tradycyjnie 10 km. Swoich sił można było jednak spróbować też na dystansie o połowie krótszym. W programie był również marsz, Nordic Walking, przejazdy na rolkach i biegi dla dzieci i młodzieży. Polecam wszystkim udział w tym biegu. Jest niesamowita atmosfera, mówi Alina Soworka z Nakła pod Opolem, zwyciężczyni głównego biegu wśród kobiet.
5: Nic tak nie wietrzy głowy po całym dniu ciężkiej pracy, po masie obowiązków i to jest najlepsza inwestycja w siebie, w naszą przyszłość. Także zachęcam wszystkich. Ja dzięki temu tryskam humorem, lepiej sobie radzę z wszystkimi problemami, także naprawdę polecam.
0: A w biegu panów na 10 km jako pierwszy linię mety minął brzeżanin Kamil Karbowiak.
6: Ostatni kilometr, przebiegłem dosyć szybko. A 9 km w takim, można powiedzieć, kontrolowanym tempie.
7: Jak się mija linię mety jako numer jeden, co się czuje w tym kilku sekundach?
6: No zawsze to jest szczęście i jakieś tam wyróżnienie.
0: A szersza relacja z tej wielkiej sportowej imprezy w audycji Cały Nasz Sport w Radio Opole po godzinie 17.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Jak wspominałam, przepiękna pogoda w tej chwili w naszym regionie. Bardzo ładnie świeci słońce, choć synoptycy przewidują, że w niektórych miejscach naszego regionu też mogą pojawić się chmury, no i miejscami dosyć mocno wieje, więc jakaś taka delikatna kurtka na pewno się przyda. Maksymalnie do 22 stopni zobaczymy na termometrach. Jutro podobna temperatura. Trochę chmur, trochę słońca, ale też przelotne opady deszczu i lokalnie możliwe burze. Spoglądamy na radiowy termometr. Ten w tej chwili wskazuje, już sprawdzam, 18,8 stopnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck Lepez i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.

0: Powiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj w audycji ze Zdrowiem ci do twarzy w pierwszej godzinie o przeciwdziałaniu wakacyjnym urazom dzieci i młodzieży, na przykład podczas jazdy na hulajnogach elektrycznych czy w czasie zabawy na trampolinie. Naszym gościem będzie lekarz Mariusz Ciszewski, kierownik oddziału ortopedii i traumatologii, a także konsultant wojewódzki w tej dziedzinie, lekarz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Będziemy też mówić o tym, co warto wiedzieć, kiedy już do takiego urazu dojdzie, a także jak wygląda proces pomocy. Będziemy dzisiaj też rozmawiać w drugiej godzinie programu o takich dobroczynnych i relaksacyjnych właściwościach masażu. Gościnią kolejnej godziny audycji będzie Marta Majdecka. Zapraszam do słuchania.

0: Dzisiaj będziemy mówić o wakacyjnych urazach, które często są spotykane u dzieci. Będziemy też analizować różne wypadki, kolizje związane z hulajnogami elektrycznymi, tym, co może się przydarzyć na trampolinie albo kiedy jeździmy bez kasku. Lekarz Mariusz Ciszewski, kierownik oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu, także konsultant wojewódzki w tej dziedzinie, jest naszym gościem, oczywiście ze Szpitala Uniwersyteckiego w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj będzie tak dużo o urazach, ale nie po to, żeby kogoś przestraszyć, tylko właśnie, żeby przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa. Ten czas wakacji to jest taki moment, kiedy obserwujecie właśnie zwiększoną ilość wypadków, urazów, złamań.
1: Przygotowałem się do tego dzisiejszego spotkania, poprosiłem o statystyki i rzeczywiście w tym okresie wakacyjnym, w okresie, kiedy się robi ładna pogoda, ilość urazów wzrasta co najmniej dwukrotnie. Mówię co najmniej dlatego, że to są statystyki dotyczące naszego oddziału. Dwukrotnie więcej pacjentów hospitalizujemy, jeżeli chodzi o dzieciaczki oczywiście, w tym okresie letnim, wakacyjnym, kiedy jest ładna pogoda i ciepło. Na pewno te statystyki są jeszcze bardziej wyraźne, jeżeli chodzi o ambulatoryjną opiekę. Naprawdę wzrasta ilość urazów u dzieciaczków i to bardzo.
0: No właśnie się zainteresowałam też między innymi tymi hulajnogami elektrycznymi, ponieważ obserwujemy wzmożony ruch takich obiektów na naszych ulicach. W zeszłym roku takich wypadków było ponad 1150 w całej Polsce i w tamtym roku odnotowano wzrost o 54% w porównaniu do 2024. Myślę sobie o tym, że pan też to obserwuje z perspektywy tego, co dzieje się w szpitalu.
1: Tak, i to trafiają do nas rzeczywiście i sprawcy, i ofiary posługiwania się hulajnogami. Muszę powiedzieć z przerażeniem, że sam ostatnio spacerując po Bolko stwierdziłem, że prawie, że o mało zostałem rozjechany przez grupę nastolatków na hulajnogach. No, mamy jakiś problem z przepisami dotyczącymi tego ruchu, albo z ich respektowaniem. Duża prędkość, często dzieci albo nastolatki bez kontroli jakiejkolwiek. Duża prędkość, powtarzam, i no często kończy się to tragicznie. Ale nie będziemy mówić o następstwach już tylko tragicznych. Te bardziej prozaiczne trafiają do nas albo na izbę przyjęć, albo w przypadku cięższych urazów na oddział, gdzie muszą być po prostu operowane. Prędkości duże. To jest nowe narzędzie, nowa rozrywka dla naszych dzieci i jak gdyby, wydaje mi się, nie nadążamy za kontrolą tego, co się dzieje na naszych chodnikach, na naszych deptakach.
0: Jacy pacjenci pojawili się u pana, jakiego rodzaju mieli problemy, żeby też sobie wyobrazić, do czego to prowadzi?
1: Tak, najczęściej są to urazy kończyn, oczywiście z perspektywy ortopedy, tutaj wypowiadam się, urazy nadgarstków, przedramion, stawów łokciowych, ale również takie urazy bardziej poważne, jak złamania kończyn dolnych, czy to mówimy udo, podudzie, nierzadko muszą być operowane. Tu z uwagi na prędkość, którą rozwijają dzieci, trudno mówić o jakichkolwiek ochraniaczach czy stabilizatorach. Po prostu uraz jest tak duży przy tej prędkości, że nie ma mowy o czymkolwiek. Wydaje mi się, że również koledzy z chirurgii szczękowo-twarzowej mają tutaj, mogliby dużo powiedzieć, dlatego że urazy czaszkowo-mózgowe to jest druga zmora tych korzystających właśnie z hulajnóg, pacjentów, którzy trafiają do nas. Ochraniacze kończyn, no jasne, lepiej, żeby były na rękach i czy jakieś nakolanniki, ale one w przypadku hulajnogi chyba na niezbyt wiele się przydadzą.
0: I kask.
1: Ale kaski jak najbardziej. Kaski, ochrona, ale nie tylko mózgu czaszki, czyli górnej części głowy, ale tak samo ochraniacze tutaj żuchwy, jakieś szyby, tak. To bezwzględnie.
0: Ale przede wszystkim odpowiednia prędkość, żeby też bezpieczni byli wszyscy, którzy są dookoła. Wspomniał pan o urazach nadgarstka. Czy to wydaje mi się w ogóle szczególnie taka trudna, ruchoma część? Czy można ten nadgarstek później w pełni wyleczyć, żeby był sprawny?
1: Na szczęście dzieci się goją bardzo dobrze i znacznie lepiej niż dorośli, jeżeli chodzi o następstwa złamań kończyn. Ale zawsze jest ryzyko, że to może dojść na przykład do złamania otwartego, który jest już zupełnie innym problemem, jeżeli chodzi o leczenie i ryzyko powikłań znacznie wzrasta. Ale zazwyczaj te następstwa urazów u dzieci goją się dobrze, Chociaż przestrzegam, może być różnie. Może być różnie. Te urazy mogą być tak trudne i tak ciężkie, zwłaszcza w przypadku urazów wysokoenergetycznych, jakim jest na przykład jazda na hulajnodze, że naprawdę nie można tutaj bagatelizować. To są poważne, bardzo ciężkie sprawy.
0: A jak później długo wygląda proces leczenia takiej osoby?
1: Jeżeli chodzi o kończynę górną, to jest kwestia kilku tygodni do 6 tygodni najczęściej, tak? Jeżeli chodzi o kończynę dolną, to może być różnie, może być czasami nawet i 3 miesiące gojenia. Także całe wakacje spędza się w szpitalu albo w łóżku, albo chodząc o kulach.
0: Kiedy gips, a kiedy orteza? I czy jest różnica, czy coś jest lepsze?
1: Pani redaktor, ortezy są od kilkunastu lat nowością na naszym rynku zaopatrzenia urazów kończyn. To wygląda bardzo ładnie, nowocześnie, kolorowo, ale ja osobiście jestem przeciwnikiem ortez, dlatego że dochodzi bardzo często do ciężkich powikłań po stosowaniu ortez. Otóż pacjent wtedy sam, właściwie pacjent, dziecko, rodzice, sam kontroluje, jak ta orteza funkcjonuje. Tam są najczęściej rzepy, które w przeświadczeniu rodziców powinny być porządnie dociśnięte, bo to ma leczyć, prawda? I taki ucisk wywołany przez ortezę, która gdzieś jest produkowana w fabryce, nie pasuje idealnie do kończyny, taki ucisk wywierany przez kilkanaście dni bardzo często doprowadza do ciężkich powikłań, które później musimy leczyć wiele miesięcy. Więc ja naprawdę przestrzegam przed takim stosowaniem ortez niedopasowanych, gdzieś pożyczonych od kogoś. To musi być kontrolowane przez ortopedę dosyć regularnie i musimy pamiętać, że orteza nie może uciskać. Ale rzeczywiście ładnie wygląda. Natomiast ja sam, zwłaszcza u dzieci, stosuję najczęściej gips, bo to jest coś, co jest kontrolowane przez ortopedę, pasuje idealnie do kończyny i tak naprawdę pozwala oddychać kończynie, prawda, w tym unieruchomieniu. Orteza to jest coś, co wywołuje, zwłaszcza w takich upałach, mimo swojej przezierności i tych paseczków, jednak powoduje właśnie, że ta skóra gorzej oddycha, gorzej się wentyluje. Nie jestem do końca przekonany, że jest to idealny środek do leczenia. Trzeba wybrać złoty środek. Czasami można ortezę, ale bardzo często musi być gips. I proszę, żeby rodzice się nie bronili przed tym. Czasami patrzą nam na nasze postępowanie jakoś podejrzanie, że nie leczymy nowocześnie, bo jak to gips, tak jest taki stary sposób leczenia, a to jest po prostu najzdrowsze i najbezpieczniejsze.
0: A kiedy zacząć się powoli ruszać? Bo zauważyłam, że to nie jest tak do końca dobrze, żeby cały czas ta kończyna była unieruchomiona, prawda?
1: To naprawdę nie da się uogólnić w tej chwili. Każde złamanie, każdy uraz wymaga innego postępowania. Oczywiście my w swoim założeniu zmierzamy ku temu, żeby jak najszybciej umożliwić ruch pacjentowi, ale to musi być rzeczywiście kontrolowane. Natomiast musimy pilnować, żeby nie dochodziło do obrzęków, czyli ta kończyna, nawet jeżeli jest w ortezie czy w gipsie, żeby ona była trzymana wyżej, żeby była w tak zwanej elewacji, tak samo górna, jak i dolna. Więc lato jest dużym wyzwaniem dla leczenia urazów. Rzeczywiście te kończyny w tym unieruchomieniu mają skłonność do obrzęków, do pocenia się, prawda? My nawet bez ortezy jesteśmy w tej chwili w tych upałach cały czas, prawda? Prawie, że musimy wykręcać koszulki. Więc to nie jest łatwe w tej chwili prowadzenie pacjentów i rzeczywiście oni się gorzej, zwłaszcza po urazach otwartych czy po operacjach, gorzej się goją te rany. Więc pilnujmy tego, żeby kończyny były w górze, żeby nie brzękły. Natomiast co do ruchu, to każdy przypadek indywidualnie. Wsłuchujmy się w to, co ma lekarz do powiedzenia.
0: Czy takie urazy leczy się tylko poprzez gips, jakieś nastawienie, czy też są potrzebne leki przeciwzakrzepowe? Jak to wygląda?
1: U osób poniżej 18 roku życia nie ma konieczności stosowania leków przeciwzakrzepowych. Także tutaj lekarz, który prowadzi terapię, podejmuje indywidualnie taką decyzję. Na przykład widzę, że mamy 16-latka, który wygląda jak mężczyzna, waży 80 kg, czasami więcej, prawda? Być może czasami należy wprowadzić leczenie przeciwzakrzepowe, ale też proszę się nie dziwić, u osób dorosłych obligatoryjnie, w przypadku unieruchomienia kończyn dolnej stosujemy leczenie przeciwzakrzepowe, u dzieci raczej nie.
0: A ja przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest kierownik oddziału ortopedii i traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Mariusz Ciszewski. Nie.

0: Zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzisiaj Mariusz Ciszewski, kierownik oddziału ortopedii i traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, a także konsultant wojewódzki, jest gościem programu. O co rodzice powinni dopytać, jeżeli ich dziecko właśnie trafi na oddział ortopedii, żeby też wiedzieć, jak na przykład później w domu postępować?
2: Należy się przede wszystkim mieć kontakt z lekarzem prowadzącym bądź z kierownikiem oddziału, wczytywać się ze zrozumieniem w zalecenia, albo jeżeli czegoś nie rozumiemy, to prosimy o wytłumaczenie, tak? I to zazwyczaj wystarcza, żeby bezpiecznie móc wrócić do domu, tak? Natomiast znacznie bardziej chciałbym położyć nacisk na profilaktykę tych urazów, na to, żeby rodzice sobie zdawali sprawę z tego, co grozi dziecku, ponieważ w tej chwili praktycznie w co drugim gospodarstwie domowym wokół Opola mamy słynne trampolinki, tak? Mm-hmm. To jest jeden z ulubionych sposobów zajęcia czasu dzieciakom, a te trampolinki mają tyle niebezpieczeństwa w sobie. Proszę mi wierzyć, że gdybym mógł, miał wpływ na to, bym wręcz zabronił sprzedaży tych urządzeń. Mamy masę urazów po trampolinach. Na czym one polegają? Polegają najczęściej na tym, że dzieci są wpuszczone i to w jakiejś grupce na taką trampolinkę w różnym wieku. Są maluchy, są starsze dzieci i taka różnica wieku, a właściwie wagi, stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla dzieci tych najmniejszych. Dlaczego? Dlatego, że dzieci bardzo rzadko skaczą, odbijając się w tej samej fazie. Lądują w różnych fazach na tą trampolinkę, podając naprężenia tej maty trampoliny i trampolina od dołu zachowuje się jak pocisk, niemalże uderzając w nóżki takiego malucha i powoduje złamania, które nazywamy złamaniami trampolinkowymi. Mało kto o tym wie, mało kto o tym słyszał, bo przecież dystrybutorzy trampolin o tym nie informują, a my to widzimy. Te złamania są bardzo zdradliwe, dziecko po prostu przestaje chodzić, nie wiadomo co się dzieje. Okazuje się, że ma złamanie w bliższej części kości piszczelowej i to złamanie właśnie nazywamy złamaniem trampolinkowym, a wynika z tego, że w różnej fazie uderzamy o napinającą się matę. Duże niebezpieczeństwo.
1: Tak się dzieje tylko wtedy, kiedy z dzieckiem ta druga osoba, dziecko bądź dorosły skacze, jest bardziej ciężki po prostu, czy tak się dzieje po prostu, kiedy dwie osoby korzystają, najlepiej by było, gdyby jedna osoba tylko korzystała?
2: Tak, najlepiej gdyby jedna tylko korzystała, a druga na przykład kibicuje, prawda, czy grupka kibicuje i tutaj się popisuje przed sobą. Wejście zbiorowo, czy nawet w duecie na trampolinę jest już dużym niebezpieczeństwem. Tak samo te trampoliny nierzadko są pozbawione być może specjalnie tych siatek ochronnych, prawda? No to wszystko razem powoduje, że to jest bardzo niebezpieczne urządzenie, zwłaszcza dzieci puszczone samopas na trampolinkę stanowią naprawdę dla siebie duże niebezpieczeństwo i o tym musimy pamiętać.
1: A ogólnie, czy trampolina jest zdrowa, jeżeli się korzysta z zachowaniem tych wszystkich zasad bezpieczeństwa?
2: Myślę, że u dzieci, jeżeli nie przesadzamy, to tak, to dlaczego nie? To jest ogólnorozwojowe urządzenie wywołujące pracę mięśni, koordynujące ruchy. Pewnie, że tak. Gorzej z dorosłymi. Tutaj bym się zastanawiał, czy trampolina jest zdrowa dla dorosłych, bo już mamy wstępną fazę choroby zwrotnieniowej bądź bardziej zaawansowaną. Trudno mówić, że to jest zdrowe urządzenie, które tak osiowo powoduje naprężenia w obrębie kręgosłupa czy stawów biodrowych. Raczej dzieci jeszcze tak. Tu będę obiektywny i powiem, że dla dzieci może to być zdrowa forma rozrywki i rozwoju. Tak.
1: To jest spojrzenie ortopedy na ten temat. Jak poważne mogą być takie złamania, do których dochodzi na trampolinie? Wspomniał Pan o tym, że ona wówczas działa jak pocisk, jeżeli ta cięższa osoba najpierw spadnie, dopiero potem to dziecko, które doznaje urazu.
2: To jest złamanie w obrębie kości piszczelowej, to jest poważne złamanie, tak? Już wymaga stosowania czasami repozycji w znieczuleniu ogólnym, stosowania dużych opatrunków gipsowych sięgających od stopy aż do uda. To już jest poważne leczenie, tak? I stosunkowo długotrwałe, od kilku tygodni w górę, prawda? Więc należy uznać, że to jest poważny uraz. Pomijam sprawy tak dramatyczne, jak wypadnięcie z trampoliny, na przykład z powodu braku siatki, tak? No to tutaj już może być wszystko, od urazów kończyn górnych, włącznie ze zwichnięciem stawu łokciowego, czy złamaniem nadkłykciowym, które jest jednym z najtrudniejszych złamań u dzieci, jeżeli chodzi o kończynę górną. Każda konstelacja złamań jest możliwa do wyobrażenia. Tak, to są ciężkie uszkodzenia.
1: Kiedy takie urazy mogą wpływać w ogóle na ogólny rozwój dziecka? Jakoś nic na...
2: Bardzo dobre pytanie. Otóż każdy uraz kończyn czy kości u dziecka rosnącego może skutkować trwałym uszkodzeniem chrząstki wzrostowej. Chrząstka wzrostowa to jest takie miejsce, w którym kość rośnie. Najczęściej te chrząstki znajdują się w bliższej i dalszej części kości długiej. I każdy uraz tej chrząstki, czyli złamanie przez chrząstkę, może spowodować asymetryczne, tak zwane zablokowanie wzrastania w tym obrębie. I może powodować zaburzenia osi kończyny, czyli kończyna po prostu może rosnąć nieprawidłowo w którąś ze stron, tak? Rośnie szybciej z jednej strony, tam gdzie jest chrząstka zdrowa, a tam gdzie jest uszkodzona wolniej. I to daje zaburzenia osi, wymagające później korekcji, bardzo potężnych zabiegów, które wykonujemy u nas w naszym ośrodku. Korekta osi kończyn, ale wówczas stosujemy aparaty Iserowe, czyli takie specjalne obejmy na kończyny, którymi powoli korygujemy czy wydłużamy kończynę, prawda? Bo to może być również zaburzenie wzrastania na długość. I te uszkodzenia przez chrząstkę wzrostową są bardzo poważnymi uszkodzeniami. Tak jak wcześniej wspomniałem, jeden z najczęstszych urazów to jest złamanie nadkurczowej kości ramiennej, czyli tuż nad łokciem, które właściwie może się przydarzyć przy każdym upadku, czy to na trampolinie, czy na rowerze, czy na hulajnodze, czy na trzepaku, tak? Te wszystkie urazy mogą doprowadzić do dużych uszkodzeń w zakresie właśnie łokcia i powodować zaburzenia wzrastania kończyny. Ona bardziej rośnie w kierunku ciała, czy bardziej na zewnątrz. To są poważne rzeczy.
1: Czy później rodzic to zauważy? Czy podczas kontroli to się wykrywa?
2: Podczas kontroli najczęściej, bo my nie wiemy, czy ta chrząstka ucierpiała, tak? Także rzeczywiście tak się dzieje, że po kilku tygodniach, czy po kilkunastu tygodniach widzimy, że coś się dzieje nieprawidłowego. U szybko rosnącej chrząstce, czyli u stoska u małych dzieci, ten proces pojawia się czasami właśnie już po kilku miesiącach. Widzimy, że rączka na przykład rośnie krzywo, nie w tę stronę, w którą byśmy sobie życzyli. Najczęściej przestrzegamy rodziców, że przy tych uszkodzeniach przez chrząstkę wzrostową może dojść do takich późnych powikłań. To jest bardzo dobre pytanie. Nie zawsze widzimy od razu, że doszło do takiego uszkodzenia.
1: To na co rodzic powinien zwracać uwagę?
2: Generalnie na to, czy kończyna powraca do pełnej sprawności, czy rzeczywiście nie ma jakiejś skłonności do tego, żeby wykrzywiać się w czasie, prawda? Tutaj każdy z nas, ortopedów prowadzących, przestrzega rodziców później w kontroli ambulatoryjnej, że prosimy o kontrolę na przykład za kilka miesięcy, bo chcemy ocenić, czy musimy coś więcej z tym robić.
1: No dobrze, a jeżeli doszło do złamania, czy jest coś, co może ten proces gojenia się, wzrostu kości przyspieszyć? Czy to już tylko czas pozostaje i cierpliwość?
2: To pytanie bardzo często zadają rodzice, którzy właśnie myślą, że możemy coś zrobić w tej materii. No marzy nam się takie rzeczywiście udokumentowane urządzenie, które przyspiesza zrastanie się kości. Jak do tej pory to są takie nasze tylko marzenia. Nie mamy w praktyce urządzeń, które pozwolą na przyspieszenie zrastania się kości. I to dotyczy i dzieci, i dorosłych. Pilnujemy tutaj, żeby pacjent był prawidłowo odżywiany, żeby miał odpowiednią podaż minerałów, prawda? Natomiast nie, czegoś takiego nie ma jeszcze.
1: Mhm. Jakie były najcięższe właśnie złamania w tym może właśnie wakacyjnym sezonie, jeśli chodzi o hulajnogi, trampoliny, czy jazdę bez kasku, z którymi pan się musiał zmagać?
2: Pani redaktor, to jest trudne pytanie, bo pracuję w takim miejscu, gdzie tych dramatycznych urazów jest po prostu mnóstwo. Tak naprawdę do naszego ośrodka, który jest centrum urazowym jedynym tutaj w województwie, trafia taka przeogromna ilość tak dramatycznych urazów, że to wszystko się później zlewa w jedną całość, tak? Na pewno najtrudniejsze złamania to te, które się wikłają w jakiś sposób, prawda? I nie zawsze to musi być ciężkie uszkodzenie kostne. Wystarczy, że mamy na przykład uszkodzenie powikłane urazem nerwów, które nie powracają, prawda, w przebiegu gojenia. To jest pytanie, na które trudno mi w tej chwili odpowiedzieć.
1: A jak dużo różnego rodzaju urazów osób, które przychodzą z takim problemem, się zdarzy w ciągu jednego dyżuru?
2: Od kilku do kilkunastu. I tu chciałbym taką krótką dygresję, jeżeli chodzi o właśnie postępowanie rodziców z dzieckiem, które uległo takiemu urazowi kończyn, prawda? Bardzo często zdarza się tak, że te dzieci trafiają do nas z rubieży województwa. Czasami są to ośrodki oddalone o kilkadziesiąt kilometrów. Niestety często zdarza się, że taka rodzina z dzieckiem trafia gdzieś do najbliższego punktu medycznego i tam ktoś z personelu widzi zdeformowaną kończynę I mówię, ach, tak naprawdę ortopedia dziecięca to jest w Opolu na Witosa, to jedźcie tam prosto na Witosa, tutaj nic nie będziemy z tym robić. I to jest dramat. Nie powinni się rodzice na coś takiego zgadzać. Gdziekolwiek się pojawią, przed jakimkolwiek transportem dalej kończyna powinna być zabezpieczona. Dziecko powinno być zbadane przez lekarza pod kątem właśnie oceny ukrwienia, unerwienia i takiego stanu, oceny stanu ogólnego, czy coś nie zagraża dziecku. Nie można pakować dziecka do samochodu i własnym sumptem udawać się do USK w Opolu, tylko dlatego, że my mamy u nas pod oddział ortopedii dziecięcej. To tak nie powinno funkcjonować. Dziecku należy udzielić pomocy skutecznej na miejscu, czyli zabezpieczyć kończyny przed przemieszczaniem, ocenić, czy to dziecko nadaje się w ogóle do transportu i dopiero wówczas po takiej ocenie przez lekarza, podkreślam, przez lekarza, dziecko może być transportowane do ośrodka, do centrum. W przeciwnym przypadku może dojść do ciężkich powikłań, ponieważ my na przykład nie wiemy, takie dziecko trafia na SOR już z kilkugodzinnym opóźnieniem. Nie wiemy, czy ten stan jest na tyle poważny, że musimy działać natychmiast. No to wszystko później się wydłuża niepotrzebnie. A jak już widzimy, że lekarz natychmiast ocenił stan dziecka, być może wykonał telefon do nas, możemy szybciej i skuteczniej pomóc. Na marginesie jeszcze, osoby, które trafiają właśnie z takich rubieży i nie tylko na poczekalnię naszego SOR-u, tam są różnego rodzaju czekoladkomaty, ciasteczkomaty i tak dalej, i tak dalej. I mam rodzice w przypływie miłości do dziecka, próbują temu dzieciakowi osłodzić ten pobyt, to oczekiwanie nawet czasami krótkie. I bardzo często karmią te dzieciaki przeróżnym asortymentem dostępnym u nas i na SOR-ze, albo czasami gdzieś tam skądś zdobytymi. To jest ciężka sprawa, dlatego że my nie możemy później przez 6 godzin nic zrobić z takim dzieciaczkiem, nie można go znieczulić. Musimy czekać 6 godzin, aż upłynie od ostatniego posiłku. Więc dlatego też apeluję, nie dajcie się Państwo wysyłać z różnych ośrodków medycznych bez udzielenia pomocy pierwszej dziecku, bez unieruchomienia tej kończyny i proszę nie karmić dzieci na SOR-ze czymkolwiek, ani nie poić.
1: A to jest bardzo ważna informacja właśnie. Może Pan jeszcze może nam podpowiedzieć właśnie, o czym warto pamiętać i co warto wiedzieć w takich sytuacjach, bo to właśnie z tej perspektywy najlepiej widać.
2: Tak. Właściwie to tak, przygotowując się dzisiejszej rozmowy, to chciałem właśnie podkreślić te dwie rzeczy, tak? Co więcej, wsłuchujcie się w personel. My bardzo chcemy skutecznie pomóc pacjentom, to jest nasz cel. Natomiast jeżeli chodzi o dziecko, bardzo często dochodzi do pewnych emocjonalnych, tak, reakcji. Rodzice próbują nas wymusić natychmiastową pomoc. Dlaczego jeszcze nie jest operowane dziecko? Proszę pamiętać, że w centrum urazowym tych wypadków czasami jest kilka, a czasami kilkanaście naraz, prawda? Więc my dokonujemy tak zwanego triażu, czyli dokonujemy selekcji pacjentów pod kątem pilności zaopatrzenia. Zawsze proszę pytać personel i spokojnie wymieniajcie Państwo z nami uwagi i myśli, bo to będzie służyło dobru. Jeżeli rodzice napierają, naciskają, często są pod wpływem emocji, bo to już gdzieś tam któryś lekarz widzi, czy któraś osoba z personelu medycznego widzi dziecko w danym dniu, że jeszcze nie ma tej pomocy udzielonej, proszę wierzyć, że nie zawsze da się natychmiast udzielić pomocy, nawet w takim miejscu, jakim jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Więc apeluję też o zrozumienie i apeluję o to, żebyśmy umieli wymieniać myśli, rozmawiać ze sobą. Tak? Emocje na pewno nie pomagają w tym przypadku.
1: A ja przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest kierownik oddziału ortopedii i traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Mariusz Ciszewski.

0: Dzisiaj Mariusz Ciszewski, kierownik oddziału ortopedii i traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, a także konsultant wojewódzki, jest gościem programu. Jak długo można mieć gips? I potem, do kiedy? Jak długo można nosić ten sam gips? To jest też ciekawe.
1: Panie redaktor, ja pracuję w zawodzie 35 lat i kiedyś leczyliśmy właściwie większość urazów gipsami. Tak? Nie było tak znakomitych materiałów zespalających. Wskazania do zabiegu były naprawdę zupełnie inne niż teraz. I niekiedy pacjenci mieli gipsy przez 4 miesiące i dłużej, tak, jak nie dochodziło do zrastania się kości. Naprawdę, proszę mi, że miesiącami można leczyć. Oczywiście w tej chwili nowoczesna ortopedia zakłada jak najszybszą stabilizację, jeżeli tylko to jest możliwe, jak najszybszy ruch. Więc to jest zupełnie inna medycyna, ale naprawdę te unieruchomienia można stosować długo. Natomiast u dzieci najczęściej okres unieruchomienia, jeżeli chodzi o kończynę górną, nie przekracza 6 tygodni. Jeżeli chodzi o kończynę dolną, wydaje mi się, że 8-12 tygodni to już są takie ramy czasowe skrajne, ale pewnie, że tak. Może być znacznie dłużej, a czasami krócej pewnie. Oczywiście.
0: Jak kwestie higieniczne, tak tylko ten sam gips?
1: Wszyscy się tego boją, tak. Natomiast właśnie to jest to, co powiedziałem wcześniej. Gips jest znakomitym opatrunkiem, wypróbowanym przez dziesiątki lat, znakomicie oddychającym. Więc kończyny oddychają pod gipsem. Skóra oddycha. To jest bardzo dobry opatrunek, wypróbowany przez nas niejako w boju, tak? I on się sprawdza. Proszę się nie bać gipsów. Dobrze założony gips, czyli taki, który nie uciska, który daje pacjentowi komfort, powoduje, że praktycznie natychmiast ustępuje ból, jest najczęściej najlepszym rozwiązaniem. My często zmierzamy ku temu, to jest właśnie bardzo ważne to, co teraz powiem. W przypadku dzieci nie zawsze dążymy do tego, żeby były ustawienie kości, które bardzo często rodzice chcą zobaczyć, jak te kości są poustawiane po naszym działaniu. Ono nie zawsze jest anatomiczne. Nie zawsze te kości są ustawione idealnie anatomicznie, dlatego że my posiłkujemy się siłami natury. Czyli natura tak skonstruowała kości dziecka, że ona ma zdolności do samokorekty. Więc też apeluję do rodziców, żeby wiedzieli, że nie zawsze dążymy do anatomii, tylko mamy pewne normy, co do których musimy się zbliżyć i wiemy, że ta kość na przestrzeni kilku miesięcy na przykład wyprostuje się, tak? W pewnym miejscu. To jest cała dodatkowa nauka, cała wiedza.

0: dotycząca traumatologii narządu ruchu u dziecka, ponieważ troszeczkę inaczej liczymy dzieci, a zupełnie inaczej dorosłych. U dorosłego trzeba uzyskać anatomię, natomiast u dziecka nie zawsze. I proszę też właśnie zadawać te pytania ortopedom i nie dziwić się, że on pozostawił jakieś zagięcie kątowe, na przykład kości długiej, bo natura na pewno to skoryguje.
1: No dobrze, pan mówił o tym, że też współczesna ortopedia stawia na to, żeby do tego ruchu jak najszybciej powracać. Kiedy, po czym się rozpoznaje, że to już jest ten moment?
0: No po tym, gdy uzyskamy, jeżeli chodzi o złamanie kości, no po tym, że uzyskamy cechy gojenia, złamania, tak? Czyli pojawia się kostnina, pojawia się blizna kostna, też nasze doświadczenie, które mówi, że na przykład dany rodzaj złamania powinien się wygoić w tym i tym czasie. No i wtedy oczywiście zdejmujemy unieruchomienie, oceniamy na podstawie badania podmiotowego, przedmiotowego i radiologicznego i oceniamy, że to już jest wzrost i można zacząć ćwiczyć, że trzeba zacząć ćwiczyć. A czasami musimy podjąć taką decyzję bez widocznych cech gojenia. Czy są takie złamania, które leczymy ruchem niezależnie od wszystkiego?
1: Mówi się, że ciało pamięta. Czy u dzieci ta regeneracja następuje tak intensywnie, że może nie być już później śladu w ciele, czy jednak te złamane miejsca zawsze będą bardziej wrażliwe?
0: Najczęściej złamania goją się bez pozostawienia śladu. Najczęściej. Może jakiś ślad zostaje w głowie, jakaś trauma, tak, po ciężkich przejściach, ale te złamania w ogromnej większości goją się, czy urazy kończyn u dzieci, w ogromnej większości goją się bez następstw.
1: Ten czas szybkiego takiego wzrostu, tak, najbardziej intensywnego między 10 rokiem życia a 14 rokiem życia, jeżeli uraz nastąpi wówczas, to jest najbardziej taki newralgiczny moment, czy rzeczywiście wtedy będzie to gojenie się następowało szybciej?
0: Jest kilka takich faz przyspieszenia wzrostu, tak? Ta, o której pani wspomniała, to już jest ta końcóweczka, tak? Tutaj stajemy, organizm staje się już pełnowymiarowym, staje się organizmem dorosłym. U tych starszych dzieci, które mają to przyspieszenie wzrostu, postępują bardziej restrykcyjnie. Już ten narząd ruchu zbliża się do gabarytów dorosłego i te normy dopuszczalnych przemieszczeń na przykład są już znacznie bardziej zaostrzone. To już i należy się też liczyć, że w przypadku pewnych deformacji one nie ulegną korekcji. Tak? Więc to jest też zupełnie inna grupa pacjentów. Ale oczywiście w dalszym ciągu to jest organizm rosnący i dający nadzieję na uzyskanie dobrego leczenia, dobrego skutku leczenia.
1: No dobrze, zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Może jest jeszcze coś ważnego, o co nie zapytałam, a pan doktor chciałby o tym jeszcze powiedzieć. Mało o kaskach było.
0: Tak, mało o kaskach było. Pamiętajcie, kochani rodzice, to jest apel do rodziców. Rozmawiajmy z dziećmi, kontrolujmy, co się z nimi dzieje, gdy mają wolny czas. Ja wiem, że to nie zawsze jest możliwe, ale dużo można dzieciakom przemycić. Dużo możemy w istotny sposób wpłynąć na ich zachowanie. Apeluję do tego, żeby mówić o najprostszych rzeczach, typu, ja pamiętam, gdy byłem dzieckiem w szkole podstawowej, to w kółko ćwiczyłem, jak się przechodzi po pasach przez jezdnię, tak? W tej chwili nie wiem, czy ktoś to robi, bo w tej chwili pierwszy ma pierwszeństwo. Ale to jest często złudne, tak? Dzieci nie powinny, a coraz częściej to obserwujemy, nie powinny wtargnąć na jezdnię, tak? A wydaje mi się, że skoro mają pierwszeństwo, to są zupełnie bezkarne i zupełnie bez konsekwencji mogą robić wszystko na pasach. Nie, no apelujmy do nich, żeby były ostrożne, tak? Apelujmy do nich o te urządzenia ochronne, tak? Kaski, ochraniacze. Niebezpieczne są rolki. Tutaj jak najbardziej ochraniacze na nadgarstki, czy na kolanniki, czy na łokietniki uzasadnione, prawda? Apelujmy do nich o zachowanie w wodzie. Skoki do wody, w nieznaną wodę. No to jest bardzo często tragedia i dramat. Jeszcze kiedyś operowaliśmy kręgosłupy. Na szczęście tych operacji u dzieci było niewiele, ale w tej chwili z pewnością koledzy z neurochirurgii mogliby tutaj dużo na ten temat powiedzieć, prawda? Skoki do wody to jest oddzielna, najbardziej tragiczna seria wypadków, jeżeli dochodzi do nich, prawda? Nieznana woda. Tak samo nawet jeżeli jesteśmy na basenie, gdzie są kafelki, bieganie po mokrej nawierzchni, też duże niebezpieczeństwo. Więc rozmawiajmy z dziećmi, kontrolujmy, bądźmy dla nich rodzicami czy starszymi opiekunami, którzy mogą coś istotnego zrobić dla ich bezpieczeństwa. Już kończąc, nawet coś tak banalnego jak dmuchawce, tak, dmuchańce, tak, te zjeżdżalnie dmuchane. No proszę sobie wyobrazić, że naprawdę jest masa wypadków na tychże urządzeniach, dlatego że nikt nie powie dzieciakowi kogoś, że ma zdjąć buty, albo że lepiej, żeby założył długie spodenki, bo jak mu się skóra spocona przyklei, to robi fikołka i spada z dużą prędkością, prawda, z wysokości. Więc wsłuchujmy się w instrukcje obsługi do różnych urządzeń. słuchajmy tych ludzi, którzy odpowiadają za właśnie za urządzenia służące do rozrywki.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Proszę bardzo.
1: Mariusz Ciszewski, kierownik oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu, konsultant wojewódzki w tej dziedzinie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Dzisiaj był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
3: Po reklamie. Za moment dosłownie godzina 14, więc czas to na wiadomości w Radiu Opole. A w nich mamy ważne informacje dla kierowców. Od poniedziałku zmiany w organizacji ruchu w Opolu. Pytamy też o remonty zniszczonych w powodzi dróg w powiecie głubczyckim. Sprawdzimy również, czy turyści wyruszyli dzisiaj na górskie szlaki.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawerek-Krajewska. Ale na początek właśnie do służb wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Praszce. To na ulicy Senatorskiej. Na razie nie są znane szczegóły, ale proszę, noga z gazu. I jeszcze informacja dla kierowców. Od poniedziałku po raz pierwszy przejadą w Opolu nowym wiaduktem wybudowanym na węźle obwodnicy północnej z ulicą Partyzancką. Informuje Mariusz Chałupnik, rzecznik prasowy MZD w Opolu.
4: A konkretnie jedną nitką, tą, którą będziemy jeździć z Bytomia w stronę Wrocławia, tą nitką będzie puszczony ruch w obu kierunkach po jednym pasie.
3: Wprowadzenie nowej organizacji ruchu oznacza również zmiany dla kierowców dojeżdżających do Sławic.
4: Wjazd do Sławic będzie możliwy od strony węzła Sobieskiego przez obwodnicę północną i nową łącznicę w stronę ulicy Opolskiej, natomiast wyjazd ze Sławic będzie możliwy tylko w prawo przez nową łącznicę w stronę węzła z obwodnicą Piastowską.
3: Także z ulicy Partyzanckiej na obwodnicę będzie można skręcić jedynie w prawo. Miejskie autobusy kursujące przez ten rejon będą jeździły bez zmian.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Trwa remont zniszczonej w powodzi drogi na odcinku Chomiąża-Opawica. To bardzo duża inwestycja. Myślę, że mieszkańcy pogranicza będą bardzo zadowoleni z jej efektów. Mówi Artur Czechowicz, wicestarosta głubczycki.
5: Jesteśmy w trakcie realizacji największej odbudowy. To jest właśnie droga 6,5 km od Chomiąży do miejscowości Opawica. To jest oczywiście remont, natomiast jest tam bardzo bogaty pakiet asfaltowy, bo mam aż 3 warstwy asfaltu plus siatka. Myślę, że wyrobimy się w terminie. Tam jest przewidziane prace do 17 sierpnia zakończenie. Cała wartość inwestycji to jest prawie 5,5 miliona złotych.
3: Do końca roku samorząd powiatowy w Głubczycach planuje także wyremontować drogę i most w Wiechowicach oraz przeprawy na ulicy Opawskiej w Baborowie i w miejscowościach Zawiszyce i Lenarcice. A teraz zaproszenie. W Główczycach w gminie Dobrodzień dziś 16. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych. Jest to największy zlot wozów strażackich w Polsce. Ma się pojawić tutaj ponad 280 ekip. W tej chwili ma rozpoczynać się parada wozów na sygnałach, a od godziny 17 pokazy sprawnościowe.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: W Barcelonie za niecałe 3 godziny rozpocznie się 113. kolarski wyścig Tour de France. Głównym bohaterem ma być znów Słoweniec Tadej Pogacar.
6: W tym roku Tadej Pogacar przegrał tylko raz w Paryż-Roubaix, bo był drugi. W Tour de France najlepszy był już 4 razy, a do tego w ostatnich miesiącach ściga się raczej niewiele. Jakby nieco się oszczędzał. I choć na starcie stanął Duńczyk Vingegaard, Belga Evenepoel, Niemiec Lipowicz czy Francuz Sexas, to trudno spodziewać się innego wyniku.
7: Patrząc na jego kondycję, na jego psychikę, no jest naprawdę kolarzem niesamowitym i myślę, że jest na pewno zdecydowanym faworytem.
6: Ocenia Czesław Lang, który w turze jechał 3-krotnie. W wyścigu rodajmy dwaj doświadczeni Polacy, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek. Obaj zapewne poświęcą się głównie ciężkiej pracy dla swoich liderów.
3: Bardzo dziękuję za relację, mówił Andrzej Grabowski. A teraz z Hiszpanii przenosimy się po sąsiedzku w Beskidy. Tam dzisiaj duży ruch turystyczny. Jak mówi Piotr Stes, ratownik ochotnik z beskidzkiego GOPR-u, wycieczkom sprzyja pogoda.
8: Słonecznie, lekkie zachmurzenie, temperatura od 9 stopni do 18 w tych miejscach nasłonecznionych. Trzeba wziąć ze sobą jakieś kurtki i napoje, no bo też mogą wstępować gdzie jakieś burze, a nawadniać się po prostu trzeba.
3: Warto też mieć rzecz jasna ze sobą, naładowany telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją Ratunek, a także powerbank. Jeśli nie nawet na jednodniowy wypad w Beskidy, czy też w Góry Opawskie, to chociaż proszę wyjść na spacer, naprawdę pogoda dzisiaj sprzyja. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Za chwilkę pogoda w naszym regionie, ale już teraz powiem, że od godziny 15 ze słuchaczami będzie Daniel Klimczak.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz. Pogoda.
3: A propos pięknej pogody, zachmurzeń umiarkowanej duże, temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, choć momentami wiatr wieje dosyć mocno. W nocy trochę chmur, trochę przejaśnień, trochę deszczu, minimalnie od 13 do 14 stopni, a jutro na termometrach do 23 stopni, momentami mogą przydać się parasole, lokalnie możliwe również burze.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
1: BYD. Build your dreams.
0: Po reklamie.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Druga godzina programu Ze zdrowiem Ci do twarzy. Marta Majdecka będzie jej bohaterką. Opowie nam o tym, jak pracuje z ciałem, bo zajmuje się m.in. masażem, jest także nauczycielką jogi, terapeutką dźwiękiem, ale w ogóle o tym, jak się czujemy w swoim ciele i co warto wiedzieć albo na to zwrócić uwagę o tym teraz.
2: To, czym ja się zajmuję, no to jest jakby przywracanie na nowo kontaktu ze swoim ciałem.
1: A jak byś powiedziała też kobietom, bo mam na przykład koleżankę, która fotografuje kobiety, robi takie sesje kobiece i mówi, że niektóre panie mają co na przykład zablokowane, żeby jakoś się dotknąć, pogłaskać, wiesz, do tych zdjęć także, nie? Że jakby taki kontakt, że oczywiście to nie wszystkie tak mamy, niektóre kobiety są bardzo blisko swojego ciała, ale właśnie niektóre dopiero się uczą poprzez różnego rodzaju warsztaty, dotknąć się, przytulić, okazać samemu sobie miłość.
2: No, to jest mocne, bo a co dopiero, to tak na poziomie fizycznym, mówimy o takim poziomie fizycznym, a co dopiero jak my takiej czułości, takiej na poziomie mentalnym, że nie potrafimy sobie dać, właśnie, bo to jest tak jak tego dotykanie siebie, to później jest jakby kolejnym etapem jest nauczenie właśnie na co dzień dawania sobie takiej przestrzeni na odpoczynek, na to, żeby zrozumieć, że my potrzebujemy też...
1: Zejść z ego, które mówi chcę więcej, osiągnij więcej.
2: Ale jakby takiej w ogóle, żeby dla siebie i no to w ogóle jak mówisz o tych kobietach, to od razu mi się przypomina, bo potrzebuję teraz to podpowiedzieć, bo panie najczęściej przychodzą do gabinetu na masaż albo dbają o siebie, czy tam przychodzą, to tak, bo robię też masaż Kobido, to jest taki lifting dla twarzy, ale ja go robię w takim nurcie dalej takim też właśnie głęboko relaksacyjnym. Trochę tam przedłużam masaż, taką część, gdzie jest masaż głowy, szyi, karku. I panie są zaskoczone, że to taki lifting, ale tak naprawdę taki głęboki relaks. Ale to, co chcę powiedzieć, bo trochę zboczyłam z tematu, to, że panie przychodzą do gabinetu na masaż wtedy, kiedy one już są wykończone i wycieńczone. Bo one już potrzebują już sobie coś dać, znaleźć jakiś oddech w tym życiu, no bo najczęściej albo jak nie mają dzieci, to pracują w korpo i w ogóle towarzyskie życie i nie potrafią się zatrzymać, że nawet mówią, że jak już by chciały odpocząć, to nie potrafią po prostu się położyć i o niczym nie myśleć. No więc przychodzą do mnie na masaż, ale to nie masaż, tylko ja tam też mówię, żeby nie myśleć, albo jakimi technikami
1: taka
2: robić.
1: Medytacja
2: żeby
1: też, bycie masowanym w medytacji.
2: Tak, dokładnie. Jak oddychać, albo takie jakieś wstępne rozmowy zawsze przed masażem robię. To jest właśnie, że kobiety przychodzą, kiedy już są skrajnie wykończone i już nie mają siły, a z kolei panowie przychodzą, bo oni po prostu potrafią o siebie zadbać. Oni mają tak, że oni przychodzą raz, jak już jakby z każdym jakąś regularność. No i mam takich panów, którzy przychodzą średnio raz na 4 tygodnie, raz na 5 tygodni, niektórzy co 2 miesiące. I po prostu oni sobie przychodzą, na przykład w południe, bo pójdą do pracy, zrobią to. No zazwyczaj takie osoby to są te osoby, które mają swoją działalność. Najczęściej są takie osoby, które idą rano do pracy, robią te swoje takie podstawowe jakieś rzeczy, rozdysponują tam czas pracownikom, załatwią najważniejsze sprawy, przychodzą do mnie do gabinetu na 2 godziny się zrelaksować, a później wracają do pracy. I ja mówię, ja jakby tak sobie zawsze tłumaczę tym moim klientom, że dobrze było, żeby już nic nie robić po masażu, bo taki czas. No i faktycznie najlepiej by tak było, ale ci panowie mówią, nie, ale mi to dużo robi, bo ja się tak zresetuję i wtedy taką mam nową energię do tego, żeby wrócić do tej pracy. I to jest dla mnie, to jest wow, nie? I mężczyźni tak potrafią, ale oni mają inaczej skonstruowani są, jakby no my jesteśmy inni fizycznie i energetycznie. No i kobiety, no niestety tak mamy taki patriarchat, trochę wchodzę, ale faktycznie tak jest, że my chciałyśmy jako kobiety dorównać taką siłą i tym takim tak być na miarę, że my też potrafimy tak jak mężczyźni. A my nie jesteśmy do tego stworzone, żeby tak wszystko robić tak jak mężczyźni. I my potrzebujemy więcej czułości dawać temu swojemu organizmowi. I w takim dążeniu do działania i do zdobywania, co jest taką dominacją, taką typową charakterystyczną cechą mężczyzn, działanie, tworzenie tak na poziomie fizycznym, to kobieta, ona tworzy, ale ona... ona kreuje, ale tak inaczej, na innym poziomie, na takim, no właśnie to, że nawet chociażby, że w niej się tworzy dziecko tam w tym łonie. Ona nie musi tworzyć, ona tworzy przestrzeń. Kobieta w towarzystwie kobiety po prostu, kobieta tworzy przestrzeń, dobrą atmosferę. I dlatego my mamy jakby się tak uzupełniać właśnie w tej męskiej, żeńskiej energii, a niekoniecznie my mamy tam tworzyć i działać. I jak my wchodzimy w tą rolę, a często jest teraz tak, że jest dużo rozwodów i kobiety są albo same, albo chcą być na maksa niezależne finansowo, albo się rozchodzą i są same z dzieckiem, no to one jakby są w świecie materii, gdzie muszą wytrwać i przetrwać.
1: Jak czyli ta kobieta. To jesteś za tym, że ten mężczyzna idzie na polowanie, a kobieta pilnuje domowego ogniska?
2: Nie, nie jestem tak na 100% za tym, ale jakby w tym...
1: Ale nadmiar męskiej energii kobiecie jest męczący i trudny.
2: Męczący, dokładnie. I my tracimy właśnie przez te różne takie działania i przez to, co jest w tym świecie, tracimy tą swoją miękkość, kobiecość i właśnie ten kontakt, bo tak poszłam trochę w takim kierunku patriarchatu, ale... My same sobie trochę tak to zrobiło, jakby same, jakby tak globalnie to tak wyszło, że taki
1: bierzemy
2: czas...
1: na swoje barki większą presję niż na ta, która nam sprzyja. Chociaż rzeczywiście są różne typy osobowości. No. Ja znam kobiety, które się chyba dobrze realizują w tej męskiej energii, że ona jest im bliższa tak naturalnie.
2: Tak, ale one głęboko pragną, jakby, bo ja rozmawiam z tymi paniami, tymi silnymi paniami, bo tak, bo ja w tym gabinecie to nie jest tam, że tam. Ja słyszę dużo różnych rzeczy. Jakby do mnie ludzie mówią. Ja zadaję pytanie i czasem to pytanie dobrze trafione otwiera tą osobę. I ona chce się przede mną otworzyć. I słyszę, że te panie, one już mają, one by chciały tak inaczej, one by chciały odpocząć, że one chcą być z mężczyzną, który po prostu wie, co robi. Mhm. Że one mogą odpuścić niektóre rzeczy. Dlatego kobiety często wybierają być same, dlatego że nie czują takiego...
1: zaopiekowania,
2: no właśnie gdzieś tam, takiej, tak, tych mężczyzn. I one i tak będąc w relacji, czują, że potrzebują wszystkiego pilnować same. I że to jest, jakby, że bycie z mężczyzną jest tylko jakimś takim dodatkowym balastem, więc jakby czasami to...
1: Nie znajdują oparcia w mężczyźnie.
2: No,
1: może w dobrym związku, ale... może sobie umieć dawać nawzajem oparcie.
2: No, ale kobiety z drugiej strony nie potrafią odpuścić też, to jest jakby to w dwie strony działa, no bo to może być takie coś, że to jest ich wymówka, ale z drugiej strony kobieta tracąc tą miękkość, to poczucie takiego właśnie tej kreacji, że ona wystarczy, że ona jest.
1: Staje się mniej atrakcyjna, bo jest męskiej energii, a nie jest tej tak, efemeryczności.
2: Jakby też mężczyzna jakby nie wchodzi w tą męską energię, jak widzi, że ma taką też mocną, silną kobietę, nie? Okay. Że to on też jakby się nie czuje ważny. Więc to są takie dobrze, żeby wracać do takich rzeczy, do ciała, czyli do ciała, do ziemi, też właśnie to na przykład tam roślinki, nie? Przesadzanie jakieś tam tego, tworzenie jakiejś tej atmosfery w domu, właśnie robienie sobie takich nawet samej, takich prostych rzeczy, nie trzeba od razu iść na masaż, czy tam gdzieś na jakieś warsztaty, ale robienie sobie jakichś rytuałów, właśnie jakiegoś peelingu, pójście sobie na jakiś spacer, takie, nawet słuchanie sobie, teraz jest dużo takich różnych medytacji, takich afirmacji, jakby dawanie sobie czasu tylko dla siebie, no dużo teraz tego jest. I czasami się śmieję, bo ja widzę na rolkach, jak takie prześmiewcze są rolki, bo no oglądam te rolki, no bo też sama publikuję różne rzeczy. Jest tak, że te rytuały, tam takie, mam tam kobieta, aha, czyli tutaj, na zdrowie pukanie olejem kokosowym, żeby tutaj oczyścić tam takie. Później medytacja 15 minut, później ćwiczenia 20 minut, później pójście na spacer tam pół godziny, dziennik wdzięczności, jakaś tam kolejny dziennik zadań. I to wszystko zajmuje, nie wiem, 4 godziny na przykład, albo 3 godziny i się okazuje, że w ogóle gdzie tu jeszcze żyć i pracować, nie? Takie, i tam jest takie...
1: I nie ma w tym relaksu, bo to była lista zadań do wykonania.
2: Dokładnie.
1: Obowiązki, co mam zrobić, żeby być wystarczająco dobra, atrakcyjna i zadbana.
2: W tych wszystkich rzeczach, żeby też się nie zatracić. Czyli jakby ja sobie też to tak jakby różne rutyny do mnie przychodzą i odchodzą. teraz jest ostatnio ze mną las, bo jest ładna pogoda i mi to sprzyja. Innego razu to są zimą jakieś medytacje u siebie w mieszkaniu. Innym razem słuchanie jakichś mantr albo granie na gitarze. Są takie różne rzeczy, które okresowo mi coś tam dają. Albo właśnie pójście na masaż, czasami pójście na kilka jakichś zabiegów, pójście na właśnie takie koncerty, takie kąpiele w dźwiękach, gdzie jest ileś tam naście osób, trzeba się położyć i takie też wdarzenia robię od czasu do czasu, bo gram na gongu, na tym zestawie mis kryształowych i mis tybetańskich i wtedy można też się zrelaksować i to też jest taki globalny, taka terapia, która też wycisza układ nerwowy. Ojejku, no a wyszłaś od tego dotykania siebie i też kiedyś tak miałam, że takie warsztaty były dla mnie początkami takiego kontaktu też ze sobą. Właśnie i ta joga i gdzieś jakieś warsztaty i też się okazuje, że to było dla mnie takie trudniejsze siebie dotykać i tak z czułością, czy to rękę, czy nawet sposób, w jaki kremujemy się. Czy my faktycznie jesteśmy w tym, że my sobie wkremowujemy z czułością ten krem, czy po prostu nakładamy pach, pach, pach, pach. Mhm. Obklepiemy się, byle tylko go wklepać, nie? I też miałam takie refleksje jakiś czas temu, jak ja masując dawałam innym, właśnie ja dawałam, a później się okazało, że na przykład jestem, dlaczego jestem taka wyczerpana i się okazuje, że ja nie potrafiłam tak dobrze o siebie zadbać. I jakby jestem, jakby cały czas jestem w tym procesie dbania, w coraz lepszym dbania o siebie. I cały życie się uczymy tego.

0: Marta Majdycka, która zajmuje się masażem. Dzisiaj nam towarzyszy w Radiu Opole. Specjalizuje się m.in. w masażu lomi-lomi, ale też w wielu innych formach terapii takiej poprzez ciało, a także zajmuje się nauczaniem jogi.
1: Ja myślę, że ten dotyk, który sobie same fundujemy, jest bardzo, bardzo ważny. To jak, czy potrafimy siebie dotykać z czułością, bo im bardziej się pragnie tego z zewnątrz, na przykład od kogoś innego, to bardziej się tego pragnie i mniej się daje tego sobie samemu, a kiedy to się staje takie właśnie na głodzie i rozpaczliwe, no to tak wtedy jest to już destrukcyjna siła, która popycha niekoniecznie ku relacjom, które nam służą.
2: Tak, tak, tak, ale dobra, bo to jest taki też takie ciekawe miejsce, bo jak jesteśmy sami, czyli nie jesteśmy w relacji, no jesteśmy singlami, no to my zawsze będziemy głodni tego dotyku, no bo jednak jesteśmy istotami ludzkimi i potrzebujemy takiej bliskości, czułości od człowieka. Po prostu, no drugi człowiek, nawet zwierzęta, mam teraz dwie kotki i one same sobie, obserwuję je, jak one, fajnie, że mam dwie kotki, wziąłem razem, jak one sobie dają czułość i że ktoś powiedział, weź dwa koty, zobaczysz, będzie im lepiej razem. I, no bo my jesteśmy stadni i potrzebujemy być z kimś. Ale no nie kosztem też tego, że my tak bardzo pragniemy z ciała, nie? Jakby, no i teraz jak wybieramy z głowy, no bo przecież nie będziemy w relacji tam z byle kim i tak dalej, jesteśmy ludźmi, wiemy, co jest dla nas dobre i tak dalej, tam już nie wchodząc w tematy relacji, to potrzebujemy tego do drugiej osoby i możemy go sobie dać, oczywiście, możemy, dobrze, żeby się nauczyć tego, ale jednak mam takie osoby, które są samotne i przychodzą do mnie na masaż, bo no nie mają, żeby ich ktoś przytulił, bo one po prostu żyją same. No i jeżeli mamy zdrowe granice, no to przecież no nie przytulamy się i z byle kim, w sensie tak, żeby dostać taki czuły dotyk. Niektórzy mówią, że ten masaż lomi-lomi jest takim intymnym masażem. Tam nie masuje się miejsc intymnych i on nie ma na celu wzbudzenie energii seksualnej. Oczywiście może coś to pojawić i tego nie można jakby wykluczyć, tylko ja zawsze powtarzam, żeby nie iść za tą energią, bo to jakby nie o to chodzi. Może się to pojawić, oczywiście. Chodzi o to, że my, żeby w tym dotyku to jest właśnie, to daje coś, czego ktoś nie może dostać, sam sobie dać. Bo to jest takie poddanie się i przyjmowanie. I tylko po prostu przyjmowanie. I to jest takie, że my się tak troszeczkę tak uzupełniamy sobie taki deficyt.
1: Jeszcze dobrze mieć świadomość, czego mi brakuje, w jaki sposób na ten moment mogę sobie tego dostarczyć.
2: Mogę sobie tego dostarczyć.
1: Zdrowe granice.
2: I to jest tak, tak w takich granicach takiej usługi, która jest no naprawdę takim no specyficznym rodzajem masażu i ja nie mogę robić tych masaży też dużo. Ja zrobię dwa masaże, to jest maks, ja dwa takie zrobię masaże, bo ja też później muszę się uzupełnić, ja też później muszę sobie nalać, ja muszę zrobić swoje jakieś rytuały, swoje rzeczy, żeby sobie to uzupełnić, dlatego ja też uczę jogi, dlatego też na przykład jedna sesja to jest masaż dźwiękiem, masaż lomi i czuję, że czasami na przykład tam sobie za dużo zrobię, nie? Ale to tak już fajnie mi się też przestrzeń układa, że mi pomaga tak coś, że ktoś odwoła, widzę, że mówię, ojejku, za dużo sobie wzięłam. I to tak jakoś się wszystko płynnie robi, że ludzie odwołują czasami, ja się rozchoruję albo się źle poczuję i też mam tak, że nie jest to dla mnie w komforcie, ale też potrafię, po 6 latach masowania nauczyłam się, jestem na takim etapie, że kiedy czuję, że za dużo daję, przychodzi taki dzień, ja wiem, że ja na przykład tych masaży nie zrobię. Wiem, że zrobię ten i ten, ale na przykład już o tej godzinie albo takiego już nie zrobię. Albo że muszę sobie zrobić jakąś przerwę. Dzwonię odpowiednio wcześniej i próbuję przyłożyć. Jakby proponuję w sensie z taką sugestią, że no nie jest taki, że potrzebuję jakoś tam w taki, przedstawiam to sposób, no żeby to też jakaś jakość tej usługi była. I ludzie najczęściej to rozumieją. A jak nie rozumieją, no to trudno. Wychodzę z empatią, ale w pierwszym miejscu wiem, że jestem ja, jestem ważna dla siebie. Żebym ja dała coś drugiemu człowiekowi. I czy to jako usługa, bo to jest specyficzna usługa, czy to w relacji w ogóle, no tak na co dzień, w życiu, w relacji międzyludzkich, przyjacielskich, partnerskich, no to my musimy wiedzieć, co z nami, co u nas jest. Więc ta droga, to jak z jogą zaczęłam w 2010, z masażem 6 lat temu, tak jakby profesjonalnie, że zrobiłam ten kurs, to jest nie tylko praca z ciałem, ale ta praca z ciałem nauczyła mnie też jakby mnie wielu rzeczy. I ja już nie tylko uczę albo daję ten masaż, tylko tam podpowiadam czasem niektóre rzeczy właśnie tym osobom, co do mnie przychodzą. I pięknym połączeniem jest też to, bo często przychodzą do mnie albo terapeuci, psychoterapeuci przychodzą do mnie na masaż, którzy po wielu sesjach takich no, terapeutycznych ze swoimi klientami są też obciążeni słuchaniem, jakby też jakby pracą z tymi ludźmi i oni potrzebują też z ciała przepuścić, przychodzą do mnie. Albo ci terapeuci też przysyłają osoby, najczęściej są terapeuci, którzy pracują w systemie Gestalt, bo tam jest też dużo takiego czucia brania odpowiedzialności za swoje życie, za swoje czyny i dużo tam jest też kontaktowania się ze swoim ciałem, żeby zobaczyć, co tam jest, co się czuje. I oni, żeby ten kontakt z ciałem nawiązać i przywrócić, to bardzo często nawołują, proponują, ja to słyszę, namówił mnie mój terapeuta, żebym przyszła na taki rodzaj masażu, lomi-lomi, żebym nawiązała ten kontakt z ciałem, żeby przywrócić właśnie, żeby bardziej siebie czuć. I mam takich klientów. I to jest ciekawe, bo mam czasami tak, że przychodzi do mnie terapeuta, a później klienci tego terapeuty. To jest w ogóle, uśmiecham się i tak fajnie sobie to wszystko oglądam. I ta reklama szeptana jest niesamowita, że faktycznie ludzie przychodzą później, bo oni czują, że to nie jest tylko masaż, tylko im się zmienia coś w nich też. I to jest dla mnie bardzo cenne, bo pieniądze są ważne, trzeba znać swoją wartość. W życiu każdego człowieka ważne jest też, że jak my coś robimy i pracujemy, to żebyśmy mieli też to, że taką świadomość, że my jesteśmy też częścią tego świata i jesteśmy, tak jak my wcześniej rozmawialiśmy, chyba poza anteną, że my jesteśmy ze sobą wszyscy połączeni.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Marta Majdecka jest dzisiaj gościem programu w Radiu Opole. Rozmawiamy o naszym ciele, o tym, jak je postrzegamy, jak je doświadczamy, jak bardzo pomocny może być masaż i czyjś dotyk. Marta Majdecka zajmuje się masażem, między innymi hawajskim Lomi Lomi czy Kobido, to masaż liftingujący twarz, ale jest także nauczycielką jogi i terapeutką dźwiękiem.
2: Jak ja robię coś, jakby moja praca jest taką pracą, która czuję, że nie tylko mi przynosi pieniądze, ale że to wnosi coś, jak w taką energetykę, no jest ta energia kwantowa, ta fizyka kwantowa, chciałam powiedzieć. Fizyka kwantowa, że to jest trochę już nie jest tam fizyka taka zwykła, tylko taka już kwantowa, że to się różne rzeczy wydarzają i że to wiem, że to już się trochę poza mną wydarza. Ja nie muszę tego
1: dobra
2: rozumieć.
1: Dobra energia dalej się roznosi.
2: Tak,
1: ktoś,
2: że to jest
1: kto
2: takie...
1: wychodzi szczęśliwy po masażu i zrelaksowany, jest tak, lepszy to... dla osoby, którą za chwilę spotka w domu.
2: Tak, ale on w nim się też coś zmienia, że on właśnie czuje, że dostał, to jest takie coś, że jakby nie dostajemy, nie potrafimy sobie sami tego dać. I znowuż tu tak trochę porównam.

są ludzie, którzy są takie, tacy zlęknieni, różne decyzje z różnych powodów podejmują, życiowe, no i później się znajdują w jakichś takich trudnych sytuacjach i chcą wsparcia. I terapeuta z nimi tworzy taką bezpieczną przestrzeń, tak buduje na nowo zaufanie jakby w tej relacji, no bo to jest taka jeden na jeden, wszystko można tam powiedzieć, no, ten terapeuta niczego nie mówi na zewnątrz i tworzy takie, taką silną więź. Jeżeli taka terapia jest długofalowa, to ten terapeuta uczy tego człowieka, co to znaczy być bezpiecznym w relacji i pokazuje jak się tworzy bezpieczne relacje i ten człowiek zaczyna się też czuć z tą osobą bezpiecznie i zaczyna nawiązywać ze sobą taką bezpieczną relację z takim, jak to się teraz jest takie modne, teraz dużo sama o tym słyszę, na tych rolkach, Facebookach, że zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem, tam jest też teoria właśnie matka, że mamy swojego ojca i matkę, więc jakby tworzymy w sobie takie poczucie bezpieczeństwa. I teraz jak się do mnie przychodzi, no to jest na poziomie tego terapeuty. A ja w gabinecie, jak ktoś do mnie przychodzi, no to ja tworzę takie poczucie, na nowo odbudowanie poczucia bezpieczeństwa w sobie, ale poprzez ciało. To jest tak, przyciemnione światło, cieplutko, to tak trochę jak w łonie matki. W brzuchu jest ciemno. Jest takie słowo nicość. W kartach Osho jest taka karta. To nie jest nicość, to nie jest nic pustka. W nicości to jest tak, jak wszechświat jest taki ciemny. Nie są tam gwiazdy, wszystko, my jesteśmy częścią wszechświata. I tam jest właśnie ta ciemność. W tej młonie byśmy bezpieczni. Więc jak się do mnie przychodzi do gabinetu, to jedna moja ściana jest czarna, druga szara, mam przyciemnione światło, mam klimatyzator, więc tam odpowiednio ustawiam ciepło, łóżko jest podgrzane. Po prostu ten mój gabinet, który urządziłam, jest taki totalnie jakby po prostu to wszystko, żeby dać tej osobie jak najwięcej tego takiego komfortu. No i przez to, że ja też rozmawiam z tą osobą nawet do pół godziny, 20, no czasami 15, to ten ktoś się otwiera, więc jakby też nawiązuje taką nić połączenia, żeby ten ktoś mógł puścić z ciała. I często to pomaga w tych sesjach, żeby ta osoba mogła puścić. I teraz tak, terapeuta, taki psychoterapeuta jest na poziomie świadomości pracuje, czyli z głową. My jesteśmy świadomi tego wszystkiego, co się dzieje, terapeuta rozsupełkowuje te wszystkie teorie, to właśnie to dziecko, dlaczego my tak robimy, bo się boimy, to ja się boję, to teraz już wiem, że teraz już mogę to powiedzieć, bla, bla, bla. No i wszystko wiemy, logicznie, ale przychodzi to do czego? No to przychodzi jakaś konfrontacja i nasze ciało zaczyna reagować, spina się i tak dalej. I to jest ciało, to jest właśnie podświadomość. No i u mnie w gabinecie się przychodzi i ja pracuję z podświadomością, czyli z ciałem. I w tej sesji są tam różne takie rotacje, że podnoszę rękę, nogę. Chcę szczególnie powiedzieć o tej nodze. Jest taka, jak na przykład człowiek leży na plecach, spróbuję to teraz zobrazować, to jest tak, że zginam tą nogę, podnoszę tą nogę, zginam ją w kolanie. To jest tak, jakbym tą kolano, idę w kierunku kolano, idę w kierunku brzucha, a później odchylam tą nogę tak na zewnątrz, czyli jest odsłonięta pachwina, wewnętrzna część udo, wewnętrzna część kolana i łydka, nie? Czyli jakby tak na żabkę, jakbyśmy chcieli położyć tą nogę. Nie wiem, czy to dobrze opisałam. I to jest taki ruch w tej nodze w stawie, że robię taki ruch taki. I odkładam tą nogę. I to jest miejsce, to jest takie właśnie takie jakby odkrycie tego brzuszka, tak ja trochę bym tak nazwała. Tam bardzo dużo jest tych emocji i często jest tak, że ten człowiek to nawet nie człowiek. To jest coś tam, że, bo ja później rozmawiam po sesji i ktoś mnie pytał informację zwrotną, ja tak za dużo nie chcę mówić, bo to jakby to nie ma po co o tym rozmawiać za bardzo. Ale jak już ktoś tak docieka, to mówię, że widzę, że tam jest coś tam z tą miednicą, że ta noga odchylona, nie puściłaś tymi mięśniami tej nogi, a ja się nie siłuję, tylko idę do jakby sprawdzam i rozmawiam z ciałem poprzez ten ruch, poprzez ten dotyk i bardzo powoli robię te ruchy, bo ja z nim jakby rozmawiam, ale nie z głowy, tylko przez będąc w uważności w tym ciele. I to jest to takie rozbrajanie ciała
z tych jakichś

0: tam emocji, tam są jakieś emocje w miednicy. W momencie, kiedy ja tym miękkim dotykiem próbuję tam iść, to ten ktoś czasami puści, ale potrzebuje na to czasu. Czuję się bezpiecznie, trzymam tą nogę i czuję, jak ona się rozluźni. Aha, to puszczę. To jest jakby takie stopniowe puszczanie mięśniami i ta osoba później mi mówi, że ona nie wiedziała, że ona oporowała, albo ona nie wiedziała, na przykład jak podnoszę rękę do bezwładu, tak jakby trzeba być bezwładnym w tym masażu, to ta osoba trzymała mięśniami rękę w górze, bo ja trzymam za nadgarstkę i za łokieć i czuję, że ktoś mi pomaga trzymać tą rękę w górze. Mhm. Tam też się robi rotację w stawie barkowym. I ten ktoś po prostu trzyma. I czasem tak trzymam minutę, dwie. No i czasami odpuszczam i odkładam, no nie siłuję się. No ktoś nie chce się poddać, to się nie walczę. Jedna sesja, druga sesja, za jakiś czas ktoś przyjdzie na trzecią sesję i ja już widzę, że to ciało inaczej, ono już tak się otwiera. I to jest, i czasem ktoś mówi, ojejku, ja czuję, że już mogę odpuścić, że jakoś inaczej.
1: I to no. Jest bardzo dobra puenta tej rozmowy, bo to wszystko jest proces, też
0: proces.
1: Uczenie się swojego ciała,
0: proces. No, proces.
1: I przechodzenie przez pewnego rodzaju uwalniające doświadczenia. Marta Majdecka towarzyszyła nam dzisiaj w audycji Ze zdrowiem Ci do twarzy w drugiej godzinie tego programu. A ja już bardzo serdecznie też dziękuję za to spotkanie i kłaniam się przy mikrofonie. Katarzyna Zawadzka, do usłyszenia, dobrego weekendu i dużo zdrowia. Chociaż widzisz

0: Już prawie 15, to czas, by z Kalifornii przenieść się do studia informacji Radio Opole. Słuchacie nas w pasmach FM, w systemie DAB+ i w internecie. Mieszkańcy Komorna wciąż nie mogą w pełni korzystać z wodociągu. Na mundialu dziś walka o 1/8 finału, a pojutrze kierowcy pojadą nowym wiaduktem na obwodnicę Opola.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: Daniel Klimczak, dzień dobry. Zaczynamy od powiatu nyskiego. Trwa akcja ratunkowa w Cieszanowicach w gminie Kamiennik. Strażacy wydobyli ze stawu osobę bez funkcji życiowych. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Trwa reanimacja.
1: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: W relacjach z Ukrainą trzeba prowadzić racjonalną politykę, tak uważa minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas Rady Naczelnej PSL tłumaczył on, że taka polityka oznacza pamięć o ofiarach i wydarzeniach Wołynia, co jest konieczne dla budowania wspólnej przyszłości z Ukrainą.
2: Między przyjaciółmi nie powinno być tak, że stawia się na piedestale te osoby, które dla innych stanowią źródło wielkiego cierpienia. To jest po prostu nie w porządku, mówimy to wprost. Z drugiej strony też nie możemy zapomnieć, że Ukraina każdego dnia od ponad 4 lat zużywa Federację Rosyjską jak nikt inny od II wojny.
0: Wczoraj odbyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Wzajemnemu dialogowi mają patronować przywódcy duchowi Polski i Ukrainy. We wpisie na platformie X ukraiński minister przekazał, że nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Woda w kranach mieszkańców Komorna wciąż nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. Sanepid opublikował dziś wyniki badań próbek pobranych w środę. Wynika z nich, że w wodociągu nadal utrzymuje się przekroczenie dopuszczalnych wartości niebezpiecznego pestycydu. Było już płukanie mechaniczne i hydrodynamiczne, a w połowie czerwca dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie, Mariusz Pieńkowski, zapowiadał płukanie wodno-powietrzne.
3: Długo to trwa, bo zanieczyszczenie rzeczywiście trudne do usunięcia. Nie ma takiego analogicznego przypadku chyba w Polsce w taki sposób, jak to się stało. Natomiast myślę, że nawet jeżeli my doprowadzimy do oczyszczenia z tego zanieczyszczenia, będzie decyzja sanepidu, wtedy oni przeprowadzą swoje badania, na pewno próby rozszerzone, które też jeszcze będą trwały co najmniej tydzień albo dwa.
0: A z tymi problemami mieszkańcy Komorna zmagają się od 18 kwietnia.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Mecz Kanada-Maroko rozpocznie zmagania w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Początek o 19 czasu polskiego. 4 godziny później Francja zmierzy się z Paragwajem. Trójkolorowi do tego meczu przystępują z dużą pewnością siebie. Paragwaj zaskoczył jednak w poprzedniej rundzie, eliminując Niemcy. Komentarze przed tym meczem zebrał Stefan Folzer.
4: Na cekwaną dzisiejsze spotkanie przywołuje wspomnienia z mundialu z 1998 roku, gdy obie drużyny zmierzyły się na tym samym etapie turnieju. Wówczas Francja wygrała dopiero w dogrywce, a następnie sięgnęła po tytuł Mistrza Świata. 28 lat później Paragwaj znów wygląda na drużynę pułapkę, ostrzega L'Équipe, podkreślając, że Albiroja wciąż pamięta tamtą porażkę, a zwycięstwo nad Niemcami dodało jej pewności siebie. Mają dobrych zawodników i ogromną agresywność. To wpisane w ich DNA. Dobrze się bronią i walczą do końca, podkreśla selekcjoner Francji Didier Deschamps. Wśród francuskich kibiców słychać głosy, że może to być najtrudniejszy mecz trójkolorowych od początku turnieju. Możliwe są niespodzianki. Nasi przyjaciele z Niemiec niestety wrócili już do domu. Nic nie jest pewne, ale mamy nadzieję, że zajdziemy daleko.
0: A już pojutrze zostanie częściowo otwarty nowy wiadukt na węźle północnej obwodnicy Opola. To oznacza kolejną zmianę organizacji ruchu. O szczegółach dotyczących nowych zasad mówi rzecznik miejski zarządu dróg Mariusz Chałupnik.
5: Jedną nitką, którą będziemy jeździć z Bytomia w stronę Wrocławia, tą nitką będzie puszczony ruch w obu kierunkach po jednym pasie. Wjazd do Sławic będzie możliwy od strony węzła Sobieskiego przez obwodnicę północną i nową łącznicę w stronę ulicy Opolskiej, natomiast wyjazd ze Sławic będzie możliwy tylko w prawo przez nową łącznicę w stronę węzła z obwodnicą Piastowską.
0: Także z ulicy Partyzanckiej na obwodnicę będzie można skręcić jedynie w prawo. Zakończenie wszystkich prac ma nastąpić na przełomie sierpnia i września.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 22 stopnie obecnie na termometrach w Opolu i to jest maksymalna wartość, którą na dziś prognozowali synoptycy IMGW. Do końca dnia możliwe też przelotne opady deszczu, a w nocy temperatura oczywiście spadnie, miejscami do 14 stopni, możliwy też słaby deszcz, no i warto uważać na wiatr. Jutro nieco chłodniej niż dziś, no i możliwe też burze.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wielo okazji do pomagania.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Z mikrofonem Radia Opole będziemy na wykopaliskach w Krasiejowie. Na stanowisku paleontologicznym Uniwersytetu Opolskiego pracują opolscy naukowcy oraz goście z różnych uczelni kraju i zagranicy. Zapytamy, co tutaj znajdują, jak wygląda praca paleontologa, skąd wiadomo, że prehistoryczne zwierzęta miały problemy z kręgosłupem, ale też innymi chorobami.
2: Zainteresował mnie bardzo tutaj temat, o czym wcześniej nie wiedziałam, temat metapozaura, który został znaleziony między innymi na tym stanowisku, że również dotknął go nowotwór.
1: Proszę ubrać wygodne buty i ruszamy. W terenie będziemy do 17:00. Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: A dzisiaj stąpamy po ziemi w Krasiejowie, natomiast absolutnie nie będziemy chodzić wokół tych wielkich dinozaurów, ale jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w którym w tej chwili cały czas trwają prace, między innymi pracują tu studenci, no i rzecz jasna naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego. No właśnie, dlaczego to miejsce jest aż tak cenne?
1: Doktor Jakub Kowalski, pracownik Uniwersytetu Opolskiego z Instytutu Biologii. Stanowisko w Krasiejowie jest niezwykle cenne ze względu na to, że zachowało się tutaj tysiące kości w doskonałym stanie zachowania z okresu Triasu i tego typu znaleziska, tego typu lokalizacje w skali światowej są bardzo rzadkie. Można by policzyć, że na całym świecie z okresu Triasu o podobnej gęstości okazów jest może 5-6 stanowisk.
0: Coś niesamowitego, raptem 5 na całym świecie. Mówi się o tym miejscu, że jest to takie Eldorado dla naukowców.
1: Tak, dla wszystkich naukowców, którzy zajmują się Triasem, zajmują się zwierzętami z początków ery dinozaurów, to jest najwspanialsze miejsce, jakie może być. Mamy tutaj wiele zwierząt, które są ważne dla zrozumienia ewolucji późniejszych grup kręgowców, między innymi dinozaurów czy krokodyli.
0: W tej chwili jesteśmy na drugim poziomie, tak, można by powiedzieć, tych wykopalisk. Całe lata, bo 20 lat prowadzone były nieco niżej, a w tym roku po raz pierwszy przenieśliście się poziom wyżej. Z czego to wynika?
1: Wynika to z tego, że kończy nam się troszeczkę teren na dole. Tak, przez ponad 20 lat poszukiwania były prowadzone na dolnym poziomie kościonośnym, a poziom górny był rzadko odwiedzany, był zarośnięty krzakami. W zeszłym roku wymyśliłem taki projekt, żeby sprawdzić, czy coś tutaj jest. Więc się okazało, że jest bardzo dużo kości. No i w tym roku na całego, cała grupa tutaj kopie na tym górnym poziomie, no i znajdują bardzo fajne rzeczy, które, co ciekawe, są w zupełnie innym stanie zachowania niż te z dolnego poziomu.
0: Jak tutaj podchodziliśmy, usłyszałam pana pytanie kierowane w stronę studentów. Coś znaleźliście? Rozumiem, że to jest prawie rzecz oczywista.
1: Tak, no oczywiście na początku trzeba się troszeczkę nakopać. To nie jest tak, że używam pędzelków i zdejmujemy piasek, to jest twarda skała, ale tak, codziennie znajdowane są nowe szczątki. Już dzisiaj zostały odkryte przynajmniej 4 okazy, które są w trakcie zabezpieczania. Profesjonalnie zabezpieczamy je, odsłaniamy, zalepiamy klejami, a następnie po dokumentacji fotograficznej zabieramy do naszej bazy terenowej.
0: Obóz wykopaliskowy trwa raptem kilka dni. Czy można już w tej chwili powiedzieć, że znaleźliście coś nowego na przykład, czy to jeszcze za wcześnie?
1: Jest jeszcze za wcześnie. Jak do tej pory większość szczątków, które znaleźliśmy, to są już takie okazy, które posiadamy, no ale od przybytku głowa nie boli, dzięki temu możliwe są liczne badania, ale każdego sezonu, co roku wychodzą nowe rzeczy, nigdy nie widziane przez naukowców. Czasami są to nawet nowe, całkowicie rodzaje czy gatunki, albo gatunki, które były znane w innym miejscu, ale nigdy nie zostały znalezione w Polsce.
0: Ponad 200 milionów lat temu, no właśnie, podobno było tu jezioro, ale zdaje się, że hipotez jest więcej.
1: Tak, pierwotna hipoteza dotycząca pochodzenia tego stanowiska mówiła, że było tutaj ogromne jezioro. No, ale nauka się rozwija wraz z badaniami, no i obecnie dominuje pogląd, że nie było tutaj takiego jednego wielkiego jeziora, tylko było środowisko, w którym było wiele małych jeziorek, troszeczkę takie środowisko jak w dzisiejszej północnej Australii. W tych jeziorkach zbierało się materiał nanoszony przez powodzie błotne z okolicy podczas pory deszczowej i dzięki temu przykryte od razu błotem kości zachowały się w tak dobrym stanie, bo nie były odsłonięte na warunki atmosferyczne ani na działanie drapieżników i padlinożerców.
0: Zaraz podejdziemy bliżej, zobaczymy, jak wyglądają te wykopaliska. Tak jak pan powiedział, to na razie to nie jest praca, z tego co tutaj widzę, tylko pędzelkiem, tylko potrzebne są odpowiednie narzędzia do tego, żeby dostać się głębiej, bo ta ziemia jest dosyć mocna. Ale właśnie, co udało się w zeszłym roku znaleźć, bo to też był taki wyjątkowy moment dla świata, nie tylko opolskiej nauki.
1: Tak, co roku robimy różnego rodzaju publikacje ze stanowiska krasiejowskiego oraz innych stanowisk, ale w zeszłym roku udało się nam opublikować dwie prace. Jedna dotyczyła ryby trzonopłetwnej. To jest taka pierwotna grupa ryb, której obecnie występują tylko i wyłącznie dwa gatunki. I ta ryba z rodzaju Diplurus nie była nigdy znana z Polski, ani nawet z Europy. Jej szczątki znaleziono jak do tej pory, o ile dobrze pamiętam, tylko ze osadów Ameryki Północnej. Inna bardzo ważna praca dotycząca już biologii życia tych prehistorycznych płazów metopozaurów dotyczyła patologii, czyli chorób kręgosłupa. Okazuje się, że jeżeli mamy setki czy nawet tysiące kości osobników jednego gatunku, możemy stwierdzać i porównać, jak wyglądało ich życie, jaki był ich stan zdrowia, no i wyszło, że one też potrafiły chorować na kręgosłup.
0: O proszę, to nam się wydaje, że to jest choroba cywilizacyjna. Tymczasem
1: u metopozaurów zdarzało się, że kręgi źle się rozwijały, zwierzęta mogły być pokrzywione, czasami kręgi zrastały się, powodując usztywnienie. No to były albo wady wrodzone, albo nabyte, ale tego typu znaleziska są bardzo ciekawe, bo one nam mówią nie tylko o samej budowie zwierzęcia, ale o tym, jak one żyły jako populacja, jako gatunek, jakie mogły ich spotykać nieprzyjemności czy przyjemności też. No i w ten sposób coraz bardziej możemy zrozumieć ten prehistoryczny świat.
0: A za moment do naszej rozmowy będziemy wracać.

0: to nie jest coś ze stopy?
1: Zobacz, która z tych kostek ze stopy lub z dłoni?
2: Ewentualnie jakiś kręg.
3: Co tu widać ciekawego, wiadomo?
4: Jeszcze nie wiadomo, musimy więcej odsłonić, żeby się upewnić.
5: Łamane wcześniej, nie teraz. Dlatego, że już jest zesklepiony.
4: Tak, zabradowany taki, więc prawdopodobnie kwestia transportu, bo część z tych rzeczy to nie są stworzenia, które żyły tu na miejscu, tylko te szczątki zostały przywleczone przez powódź albo przez rzekę, albo jeszcze jakąś inną historię, więc one niektóre są już uszkodzone, jakby zanim tak naprawdę stały się skamieniałościami. Mateusz Antrzak, Instytut Biologii.
3: Dzisiaj jesteśmy na wykopaliskach w Krasiejowie ze studentami i z naukowcami. Tutaj widzę, znowu coś się dzieje, cały czas ktoś coś odsłania. No właśnie, tutaj widać taką większą część, mi się wydaje, tak?
4: Tak, wydaje nam się, że to jest fragment miednicy, to znaczy obręczy biodrowej jednego z tych prehistorycznych gadów, których szczątki tutaj znajdujemy. No od rana właściwie kości należące do tego gada nam się pojawiają, wyskakują. Jest tutaj takie większe nagromadzenie, udało się trafić.
3: To jest chyba ogromna radość, prawda, dla naukowca, dla paleontologa, gdy jest na konkretnym stanowisku i rzeczywiście, no nie chcę powiedzieć od czasu do czasu, ale często coś znajduje.
4: Wydawałoby się, że to może w pewnym momencie spowszednieć, natomiast no, my tu przyjeżdżamy z kolegami od kilkunastu, niektórzy nawet więcej lat i wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy coś się pojawia, to jest to jakaś radość, szczególnie jeśli to są te rzeczy rzadko spotykane, no bo są takie fragmenty, które faktycznie co roku się pojawiają, trafiają do kolekcji, a są takie, które są zdecydowanie rzadsze.
3: Przed momentem rozmawialiśmy o tym, że no często są to kości, które są znane, natomiast może być tak, że pojawi się coś nowego i okaże się, że po naszym programie nagle eureka, sprawdzicie i będzie można powiedzieć, że nowy gatunek został odkryty. Ale jeszcze dwa słowa o tym, jak to było z tymi stworzeniami tutaj. Podobno miały problemy z kręgosłupem między innymi.
4: Tak, w zeszłym roku udało nam się ukończyć pracę i rozpoznać co najmniej trzy różne jednostki chorobowe, jeśli chodzi o kręgosłupy metopozaurów, czyli tych płazów, które tutaj są najliczniejsze, czy też ich szczątki są najliczniejsze. Na pewno cierpiały na skoliozę, czyli takie boczne wygięcie kręgosłupa. Wtedy, kiedy jeden z kręgów jest wykształcony tylko w połowie, no to cała kolumna nam się przekrzywia. Były też przypadki, w którym te kręgi się zrastały, to znaczy chrząstka zarastała tkanką kostną i dochodziło do usztywnienia fragmentu kolumny w kręgosłupie. I to są zmiany, które postępowały z wiekiem. Mamy kilka takich przypadków, gdzie ta choroba postępowała albo jest we wcześniejszym stadium, albo mamy już bardzo silnie zrośnięte te elementy.
3: Moje pierwsze skojarzenie, bo zastanawiam się, z czego to może wynikać, moje pierwsze skojarzenie jest takie, że być może nie było w tym miejscu wystarczająco dużo takiego właściwego pożywienia, w którym byłyby wszystkie odpowiednie, nie wiem, mikroelementy chociażby, które mogłyby tak właściwie tworzyć tę tkankę kostną, ale no nie wiem, czy to jest dobry trop.
4: Przynajmniej w przypadku niektórych schorzeń, szczególnie tych, które były związane już ze wczesnym etapem rozwoju, takie, które się pojawiają już w rozwoju embrionalnym, gdzie no, od samego początku te kręgi na przykład są zrośnięte, to może być częściowo efekt takiej presji środowiska, to znaczy, że warunki są faktycznie niesprzyjające, albo było, nie wiem, mało wody wysychały zbiorniki, w których one żyły, albo było mało pożywienia, co zresztą mogło się ze sobą wiązać. No i w takich przypadkach często te mutacje, które w populacji występują, mogą się jakby nasilać i rzeczywiście tych chorób mogłoby być więcej. Trudno to udowodnić na przykładzie samego zapisu kopalnego, samych skamieniałości, ale nie jest to wykluczone.
3: A czy to też może być wynik jakiegoś urazu, walki chociażby pomiędzy osobnikami?
4: Tak, są też takie skamieniałości, na których obserwujemy ślady zębów. Czasami tego samego gatunku, czasami innego. Tutaj jeszcze też takie rzeczy czekają na opracowanie. Ale mamy też na przykład przypadki złamanych i zrośniętych żeber. Bo z tymi kontuzjami to jest tak, że my się o nich często dowiadujemy tylko wtedy, kiedy rzecz się skończyła pomyślnie dla tego zwierzaka. To znaczy, kiedy takie złamanie się zrosło. Bo wtedy ta tkanka rośnie szybko i mamy takie nieregularne przerosty. No i widzimy często też linię złamania. Więc mamy kilka takich żeber w kolekcji i płazów i gadów, więc wiemy, że do takich urazów dochodziło. Gdyby to złamanie się nie zrosło, to pewnie byśmy się nigdy o nim nie dowiedzieli, no bo znaleźlibyśmy po prostu fragment. fragment jakiejś ułamanej kości i nie bylibyśmy w stanie stwierdzić, czy ta kość się złamała później, bo miała na to w sumie 200 milionów lat w skałach, czy to faktycznie się działo w momencie, kiedy to zwierzę jeszcze żyło.
3: Powiedział pan, czy ta kość złamała się później. Przed momentem dosłownie nachyliliśmy się nad miejscem, w którym to studentka próbuje w tej chwili, zaraz też będę pytać, jak to się robi dokładnie, próbuje wyciągnąć jedną z kości. Ta kość wygląda tak, jakby rzeczywiście była ułamana. Nie wiadomo, czy to będzie kość z, no właśnie, z płaza gada, który tutaj mieszkał na tych terenach, czy ta kość nie została z wodą tutaj na niej. Tak? Czyli tutaj jeszcze na to musicie zwrócić uwagę i no trzeba być, tak rozumiem, czujnym, wiedzieć naprawdę bardzo dużo, żeby móc w ogóle to ocenić.
4: Przeważnie w sumie nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć. Generalnie to nagromadzenie skamieniałości tutaj w Krasiejowie interpretuje się jako efekt takiej nagłej powodzi. To są takie historie, jakie obserwujemy dzisiaj na przykład w niektórych regionach Australii. Mamy porę suchą i deszczową. W porze deszczowej tych opadów jest tak dużo, że woda nie może już wsiąkać w glebę, nie infiltruje, tylko zaczyna spływać po powierzchni i niesie ze sobą wszystko to, co jest w stanie podnieść. No a później gdzieś, kiedy ta energia się wytraci, to ulega depozycji, czyli ta woda gdzieś tam to wszystko zostawia. I to jest prawdopodobnie efekt takiego spływu z takiej nagłej powodzi. Więc część tych zwierząt żyła na miejscu, część szczątków mogła być przetransportowana z jakichś dalszych odległości. Tu badania izotopowe pokazują, że no nawet być może kilkadziesiąt kilometrów. Są przesłanki, które pozwalają nam zgadywać. To znaczy, jeżeli kości były transportowane przez dłuższy czas przez wodę, no to one będą na przykład zaokrąglone, jakieś takie zniszczone, obtoczone i czasami faktycznie takie ślady widzimy, chociaż dość rzadko, więc być może wiele z tych zwierząt żyło tutaj w bliskim sąsiedztwie, jeśli nie na samym tym konkretnym miejscu, ale no być może nie wszystkie, co też jest z jednej strony oczywiście ciekawe, z drugiej strony utrudnia nieraz interpretację w kontekście takim ekologicznym, to znaczy, czy możemy opowiedzieć, że faktycznie one ze sobą współwystępowały, że na przykład jeden mógł na drugiego polować, kiedy nie jesteśmy pewni, czy żyły na tym samym obszarze i w tym samym czasie. Jest tutaj kilka takich zagadek jeszcze nierozwiązanych.
3: Jak tam wygląda sytuacja z tą kością?
5: Właśnie zakleiłam część tej kości, dlatego że kiedy będę wydobywać resztę, może się połamać i zabezpieczam właśnie przed dalszym wydobyciem.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj z mikrofonem Radio Opole jesteśmy na wykopaliskach w Krasiejowie. No i właśnie pochylamy się nad kością. O, widzę, że zabezpieczyłaś tę kość, z góry przysłoniłaś troszeczkę, żeby jej nie przysypać, tak?
2: Tak, tutaj koledzy kopią, żeby od kilofów i od młotków odłamki nie uszkodziły tej kości i też nie przykleiły się do kleju, którym właśnie zabezpieczyłam tę kość. Aleksandra Komisarek z weterynarii UWM.
1: Z weterynarii? To skąd w ogóle pomysł na to, żeby przyjechać tutaj na takie wykopaliska?
2: Mnie bardzo ciekawią choroby prehistorycznych gadów i płazów, dlatego myślę, że fajnie byłoby to połączyć.
1: W tym miejscu sporo znalezionych zostało kości, na których podstawie można stwierdzić, że zwierzęta tu mieszkające właśnie chorowały, między innymi miały problemy z kręgosłupem.
2: To prawda, z kręgosłupem, ale również chorowały na różnego rodzaju nowotwory. Nowotwory kości tutaj bardzo łatwo jest określić, więc jest to bardzo ciekawe stanowisko pod tym względem.
1: Proszę wytłumacz laikowi, jak można określić, no bo jeśli chodzi o złamanie, jeszcze jestem w stanie sobie to wyobrazić. Na przykład ta kość jest jakoś tam przemieszczona, obtorbiona. Natomiast jak to wygląda, jeśli chodzi o inne choroby, jak to określić?
2: Dochodzi do rozpuszczenia kości w niektórych miejscach lub narośnięcia, tutaj w przypadku na przykład osteosarkomy, dochodzi do przebudowy takiej kości i jest ona widoczna nawet po tylu milionach lat.
1: A ta kość, którą znalazłaś tutaj, jesteś w stanie już cokolwiek na jej podstawie powiedzieć?
2: Niestety nie, jest dopiero zabezpieczona, wstępnie zabezpieczona, nie wiadomo ile jeszcze jej się chowa tak naprawdę pod ziemią.
1: Widzę, że na początku ta praca polega przede wszystkim na tym, żeby odsłonić te grubsze warstwy ziemi, tak? Czyli wykorzystujecie do tego no, takie jakieś młoteczki, małe kilofy, tak można to nazwać?
2: Tak, na początku idzie w ruch łopata, dlatego że musimy usunąć ten górny żwir. Następnie wchodzą kilofy i młotki, którymi odsłaniamy większą część terenu. Później, kiedy wiemy, że coś może się już w danym miejscu znajdować, w ruch idą z kolei śrubokręty oraz mniejsze narzędzia chirurgiczne oraz stomatologiczne, po to, żeby raz po razie odsłaniać te mniejsze fragmenty.
1: Jesteś studentką weterynarii, a jednocześnie interesują Cię takie prehistoryczne choroby. A co chcesz robić w życiu?
2: Ja bym chciała zajmować się właśnie chorobami, nowotworami zwierząt egzotycznych, dlatego że mało kto się jeszcze tym zajmuje i zwierzęta egzotyczne są taką działką, która jest w Polsce szczególnie bardzo mało poruszona.
1: Czy ta wiedza, którą tutaj zdobędziesz sprzed milionów lat, może Ci się przydać?
2: Zdecydowanie poszerza ona horyzonty i pozwala holistycznie podchodzić do tych zwierząt z racji tego, że jest to tak zróżnicowana grupa.
1: Mam nadzieję, że nasi słuchacze na to pozwolą. Na sekundę dosłownie odejdziemy od tematu prehistorycznych gadów i płazów, w których kości tutaj się znajdują, ale zainteresował mnie ten temat nowotworów u zwierząt egzotycznych. O tym się w ogóle nie mówi. Powiem szczerze, że nie miałam nawet jakiejś takiej świadomości tego.
2: Tak, nowotwory u zwierząt egzotycznych są właściwie bardzo mało poruszane. Natomiast jeśli chodzi o konferencje, kongresy medycyny weterynaryjnej, coraz więcej prelegentów porusza ten temat, dzięki czemu możemy poznawać, że zarówno jaszczurki, jak i węże chorują zdecydowanie na nowotwory.
1: Coś niesamowitego. Skoro są sympozja, to znaczy, że jest to temat już poznawany, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, jeszcze mało się o tym wie. Czy już można rozróżniać jakieś konkretne nowotwory u konkretnych zwierząt? Czy na razie to jest taka ogólna wiedza pod tytułem, aha, to zwierzę choruje na raka?
2: Na razie działa to na zasadzie kontrastywności. Jeśli odkrywamy coś na przykładzie małych ssaków, staramy się również przenieść to na teren właśnie gadów i płazów i porównujemy, dlatego że histologicznie wiele tkanek jest do siebie podobnych i mogą one również nowotworzyć w bardzo podobny sposób.
1: A jak bada się, no bo no, zwierzęta egzotyczne w Polsce to gdzie? No przede wszystkim w ogrodach zoologicznych. Czy w związku z tym współpracujesz na przykład z ogrodami, czy wasz uniwersytet współpracuje z ogrodami zoologicznymi?
2: Tak, jak najbardziej nasz uniwersytet współpracuje z wieloma ogrodami zoologicznymi, gdzie studenci mogą prowadzić praktyki zawodowe i uczyć się zarówno o zwierzętach kopytnych, jak i właśnie o gadach i płazach. Także i stałocieplne, i zmiennocieplne zwierzęta tutaj wchodzą.
1: A czego dowiedziałaś się tutaj już w trakcie tych warsztatów na temat ten, który szczególnie Cię interesuje? Tutaj mówimy o tym, że też te choroby się pojawiają.
2: Zainteresował mnie bardzo tutaj temat, o czym wcześniej nie wiedziałam, temat metapozaura, który został znaleziony między innymi na tym stanowisku, że również dotknął go nowotwór. Niestety nie pamiętam już jaki, ale z pewnością jest wiele artykułów na ten temat i warto sobie o tym poczytać.
1: Bardzo Ci dziękuję, w takim razie nie przeszkadzam już. Powiedz mi tylko jedną rzecz, bo tutaj widzę, teraz odsłaniamy ten fragment kości, Ty tę kość pokryłaś jakąś substancją. Co to jest?
2: To jest taki specjalny klej, który skleja nam kości i one po pewnym czasie pod wpływem wilgotności się utrwalają.
1: Czyli po prostu w miarę jak tę kość odsłaniasz, pokrywasz klejem, to jest większe prawdopodobieństwo, że ta kość nie zostanie uszkodzona. Tak to rozumiem, tak?
2: Tak, dlatego że wibracje od młotka czy od śrubokręta mogą wprowadzić ją w ruch i roztrzaskać po prostu, więc to zabezpiecza nas przed takim wypadkiem.
1: Rozumiem, dziękuję ślicznie, nie przeszkadzam już.

0: Dzisiaj jesteśmy na wykopaliskach w Krasiejowie. Doktor Mateusz Antczak między innymi ze mną i cała grupa młodych naukowców z różnych stron, można by rzec, z kraju, ale też świata, prawda? Skąd tutaj ci młodzi ludzie przyjechali?
1: W tym roku mamy na pewno studentów z Węgier i ze Szkocji. Jeszcze do nas dojadą niebawem.

0: czasami nie tylko, przy czym często są to osoby, które studiując na pierwszym stopniu biologii, geologii czy wielu innych kierunków, w trakcie wykopalisk na tyle zaczynają interesować się tematem, że później niejednokrotnie kontynuują studia już konkretnie w tym temacie. Zresztą u nas na studiach magisterskich na Uniwersytecie Opolskim mamy takie osoby, które właśnie swoją przygodę zaczęły od udziału w obozach wykopaliskowych.
1: O proszę! Myślę, że to jest ogromna wartość dodana dla Uniwersytetu Opolskiego, że ma takie stanowisko tak blisko, prawda? Zresztą tych stanowisk jest więcej w naszym regionie i to na pewno przyciąga młodych ludzi.
0: Tak, dla nas nie jest dużym problemem zorganizowanie praktyk terenowych, bo faktycznie tych stanowisk w zasięgu jednego dnia, czy nawet właśnie wyjścia rano i powrotu wieczorem, mamy kilka, więc logistycznie jest to na pewno dużo łatwiejsze niż dla uniwersytetów gdzieś tam z północy kraju, gdzie tych miejsc jest mniej, czy nie są tak łatwo dostępne. No i Krasiejów dla nas pełni kilka funkcji tak naprawdę, bo z jednej strony naukową, bardzo ważną oczywiście, z drugiej strony dydaktyczną, bo prowadzimy tutaj też zajęcia po prostu dla naszych studentów, a po trzecie, no to tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, jest to też takie trochę narzędzie rekrutacyjne, to znaczy są osoby, które mogą zobaczyć, przeżyć na własnej skórze w praktyce, jak ta praca wygląda i często decydują się później podjąć też studia na tym kierunku, czy zająć się też naukowo właśnie paleobiologią.
1: Pan jest z Poznania. Czy chociażby takie warsztaty albo świadomość tego, że jest możliwość pracy na nowych stanowiskach paleontologicznych, czy ta świadomość też pana jakoś przyciągnęła tutaj na Uniwersytet Opolski?
0: Moja historia jest podobna, bo ja będąc na drugim roku studiów geologii w Poznaniu, przyjechałem właśnie tak jak tutaj studenci na obóz wykopaliskowy. I w ten sposób się to wszystko zaczęło. Ja co prawda od początku miałem gdzieś tam z tyłu głowy tą paleontologię i dlatego też na takie, a nie inne studia się zdecydowałem, ale rzeczywiście dzięki udziałowi w wykopaliskach w Krasiejowie pod opieką Uniwersytetu Opolskiego zająłem się tym tematem, mogłem później pisać pracę magisterską na temat Krasiejowa, później doktorską, no a dziś jestem pracownikiem Uniwersytetu Opolskiego.
1: Dzisiaj w naszym programie też między innymi powiemy, jak dokładnie wygląda taka praca paleontologa. Tak jak słyszymy, tutaj w ruch idą łopaty, jest na tym stanowisku taczka, to nie jest tak, że młodzi naukowcy siedzą tylko z pędzelkami, a oczywiście ten etap też jest potrzebny i też na końcu pewnie do niego dochodzi. Ale jeszcze wracając na moment do Uniwersytetu Opolskiego, czyli rozumiem, że ta praca w terenie odbywa się no nie tylko tak jak tutaj na początku wakacji przede wszystkim przypuszczam, że zapraszacie studentów czy naukowców z innych stron Polski czy świata, ale to jest praca taka no, całoroczna.
0: Tak, przy czym te zadania się zmieniają. Rzeczywiście wtedy, kiedy pogoda pozwala, wtedy jesteśmy w terenie, a w sezonie takim jesienno-zimowym to, co udało się wydobyć, opracowujemy w laboratorium, bo te kości trzeba później jeszcze oczyścić, wypreparować, udokumentować, zrobić zdjęcia. No i jeśli jest taka możliwość, jest jakiś problem badawczy do rozwiązania, no to wtedy staramy się też opowiedzieć o nich jak najwięcej, czyli ostatnio na przykład o tych chorobach, czy też oznaczyć gatunki, czy powiedzieć w jaki sposób ze sobą współwystępowały. To też nie jest wiedza taka lokalna i to nie są tylko lokalne ciekawostki. Na bazie tych odkryć możemy też wyciągać wnioski dotyczące tej paleobiologii takiej globalnej. No bo jeżeli na przykład udało nam się znaleźć na przykład ryby celakantokształtne, które wcześniej były znane tylko z wybrzeża Ameryki Północnej, no to patrząc na mapę jak świata sprzed 200 milionów lat, okazuje się, że mamy teraz takie same ryby u nas i to jest druga strona takiego płytkiego wewnątrzkontynentalnego morza, więc pojawia się pytanie, w jaki sposób te ryby mogły się dostać słodkowodne na dwie strony słonego zbiornika, czy migrowały wzdłuż wybrzeża, czy może były jednak w jakimś stopniu przystosowane do tego słonowodnego środowiska, a może ich przodek żył tutaj wcześniej, zanim to morze się w ogóle pojawiło. Jest kilka możliwości i są to problemy, które no, wykraczają już poza nasze podwórko.
1: Ale jesteście w stanie odpowiedzieć na te pytania tak docelowo?
0: Czasami tak, czasami nie. Czasami potrzebne jest więcej znalezisk, dlatego dalej prowadzimy też prace terenowe.

0: No, biorąc pod uwagę niekompletność zapisu, to są jednak często izolowane szczątki. O tych rybach na przykład pisaliśmy na bazie pojedynczych ząbków i pojedynczych łusek. Więc wiele rzeczy jesteśmy w stanie opowiedzieć, ale nie wszystko. Ale to też jest taka specyfika paleontologii, paleobiologii i z jednej strony może się to wydawać problemem, z drugiej strony to jest chyba takie też unikalne piękno tej dziedziny, że odpowiedź na jedno pytanie zawsze rodzi trzy kolejne, więc cały czas staramy się tę wiedzę pogłębiać.
1: Państwo tego nie widzą, ale pan doktor ma w oczach tyle radości i takich iskierek, ta świadomość tego, że jeden krok prowadzi do kolejnego.
0: Tak, więc problemów badawczych nam nie brakuje. Rzeczywiście ciągle stawiamy nowe pytania i nie spoczywamy na laurach, działamy dalej.
1: Nie można się nudzić przy tej pracy, prawda?
0: Na pewno, bo to jest też fajne, że mamy zmienność tych zadań, tak? Więc rzeczywiście nie można się znudzić, bo ciągle jest coś innego do zrobienia. Raz trzeba pomachać łopatą, raz trzeba podłubać pędzelkiem czy małym dłutkiem, innym razem siedzimy w laboratorium przy mikroskopie, a jeszcze później trzeba usiąść i coś napisać. Więc rzeczywiście to jest taki multitasking, ale dający też satysfakcję i nie pozwalający się znudzić też na jednej konkretnej pracy, jednym zadaniu.
1: Będziemy dzisiaj w naszym programie Rzecz Jasna wracać do Krasiejowa za kilka chwil, między innymi o tym, jak dokładnie wyglądają takie wykopaliska.
2: Są w trawie piszczy.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.
4: Tu Radio Opole nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Jest 16. Tragedia w gminie Kamiennik. W miejscowym stawie utonęła seniorka. Pod Olesnem trwa 16. edycja Fire Truck Show.
5: Integracja przede wszystkim, bo przyjeżdżają chłopaki z różnych stron.
4: A coraz więcej Polaków chce kupować zdrową żywność i o tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radio Opole.
4: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Nie żyje kobieta, którą wydobyto ze stawu w Cieszanowicach w gminie Kamiennik, to powiat Nyski. Jak wiecie z wiadomości, poszkodowana po podjęciu na brzeg nie wykazywała funkcji życiowych. O szczegółach mówi Radio Opole dyżurny oficer prasowy Nyskiej Policji, młodszy aspirant Janina Kędzierska.
6: Około godziny 14 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o znalezieniu kobiety w stawie na terenie miejscowości Cieszanowice. Pomimo podjętej akcji ratunkowej oraz prowadzonej przez ratowników resuscytacji, życia 57-letniej kobiety nie udało się uratować. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykonują czynności mające na celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
4: A w wieku 33 lat zmarł były skoczek narciarski Grzegorz Miętus. O jego śmierci poinformował Polski Związek Narciarski, w którym Miętus od lat pełnił funkcję trenera w kadrze juniorów. Grzegorz Miętus był medalistą Mistrzostw Świata Juniorów, a także Mistrzostw Polski. Wypadek śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego w Wisełce i całkowita blokada wojewódzkiej drogi numer 401. Drogi numer 102. Z informacji, do których dotarło Radio Szczecin, wynika, że podczas próby lądowania maszyna zahaczyła o baner reklamowy. Przed ponownym startem maszyny musi ona przejść przegląd techniczny. Mężczyzna, do którego wezwana została pomoc, został przetransportowany drogą lądową do szpitala w Gryficach.
0: To dzieje się teraz w regionie.
4: W podoleskich Główczycach trwa 16. międzynarodowy zlot pojazdów pożarniczych Fire Truck Show. Widowisko rozpoczęła parada, w której wzięło udział blisko 300 wozów. Na wieczór zaplanowano tradycyjny wielki prysznic. Dla organizatorów to szczególnie ważna edycja, bo w tym roku przypada stulecie miejscowej remizy. Z roku na rok przybywa uczestników zlotu, mówi skarbnik OSP Główczyce Rafał Saliński.
5: Było oficjalnie podanych 280 wozów, ale przez ten cały tydzień dopisywali się, że jeszcze chcą wziąć udział. Integracja przede wszystkim, bo przyjeżdżają chłopaki z różnych stron. Samochody z przekry od tych najstarszych do najnowszych. Z tych wszystkich samochodów powiedzmy 80% dalej jest w podziale, czyli wracają z powrotem do swojej służby.
4: Druhowie z OSP Mszczonów w województwie mazowieckim na zlot przyjechali strażackim autobusem. Towarzyszą im koledzy z OSP Puszcza Mariańska.
7: Myślę, że głównie atmosfera. Jest to naprawdę miło, wesoło.
8: Michał Pastusiak, OSP Tarnów Opolski.
9: Wy jakim wozem przyjechaliście?
8: Żukiem.
9: Żuków tutaj najwięcej?
8: W tym roku tak.
10: Przyjechaliśmy samochodem marki Magirus Deutz z rocznika 1959. To V6 chłodzona powietrzem.
4: Dodawał Oliwier Świętek z OSP Stare Budkowice. Jutro druga część imprezy skupiona przede wszystkim wokół atrakcji dla rodzin, biesiady śląskiej i zabawy disco.
0: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
4: Ponad 75% Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolników. Tak wynika z badania Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Dla kupujących coraz większe znaczenie ma również jakość produktów. Ponad 80% badanych było gotowych zapłacić więcej za smaczniejszą, świeższą i lokalną żywność. Problem jednak tkwi w ograniczonej dostępności miejsc sprzedaży produktów od rolników, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. grunt.
11: Brakuje nam miejsc, w których moglibyśmy kupować takie produkty. Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk. Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu. 35% natomiast uważa go za jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa.
4: W ocenie większości uczestników badania samorządy powinny wspierać dostęp mieszkańców do lokalnie produkowanej żywności.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 23 stopnie obecnie na termometrach w Opolu. Mówiłem, że więcej niż 22 nie będzie, powołując się na prognozy synoptyków, no ale okazuje się, że jednak może być odrobinę wyższa temperatura. W nocy będzie chłodniej, bo od 13 do 14 stopni, do tego zachmurzenie duże, miejscami możliwe słabe opady deszczu. Padać będzie także jutro w ciągu dnia, miejscami także możliwe burze, a wiatr osiągnie prędkość do 65 km. Na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
12: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
13: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
12: BYD. Build your dreams.
1: Po reklamie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W tej godzinie naszego programu wracamy do Krasiejowa na stanowisko paleontologiczne Uniwersytetu Opolskiego, gdzie pracują naukowcy, ale też studenci z różnych stron Polski i zagranicy.
2: I właśnie od 2 godzin tak powoli dłubię sobie. Jest to, nie ukrywam, moja ulubiona część pracy, czyli w końcu można odłożyć młotek, można odłożyć łopatę i skupić się na takich narzędziach precyzyjnych.
1: Potrzebne będą wygodne buty i strój roboczy. Także kto dopiero teraz do nas dołączył, proszę szybko się przebrać i ruszamy. Do 17:00 Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: To ja teraz tutaj, jeśli pozwolicie, kucnę przy was. Pan przyjechał z Poznania, z Uniwersytetu w Poznaniu, tak?
2: Nazywam się Przemysław Błaszczyk i jestem doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Dlaczego tutaj pan przyjeżdża akurat na te wykopaliska? Wiadomo, że to jest niezwykle ważne stanowisko naukowe, natomiast no można by pojechać zupełnie gdzie indziej.
2: Czy muszę się przyznać, że to, akurat to stanowisko w Kasiejowie jest bardzo blisko mojemu sercu, a między innymi z tego powodu, że do dzisiaj pamiętam pierwsze publikacje w gazetach, kiedy zostały odnalezione w ogóle jakiekolwiek szczątki kręgowców tutaj, więc od kiedy byłem bardzo mały, wyobrażałem sobie, że będę miał szansę tutaj przyjechać. I kiedy postanowiłem właśnie aplikować na UAM, oczywiście chciałem napisać magisterkę z materiału z Kasiejowa, skontaktowałem się właśnie z naukowcami z Uniwersytetu Opolskiego, no jakoś tak wyszło.
1: Jakoś tak wyszło, ale tutaj ta miłość do nauki, konkretnie tej dziedziny nauki, z tego co pan mówi, to kiełkowała bardzo wcześnie. Czy to te książki o dinozaurach pomogły na przykład, bo wiem, że no dzieciom rzeczywiście często kupuje się książki o dinozaurach i mój znajomy pięciolatek wie naprawdę bardzo dużo, obawiam się, że dużo więcej niż ja na przykład.
2: Znaczy jest nawet taki dowcip, że wiedza o dinozaurach czy w ogóle paleontologii jest największa wtedy, kiedy ma się 5 lat i potem ewentualnie tylko maleje, więc pięciolatki zapewne wiedzą dużo, dużo więcej nawet niż naukowcy, taki dowcip w branży.
1: My się to troszkę uśmiechamy, ale rzeczywiście to, czym gdzieś tam się nasiąknie w dzieciństwie, może mieć znaczenie. Ostatnio rozmawiałam z takim młodym człowiekiem, który w tej chwili pisze maturę. Proszę sobie wyobrazić, że no jest rzeczywiście miłośnikiem przyrody, jest po technikum leśnym, ale już za nim 7 publikacji naukowych dotyczących owadów i pająków. A z czego to wynikało? Z tego, że mama czytała mu książki o pająkach. Nomen omen, mama miała arachnofobię i chodziło o to, żeby się tej arachnofobii pozbyć. No i to gdzieś zakiełkowało, także no mówimy też o tym w tym kontekście, że warto tego młodego człowieka zarażać. Co z tą wiedzą zrobi? Wiadomo, te nasze ścieżki układają się różnie, ale tak jak w pana przypadku, to nie skończyło się na wiedzy takiej dziecięcej, ale poszło dalej.
2: Tak, poszło dalej. Właśnie teraz mam okazję zajmować się w ramach mojego doktoratu materiałem między innymi z Kasiejowa, który jest dodatkowo uzupełniany przez dane czy inne materiały z całego świata, tak jak zresztą wspominał doktor Anczak, no przez to, że część rzeczy, która tutaj została znaleziona, jest po prostu dosyć fragmentaryczna, więc musimy się posiłkować analogiami, które można odnaleźć gdzie indziej.
1: Aha, czyli chodzi o pewne porównanie, tak? Żeby jakoś ocenić te kości?
2: To znaczy, ja może wytłumaczę mniej więcej nad czym pracuję. Wcześniej było wspomniane, że tutaj w późnym triasie żyły te opancerzone altozaury i właśnie w ramach mojej pracy magisterskiej, teraz doktoratu, zastanawiamy się, czy ten pancerz mógł służyć do obrony przed drapieżnikami. No bo kiedy myślimy o pancerzu, no to zwykle wyobrażamy sobie obronę. No i właśnie powstał taki pomysł, żeby, to jest właśnie piękno jeszcze dodatkowo paleontologii, że nie jest tak, że my wyciągamy te kości, opisujemy je, sobie to czyścimy, opisujemy i potem one są chowane do szafy, możemy zrobić z nimi naprawdę dużo. No i właśnie powstał pomysł, żeby zasymulować za pomocą nowoczesnych technik komputerowych, zasymulować atak drapieżnika na tego aetozaura i zobaczyć, czy ten pancerz faktycznie wytrzymał gryzienie, ten atak.
1: Co się okazało?
2: No jeszcze nie wiadomo, dopiero jestem na etapie przygotowywania materiału, więc się okaże.
1: Niesamowicie się ta nauka rozwija. Tutaj z jednej strony pan klęczy na jakiejś podkładce z młotkiem geologicznym, cały brudny, a z drugiej strony mówimy o jakichś takich nowoczesnych programach komputerowych, które pomagają, by rozszerzyć tę wiedzę i jakby posklejać te kawałeczki tej pracy.
2: Tak, dokładnie tak. Ja w swojej pracy doktorskiej akurat nie korzystam z materiału skamieniałości, bo wiadomo, nie mogę ich poddać testowi, bo po pierwsze to nie jest kość, po drugie to jest skamieniałość, więc ona ma dużą wartość naukową, więc posiłkuję się po prostu trójwymiarowymi modelami komputerowymi.
1: Tylko komputerowe, czy na przykład można robić też takie rzeczywiste modele? Czy w ogóle jest sens w tym momencie to czynić?
2: Szczerze mówiąc, chyba nie za bardzo. Łatwiej to po prostu przeprowadzić w zaciszu właśnie pracowni komputerowej. Można zastosować różnego rodzaju właśnie metody obliczeniowe, które pozwolą nam właśnie oszacować, czy ten pancerz wytrzymuje, czy nie.
1: A jak wyglądał dokładnie ten gad? Jak był duży?
2: Czy ja bardzo lubię żartować, że akurat ten aetozaur przypominał troszeczkę skrzyżowanie krokodyla ze świnią. Miał mniej więcej 2,5 do 3 metrów długości max, pokryty pancerzem i na grzbiecie, i na podbrzuszu, więc ciężko opancerzony. No i chodził sobie tutaj w tym późnym triasie, zapewne ryjąc w ziemi ryjkiem i pazurami w poszukiwaniu różnych korzeni, bulw, a od czasu do czasu też pewnie wciągnął jakiegoś owada.
1: Próbuję sobie wyobrazić, świnia tak z krokodylem, no cóż, miał taki ogonek zakręcony.
2: Nie, właśnie ta tylna część bardziej przypomina krokodyla, jakby spatrzeć na niego.
1: Uśmiecham się,
2: tak,
1: oczywiście.
2: Dokładnie. Jakby spojrzeć na niego od frontu, to wtedy można by było tak właśnie wyobrazić sobie, skojarzyć go sobie delikatnie z dzikiem.
1: A, ciekawe. A jeśli krokodyl, no to raczej takie, no takie stworzenie spłaszczone, by można rzec.
2: No właśnie nie do końca. Nie. Bardziej na tych swoich kończynach wyprostowanych właśnie przemierzał tutaj te tereny wilgotne i zarośla w poszukiwaniu tego swojego pokarmu. No i pewnie tak jak będziemy sprawdzać, no unikając drapieżników.
1: To w takim razie umówmy się, że jeśli pan już sprawdzi, to proszę zadzwonić do Radia Opole i wtedy możemy też na ten temat poopowiadać, bo naprawdę no wydaje się niezwykle ciekawa praca naukowa. Dziękuję panu uprzejmie.
2: Dziękuję bardzo. Będę się kontaktował z przyjemnością.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Jesteśmy na wykopaliskach w Krasiejowie. Widzę, że tutaj cały czas praca młotkami geologicznymi trwa. Czyli rozumiem, że na początku trzeba tak tę ziemię po prostu odsłonić. Czyli na początku jest to praca przy wykorzystaniu młotka.
2: Tak, znaczy oczywiście też zależy, gdzie kopiemy, ponieważ już jesteśmy w takiej niższej warstwie i tu już te kości raczej mogą wychodzić częściej. Oczywiście uważny trzeba być w każdym momencie, ale no w tym momencie już raczej staram się to robić w miarę powoli i delikatnie, bo no często już coś wychodzi. Konrad Kuska z Poznania.
1: Skąd pomysł, żeby tutaj na warsztaty do Krasiejowa przyjechać?
2: Znaczy ja się od zawsze interesowałem biologią i zoologią, a to się stało trochę przypadkiem, bo rok temu po prostu podesłano mi posta na Facebooku i tam właśnie było powiedziane, że są praktyki dla studentów właśnie wyjazdy. Ja w ogóle byłem mega zdziwiony, ponieważ myślałem, że takie rzeczy to trzeba być bardziej wykształconym, a tu się okazuje, że nawet można przyjechać bez takiego wykształcenia biologicznego.
1: Co są twoje pierwsze warsztaty?
2: Nie, to jest mój drugi rok już, tylko wcześniej byłem tylko 2 tygodnie.
1: Czego się nauczyłeś na tych warsztatach?
2: Bardzo dużo rzeczy się nauczyłem, od samych technik wydobywania, po właśnie organizmy, jakie tutaj żyją. Różni się to trochę od takiego pojęcia, które można sobie wyobrazić z filmów bądź książek. Znaczy są też podobieństwa oczywiście, są też bardzo śmieszne sytuacje. Generalnie w każdym dniem uczę się więcej i widzę też, że przede mną jest jeszcze dużo pracy, żeby odkryć cały ten świat paleontologii.
1: W chwili, gdy nagrywamy, raz słońce, raz chmury, po tych upałach troszeczkę, rzecz jasna, można odsapnąć. Natomiast jak wy sobie radziliście w te upały w trakcie tych wykopalisk?
2: Znaczy no pierwsza sprawa to staraliśmy się wychodzić wcześniej, żeby już nie było tak ciepło. No i druga sprawa to jest oczywiście zachowanie bezpieczeństwa, czyli picie wody, w razie czego skrycie się w cieniu. Trzeba także się przygotować mentalnie, że jednak jest to ciężka praca i to nie jest takie wygodne siedzenie przy biurku, tylko rzeczywiście człowiek, jest to wysiłek fizyczny.
1: A no właśnie, dziękuję ci bardzo, biegnę dalej tutaj do was.
3: Sylwester Masłoń z Chrzanowa.
1: Pytam o te warunki, to nie jest takie proste. W ostatnich dniach były sakramenckie upały.
3: Zgadza się, oczywiście musieliśmy wcześniej wstawać ze względu na warunki atmosferyczne, żeby móc po prostu wcześniej zacząć pracę w trochę dogodniejszych warunkach. Oczywiście musieliśmy brać pod uwagę to, że później wychodzi słońce, robi się coraz bardziej gorąco, upalnie, dlatego w miarę możliwości robiliśmy też sobie króciutkie przerwy, żeby trochę odsapnąć, iść gdzieś do cienia. Pamiętamy też o tym, żeby stosować odpowiednie filtry UV, żeby stosować nakrycia głowy, chronić się w ten sposób przed upalnym słońcem.
1: Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, żeby zwrócić uwagę na to, że to jest naprawdę taka momentami bardzo ciężka praca z różnych względów, rzecz jasna. Przypuszczam, że przynosi dużo radości, bo tutaj na tym stanowisku można pewnie sporo znaleźć, więc od czasu do czasu jakaś właśnie kość się objawia i wtedy jest radość, ale to też chyba nie jest taka prosta sprawa. Czy ja mogę tutaj postawić stopę, czy nie? W tym miejscu?
3: Śmiało, proszę, może pani.
1: Tak, mogę tutaj stanąć, nic nie zdepczę. No właśnie, ile w tym takiego trudu, a ile w tym takiej radości?
3: Powiedziałbym, że tak, tak jak pani słusznie zauważyła, jest w tym wiele trudu, żeby choćby dokopać się do jakiejś warstwy, która zawiera faktycznie kości, które możemy wydobyć. Natomiast też musimy brać pod uwagę, że jakby wszyscy pracujemy nad tym, aby znaleźć między innymi kości, tudzież różne ślady aktywności tych zwierząt, które tutaj żyły wiele milionów lat temu. Dlatego cały ten nasz wysiłek wspólny, cała ta praca, którą się tu zajmujemy, przynosi ogromną satysfakcję, kiedy możemy coś znaleźć, kiedy przez te na przykład kości, tudzież różne ślady aktywności, w tym na przykład koprolity, czyli skamieniałe odchody tych zwierząt, które też nam mówią trochę o tej aktywności tych zwierząt, także też nie mamy tylko tutaj kości, ale też mamy też informacje o tym, jak te zwierzęta żyły, czym się odżywiały, jakie było ich zachowanie. Przez tą naszą pracę i to, że możemy cokolwiek tutaj odkryć, nieraz po bardzo długich wykopaliskach, bardzo ciężkiej pracy, no powoduje, że też cieszymy się z tego, że możemy po prostu odkryć trochę więcej tego świata, który już jest zaginiony.
1: A skąd pomysł, żeby na takie warsztaty tutaj paleontologiczne do Krasiejowa przyjechać?
3: Jestem pasjonatem dziejów życia na Ziemi. O tym, że w tym miejscu odbywają się wykopaliska, usłyszałem już kilka lat dobrych temu w internecie, na YouTubie czy na Facebooku. Facebooku i po prostu byłem tak tym zainteresowany, że rok temu byłem tu pierwszy raz, zgłosiłem się na wykopaliska właśnie z chęcią pomocy tutaj w wykopaliskach, pomocy w odkrywaniu tego, co tutaj jest ukryte od ponad 200 milionów lat.
1: A co udało Ci się tutaj znaleźć?
3: Jeżeli chodzi o zeszły rok na przykład, to udało mi się wydobyć kości metopozaura, w tym głównie kręgi, kość łopatki, fragment kości miednicy oraz żebra oraz zęby fitozaura. W tym roku jeszcze nie znalazłem nic poza śladami aktywności tych zwierząt. Natomiast jestem pełen nadziei, że tutaj znajdziemy dużo więcej ciekawych przykładów. Chcę też zwrócić uwagę, że jakby to nie jest tak, że każdy ma takie poczucie, że musi znaleźć kość. Raczej patrzymy na to jako po prostu kooperację całej naszej ekipy, tak żeby po prostu jak najwięcej tych ciekawych informacji odkryć, dlatego że to jest trochę tak jak taka tajemnica, która tam czeka gdzieś na nas i możemy się dużo właśnie dowiedzieć o tym minionym świecie.
1: Czeka tajemnica, no ale też później tą tajemnicą możecie się podzielić. Bardzo dziękuję, no i nie przeszkadzam.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Trzeba tutaj patrzeć pod nogi, żeby się nie potknąć. Jesteśmy dzisiaj na stanowisku paleontologicznym w Krasiejowie i tutaj prowadzone są prace przez studentów, naukowców w takim nowym miejscu i w tym nowym miejscu właściwie myślę, że codziennie ktoś coś odnajduje. A rozmawiamy z doktorem Mateuszem Antczakiem z Uniwersytetu Opolskiego. To miejsce od lat obejmuje pieczą właśnie uniwersytet. W tej chwili widział pan, coś się zadziało, ktoś coś znalazł w trakcie naszej rozmowy?
2: Tak, tutaj wychodzą jakieś kręgi gadzie, jakieś drobne elementy, jeszcze nie mamy pewności, co to jest, musimy to odsłonić, żeby poznać cały kształt i móc określić, z czym właściwie mamy do czynienia.
1: A powiedzmy teraz właśnie od początku, jak wygląda praca paleontologa? Przed nami stoi taczka. Do tej taczki w tej chwili właśnie wrzucana jest ziemia, kawalątki skały. Do czego ta taczka i do czego ta łopata? Myślę, że doskonale nasi słuchacze się domyślają.
2: Tak, musimy się pozbyć tego, co niepotrzebne, czyli tych skał, w których skamieniałości nie ma. Generalnie na takim stanowisku jak tutaj, gdzie mamy dużą liczbę szczątków kręgowców, to ta praca jest dość usystematyzowana. To znaczy, każdy z uczestników ma swój sektor. Wyznaczamy takie kwadratowe sektorki, każdy ma swoją działkę. I teraz warstwa po warstwie, od góry w dół, takimi cienkimi warstwami staramy się zejść coraz niżej. To jest ważne dlatego, że chcemy te skamieniałości odsłonić od góry, żeby móc później zobaczyć ich kształt, bo jeżeli będziemy kopać w pionowej ścianie, no to nie ma szans, żeby je wyciągnąć w taki sposób, żeby ich nie uszkodzić. Dlatego warstwa po warstwie, taki sektorek sobie przekopujemy i schodzimy coraz niżej, wykorzystując głównie młotki geologiczne, czyli z takim ostrym szpicem, żeby sobie te skały podzielić na mniejsze fragmenty. A jak już mamy jakąś skamieniałość, no to wtedy drobniejsze narzędzia, obkopujemy ją i wyciągamy i tak jeszcze z kawałkiem czy z okładem tej skały, a czyścimy dokładnie dopiero w laboratorium, tak żeby nam ani na odsłonięciu, ani w trakcie przewożenia do Opola na przykład nie uległy te szczątki uszkodzeniu.
1: A czy w chwili, gdy pracuje się łopatą, nie istnieje prawdopodobieństwo, że jednak natrafi się na taką kość i ta kość się uszkodzi, ułamie?
2: Zawsze jest takie ryzyko. To się zresztą często zdarza, może nawet nie łopatą, bo łopatą już zbieramy to, co jest podziubane młotkiem, to, co wiemy, że jest niepotrzebne, ale oczywiście no, na tym też to polega, że często skamieniałość się pojawia, czy dowiadujemy się o niej wtedy, kiedy została już rzeczywiście gdzieś tam z brzegu uszkodzona, ale no, mamy przy sobie zawsze też kleje, mamy lakiery, którymi zabezpieczamy te znaleziska, tak. Także ewentualne jakieś uszczerbki staramy się od razu niwelować, od razu naprawiać pewne ubytki. Jeżeli jest to tylko możliwe, no to faktycznie tak działamy i zabezpieczamy te kości w taki sposób, żeby dalszych żadnych uszkodzeń nie było.
1: Widziałam tutaj zabezpieczanie takim klejem i z tego, co zdążyłam zaobserwować, nie czeka się na to, aż całą kość się odkopie, ale tak kawalątkami. Kawałek kości, pokrywamy to klejem, klej tak zwiększa trwałość tego elementu.
2: Tak, przy czym kleje głównie służą do przylepiania też tych elementów, które gdzieś tam odpadły. Zamiast kleju można też używać żywicy, która fajnie wsiąka w tą skałę porowatą, ale też jest możliwa później do usunięcia w laboratorium, dzięki czemu te kości, to mogą być to różnego typu badań wykorzystywane, również takich analiz chemicznych, no bo jeżeli zalejemy wszystko klejem, no to wtedy już tego typu badań nie poprowadzimy, więc trzeba też mieć na uwadze to, co później z tymi skamieniałościami będziemy chcieli zrobić.
1: Mogę na sekundkę tutaj? Widzę, że tutaj taka całkiem spora kość jest odsłonięta.
3: Tak, udało mi się znaleźć około 2 godziny temu kręg z tego nelepisa. Anna Hipscher z Katowic, absolwentka biologii Uniwersytet Śląski. I właśnie od 2 godzin tak powoli dłubię sobie. Jest to, nie ukrywam, moja ulubiona część pracy, czyli w końcu można odłożyć młotek, można odłożyć łopatę i skupić się na takich narzędziach precyzyjnych. My tutaj używamy narzędzi precyzyjnych dentystycznych, dokładnie tego samego, czego używają dentyści.
1: Czyli od razu powiedzmy, to jest takie delikatne dłutko z taką bardzo cieniutką końcówką, żeby można bardzo precyzyjnie pracować, tak?
3: Tak, generalnie tych narzędzi to jest cały zestaw, akurat używałam tego, to jest taka lekko jakby wykręcona igła, dlatego że mi się tym osobiście najlepiej pracuje. Tych narzędzi są różne rodzaje, no tak samo jak dentyści mają różne. Po prostu każdy dobiera to, co jest najlepsze dla danej osoby i dla danej kości i dla danej sytuacji.
1: Te opowieści związane z tym, dlaczego tutaj na warsztaty studenci przyjechali, są przeróżne i zainteresowania są przeróżne. Nie zawsze to jest stricte paleontologia. Jak to wygląda w Twoim przypadku?
3: No akurat ja aktualnie jestem już absolwentką biologii. Przyjechałam tutaj po raz pierwszy 3 lata temu, kiedy byłam jeszcze studentką. Właśnie dlatego, że jeden z naszych panów profesorów ogłosił, że są takie wykopaliska i że według niego warto tutaj przyjechać, zainteresować się tym. Większość grup mojej na studiach no, nie zgłosiła się, nie przyjechała, ale ja przyjechałam. Tak trochę w ciemno, bo nie znałam absolutnie nikogo, ale bardzo się interesowałam paleontologią od zawsze, dlatego postanowiłam, że spróbuję i wydaje mi się, że dobrze spróbowałam, no bo już po raz trzeci wracam.
1: Zgadza się. Musi to przynosić dużo radości. Państwo tego nie widzą, ale no wygląda ta kość przepięknie wygląda. Troszeczkę z góry przypomina takiego dużego ślimaka. Takie mam skojarzenie.
3: Tak, właśnie ten trzon kręgu, tak, no właśnie albo ślimaka, albo mi to przypomina takie trochę wgłębienie, trochę kluskę śląską.
1: Kluska śląska z dziurką, tak?
3: Tak, tak. Natomiast tutaj jeszcze mamy dalszą część, tutaj mamy wyrostki. Mam nadzieję, że do pół godziny, do godziny uda mi się całkowicie już oczyścić, będzie można kręg wyjąć.
1: Nie, bo tutaj też musimy o tym powiedzieć. Wtedy, jeśli się znajduje taką część w ziemi, to trzeba delikatnie oczyścić, aż do momentu, w którym da się wyjąć z ziemi, prawda, tę kość, tak żeby jej nie uszkodzić.
3: Tak, tak robimy w przypadku kości, które są tak zwane izolowane, czyli mamy jedną kość i wokół mamy same skały. Czasem, kiedy mamy tak zwane nagromadzenie kości, czyli jest kilka kości obok siebie, robi się tak zwaną kukłę gipsową. To polega na tym, że to się obkłada specjalnie ręcznikiem papierowym, na to idzie warstwa gipsu i wydobywa się całą kukłę gipsową i to już jest oczyszczane tak profesjonalnie w laboratorium. No bo wiadomo, tutaj w terenie są warunki terenowe i jeżeli mamy kilka kości, szczególnie takich delikatnych, na przykład kości czarne, no to po prostu byłoby bardzo łatwo coś w terenie uszkodzić i bezpiecznie jest zrobić to właśnie z taką kukłą gipsową. Natomiast tutaj ten kręg jest na tyle duży, solidny, masywny, no i jest izolowany, więc no mam nadzieję, że szybko go wyciągnę.
1: Do powodzenia w takim razie.
3: Bardzo dziękuję.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Będziesz musiał jeszcze cały ten sektor przekopać, nie? Żeby tą czachę wyciągnąć.
2: Wiem.
3: Tak, przed chwilą znalazła się tutaj czaszka metopozaura. Prawdopodobnie będzie kompletna. W tym momencie jest tylko odsunięta krawędź, ale widać, że jest w dobrym stanie zachowana.
4: Mogę zobaczyć, bo ja tutaj widzę tylko skały.
3: Mamy tutaj półkole, które z takich kropeczek. To są zęby skierowane do góry. Tutaj jest przód pyska.
4: Przebarwienie takie, to są zęby?
3: Te czarne kropeczki to są po prostu ułamane końcóweczki zębów. No niestety podczas odłupywania kawałków skały czasami takie drobne elementy odpadają. Na szczęście udało mi się je zebrać. No i teraz czeka nas zdejmowanie po prostu nadkładu. Niestety czaszka wyszła na granicy dwóch sektorów, których jeden jest w trakcie wydobywania, a drugi jest jeszcze nieruszony, więc tutaj będzie jeszcze dwa dni roboty, zanim ją odsłonimy, a następnie ją zalepimy gipsem, specjalny taki plaster gipsowy i zabierzemy na górę do dalszej preparacji.
4: Niestety, bo długo trwa.
3: Tak, jest to długotrwałe. Jeżeli skamieniałość wychodzi na granicy sektorów, jest to dodatkowy problem, gdyż odsłonięta skamieniałość jest wystawiona na czynniki atmosferyczne, a my musimy zdjąć nadkład, no i niestety są również drgania, więc w tym momencie ten wystający fragment zabezpieczyłem klejem i zaraz będziemy się zabierać za odsłanianie.
4: Trochę już na ten temat rozmawialiśmy, ale wytłumaczmy jeszcze dokładnie, bo powiedział pan na granicy sektorów i trudno sobie to wyobrazić dokładnie.
3: Żeby prace były prowadzone profesjonalnie i bezpiecznie dla uczestników i dla skamieniałości, wyznaczamy sektory. Sektory to jest metr kwadratowy. Mamy specjalny kwadrat, który odbijamy za pomocą zwykłej farby w sprayu. Wtedy każda osoba wie,

0: gdzie są już odsunięte te pokłady ze skamieniałościami i tam było właśnie podzielone na specjalne sektory, aby sprawdzić, w jaki sposób układały się po śmierci te kości. Dzięki temu można bardziej zrozumieć genezę powstania tego stanowiska.
1: Czaszka, nad którą stoimy, to tak jak pan pokazuje, to będzie potężna, taka nawet półmetrowa.
0: Nie możemy w tym momencie stwierdzić dokładnych rozmiarów, gdyż jest odsunięte zaledwie przód pyska, ale tak metopozaury, czaszki, które znajdujemy, mają tak od 30 do 50 cm długości nawet.
1: Nie widzę radości w pana oczach z tego powodu, że ta czaszka została odsłonięta.
0: Ależ ja się oczywiście bardzo cieszę, że został znaleziony kolejny metopozaur, w dodatku tak doskonale zachowany i kompletny najprawdopodobniej. Kwestia jest taka, że ja specjalizuję się troszeczkę innej dziedzinie. Ja zbieram osad, w którym są mikroskamieniałości, szczątki małych zwierzątek i tak się złożyło, że ta czaszka leży właśnie na osadzie, który chciałem zebrać.
1: Rozumiem. Chciał się pan dostać do tych maleńkich zwierzątek, tymczasem taka czacha tutaj niestety na drodze stanęła.
0: No i właśnie drążąc sektor do tej warstwy, no znalazłem czaszkę. Oczywiście zabezpieczymy ją, wydobędziemy. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu studenci usiądą i ją wypreparują tak, że będzie można ją zabrać do dalszych badań na uczelnię.
1: A to ciekawe, widzi pan, ja oczywiście z punktu widzenia laika na to tak spoglądam, bo dla nas, takich przeciętnych zjadaczy chleba, no to właśnie te większe skamieniałości są bardziej interesujące. A takie małe, coś w skale, takie mikro, tak jak pan mówi, no to jest coś takiego, myślę, że to wynika z tego, że to jest coś takiego nienamacalnego. Tymczasem, no właśnie, punkt widzenia naukowca jest zupełnie inny.
0: W każdym ekosystemie lądowym małych zwierząt jest znacznie więcej niż dużych. Również ich różnorodność gatunkowa jest znacznie większa niż tych dużych zwierząt. Czyli jak pójdziemy na łąkę, to zobaczymy, że biega sobie jedna sarna, dwa zające i może być tam nawet 100 norników. I tak samo było w przeszłości. Jeżeli mamy tutaj duże szczątki dużych zwierząt, no to fajnie, znajdujemy je i one są naprawdę działające na wyobraźnię dla każdego zafascynowanego paleontologią i nie tylko, ale te małe powiedzą nam więcej o środowisku, powiedzą nam o ekosystemie, o klimacie i o ewolucji. To jest akurat taki... Osady skrosiowa pochodzą z triasu, czyli z okresu, który był bardzo ważny dla ewolucji wielu głównych grup zwierząt, które żyją dzisiaj. Wtedy pojawiły się pierwsze ssaki, jaszczurki, żaby, salamandry. No i dzięki temu, szukając szczątków takich małych zwierząt, możemy znaleźć protoplastów zwierząt, które możemy dzisiaj spotkać.
1: Bardzo dziękuję, że mogłam wziąć udział właśnie w tych warsztatach paleontologicznych.
2: Dziękujemy, zapraszamy ponownie.
3: Wracam nad ranem o 4:00 i nie chcę już kłamać, położę sam się.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: No i zakończyła się nasza wyprawa po stanowisku paleontologicznym Uniwersytetu Opolskiego, w tej chwili już poza bramami Krasiejowa. Bardzo dziękuję za odprowadzenie, bo od razu powiem, że od tej bramy wejściowej do Juraparku, do stanowiska paleontologicznego ponad kilometr, więc trzeba było zrobić sobie taki solidny spacer. Ale właśnie jeszcze na koniec, a ze mną dr Mateusz Antczak z Uniwersytetu Opolskiego, z Instytutu Biologii.

0: Widziałam tutaj młodych ludzi, między innymi z Poznania, rozmawiałam z człowiekiem z Poznania, który chce do Was przyjść na studia. Niestety nie ma takiego stricte wyodrębnionego kierunku paleontologia. Mam nadzieję, że w przyszłości taki powstanie, bo dam sobie głowę uciąć, że znaleźliby się młodzi ludzie, którzy chcieliby tutaj studiować, ale to nie znaczy, że nie można tą szczególną nauką tu się zajmować.
1: Można jak najbardziej, są do tego dogodne warunki, bo mamy nie tylko infrastrukturę i laboratoria na uniwersytecie, ale przede wszystkim właśnie bliskość terenu. I sporo też w siatce studiów proponujemy takich zajęć terenowych, nie tylko w Krasiejowie, więc można się paleobiologią zajmować w Opolu, a nawet jest to jedno z lepszych miejsc, myślę, w których można takie działania podjąć. Na studiach magisterskich na kierunku biologia jednym z modułów do wyboru przez studentów jest właśnie paleobiologia i mamy tam wszystkie najważniejsze zagadnienia poruszone, wszystkie rzeczy, które mogą w paleobiologii kogoś zainteresować, to na tych studiach się odnajdą.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za te dzisiejsze warsztaty, a ja żegnam się już z naszymi słuchaczami. Do usłyszenia, do pospacerowania następnym razem. Dobrego dnia. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Słuchacie Radio Pole na FM w cyfrowym DAB Plus i internecie. Za chwilę 17 i najnowsze wiadomości.
1: Policja w Świętokrzyskiem nadal szuka 65-latka, który mógł mieć związek ze śmiercią kobiety. W tym roku żniwa w regionie rozpoczęły się szybciej niż zwykle, a Irańczycy żegnają swojego duchowego przywódcę.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaprasza Daniel Klimczak.
1: I ten serwis zaczynamy od województwa świętokrzyskiego. Policja nadal poszukuje 65-latka w związku ze śmiercią 64-letniej kobiety. Jak wiecie z wiadomości, jej ciało znaleziono wczoraj w domu w Borkowie. Poszukiwany jako ostatni miał kontakt ze zmarłą, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, która apeluje do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa, o pilny kontakt z policją.
3: Otrzymujemy sygnały odnośnie miejsc, gdzie może przebywać mężczyzna. Przypomnijmy, że mężczyzna ma około 170 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy, ciała ma siwe włosy.
1: Akcje zaangażowanych jest ponad 100 funkcjonariuszy, a także psy tropiące, drony i śmigłowiec.
2: Twój głos, twoje sprawy, twoje Radio Opole.
1: Tegoroczne żniwa jęczmienia ozimego rozpoczęły się wcześniej niż zwykle. Powodem są wysokie temperatury, które przyspieszyły dojrzewanie roślin. Zwykłe kombajny wyjeżdżały w pole w lipcu. My rozpoczęliśmy pracę jeszcze pod koniec czerwca, mówi dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Genowefa Prorok.
4: Ze zbiorów tych wiemy, że 12 ton z hektara w odmianach PDO jest i około 10 ton takich łanowych zbiorów jęczmień. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu.
5: Widziałem przy Grodkowie bardzo dużo kombajnów. Jęczmień zimowy jeszcze zdąży gdzieś tam uciekać przed tą suszą.
1: Dodawał prezes Izby Rolniczej w Opolu Jerzy Sewielski. Na początek przyszłego tygodnia w Łosiowie zaplanowano zbiory żyta i pszenżyta.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: W wiadomościach teraz Bliski Wschód. Setki tysięcy ludzi ciągną do kompleksu modlitewnego Mossala w centrum Teheranu. Niosą zdjęcia zabitego 28 lutego najwyższego przywódcy Iranu. Machają flagami i szukają odrobiny cienia, bo w mieście jest ponad 50 stopni. Na miejscu jest też z mikrofonem Milena Rashid Shehab.
6: Na placu, na którym wystawiona jest trumna z ciałem Ajatollaha Alego Hameneiego, jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tłum widać również na sąsiednich ulicach. Z głośników płynie żałobna muzyka szyicka. Wolontariusze rozdają zimną wodę i kawałki arbuzów. Cienia nie ma prawie w ogóle, dlatego najtłoczniej jest tam, gdzie wielkie dmuchawy emitują mgiełkę. Jestem tu, by okazać miłość do naszego drogiego, najwyższego przywódcy. On był całym moim życiem, mówi trzymający duży portret Ajatollaha mężczyzna, który przyjechał z Lorestanu, oddalonego o 6 godzin jazdy. Melika Salimi, 20-parolatka z Zandżanu, jest tu z koleżankami. Chcemy pokazać, że krew przelana za nasz kraj nie poszła na marne. Jesteśmy tu z tęsknoty i z miłości. Czuwanie przy trumnach Ajatollaha i zabitych członków jego rodziny trwa do północy w poniedziałek.
1: Podczas uroczystości, które potrwają prawie tydzień, władze Iranu spodziewają się nawet 20 milionów ludzi. I wracamy do regionu. Kolejna droga w powiecie głubczyckim przechodzi popowodziowy remont. Tym razem to 6,5-kilometrowy odcinek z okolic miejscowości Chomiąża. O szczegółach pracy mówi wicestarosta głubczycki Artur Czechowicz.
7: Jesteśmy w trakcie realizacji największej odbudowy. To jest oczywiście remont, natomiast jest tam bardzo bogaty pakiet asfaltowy, bo mam aż 3 warstwy asfaltu plus siatka. Myślę, że robimy się w terminie do 17 sierpnia.
1: Natomiast w Opolu rozpoczął się remont przejazdu kolejowego na ulicy Tysiąclecia. Na czas prac kierowcy, a także pasażerowie autobusów numer 14, 21 i 28 muszą liczyć się z utrudnieniami, mówi Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
8: PKP rozpoczyna pracę na tym odcinku, konkretnie na jednym z torów i będzie objazd poprowadzony w kierunku drogi wojewódzkiej 423, czyli ulic Ozimskiej i Częstochowskiej, przez ulicę Wschodnią do Głogowskiej i do ulicy Ozimskiej.
1: Utrudnienia potrwają do końca przyszłego tygodnia.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W stolicy regionu 22 stopnie Celsjusza, ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Wieczorem i w nocy zachmurzenie umiarkowane, w drugiej połowie nocy wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami opadów deszczu. W niedzielę zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu będą niestety możliwe, lokalnie także burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami około 10 mm, temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni Celsjusza.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Cześć sąsiad, jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.

0: Zagrada główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
3: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 000 zł. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Prawie 14 minut po godzinie 17 w Radiu Opole startujemy z audycją Cały nasz sport. Grzegorz Frankowski, Marcin Głowienkowski. Dzień dobry. Witamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Rozpoczyna się kolejna faza turnieju. Mecze 1/8 finału o godzinie 19:00. Pierwsze spotkanie tej fazy. Kanada, Maroko, współgospodarz turnieju. No i Maroko, czwarta drużyna ostatniego mundialu. Wydaje się, że Maroko jest tutaj faworytem, no ale to jest piłka. Ściany na pewno będą pomagać współgospodarzom. Ciekawe, jak to wszystko się potoczy. W kolejnym meczu 1/8 Paragwaj zagra z Francją, a w zasadzie Francja z Paragwajem, bo Francja tutaj jest murowanym kandydatem do awansu do kolejnej rundy. Francuzi grają naprawdę bardzo dobrze, praktycznie od pierwszego spotkania w tym turnieju. No i ciekawe, czy zrobią, co do nich należy, czy też Paragwaj, który wyeliminował przecież Niemców, postara się o kolejną niespodziankę. Jutro Brazylia, Norwegia. Tutaj ciężko wskazać którąś z drużyn, która zakończy zwycięstwem to spotkanie. Jedni i drudzy mają swoje atuty. Ciekawe, czy jednak zespół Norwegii, który jest uważany za czarnego konia tego turnieju, po raz kolejny wygra ten mecz. Te jutrzejsze niedzielne spotkanie o godzinie 22:00 czasu polskiego. Trochę później, bo o 2:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek Meksyk zagra z Anglią. No i w Anglii można powiedzieć wszystkie ręce na pokład, bo puby w tym kraju będą czynne jednorazowo do godziny 5:00 rano, tak by wszyscy kibice mogli zobaczyć wspólnie to spotkanie i wspólnie, tak zapewne zakładają wszyscy na Wyspach Brytyjskich, cieszyć się z awansu do kolejnej rundy, chociaż Meksykanie no mają tutaj chrapkę, by dojść naprawdę bardzo daleko, to kolejny współgospodarz turnieju. No a w poniedziałek derby Półwyspu Iberyjskiego, Portugalia, Hiszpania, niezwykle ciekawie to wszystko się zapowiada. Cristiano Ronaldo kontra Hiszpania, bo Hiszpania no, mają cały asortyment fantastycznych zawodników. Oni są raczej tutaj faworytem tego spotkania. No a we wtorek USA, Belgia, to te najbliższe emocje związane z piłkarskimi mistrzostwami świata. Szkoda, że my tylko w roli kibiców, no ale turniej wkracza już w fazę pucharową i tutaj jest już eliminacja, mecz. Jedni się cieszą, drudzy pakują walizki i jadą do domu. Dzisiaj sparingowy mecz rozegrali piłkarze Odry Opole, grali z GKS-em Tychy. To spotkanie niebiesko-czerwoni przegrali 0-1. Coraz bliżej rozgrywek ligowych. Pierwszy mecz 24 lipca przed własną publicznością. Godzina 21:00 jest już znana data tego spotkania. Ten termin należy sobie zarezerwować. Terminy urlopów poprzesuwać się, tak by być w Opolu na tym spotkaniu. Rywal bardzo trudny, Spadkowicz z Ekstraklasy Arka Gdynia. Dobrze jest zawsze rozpocząć nowy sezon, zrobić jakąś fajną serię, no to wtedy na pewno gra się dużo łatwiej i można myśleć naprawdę o wielkich rzeczach i miejmy nadzieję, że w tym sezonie tak właśnie będzie w wykonaniu opolskiej Odry. O ligowe punkty walczy dziś kolejarz Opole. Mowa oczywiście o Speedwayu, o żużlu na własnym torze podejmuje Śląsk Świętochłowice. Gospodarze w tym momencie prowadzą 25-17, a za nami 7 biegów tej rywalizacji. Dzisiaj także czekaliśmy na mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Doczekaliśmy się, ten mecz już za nami. Niestety nie mamy dobrych wieści. Nasza najlepsza zawodniczka przegrała z Filipinką Aleksandrą Elą, 32 w rankingu światowym WTA w dwóch setach 6-7, 2-6. Mecz trwał 2 godziny i 15 minut. Kolejną rywalką Eli będzie Włoszka Jasmine Paolini, która w trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 6-1, 6-2. Smutna informacja ze świata skoków narciarskich. Nie żyje Grzegorz Miętus, były skoczek. O śmierci poinformował Polski Związek Narciarski, w którym Miętus od lat pełnił funkcję trenera. Miętus był medalistą Mistrzostw Świata Juniorów, był również medalistą Mistrzostw Polski. No a Grzegorz Miętus miał zaledwie 33 lata. W drugiej godzinie naszego programu będziemy mówić o biegu opolskim. Za nami kolejna edycja. Dzisiaj na Wyspie Bolko odbyła się już po raz 24 ten bieg. Bieg główny liczył tradycyjnie 10 kilometrów. Swoich sił można było również spróbować na dystansie o połowę krótszym. W programie był także marsz Nordic Walking, przejazdy na rolkach i biegi dla dzieci i młodzieży. No i relacja z tego wydarzenia pojawi się w drugiej godzinie naszego programu. W drugiej godzinie także przeniesiemy się na stadiony przy ulicy Oleskiej. 51 wczoraj. Kibice byli piłkarze i sympatycy Odry Opole pożegnali sportowy dom niebiesko-czerwonych. Legendarny obiekt wkrótce zostanie rozebrany, a w przyszłości na jego miejscu ma powstać aquapark. Wczoraj odbyła się z tej okazji taka sentymentalna impreza. Sporo miejsca poświęcimy też opolskiemu festiwalowi skoków. 20. edycja wydarzenia już jutro na stadionie lekkoatletycznym imienia opolskich olimpijczyków. Gośćmi sportowego święta będą medaliści olimpijscy, wśród nich Jacek Pszczoła, Władysław Kozakiewicz, Dawid Tomala, Urszula Kielan czy Bartłomiej Bąk, no i przede wszystkim zawodnicy. No i my z naszymi mikrofonami Radia Opole również tam będziemy, a konkretnie będzie Jakub Biel, który będzie to bardzo prestiżowe wydarzenie relacjonować na antenie Radia Opole. A my tymczasem powracamy do futbolu, do mundialu, do mistrzostw świata. Broniący tytułu piłkarze Argentyny awansowali do 1/8, ale z niemałym trudem z niżej notowaną Republiką Zielonego Przylądka pokonali dopiero po dogrywce 3-2. No, mało kto, myślę, spodziewał się, że to będzie tak długo trwać. Wszyscy myśleli, że Argentyńczycy i Lionel Messi, no tutaj spokojnie to wygrają w cuglach, wysoko, przekonująco, ale nie raz już na tym mundialu okazuje się, że ci mali, którzy mało kto na nich stawia, potrafią odgryźć się faworytom nie tylko danego meczu, ale całego turnieju. O emocjach związanych z tym spotkaniem Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka opowie teraz Tomasz Kowalczyk.
2: Piłkarze reprezentacji Argentyny najedli się strachu i mogli zapłacić wysoką cenę za nadmierny pragmatyzm. Zaczęło się jednak zgodnie z planem. W 29 minucie najlepszy napastnik Interu Miami wykorzystał kapitalne długie podanie w pole karne od Lisandro Martineza i z bliska strzelił nie do obrony.
3: Lionel Messi, and we would expect absolutely nothing less. Goal number 20 for the all-time leading scorer.
2: 20. gol Messiego w historii mundiali. 7. na tych mistrzostwach. Forma genialna. Mecz nawet przy prowadzeniu sam się nie wygrywa. W drugiej połowie Albiceleste znacznie obniżyli loty. Nadmiernie uspokoili grę, a Republika Zielonego Przylądka doprowadziła do remisu. W 59. minucie Mendes zagrał do De Roya Duarte, a ten z ostrego kąta po prawej stronie bramki zmieścił piłkę w siatce obok bezradnego Emiliano Martineza. 1-1. Argentyńczycy mieli w regulaminowym czasie jeszcze kilka szans, najwięcej po rzutach wolnych, ale Leo Messi a to strzelał zbyt lekko, a to prosto w ręce bramkarza. Do rozstrzygnięcia potrzebna okazała się dogrywka. Tam strach zajrzał Argentyńczykom głęboko w oczy i szybko wzięli się do pracy. Już w 92. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i zamieszaniu w polu karnym Lisandro Martinez strzelił podobnie jak Leo Messi, mocno przy bliższym słupku i z impetem. Nie dał rady obronić tego strzału Wozinia. 2-1. Pod koniec pierwszej części dogrywki debiutanci na mundialu znów doprowadzili do remisu. Cudownym strzałem popisał się Sidney Cabral. Piłka poleciała rogalem i po raz drugi w tym meczu wpadła do siatki Martineza. Albiceleste poderwali się jeszcze raz. Na 9 minut przed końcem dogrywki z rożnego dośrodkował Leo Messi, Cristiano Romero strzelił, a piłka po głowie Dineya Borgesa wpadła do siatki. Z serca trenera Lionela Scaloniego spadł wielki kamień. Obrońcy trofeum grają dalej. Rewelacja turnieju żegna się w świetnym stylu.
1: Argentyna pokonuje Republikę Zielonego Przylądka po dogrywce 3-2. Argentyńczycy grają dalej, tak jak słyszeliśmy w relacji Tomasza Kowalczyka. W walce o ćwierćfinał Argentyna zagra z Egiptem, który we wcześniejszym meczu po rzutach karnych pokonał Australię po 90 minutach i dogrywce był remis 1-1. A za kilka chwil powiemy o nastrojach przed meczem Francji z Paragwajem.

0: Koleja Żopole jedzie dziś ligowy mecz ze Śląskiem Wrocław. Przed własną publicznością aktualnie gospodarze prodzą 30 do 24, za nami 9 biegów tej konfrontacji. A my tymczasem powracamy na Mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Dzisiaj pierwsze mecze 1/8 finału. Francja z dużą pewnością siebie przystąpi do meczu z Paragwajem. Jak dotąd trójkolorowi imponują formą i siłą ofensywną, budząc podziw całego piłkarskiego świata. Paragwaj zaskoczył jednak w poprzedniej rundzie, eliminując jedną z potęg futbolu Niemcy, albo byłą potęgę futbolu, no bo Niemcy naprawdę słabiutko w tym turnieju się zaprezentowali. O szczegółach Stefan Folzer.
1: Jacek Fanon dzisiejsze spotkanie w Filadelfii przywołuje wspomnienia z Mundialu z 1998 roku, gdy obie drużyny zmierzyły się na tym samym etapie turnieju. Wówczas Francja wygrała dopiero w dogrywce, a następnie sięgnęła po tytuł Mistrza Świata. Paragwaj dostanie lanie, zapewnia na antenie RMC były uczestnik tamtego meczu Christophe Dugarry. Większość obserwatorów podchodzi jednak do dzisiejszego spotkania znacznie ostrożniej. 28 lat później Paragwaj znów wygląda na drużynę pułapkę, ostrzega L'Équipe, podkreślając, że Albi Rocha wciąż pamięta tamtą porażkę, a zwycięstwo nad Niemcami dodało jej pewności siebie. Mają dobrych zawodników i ogromną agresywność, to wpisane w ich DNA. Dobrze się bronią i walczą do końca, podkreśla selekcjoner Francji Didier Deschamps. Wśród francuskich kibiców słychać głosy, że może to być najtrudniejszy mecz trójkolorowych od początku turnieju. Możliwe są niespodzianki. Nasi przyjaciele z Niemiec niestety wrócili już do domu. Nic nie jest pewne, ale mamy nadzieję, że zajdziemy daleko. Dodatkowym utrudnieniem dla Les Bleus mogą być wysokie temperatury w Filadelfii, które zdaniem części komentatorów mogą bardziej przeszkadzać Francuzom niż Paragwajczykom. Niepokój budzą również zapowiedzi burz, które mogą doprowadzić do przerwania spotkania. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Francja, Paragwaj o 23 czasu polskiego, 19 Kanada zagra z Marokiem. A nad Wisłą piłkarze Ekstraklasy Betclic pierwszej ligi rozgrywają gry kontrolne przed rozpoczęciem nowego sezonu. Piłkarze Zagłębia Lubin pokonali Pogoń Szczecin 2-0 w spotkaniu dwóch ekstraklasowiczów w Opalenicy. W innych meczach z udziałem klubów z Ekstraklasy Radomiak Radom przegrał z pierwszoligowym Łódzkim Klubem Sportowym 1-2. Wisła Płock wygrała z pierwszoligową Polonią Warszawa 3-0. Wisła Kraków pokonała czeski MFK Karwina 2-0, a Korona Kielce wygrała ze słowackim Zemplin Michalowce 4-0. Mistrzowie Polski, piłkarze Lecha Poznań wygrali we Wronkach 3-1 sparing ze słowackim zespołem Żelezniarnem Pobrezowa. Tymczasem wicemistrz kraju Górnik Zabrze przebywa na zgrupowaniu w Austrii. W spotkaniu kontrolnym z RB Salzburg Zabrzanie ulegli 1-2. Dzisiaj sparingowe spotkanie rozegrali także piłkarze Odry Opole, grali z GKS-em Tychy i ta konfrontacja zakończyła się ich porażką 0-1.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Dzisiaj odbędą się pierwsze spotkania 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Na początek o godzinie 19 czasu polskiego Kanada zagram z Marokiem. My teraz porozmawiamy o innym spotkaniu 1/8. Meksyk-Anglia. No i niedzielna godzina rozpoczęcia tego spotkania nie ulegnie zmianie, wynika z najnowszych doniesień. Ewentualna korekta terminu rozpoczęcia spotkania, tak by rozpocząć grę 6 godzin wcześniej, miała być związana z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Mówiono o możliwych burzach nad stadionem Azteka. To wpłynęłoby jednak także na godzinę startu innego niedzielnego spotkania 1/8 Brazylia-Norwegia. O szczegółach ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
1: Mecz pomiędzy Meksykiem a Anglią zaplanowany na niedzielę 5 lipca w mieście Meksyk, operujemy tutaj teraz czasem lokalnym, odbędzie się o pierwotnie wyznaczonej porze. Decyzja ta zapadła po tym, jak pojawiły się doniesienia, iż FIFA rozważa wcześniejsze rozpoczęcie spotkania na stadionie Azteka w godzinach popołudniowych ze względu na prognozowane na wieczór burze i deszcz. Mecz rozpocznie się zatem o godzinie 18 czasu lokalnego, czyli o 2 nad ranem w nocy czasu polskiego. Utrzymanie pierwotnego terminu nastąpiło po tym, jak przedstawiciele obu drużyn wyrazili niezadowolenie z planowanej zmiany. Szeroko na ten temat zaczęły pisać media. Drastyczna zmiana godziny rozpoczęcia meczu mogła również pociągnąć za sobą konsekwencje dla drugiego niedzielnego spotkania 1/8 finału pomiędzy Brazylią a Norwegią w New Jersey, zaplanowanego pierwotnie na godzinę 16 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli na 22 czasu polskiego. Rzecznik Brazylijskiego Związku Piłkarskiego przekazał agencji Reuters, że mecz pięciokrotnych Mistrzostw Świata mógłby zostać opóźniony o godzinę, gdyby FIFA zdecydowała się na zmianę terminu tego drugiego meczu. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Tachlowski.
0: Meksyk-Anglia rozpocznie się zgodnie z planem także spotkanie Kanady z Marokiem, godzina 19 czasu polskiego, pierwszy mecz 1/8 finału na piłkarskich Mistrzostwach Świata, a trochę później, kilka godzin, Francja-Paragwaj, godzina 23, zaglądamy jeszcze na tory przy wschodniej, oka kolejarz Opole podejmuje Śląsk-Świętochłowice, za nami 10 wyścigów tej rywalizacji, no i jest dobrze, gospodarze prowadzą 35-25.

0: Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału tenisowego wielkoszlamowego Wimbledonu. Polak w trzeciej rundzie pokonał Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5, 6-2.
1: Myślę, że serwis był całkiem niezły. Oczywiście najbardziej zadowolony jestem ostatecznie ze zwycięstwa. I tak, no ten drugi tiebreak był bardzo kluczowy, żeby ta szala jednak przechyliła się na moją stronę i od tego czasu, no to ja wywierałem bardziej presję na nim. Super znowu być tutaj w czwartej rundzie. Gdzieś powiedzmy, no ta praca każdego dnia w końcu gdzieś jakieś małe rezultaty przynosi, że ta gra wygląda lepiej, no i nie mogę się doczekać kolejnego meczu.
0: Hurkacz tak mówi o treningu z Serbem Nowakiem Dziokowiczem, który także awansował do 1/8 finału.
1: Coś fajnego, no jednak Nowak no jest najlepszym zawodnikiem w historii, więc zawsze przyjemnie móc z nim podbijać piłkę, gdzieś może zauważyć jakieś małe detale, no i ja mam takie podejście, no, że cały czas gdzieś chcę się uczyć, polepszać, no i to też można wykorzystać.
0: O ćwierćfinał reprezentant Polski zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem, który pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa.
1: Gra bardzo agresywnie, też jest niebezpiecznym rywalem, no pokonał Daniła w trzech setach, więc to pokazuje, jak potrafi grać, jego jakość gry, no i to będzie nie lada wyzwanie, się nie mogę doczekać tego meczu.
0: Spotkanie Hurkacza ze Struffem w niedzielę. Liczyliśmy, że w czwartej rundzie wystąpi także Iga Świątek, nasza najlepsza zawodniczka, która dzisiaj właśnie o to, by tam się znaleźć, rywalizowała z Filipinką Aleksandrą Ellą. To 32. zawodniczka światowego rankingu WTA. Niestety bez powodzenia pani Iga grała 6-7 pierwszy set. W drugim już wyraźna przewaga rywalki, która wygrała 6-2. Mecz trwał 2 godziny i 15 minut. Kolejną rywalką Eli będzie Włoszka Jasmine Paolini, która w trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 6-1, 6-2. Zaglądamy po raz kolejny na tor przy wschodniej. Tam kolejarz Opole podejmuje w ligowym spotkaniu Krajowej Ligi Żużlowej Śląsk Święto Chłowice. Za nami 11 wyścigów, w tym 11 padł remis 3-3, no ale aktualnie cały wynik spotkania 38-28 dla gospodarzy. We'll be right back.

12 minut pozostało do godziny 18 na antenie Radia Opole. Słuchajcie audycji Cały Nasz Sport. Czekamy na pierwszy mecz 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. O godzinie 19 czasu polskiego Kanada. Współgospodarz rywalizować będzie z Marokiem, czwartym zespołem poprzedniego mundialu. Później o 23 na boisko wyjdą Paragwaj i Francja. No i Francja tutaj murowany faworyt do wygranej. Jutro Brazylia, Norwegia to hit. To jest bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie. Szanse podzielone chyba 50-50, no a w nocy z niedzieli na poniedziałek, o drugiej dokładnie, Meksyk zagra z Anglią. Kolejne spotkania już w poniedziałek, Portugalia, Hiszpania i Stany Zjednoczone, Belgia. Przy wschodniej kolejarz Opole gra ligowe spotkanie ze Śląskiem Świętochłowice. Za nami 12 biegów, no i gospodarze prowadzą 41-31. Zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. A w drugiej godzinie audycji Cały Nasz Sport, przypomnę, mówić będziemy m.in. o biegu opolskim. Dzisiaj na Wyspie Bolko odbyła się już 24. edycja tej imprezy. Porozmawiamy także o pożegnaniu przez kibiców, działaczy i wszystkich sympatyków Odry Opole matecznika tego klubu, czyli stadionu przy ulicy Oleskiej. Sporo miejsca poświęcimy także opolskiemu festiwalowi skoków. 20. edycja tego wydarzenia już jutro na stadionie lekkoatletycznym imienia opolskich olimpijczyków. To wszystko w drugiej godzinie audycji Cały Nasz Sport, już po godzinie 18.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: A twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak jak zawsze o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Przedsiębiorcy narzekają na konsekwencje remontu zapory na jeziorze Pilchowickim.
2: Ja w dniu dzisiejszym odebrałem kilkanaście telefonów z rezygnacją rezerwacji.
1: Jest umowa na remont mostu w Prusinowicach, a Iga Świątek odpadła z Wimbledonu.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: 18 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od sportu. Iga Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Polka przegrała na korcie centralnym z Aleksandrą Ealą 6-7, 2-6 i odpadła w trzeciej rundzie turnieju. Dla 21-letniej Filipinki to największy sukces w historii jej występów na Wielkim Szlemie. O szczegółach Anna Rączkowska.
3: Media piszą o jednej z największych niespodzianek tego Wimbledonu. Obrończyni tytułu pożegnała się z turniejem w pierwszym tygodniu. Pierwszy set trwał aż 85 minut. Iga Świątek miała swoje szanse, w tym dwie piłki setowe. W drugim secie Polka była już wyraźnie w rozsypce. Pojawiły się błędy, problemy z serwisem i coraz większa frustracja. Komentatorzy podkreślają, że to zupełnie inny obraz Polki niż ten, który kibice oglądali tu przed rokiem. Wtedy Świątek przeszła przez turniej aż po tytuł. Dziś zabrakło jej spokoju i pewności. Dla Igi Świątek to bolesny koniec turnieju, który rok temu przyniósł jej jeden z największych sukcesów w karierze. Fani Polki piszą w mediach społecznościowych Wimbledonu, że będą na nią czekać zero.
1: Dolnośląscy przedsiębiorcy zaniepokojeni sytuacją po odłowieniu 21 ton śniętych ryb na jeziorze Pilchowickim. Doszło do tego podczas końcowego etapu spuszczania wody ze zbiornika. Właściciele gospodarstw agroturystycznych odbierają telefony od klientów. Jeden z nich wskazuje, że turyści obawiają się przyjazdu na wakacje.
4: Bardzo długo walczyliśmy o to, żeby pozyskać klientów z całej Polski i przeszczęśliwi, jak tu przyjeżdżali, w tym momencie nie chcą, bo się boją, bo w mediach jest, że jest gangrena, że ryby płyną tu. Ryby nie płyną, one gdzieś tam zostały pozabierane na zaporze. Tu jest woda i nawet jesteśmy blisko rzeki teraz. Nie ma tego odoru żadnego, jakiegoś zapachu.
1: Sanepid wydał jednak zalecenie, by nie zbliżać się do koryta rzeki Bóbr. Alert w tej sprawie wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Według Tauronu głównymi przyczynami masowego śnięcia ryb były nieprzewidziana ilość osadów dennych i fala upałów. Spółka zapewnia, że proces opróżniania zbiornika był prowadzony zgodnie z zaleceniami przyrodników i pod nadzorem odpowiednich instytucji.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
1: A w nich teraz powiat Nyski. Podpisano umowę na remont mostu w Prusinowicach w gminie Pakosławice. Prace mają kosztować prawie 500 000 zł. Nie można było dłużej czekać z ich rozpoczęciem, bo obiekt stwarza zagrożenie dla użytkowników, mówi starosta Daniel Palimonka.
5: Pomimo tego, że nie mamy pewności, że dostaniemy dofinansowanie na to przedsięwzięcie, choć złożyliśmy wniosek, będziemy realizować to zadanie, dlatego że jest to ważny trakt, most, który od lat był typowany do remontów.
1: O zakresie planowanych prac mówi przedstawiciel wykonawcy Emilian Sobczyszyn.
6: Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie kap chodnikowych, naprawy PCC ubytków od spodu mostu, wykonanie płyty odciążającej, wzmacniającej oraz nowych balustrad.
7: Jak długo to potrwa?
6: Około 3 do 4 miesięcy.
1: Na czas prac mieszkańcy będą musieli korzystać z objazdu. Trwa ustalanie jego trasy. A gmina Polska Cerekiew szykuje się do budowy kanalizacji i wymiany wodociągów w Zakrzowie. To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez samorząd w tym roku. Koszt inwestycji wynosi tyle, co połowa całego budżetu gminy, mówi jej wójt Piotr Kandzy.
8: Duża powierzchnia, duże rozproszenie. Gmina otrzymała, można powiedzieć, rekordową pulę ponad 12 milionów złotych dofinansowania, gdzie cała inwestycja to prawie 15 milionów. Jest to dla nas wezwanie.
1: Początek prac zaplanowano na przyszły rok. Samorząd planuje, że do 2030 roku skanalizowane będą wszystkie miejscowości w gminie.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 22 stopnie obecnie na termometrach w Opolu. Słońce się do nas uśmiecha. Jakby komuś było za gorąco, no to może liczyć na ochłodę ze strony wiatru. On teraz się wzmaga i bardzo intensywnie porusza gałęziami drzew. W nocy oczywiście chłodniej, bo do stopni maksymalnie 14. Tyle nam prognozują synoptycy i MGW. Spodziewamy się także małych, słabych opadów deszczu. A jutro w ciągu dnia możliwe także burze, w czasie których wiatr powieje z prędkością do 65 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Hey!

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę sportowego spotkania na antenie Radia Opole. Rozpoczynamy biegająco. Za nami kolejna edycja Atlantis Biegu Opolskiego. Sobotnie zawody na Wyspie Bolko odbyły się już po raz 24. Bieg główny liczył tradycyjnie 10 km. Swoich sił można było również spróbować na dystansie o połowę krótszym. W programie był także marsz Nordic Walking, przejazdy na rolkach i biegi dla dzieci oraz młodzieży.
2: Cześć, jestem Alina Soworka, przyjechałam z Nakła, to taka miejscowość pod Opolem i jak mam być szczera, to ja nie wiem, czy jestem w stanie coś więcej powiedzieć, bo ja byłam dzisiaj pierwsza Open z kobiet, to jest dla mnie szok.
3: No właśnie, jak trasa, było ciężko?
2: Biegacze, współbiegacze na trasie dawali takiego kopa, poza tym kibice, był też mój brat, który cały czas krzyczał, właśnie tam stoi, za co mu dziękuję. Polecam wszystkim udział w tym biegu, jest niesamowita atmosfera, piękny początek lipca.
3: To zwycięstwo to jedne z wielu, czy w twojej topce to jest jeden z większych sukcesów, przynajmniej w tym sezonie?
2: Muszę powiedzieć, że w tym roku drugi raz w Opolu stanę na podium. Pierwszy raz wygrałam bieg Żołnierzy Wyklętych organizowany 1 marca i tam to było moje pierwsze miejsce Open z kobiet, a dzisiaj jest drugie Open. Tak, bardzo się cieszę.
3: Dzisiaj klasycznie na miejsce to był bieg, czy ta aura też powodowała, że gdzieś z tyłu głowy również pojawiły się myśli, może pobiję albo rekord trasy, a może życiówkę?
2: Ja właśnie chciałam kręcić życiówkę, bo już dosyć długo walczyłam o złamanie 40 minut. No i pogoda, tak jak organizatorzy zapewniali, zamówili idealną pogodę. Bardzo wszystkim dziękuję.
3: Co jest takiego pięknego w bieganiu, że coraz więcej ludzi, jeżeli ktoś raz spróbuje, nawet jeżeli jest klasycznym amatorem, robi to tylko dla siebie, dla własnego fanu, no to połyka tego przysłowiowego bakcyla i potem już biega do końca życia.
2: Ja myślę, że nic tak nie wietrzy głowy po całym dniu ciężkiej pracy, po masie obowiązków i to jest najlepsza inwestycja w siebie, w naszą przyszłość. Także zachęcam wszystkich. No ja dzięki temu tryskam humorem, lepiej sobie radzę z wszystkimi problemami, także naprawdę polecam.
3: Rozumiem, że na jubileuszowym 25. biegu za rok widzimy się tutaj.
2: Oczywiście, oczywiście.
3: Kamil Karbowiak, zwycięzca tegorocznego 24. biegu opolskiego. Gratulacje ogromne. Lekki pot na twoich skroniach. Rozumiem, że to nie był dla ciebie dzisiaj taki ogromny wysiłek, czy pozory mylą?
4: Znaczy ostatni kilometr taki... Przebiegłem dosyć szybko. 9 km w takim, można powiedzieć, kontrolowanym tempie.
3: Od początku do końca na pierwszym miejscu, czy ktoś tam dotrzymywał kroku na trasie?
4: Znaczy biegłem z pierwszym zawodnikiem. We dwójkę biegliśmy.
3: Generalnie jakieś problemy na trasie znałeś ją znakomicie, bo ona ponoć jest taka sama jak w zeszłym roku.
4: Nie, można powiedzieć, trasa w porządku. Pogoda też dopisała, także wszystko fajnie.
3: Warunki dla biegaczy dzisiaj wyśmienite, no ale do rekordu troszeczkę zabrakło, tak?
4: No tak, no bo to dzisiaj nie był mój cel. Moim celem było po prostu... wygrać ten bieg.
3: Który to już raz?
4: Chyba drugi. Mam plan jeszcze pobiec do Brodzieniu. To za 2 tygodnie.
3: Przygotowania jakieś szczególne, czy swoim rytmem to wszystko idzie?
4: Nie, z tym samym rytmem cały czas.
3: Druga część sezonu, jaki konkretny start, jakie konkretne plany sobie zakładasz?
4: To jeszcze do ustalenia, ale myślę, mam jakąś fajną, szybką połówką.
3: Zwycięstwo zawsze cieszy, jak się mija linię mety jako numer jeden. Co się czuje w tym momencie, w tych kilku sekundach?
4: No zawsze to jest szczęście i jakieś tam wyróżnienie.
5: Artur Guralczyk, Stowarzyszenie Biegu Polski.
1: 24. edycja to już jest kultowe wydarzenie, tak możemy powiedzieć. Fantastyczna frekwencja. Dzisiaj ten rekord frekwencyjny padnie?
5: Tak, dzisiaj ten rekord frekwencyjny już padł, bo na dychę mamy ponad 200 osób w stosunku do zeszłego roku, a na całym wydarzeniu jest ponad chyba 600 osób.
3: No to jest duże wow, tak? Na pewno już jesteście zadowoleni, chociaż impreza trwa.
5: Tak, tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że sprzyja nam pogoda. Znaczy generalnie może nie tyle nam, co biegaczom, więc oni będą mieli tutaj bardzo komfortowe warunki w dniu dzisiejszym.
3: Skąd mamy biegaczy? Bo rozumiem, to nie tylko Opole, województwo, ale to już jest cały kraj, zagranica też?
5: Oczywiście, że tak. Mamy bardzo dużo Niemców, mamy bardzo dużo Czechów, także tak. No i cały kraj, tak. Ludzie przyjeżdżali do nas z Krakowa, z Bydgoszczy, z Torunia. Jest tego dużo.
3: Tak jak tutaj wspomnieliśmy na początku, idealne warunki pod biegaczy. Pod kibiców troszeczkę mniej, bo jest ten wiaterek dość mocny, ale czy jest szansa na rekord trasy na tym głównym dystansie? No bo życiówki to dzisiaj chyba będzie mnóstwo na pewno.
5: No to właśnie na to liczymy. Mamy nagrodę ufundowaną za pobicie rekordu trasy i mamy nadzieję, że ktoś się pokusi.
3: Jeżeli chodzi o trasę, to jest jeden do jednego to, co mieliśmy w zeszłym roku, czy no troszeczkę staraliście się coś pozmieniać?
5: Dokładnie to samo. W zeszłym roku zrobiliśmy atest, także trzymamy się. Atest mamy jeszcze ważny przez 3 lata.
3: To jest taka impreza pokoleniowa, bo widzę takie najmłodsze skrzaty, nawet niektóre jeszcze chyba nieświadome, w wózeczkach z rodzicami startują, a też paru seniorów, którzy widzę, że są w formie i dają radę.
5: Tak, jak najbardziej. Zresztą za jakąś godzinę startuje Nordic Walking, więc tutaj będą seniorzy na pewno dominować, a zaraz po nich właśnie będą biegi dla dzieci na 6 różnych dystansach i zaczynają właśnie od skrzatów.
3: Fajnie to wyglądało, jak wszyscy uczestnicy głównego biegu szli tutaj na linię startu. Zrobiło się czarno od tych uczestników. Świetny widok, ale też bardzo dużo kibiców, ludzi dopingujących, ale to nie tylko rodziny, to po prostu też przyszli fani dobrej zabawy, dobrego biegania, którzy chcieli w tym wydarzeniu po prostu uczestniczyć.
5: Tak, jak najbardziej. Poza tym jest, tutaj mamy ludzi, którzy przychodzą pospacerować, przychodzą na spacer z psami, przychodzą do zoo z dziećmi. Oni również włączają się w ten rytm naszej imprezy.
3: Wiem, że trwa impreza, ale 25-lecie, no to srebrne gody. Na pewno już organizatorzy mają z tyłu głowy, że trzeba się przygotować już naprawdę. Nie wiem, czy jeszcze można coś dodatkowo zrobić, bo pod względem organizacyjnym to wszystko jest zapięte na przysłowiowy ostatni guzik od wielu lat.
5: No mamy już pewne pomysły, już prowadzimy pewne rozmowy i zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w Urzędzie Marszałkowskim, także my już rozmawiamy na temat 25. edycji.
3: Będą 4 biegi, czy coś dołożycie troszeczkę?
5: Zobaczymy.
6: Sylwester Kacprzyk z Chorzowa.
3: Pierwszy raz w Opolu?
6: Drugi raz.
3: Rozmawiamy za linią mety. Pan w ogóle nie zmęczony, jak to się robi? Przynajmniej tak wizualnie wygląda.
6: Wizualnie, zawsze jest zmęczenie.
3: Dzisiaj z jakimś nastawieniem na miejsce, na dobry wynik, bo pogoda chyba sprzyjająca, by bić rekordy życiowe.
6: Pogoda super, ale jestem po małej kontuzji, to ile się dało, to się dało przebiegnąć.
3: Atmosfera, otoczka
6: to jest okej. Okay.
3: Rozumiem, że na jubileuszowy za rok pan wraca?
6: Prawdopodobnie.
7: Marcin Bulls, Chrząstowic.
3: Jak poszło, które miejsce, zadowolony jest, masz czasu?
7: Wiecie, dzisiaj rekreacyjnie. Ostatni kilometr w tempie tak docelowym 10 kilometrów, reszta dosyć treningowa.
3: Atmosfera jak zawsze chyba wybitna, bo tutaj tworzy się taką jedną wielką biegającą rodzinę.
7: Tak. Atmosfera jak najbardziej na Bolko, tutaj Atlantis przyciąga ludzi, jest dobrą, że tak powiem, pierwsza sobota lipca, zawsze można sobie tutaj zarezerwować. Miła atmosfera biegowo.
3: Rozumiem, że za rok widzimy się tutaj, tak? Bo będzie 25-lecie, wypadałoby tu być.
7: Oczywiście, musimy tu być.

0: Od dawna to
1: cały nasz sport w Radiu Opole.
2: Dla jednych to był po prostu stadion, dla innych miejsce pierwszego meczu z tatą, awansu ukochanej Odry czy niezapomnianych piłkarskich emocji. To tutaj swoje mecze rozgrywała Odra Opole, kibice przeżywali awanse i porażki, a na murawie wystąpiła nawet piłkarska reprezentacja Polski. Po blisko 100 latach historii mieszkańcy Opola pożegnali stadion przy ulicy Oleskiej. Wkrótce rozpocznie się jego rozbiórka, a w jego miejsce ma powstać aquapark. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców sentymentalne spotkanie z historią. Były spacery po murawie, pamiątkowe zdjęcia oraz możliwość zabrania ze sobą stadionowych pamiątek. Dla wielu kibiców był to pierwszy, ale jednocześnie ostatni spacer po boisku, na którym przez lata swoje mecze rozgrywała opolska Odra. Relacje z tego wydarzenia przygotował Kuba Biel.
3: To miejsce historyczne, miejsce wyjątkowe dla kibiców, dla wszystkich sympatyków piłki nożnej. No i następuje ten symboliczny moment pożegnania.
4: Katarzyna Oborska-Marciniak, wiceprezes zarządu zakładu komunalnego. No my mamy świadomość powagi sytuacji, dlatego doszliśmy do wniosku, że jeszcze na sam koniec, przed tym, kiedy to miejsce stanie się placem budowy, chcemy zaprosić mieszkańców Opola, a tak naprawdę dać możliwość wszystkim tym, którzy dorastali na tym stadionie, przy tym stadionie, którzy przychodzili tutaj z rodzicami, z dziadkami, którzy mają fantastyczne wspomnienia z tym miejscem, dać możliwość wejścia na stadion. Takiego luźnego pikniku, tak jak tutaj widzicie Państwo. Niektórzy siedzą na murawie, inni się położyli, spacerują po murawie, wchodzą na trybuny. Każda z tych osób, która tutaj dzisiaj przyszła, ma swoje wspomnienia i myślę, że to jest taki czas, aby do tych wspomnień wrócić. No i zależało nam też na tym, aby dać mieszkańcom fragment tej historii. Pomyśleliśmy, że zanim tutaj wjedzie ciężki sprzęt, odkręcimy przynajmniej część krzesełek. Udało się to na szczęście. Ponad 300 krzesełek dzisiaj rozdajemy mieszkańcom. No i to, co się wydarzyło na początku, było naprawdę nieprawdopodobne. To był dosłownie szturm na krzesełka. To znaczy, że no rzeczywiście mieszkańcy Opola zostawili tutaj ogrom serca w tym miejscu.
5: Łukasz Wielichowski, kibic Odry Opole.
3: Oficjalne pożegnanie dziś ze stadionem Odry Opole. Stadionem Odry Opole przy Oleskiej. Blisko stuletnia historia tego miejsca. Dla ciebie to też miejsce szczególne, trybuna, przy której stoimy, to już w ogóle wyjątkowa, bo to z niej padły słynne słowa o słoneczniku.
5: Tak, to z tej trybuny właśnie padły te słowa. 24 lata miała ta trybuna. Ogólnie ja na tym stadionie spędziłem 32 lata swojego życia, młodego życia jeszcze, tak więc no pewien etap w życiu można powiedzieć się kończy, ale jest nowy stadion, nowy etap w życiu można powiedzieć, ale miłość do Odry jest cały czas ta sama.
3: Natomiast jeżeli rozmawiamy o tym miejscu, z którym żegna się Opole dziś, to te wyjątkowe momenty dla ciebie też pewnie jakieś były szczególne. Jakie to były te momenty wyjątkowe, które doskonale pamiętasz? Może jakiś mecz, który utkwił ci w pamięci? Może jakieś wydarzenie związane z tym miejscem? Mogą być te miłe, ale mogą być te na przykład jak goniliście kibiców innych drużyn.
5: To na pewno mecz Odry ze Śląskiem bodajże w 2002 roku tutaj, gdzie właśnie w miejscu, gdzie stoimy dosyć niezła ganianka była. To jest z kibicowskich rzeczy. Z piłkarskich na pewno rok 97 i awans do drugiej ligi w meczu z CKS-em Czelać. Przegraliśmy ten mecz 2-1. No i oczywiście kwiecień 92 rok, mecz Odra Karbogliwice. To mój pierwszy mecz na tym stadionie, gdzie jeszcze tych trybun nie było. Widzów około 300. Nudy, mecz nudny jak flaki z olejem, ale tak jak zawsze, gdziekolwiek wypowiadam się na ten temat, wspominam, była to miłość od pierwszego wejrzenia.
3: Natomiast jeżeli miałbyś wymienić jeden mecz, który powiedziałeś wow, jak oni grają, to byłby?
5: Ojejku, teraz tak na szybko wow, jak oni grają. Nie jestem w stanie to określić, jaki to mecz, ale myślę, że na przykład Odra Opole, która grała z Hejnałem Kęty i wygrała go 4-0 w sezonie bodajże 9-4-9-5 lub 9-5-9-6.
3: No i teraz tak, wiemy już doskonale, że to miejsce niedługo przejdzie do historii. Dzisiaj takie sympatyczne, okolicznościowe prezenty dla kibiców, żeby każdy mógł zabrać część tego miejsca do siebie do domu. Ty wziąłeś dwa takie miejsca.
5: Wziąłem dwa i jedno wziąłem właśnie z takie nadpalone racą. To jest właśnie taki element właśnie sektora, na którym spędziłem 24 lata na tym stadionie. Tak więc jedno musi być nadpalone racą, żeby to było taka podróż sentymentalna.
3: Czy będziesz je jakoś odnawiał, czy zostawiasz tak, jak są, ewentualnie lekkie tam tam odświeżenie.
5: Nie, nie, zostają. Prawdopodobnie będą na działce służyć nam jako siedziska lub schowam je w piwnicy i będą czekać na lepsze czasy, być może na Ekstraklasę, która pojawi się w Opolu, być może już w przyszłym roku.
3: No to teraz tak, przenieśliście się, mówię wy, drużyna Odra Opole, w zupełnie nowe miejsce. Pozostanie po tym miejscu co? Smutek, żal, sentyment? No bo jednak ten nowy stadion, no to już taka perełka XXI wieku.
5: No to na pewno, tak. No tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał, 1930 rok, tutaj wiele, ten stadion widział wiele tych fajnych momentów, tych gorszych momentów również, tak. Lata 80. to przecież mroczna historia Odry, o której podejrzewam nikt nie chce tutaj pamiętać. Tych lat trzecioligowych przeżyliśmy Oderkę, która zaczynała od czwartej ligi. No ale jednak no w jakiś sposób tutaj no przynajmniej z perspektywy mojego życia, większość moich kolegów to ja poznałem właśnie tutaj na stadionie. Tutaj całe moje życie, można powiedzieć, się kręciło tutaj na Oleskiej. Tak więc no, dla mnie to na pewno jest to jakieś tam zamknięcie pewnego etapu w życiu, no ale myślę, że na pewno myślami tutaj będę wracał. I zresztą codziennie do pracy przejeżdżam obok stadionu, tak więc no widzę i będę widział również, jak tutaj się to będzie zmieniać teraz to miejsce.
0: Witam serdecznie, z boku Michał, były zawodnik Odry Opole w grupach młodzieżowych. No nie było mi dane grać w seniorach. No,
3: ale kibic też zapalony, wiemy o tym doskonale.
0: Tak, dokładnie. No mam kilka wyjazdów gdzieś na swoim koncie, nie chwaląc się, ale też od młodych lat, jak już przestałem być zawodnikiem juniorów, no to zacząłem chodzić na trybuny na sektora.
3: Symboliczne zamknięcie stadionu. Patrzysz na to miejsce, na Oleską, teraz już w takim stanie, z powykręcanymi krzesełkami i co sobie myślisz?
0: Myślę, że powinno to troszkę inaczej wyglądać, ale to już nie mi oceniać, ale to jest, mówię, no jakiś sentyment mnie tutaj gdzieś trzyma. Dzisiaj zabrałem to syna swojego 3-letniego, bo go zaszczepiłem tym wszystkim. Mam nadzieję, że został dobrze zaszczepiony i że też on będzie lepszym piłkarzem, podejrzewam, niż ja. Mi już zostało tylko kibicowanie z trybun i możliwe, że patrzenie na niego.
3: To jakie są twoje wspomnienia z tym miejscem? Nie mówię o grze, mówię o tym aspekcie czysto kibicowskim.
0: Było kilka, no nie chcę może gdzieś tam na forum o tym wspominać, ale pamiętam na przykład Puchar Polski z Pogonią Szczecin, czy tam mecz ze Śląskiem Wrocław, gdzie później pół szkoły na Oleskiej płonęło. A jeden taki aspekt sportowy to mam, jak przyjechałem tutaj z Polarem Wrocław grać przeciwko Odrze Opole i wspominam to bardzo miło, gdzie wchodząc na boisko w 60. minucie połowa stadionu było mi brawo.
3: Był dreszczyk?
0: Był, był. I miałem nawet sytuację bramkową, nie strzeliłem, a to bardziej z sentymentu.
6: Witam, Janusz Kołasowski. Były zawodnik, jeżeli chodzi o to grupy juniorskie w Odrze i w tej chwili kibic aktualny i na zawsze.
3: Żegnamy stadion przy ulicy Oleskiej. No to jak każdego pytam o wspomnienia twoje związane z tym miejscem, zarówno z perspektywy chłopaka, który biegał za piłką, ale także kibica. Te najważniejsze momenty twoje.
6: Zaszczepił to u mnie mój tato, świętej pamięci, i od tego czasu tutaj się pojawiam zawsze na każdym meczu, jeżeli tylko jestem na miejscu i mogę. Później przyszły czasy, gdzie grałem w piłkę, w drużynach juniorskich, w tiamkarzach, młodzikach i tak dalej. Finał jest taki, że do dzisiaj kibicuję. Fantastyczne momenty, wiadomo, zwycięskie, porażki, przeżywało się tu. Finalnie takim symbolicznym momentem, który jakby na stadionie miał miejsce dla mnie, to taki moment po śmierci mojego taty, kiedy przyszła tu moja mama i usiadła na jego krzesełku.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Kibice, byli piłkarze i sympatycy Odry Opole pożegnali sportowy dom niebiesko-czerwonych. Legendarny obiekt wkrótce zostanie rozebrany, a w przyszłości na jego miejscu ma powstać aquapark. Jeszcze raz przenosimy się na ten legendarny obiekt.
2: Łańcuski Mariusz, były kierownik.
3: Dziś oficjalne pożegnanie stadionu przy ulicy Oleskiej. Kawał historii, bo to blisko 100 lat. Jak pan wspomina to miejsce?
2: No dla mnie to jest niezapomniane miejsce. Ja tu, wie pan, mam 72 lata, a 66 tutaj człowiek codziennie tu przychodził. Raz z ojcem, później sam, no i na każdy mecz. I to jest niezapomniana pamiątka.
3: Jaki był ten pierwszy mecz w historii?
2: No, to ojciec mnie zabrał na mecz chyba z Rapanem. Nie wiem, który to już rok był, ale no to długo temu lat.
3: No ale potem życie tak się potoczyło, że związał się pan z Odrą Opole. Jak to się stało w ogóle? Jak się zaczęło? Jak ta historia wyglądała? No i może wspomnienia te największe podczas pracy, tej przygody tutaj w tym miejscu?
2: No, zaczęło się tak, że pracowałem w zarządzie dróg w Kępie i przyjechał ktoś z klubu, chyba dyrektor, i że widzieli, że ja tu co chwilę przychodzę i tego, czy nie chciałbym zacząć pracy w klubie. No, byłem młody i tego, taka szansa, to od razu na się człowiek nie zastanawiał. I od tego się zaczęło. Zacząłem jako gospodarz tutaj w klubie. Jeździłem do Romka Wycickiego, którego naprawdę za to, co on mi pokazał, jeździłem na mecze Bundesligi w Homburgu najpierw, a później w Hanowerze. On mnie zaprowadził do szatni, zobaczyłem, jak to całe zaplecze wygląda, że każdy zawodnik ma swoją szafkę, każdy ma swój sprzęt, a nie tak jak tu kiedyś było, że prało się, kto chciał, to brał, no nie? No i ja to najpierw prowadziłem tu w klubie, zrobiłem szafki takie każdego zawodnika, a później przez lata pracy i tego, no, najpierw byłem pomocnikiem Andrzeja Mazurka, którego też naprawdę za to, co mi pomógł w życiu i tego bardzo cenię. No i później zostałem kierownikiem z wszystkich zawodników takich, no, poznał człowiek, tam, no, same sławy Odry Opole, które te, zresztą dzisiaj ściągnąłem na tutaj Józka, Damca, Korka, Harańczyka, moich przyjaciół, i chcemy, żeby to godnie uczcić pożegnanie tego stadionu.
3: Jeżeli mielibyśmy wymienić jeden, dwa mecze, które w szczególności zapadły panu w pamięć, jakie by to były i dlaczego?
2: No, dla mnie najważniejszym meczem był mecz w Legii Warszawa, wygrany przez Odrę 5-3. No to był już dla regionistów był szok. I tutaj tak samo był mecz też z ŁKS-em 2-0, gdzie tutaj stadion ten nie miał nigdy tylu kibiców, że siedzieli nawet tutaj przy bocznych liniach. Jeszcze kiedyś była bieżnia, to na bieżni na wszystkim siedziało. No to były tysiące ludzi, no, tysiące.
3: A co pan zabierze stąd dziś oprócz wspomnień?
2: No serce tego klubu. To jest coś pięknego, no. No szkoda, że ta historia się tak zatoczyła, że... No ale mamy teraz piękny stadion nowy, który nie możemy się tak, żeby nam ktoś mógł zazdrościć, bo uważam, że 12 tysięcy ludzi, a kiedyś jak może Odra wejdzie do Ekstraklasy, to zawsze są możliwości, żeby ten nowy stadion powiększyć i żeby przychodziło też po 18-20 tysięcy.
3: To co, teraz tylko, żeby zawodnicy obecnej Odry nawiązali do tego poziomu sprzed lat?
2: No ja tak myślę, że ja im tego życzę, no nie? No ale to ja myślę, że trzeba ciężko pracować, zgrać się i zrobić normalnie wynik, który powinien Opolszczyźnie i Opolu dać awans do Ekstraklasy.
3: A jeżeli mielibyśmy na koniec tak przypomnieć jakąś anegdotę, może coś zabawnego związanego z tym miejscem, z tej historii, to co by pan wspomniał?
2: No, mam taką historię tutaj naprawdę niezapomnianą. Kiedyś przyszedłem tutaj z Andrzejem Mazurkiem na trening, bo mój syn tutaj, znaczy później też po mnie przychodził tutaj na mecze, ale ja byłem, ile miałem, 9 lat czy coś, i przyszedłem tutaj, była skocznia, przy tej bramce była skocznia i trwał trening pierwszej drużyny. Ja stanąłem tak z boku przy słupku, nagle patrzę, leci piłka, puk, mnie walnęła w głowę, także wpadłem do tej piaskownicy, a okazało się, że strzelał Engelbert Jarek, i to dla mnie takie było, no, zabawne i miłe, no nie?
3: Co, miał kopytowo?
2: Och, to już niezapomniany, No i zawodnik, i trener, charakter trochę miał taki trenerski, wymagał od zawodników, to wiadomo, ale jako zawodnik był 20 razy, jakby pan ukazał 50 metrów w to jedno i to samo miejsce, to on potrafił to wszystko zrobić.
4: Wiesław Korek, były piłkarz Odry.
3: Panie Wiesławie, dzisiaj moment symboliczny, bo widzimy, że Opole, kibice, społeczność Odry Opole żegna się ze stadionem Szyszy Oleskiej, blisko 100 lat historii tego miejsca. No do 100 trochę brakło, ale 1930 rok, otwarcie tego miejsca, no ale też to miejsce gościło i pana, więc chciałem zapytać o te wspomnienia, jakiś taki wyjątkowy mecz, wyjątkowa chwila, co się czuło, kiedy wchodziło się tutaj, a 25 tysięcy kibiców oglądało te spotkania?
4: No ciężko jest wspomnieć o jednym meczu, o jednej chwili. No, spędziłem tutaj kilkanaście lat, w których graliśmy w najwyższej klasy rozgrywkowej, no i chciałbym jeszcze pooglądać na nowym stadionie, pięknym na stadion. Może się uda jeszcze mnie pooglądać. Ale stadion, który miał swoją duszę, którym tutaj zostawiliśmy swojego część życia. No przykro jest się z nim rozstać, no ale no, nadeszły takie czasy. Mamy piękny nowy stadion, trzeba się tam przeprowadzić. I tylko jeżeli chodzi o te wspomnienia, co pan pyta, no ciężko jest opowiedzieć o jednym zdarzeniu. Jest, no, przez kilkanaście lat się zawsze zbiera, coś można by opowiadać, ale tutaj, tu na tym stadionie właśnie były najlepsze chwile Odry Opole. Tutaj była ekstraklasa, tutaj zgraliśmy piękne mecze i w pucharach. Może doczekamy się takie na nowym stadionie.
5: Marcin Sagan, obecnie naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miasta Opola, przez wiele lat speaker na meczach Odry Opole.
3: Twoja historia związana z Odrą Opole, jak to i kiedy się zaczęło, a do speakerki przejdziemy później.
5: Ja pamiętam pierwszy mecz, 85 rok, wiosna 85 roku, miałem 6 lat. To jest to, co pamiętam, bo podobno gdzieś z ojcem wcześniej też byłem. Polska, Finlandia, 14 tysięcy ludzi. To było na stadionie, ja nic nie widziałem. Ale potem kilka tygodni później był mecz Odra Opole WKS Wieloń i Odra wygrała 13-0 i to było najwyższe zwycięstwo Odry w historii w lidze. No i jak wtedy tyle bramek, tyle widziałem, to od tego momentu, no czyli ponad 40 lat na tym stadionie. Znaczy na tym stadionie 40, bo przecież zakończył, można powiedzieć, żywot z końcem 24 roku.
3: Ten mecz z WKS-em Wieloń był tym szczególnym dla ciebie? Czy pamiętasz jakiś jeszcze wyjątkowy, jeden mecz Marcina Sagana?
5: No to chyba powiem taki mecz, jeden mecz, to akurat był pierwszy mecz, w którym debiutowałem jako speaker tu na stadionie. To był, żebym się nie pomylę się, to był pierwszy mecz w 2007 roku. Odra grała z Ruchem Chorzów, to było zaplecze Ekstraklasy, czyli taka dzisiejsza pierwsza liga. Ruch Chorzów faworytem, był liderem tabeli, a my broniliśmy się przed spadkiem. Przyjechało tu, nie wiem, z 600 kibiców Ruchu, cała strona była zajęta, czyli można powiedzieć 5 tysięcy ludzi. No i Ruch był zespołem zdecydowanie lepszym, wielki doping kibiców z obu stron, ale Odra wygrała ten mecz 1-0. A ja pamiętam, strasznie się wtedy stresowałem, bo nie dość, że to pierwszy mecz w roli speakera, no to tak naprawdę jeszcze taki trudny egzamin, bo wiadomo, mecz podwyższonego ryzyka, doping z wielu stron, wtedy, pamiętajmy, 20 lat temu stadiony inaczej wyglądały, pełno policji, psy, konie, więc pełna obstawa, ja w samym, można powiedzieć, centrum, bo jakby nie patrzeć pod względem bezpieczeństwa, speaker ma dość ważną rolę, no ale wtedy poszło i potem już można powiedzieć, że z różnymi przerwami to tak 15 lat w roli speakera tu na stadionie.
3: Piękna sprawa. Biorąc pod uwagę historię tego miejsca, to oczywiście wielu zawodników najwyższej klasy, reprezentantów Polski, ale ci, którzy z tą historią nie są tak za pan brat, na przykład mogą sobie teraz dopiero uświadomić przy zamknięciu Oleskiej, że tutaj grał i nawet bramkę strzelił Robert Lewandowski w meczu z Zniczu Proszków z Odrą Opole, wygranym 1-0 przez Znicz Proszków. Pamiętam, lewą stroną poszedł Surowiak albo Ganowicz, co spoglądali tylko, co ten młodzian robi. Znicz wygrał 1-0, no ale to miejsce, ten stadion gościł chociażby właśnie Roberta Lewandowskiego.
5: A ja pamiętam, że w latach 80. był taki mecz młodzieżówki, ja też na nim byłem. Oczywiście słabo się znałem jeszcze na piłce, ale Polska, Szwecja, w drużynie szwedzkiej biegał taki grubasek w środku pola, Tomasz Brolin. Kilka lat później to była wielka gwiazda reprezentacji Szwecji i grał w wielkich klubach, więc naprawdę tu wielu świetnych zawodników grało. No, weźmy pod uwagę to, że przecież 22 lata to była Odra w Ekstraklasie, a wtedy w tej polskiej Ekstraklasie grali piłkarze, którzy stanowili reprezentację Polski, więc Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek, Józef Młynarczyk w barwach Odry Opole, prawda? Ale Henryk Kasperczak, Andrzej Szarmach, przyjeżdżali, strzelali bramki Odrze, grali, wygrywali, przegrywali. No wszystkie największe gwiazdy lat 70. to chyba polskiej reprezentacji, to chyba nie ma żadnego, który tu przeciwko Odrze, albo w Odrze nie grał, chociaż oczywiście w innych klubach, ale czy Legia, Wisła, Stal, Mielec, Górnik, Zabrze, Ruch Chorzów, no to wtedy zespoły naszpikowane reprezentantami i ja zawsze myślę, że pan redaktor również, bo jesteśmy z takiego pokolenia, że nie może tego pamiętać. Strasznie zazdrościłem starszym kibicom, że mogli tu zobaczyć Bońka, Dejnę, Latę, Kasperczaka, Szarmacha i jeszcze wielu, wielu innych.
3: No to teraz jak podchodzimy do tego, co dziś? Raczej smutek, sentyment, czy jednak radość, że jest ten nowy stadion i warunki ekstraklasowe?
5: Czy wie pan, to tak jak z domem, prawda? W domu się gdzieś tam urodziło, mieszkało do pewnego czasu, no ale dom przestawał odpowiadać obecnym czasom i tak samo było ze stadionem przy ulicy Oleskiej, bo oczywiście sentyment pozostał i myślę, że wielu kibiców dzisiaj z Łezką wokół wspomina mecze tutaj, no ale nie jeździmy już dzisiaj Wartburgami, Trabantami, tylko jeździmy Volkswagenami, prawda? No to mniej więcej jest taka przesiadka. Fajnie było, można powspominać stare czasy, że kiedyś było jakoś lepiej, no lepiej było, bo były rzeczywiście tutaj wspaniałe chwile, ale nie, no jesteśmy dzisiaj na obiekcie, który może być dumą całego Opola.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Przed nami Opolski Festiwal Skoków. W tym roku impreza obchodzi jubileusz 20-lecia. Już w najbliższą niedzielę na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym imienia Opolskich Olimpijczyków przy ulicy Sosnowskiego zobaczymy czołówkę zawodniczek i zawodników skoków z wyż z całego świata, którzy powalczą o zwycięstwo w zawodach rangi Continental Tour Silver. Więcej na ten temat w relacji Adama Wołka.
2: Janusz Trzepizor, organizator, ale także nasz olimpijczyk z Moskwy z 1980 roku. Po raz kolejny spotkamy się na stadionie lekkoatletycznym w Opolu, by fetować festiwal skoków. No, jedna z najpopularniejszych imprez, jeżeli chodzi o lekką atletykę w naszym regionie i nie tylko, i 20. edycja.
3: No, właśnie nie chcę wierzyć, że to tak szybko minęło. Bardzo się cieszymy, że dotrwaliśmy z dyrektorem Stanisławem Wolczykiem do tego momentu. Będzie na pewno wysoko. Myślę, że to, co ciekawe, to na pewno zaprosiliśmy 24 olimpijczyków, bo te 20-lecie symbolizuje. I tak się złożyło, że 20 przyjedzie, a 7 medalistów olimpijskich, co myślę, że na żadnej imprezie w Polsce się nie wydarzy. Dla mnie to ogromna satysfakcja, wielkie nazwiska. Cała formuła konkursów festiwalowych. Startujemy o 11:00, konkurs kategoria B. Nie jest to jak zwyczaju kategoria młodzieżowa, ponieważ będą startowali zawodnicy i zawodniczki w różnym poziomie sportowym, ponieważ jest duże zainteresowanie obydwoma konkursami, więc ta słabsza grupa wystartuje, jeżeli można mówić o słabszej, bo poziom będzie bardzo wysoki. Konkurs męski, o 13:00 konkurs damski, konkurs B i o godzinie 15:00 uroczyste otwarcie z udziałem, mówię, tej 20 takiej pamiątkowej małego olimpijczyka. To dla nas ogromna satysfakcja i bardzo ważne, że ci olimpijczycy będą tworzyć z młodym dzieciaczką z przedszkoli w prawdziwych zawodach i równolegle rozpoczną panie przygotowanie do głównego konkursu Silver Tour, czyli najwyższa kategoria, punktowana impreza w kategorii meetingów. No, tylko diamentowa liga przed nami, czy meetingi Szewińskiej i Kusocińskiego, to są już tuzy, wielomilionowe budżety. Dojechaliśmy do tego czasu, trzymajmy kciuki za pogodę, z tego co wiem, będzie.
2: Jakaż będzie.
3: Będzie ciepło na pewno, bo jeszcze mamy tydzień wcześniej przetarcie, to będziemy o tym mówić, turniej na ziemi olimpijskich i to też poważne zawody, tylko we wszystkich konkurencjach lekkoatletycznych. Mecz Polska-Czechy, Węgry-Ukraina, duże wyzwanie logistyczne dla stadionu, wszystkie konkurencje, jakie są możliwe, łącznie z tyczką. Impreza mistrzowska międzynarodowa, czyli najwyższy poziom, jaki jest możliwy, wszystkie wyniki są uznawane. W tym roku są Mistrzostwa Europy w Glasgow, ale część tych młodszych zawodników, bo też to, że jesteśmy organizatorem, pozwoli nam na ten. Natomiast limit od startu jest tylko po dwóch zawodników, czyli dwie panie, dwóch panów. Punktacja, jak w meczu, trochę bliżej piłki nożnej, czyli trzeba wygrać i to się liczy. Ten wynik jest drugorzędny, ale dla lekkoatletów on jest bardzo ważny, bo warto pamiętać, że ranking wyjazdu na Mistrzostwa Europy to nie jest tylko zwycięstwo na przykład mistrz Polski, ale też wynik sportowy, czyli trzeba skoczyć określone minimum.
2: I pobiec odpowiedni czas.
3: Tak, no to w skoku z wyż jest to 2,27, panie muszą skoczyć 1,94, co nie jest mało. Na razie mamy tylko jedną zawodniczkę i jednego zawodnika, którzy na przykład w skoku z wyż spełnili ten wymóg.
2: Tak. A ja mam jeszcze pytanie, panie Januszu, powracając do festiwalu skoków. Jaki jest dotychczas rekord festiwalu skoków i kto go osiągnął? Pamięta pan?
3: No pamiętam. Mutaz Esabaşin 2,40, najwyżej skoczony wynik w Polsce i 2 metry Maji Rasiskiene, ale do dzisiaj dalej dzierżymy rekord Polski na stadionie. Liwcinko, która ten rekord poprawiła. Oczywiście rekord Polski taki już dzisiaj jest mierzony w kategoriach i hala razem i sezon letni, bo część meetingów odbywa się w lecie również na podestach, na deskach, czyli takie sztuczne. Więc 2 metry do pobicia i 2,40. No, jak ktoś oglądał Diamentową Ligę 2,29, więc 11 centymetrów brakuje. Ale to tak jakby bywa w kategoriach tego. Liczymy, że będzie wysoko, szczególnie w konkursie damskim, a jeszcze panowie, składy są bardzo mocne, więc myślę, że powinien być to bardzo dobry czas na osiąganie dobrych wyników, bo to już jest taki prawie sezon na najwyższe skakanie, później jest chwilę przerwy i Mistrzostwa Europy.
4: Jest to jedna z najważniejszych imprez tego typu w kraju, gdzie od 20 lat przyjeżdżają największe gwiazdy, jeżeli chodzi o skoki, gdzie młodzi adepci mogą podpatrywać technikę, gdzie mogą patrzeć na swoich mistrzów, na autorytety. Niezwykła atmosfera, to zawsze podkreślają osoby biorące udział w tym festiwalu, że ten dystans między widownią a olimpijczykami, a osobami, które przyjeżdżają tutaj skakać, jest taki kameralny, że mogą bezpośrednio i kibice podpatrywać swoich mistrzów, a zawodnicy czują się wyjątkowo swobodnie.
5: Czas szybko płynie. Mamy kolejne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i uwaga wielu osób skupiona jest wokół piłki nożnej. Zresztą z tym się już chyba nie dyskutuje. To jest najbardziej powszechna i popularna dyscyplina. Jednakże lekkoatletyka daje najwięcej indywidualnych radości.

0: Bardzo chętnie jako samorząd miasta Opola włączamy się w organizację tego wydarzenia tutaj, czyli już jest nie tylko pełnoletni ten festiwal, ale już bardzo dojrzały i z roku na rok ma niegasnące grono osób, które oglądają, zawodników, którzy chcą rywalizować, współzawodniczyć podczas tego festiwalu, więc faktycznie jest tak, że musimy zwracać uwagę na to, aby pielęgnować talenty, aby wyszukiwać te talenty, aby maksymalnie dużo osób przybyło na stadion olimpijski, żeby potrenować, no bo z tej dużej grupy ludzi jesteśmy w stanie wyłuskać te prawdziwe perełki, które później dają nam wszystkim radość na arenach już światowych.
1: Czas szybko mija, 20 lat festiwalu skoków minęło i ta impreza cały czas trwa i się rozwija. Ja sobie przypominam, że pan Janusz, byłem członkiem komitetu honorowego pierwszego festiwalu 20 lat temu, a czuję się mentalnie coraz młodszy, więc proszę zobaczyć, jak to dużo lat minęło.
2: Pomysłodawcą imprezy jest Janusz Trzepizor. Głównymi organizatorami wydarzenia są Fundacja Polskie Skoki oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu. Radio Opole jest patronem medialnym 20. Polskiego Festiwalu Skoków. Najwyższym wynikiem w historii zawodów jest 2 m 40 cm uzyskane przez Mutaza Barsima w 2016 roku, będące wówczas najlepszym rezultatem na świecie. Rekord meetingu kobiet wynosi równe 2 metry i został ustanowiony przez Marię Latiskajnę w 2017 roku. W 2013 podczas zawodów Kamila Lićwinko wynikiem 1,99 m ustanowiła rekord Polski. Jutro na miejscu zawodów przez cały dzień ich trwania będzie nasz redakcyjny kolega Jakub Biel.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Przed nami kolejne mundialowe emocje. Czekamy na mecz Kanada-Maroko. To spotkanie rozpocznie się już za kilka minut. No i ciekawe, czy współgospodarz sprawi kolejną niespodziankę i pokona faworyzowanych zawodników z Afryki. Wydaje się, że więcej szans ma właśnie na końcowe zwycięstwo czwarta drużyna poprzedniego mundialu. A w kolejnym Francja-Paragwaj, ten mecz o godzinie 23:00, tutaj faworyta wskazać nie trudno. Francuzi grają naprawdę znakomicie od praktycznie pierwszego meczu, no i każdy inny wynik niż zwycięstwo trójkolorowych byłby ogromną sensacją. A jutro kolejny bardzo ciekawy, interesujący mecz Brazylia zagra.

z Norwegią. Z kolei przygotowująca się do nowego sezonu BetClick pierwszej ligi Odra Opole rozegrała dziś kolejny mecz sparingowy, niestety przegrany z GKS-em Tychy 0-1. Czas bardzo szybko idzie do przodu, przygotowania dobiegają końca, a pierwszy mecz o ligowe punkty Opolska Odra rozegra na swoim stadionie 24 lipca o godzinie 21. Rywalem będzie Spadkowicz z Ekstraklasy Arka Gdynia. A dziś w audycji Cały Nasz Sport to już wszystko. Grzegorz Frankowski, Marcin Głowienkowski, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Dokładnie 105 lat temu zakończyło się trzecie powstanie śląskie, a co dziś dzieje się na świecie, w kraju i w regionie, to sprawdzamy właśnie teraz. Jest 19. Rząd zapowiada spore inwestycje w energetykę.
1: Polska jest wielkim placem budowy.
0: Rozpoczął się największy kolarski wyścig świata, a jeśli jedziecie krajową 46 w stronę Częstochowy, dajcie głośniej. Zwolnijcie tuż za Opolem.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na drodze krajowej numer 46 w Lędzinach. Jak mówi Radio Opole, dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP starszy kapitan Łukasz Nowak. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.
3: Skrzyżowania Ozimska, Dworcowa. Pojazdami w sumie podróżowały trzy osoby, w tym jedno dziecko. Tam są na miejscu trzy zastępy straży pożarnej.
0: Służby na razie nie informują o ewentualnych poszkodowanych. Ruch odbywa się wahadłowo.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: Do 2030 roku rząd przeznaczy 100 miliardów złotych na sieci dostarczające energię elektryczną. Tak zapowiada minister energii Miłosz Motyka. Podczas wizyty na rozbudowanej farmie fotowoltaicznej w Wielkopolsce polityk mówił, że takie inwestycje zapewnią przedsiębiorcom tani prąd.
1: Tak wielkie farmy powstają w Polsce, jedne z największych w Europie. Podobnie jest z magazynami energii. Polska jest wielkim placem budowy. W tej inwestycji i w inwestycjach, które prowadzimy w sieci, prowadzimy budując hub gazowy, 60-90% udziału polskich firm w takich projektach buduje polską gospodarkę.
0: Farma w Kleczewie to jedna z największych instalacji OZE w tej części Europy oraz największa farma fotowoltaiczna Orlenu. Jej łączna moc to prawie 270 MW, co wystarczy, by zasilić nawet 100 tysięcy domów.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: A w nich sport. Rozpoczął się Tour de France. Największy wyścig kolarski świata w tym roku wystartował w Barcelonie. To oczywiście poza Francją. Kolarze będą rywalizować przez 3 tygodnie, a finał tradycyjnie odbędzie się na Polach Elizejskich. Więcej na ten temat wie Stefan Folcer.
4: Od stolicy Katalonii po stolicę Francji. Peleton pokona w tym roku trasę liczącą 3321 kilometrów. Po dwóch etapach w Hiszpanii trzeci poprowadzi już przez Pireneje do Francji. Następnie kolarzy czeka jazda wzdłuż Atlantyckiego Wybrzeża aż do Bordeaux. Dalej przez masyw centralny do Burgundii i Alzacji. Na zakończenie seria etapów w Alpach. Skąd wyścig przeniesie się do Paryża na finał 21 lipca. W centrum uwagi jest rywalizacja dwóch dominatorów ostatnich sezonów. Słoweńca Tadeja Pogacara i Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Francuzi liczą natomiast, że w tej rywalizacji namiesza ich młoda gwiazda, 19-letni Paul Sixas. W tegorocznym wyścigu wystartowało także dwóch Polaków, Kamil Gradek i Michał Kwiatkowski, dla którego jest to już 11 występ w Tour de France. Pod tym względem jest on rekordzistą wśród polskich kolarzy.
0: I wracamy do regionu jeszcze do jutra na lotnisku w polskiej Nowej Wsi potrwa 10. edycja zlotu fanów japońskiej motoryzacji Osaka Automotive Event. W programie m.in. pokazy driftu, konkursy motoryzacyjne czy strefa samochodów z serii Szybcy i Wściekli. W tym roku zgłoszono ponad 1000 pojazdów, mówi organizator wydarzenia Natalia Sochor.
5: Staram się modyfikować, ulepszać. Jestem głodna tego, żeby ten event był najlepszym eventem w Polsce. Cały czas go dopieszczam. Nowością jest w tym roku ta strefa Selected, także event nabiera charakteru hybrydowego.
0: A do 14 września można składać wnioski o bon ciepłowniczy. Dodatek przysługuje mieszkańcom korzystającym z ciepła systemowego. Podstawowym warunkiem jest jednak cena jednostkowa za gigajoule. Wsparcie przysługuje, jeśli cena przekracza 170 zł netto. Kolejnym warunkiem jest dochód rodziny, mówi rzecznik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kinga Tokarz.
6: Przysługuje gospodarstwom domowym, których dochód nie przekracza 3272 zł i 69 groszy w gospodarstwie jednoosobowym lub 2454 zł 52 grosze na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
0: Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania bonu oraz sposobu składania wniosków można znaleźć w serwisie internetowym gov.pl.
2: Najlepszy informacyjnie adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A dziś i jutro w naszym regionie warunki takie, że niektórym może być trochę za zimno. 23 stopnie to maksymalna prognozowana temperatura na niedzielę, ale możliwy też deszcz, burze, no i wiatr, którego prędkość może osiągać 65 km na godzinę. Padać będzie także dziś w nocy, wówczas maksymalne temperatury to te na poziomie około 14 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Opolska lista polskiej piosenki.

myślałem, nie ma już sekretu. Co to bym ich nie odkrył w mig? Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zasłużył.

0: tam.
1: Dobry wieczór, Witold Sułek i Paweł Oliwa. Rozpoczynamy Opolską Listę Polskiej Piosenki. To była oczywiście pierwsza propozycja. Piosenka ma tytuł Gdybym ja ciebie nie zobaczył. Autorkę i muzyki, i tekstu doskonale znacie, bo była solo, nie w duecie, na początku roku. Basia Stępniak-Wilk. I myślę, że ten utwór wpisuje się w to, co na pewno też dobrze wspominacie, czyli słynną bombonierkę. Duet wesoły, nie wiem, czy osiągnie aż tak duży sukces, to okaże się, jak będziecie głosowali. A przede wszystkim powiem, kto śpiewał w tym duecie z Basią Stępniak-Wilk. Wiku Karacza, czyli wokalista zespołu Wonky One, który też bardzo, bardzo lubię i cenię. No, zobaczymy, jak to będzie. Na pewno przebój wesoły z przymrużeniem oka, czyli na tak zwane lato. A kolejna piosenka, czy też taka będzie? No, tytuł tego nie zapowiada, a na pewno nikomu nie życzę. Huraganów, bo huragany to jest tytuł kolejnej piosenki. Dobrze, żeby ich nigdzie nie było, żebyście mieli piękną pogodę. Natomiast tutaj te huragany to jest troszeczkę też to, co dzieje się w głowie, czyli porywanie energią, bitem i tańcem. Szaleństwem w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak przynajmniej o swojej piosence pisze Dawid Karpiuk.

O, taki huragan miłosny to jak najbardziej. Tego akurat Państwu życzę, miłosnych uniesień. A one są możliwe zawsze, w każdym wieku i nawet z partnerem, z którym spędziliśmy już na przykład 50 lat. Jest sporo takich par, które ciągle mają taki huragan. To teraz, gdyby ktoś pytał, jaka będzie piosenka, to będzie piosenka, która ma tytuł Gdyby ktoś pytał, a śpiewa Natalia Grosiak.

Natalia Grosiak. Oczywiście dobrze Państwo też możecie kojarzyć z zespołu Micro Music. Zresztą sama twierdzi, że jest to w pewnym sensie powrót do tamtego brzmienia. Kolejna artystka, Agata Skrzypek. Dopiero drugi singiel. W tym roku ma ukazać się debiutancki album. Przez wiele lat stała po drugiej stronie sceny. Organizowała koncerty, zajmowała się produkcją koncertów, no ale przyszedł czas, żeby zrobić coś na własne konto. I oto przed Wami piosenka Inny kolor ziemi.

A teraz odrobina klasyki. Przeniesiemy się do lat 80. No, prawie 40 lat ma piosenka, bo płyta ukazała się w roku 1987 i przyznaję, że wywołała bardzo mieszane uczucia, chociaż chodzi o zespół Jam. Jam wtedy jeszcze oczywiście z Ryszardem Riddlem. No i niby wszystko było ok, ale zespół troszeczkę wtedy unowocześnił delikatnie swoje brzmienie i nie każdemu przypadło to do gustu. Po latach uważam jednak, że ta płyta broni się fantastycznie. Tam oczywiście był słynny klosz, chociażby Naiwne pytania. Jedyny taki duży przebój, do którego rzeczywiście ciągle wracamy. I tej piosenki możecie słuchać na okrągło, natomiast pozostałych sześciu już nie. I zastanawiam się dlaczego, bo są moim zdaniem świetne. Oczywiście wszystkich nie jesteśmy w stanie posłuchać. Ja wybrałem ten, który no, darzy dużym sentymentem, a nie słuchałem go, przyznaję, do dobrych 20 lat. Uwierz, Mirando.

A teraz zupełnie zmienimy klimat. Będzie rap. Rap już się czasami i hip-hop pojawiał, ale nigdy rapcore, połączenie z bardzo ostrą muzyką, a taką muzykę gra zespół Chryja. I piosenka Truchło, która tutaj proponuje dobrze się wsłuchać. Tekst jest pozornie prosty, przerażający troszeczkę, ale nadawałby się też do audycji o patologiach społecznych, przestępczości, narkotykach, bo bohater właśnie tego doświadczył. I jeżeli ktoś mówi, że należy zwalczać tego typu używki, to tak, tutaj macie dowód, bo on budzi się pewnej nocy z nożem, a pod nim leży trup, a on niczego nie pamięta. Bo tak, jest się odurzonym, to można niczego nie pamiętać, ale to nikomu już życia nie wróci. Moim zdaniem bardzo dobre przesłanie w tym utworze.

0: Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych.
1: No to nas przenosi oczywiście w jakieś Stany Zjednoczone, bo u nas federalnych nie ma, no ale wiadomo, że no, to jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju metafora. Dobrze, zmienimy klimat po tej poważnej zdecydowanie piosence, coś co też jest poważne, bo jest o marzeniach. Nowy sen to nowy singiel Sylwii Nowak.

była Sylwia Nowak i Nowy Sen, a za chwilę propozycja numer 8. Będzie tu folk, będzie tu rock, a nawet taki prawie że metal, i takich zespołów jest mnóstwo. Natomiast przesilenie w to wszystko włączyło jeszcze jazz i dla mnie to jest absolutnie cudowna mieszanka. Posłuchajcie piosenki Kołowrót.

prawda, że tego metalu tu niewiele, bardzo oszczędny, ale dzięki temu, że jest troszeczkę różnych elementów, dla mnie i tak wyróżniają się głównie tym, że jest to bardzo, bardzo jazzowe w gruncie rzeczy granie. A teraz będzie, no, mniej jazzowo, bardziej awangardowo. Nowy projekt, płyta zespołu Sabatini Koniec Świata. Mam nadzieję, że zespół nie weźmie mi za złe, że z 9 kompozycji na płycie wybrałem tą, w której gościnnie jeszcze pojawiła się Marta Malikowska, a ma tytuł Duch.

ten elegancki, piękny, kobiecy, zmysłowy głos tutaj zrobił też fajną robotę, ale wokalista normalnie śpiewający też, te utwory są wyjątkowe. Mówiłem o tym, że troszeczkę przepraszam, że akurat ten wybór, bo pewnie zespół chciałby zaprezentować się nie tylko z gościnnym udziałem, ale sam, no ale tutaj się wszystkiego nie da tego zrobić, bo jedna piosenka z płyty, jedna piosenka danego wykonawcy, ewentualnie duety i tria są wyjątkiem. No i została nam już tylko jedna piosenka, a będzie to Sargis, dobrze wam znany też z festiwalu, Trzy jabłka.

Manam to klasyka, to teraz też zespół na M, ale zupełnie nowy, niedługo wystąpi we Wrocławiu, więc dosyć blisko chciałbym, żeby pojawili się też w Opolu. Kto wie, może się uda. Mleczę i tracę czas.

0: To na pewno jest czas na kolejną dawkę informacji na temat tego, co dzieje się obecnie na świecie, w kraju i w regionie. Jak zawsze mamy okazję czynić w Radio Opole. Lewica rozpoczyna wakacyjny objazd Polski, by walczyć o przyszłorocznych wyborców.
1: Nasza odpowiedź musi być jedna, zdecydowana i solidarna.
0: Mieszkańcy kolejnej opolskiej gminy chcą odwołać lokalne władze, a Iga Świątek żegna się z Wimbledonem. O tym w serwisie sportowym.
2: Wiadomości Radio Opole.
0: 20 na zegarach. Zaczynamy od Opola. W lipcu i sierpniu nad miastem będzie latało sporo dronów. Ma to związek z powstającym w stolicy regionu Dronowym Centrum Kompetencji Górnej Odry. Rzecznik ratusza Adam Leszczyński tłumaczy, że ćwiczenia odbędą się w ramach działań związanych z rozwojem infrastruktury zarządzającej ruchem bezzałogowców przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.
3: Rodzaje tych dronów, które będzie można zaobserwować na niebie, są bardzo zróżnicowane od takich niewielkich, ważących nieco ponad kilogram i kilkanaście centymetrów, po takie przemysłowe o wadze nawet 16 kg i rozpiętości sięgającej ponad metra.
0: W wiadomościach teraz czas na politykę. Najpierw lokalną. Mieszkańcy Kamiennika ponownie chcą referendum w sprawie odwołania wójta. Do komisarza wyborczego w Opolu wpłynęło zawiadomienie w tej sprawie. Więcej na ten temat wie Monika Matuszkiewicz-Biel.
4: To kolejna próba rozpisania referendum. Poprzednie zgłoszenie nie zostało przyjęte, ponieważ grupa inicjatywna nie spełniła wymogów. Teraz inicjatorzy mają czas do 25 sierpnia na zebranie podpisów co najmniej 254 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Po złożeniu wniosku komisarz wyborczy będzie mógł zdecydować o dalszych etapach procedury.
0: Pod hasłem Lewica dowozi, politycy tego ugrupowania rozpoczęli letnią trasę po Polsce. Przez najbliższe tygodnie ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy mają odwiedzić dziesiątki miejscowości w całym kraju. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiada, że spotkania mają być okazją do prezentowania zrealizowanych obietnic, a także zbierania opinii na temat problemów, z którymi mieszkańcy mierzą się na co dzień.
5: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też z jasnym przekazem, nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, tolerancyjna, czy to będzie Polska brunatna. Tą walkę trzeba stoczyć już dzisiaj.
0: Pierwszym przystankiem letniej trasy będzie jutro województwo kujawsko-pomorskie.
2: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
0: Czas na zagranicę. Stany Zjednoczone już po raz 250 świętują Dzień Niepodległości. To za oceanem najważniejsze państwowe święto, kojarzone przede wszystkim z ulicznymi paradami czy wieczornym pokazem sztucznych ogni. Jedną z najważniejszych tradycji jest wspólne grillowanie, o czym donosi Jan Pachlowski.
6: Mimo święta wiele sklepów jest otwartych. Amerykanie robią więc ostatnie zakupy przed dzisiejszym grillowaniem. Przygotowujemy tradycyjne barbecue, aby spędzić czas z rodziną. Dla mnie grillowanie, choć oczywiście będziemy to robić, nie jest najważniejsze. Istotne jest to, że w tym czasie zbierze się cała rodzina. Będziemy delektować się świętem i pokazywać nasz patriotyzm, mówią rozmówcy Polskiego Radia pod jednym z supermarketów w Miami. Na amerykańskim grillu najpopularniejszy będą dzisiaj hot dogi. Według szacunków zostanie w sumie przyrządzonych 150 milionów sztuk bułki z parówką. Tutejsze media alarmują, że inflacja sprawiła, że grillowanie jest dużo droższe niż 12 miesięcy temu. Sama wołowina, której używa się do hamburgerów, zdrożała o 12%. W tym roku Amerykanie na historyczny Dzień Niepodległości wydadzą 22 miliardy dolarów.
0: A stołeczni funkcjonariusze zatrzymali osoby udające policjantów. Mężczyźni w wieku 19 i 29 lat podszywali się pod funkcjonariuszy. Mieli repliki broni, gaz pieprzowy i niebieski sygnał świetlny. Fałszywych policjantów zatrzymano, kiedy próbowali wylegitymować osoby koczujące w namiocie, a następnie zaatakowali je gazem pieprzowym. Jeden z pokrzywdzonych zdołał obezwładnić starszego z napastników i założyć mu jego własne kajdanki, zanim na miejsce dotarł patrol prawdziwej policji. Drugi mężczyzna został zatrzymany po krótkich poszukiwaniach.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 20.
2: Sport w Radiu Opole.
7: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Na piłkarskich mistrzostwach świata rozgrywany jest pierwszy mecz 1/8 finału. Współgospodarz turnieju Kanada gra z czwartym zespołem poprzedniego mundialu, Marokiem. Po pierwszej połowie jest remis 0-0. O 23:00 jeden z głównych faworytów, zespół Francji, zmierzy się z Paragwajem. Iga Świątek nie obroni niestety tytułu na Wimbledonie. Polka przegrała na korcie centralnym z Aleksandrą Ealaą 6-7, 2-6 i odpadła w trzeciej rundzie turnieju. Dla 21-letniej Filipinki to największy sukces w historii jej występów w Wielkim Szlemie. O szczegółach z Londynu mówi Anna Rączkowska.
8: Brytyjskie media piszą o jednej z największych niespodzianek tego Wimbledonu. Obrończyni tytułu pożegnała się z turniejem już w pierwszym tygodniu, a Alexandra Ela po ostatniej piłce padła na kort i mogła świętować największy sukces w swojej karierze. Pierwszy set trwał aż 85 minut. Iga Świątek miała swoje szanse, w tym dwie piłki setowe. W drugim secie Polka była już wyraźnie w rozsypce.
7: Zmieniamy temat. Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał kwalifikację przed wyścigiem o Grand Prix Wielkiej Brytanii. 9. rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 Włoch wyprzedził Monakijczyka Charlesa Leclerca i 3. Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. Wyścig w niedzielę o 16. Za nami kolejna edycja Atlantic biegu opolskiego. Zawody na wyspie Bolko odbyły się już po raz 24. Bieg główny liczył tradycyjnie 10 km. Swoich sił można było również spróbować na dystansie o połowę krótszym. W programie był także marsz Nordic Walking, przejazdy na rolkach i biegi dla dzieci i młodzieży. Polecam wszystkim udział w tym biegu. Jest tutaj niesamowita atmosfera, mówi Alina Soworka, zwycięzczyni głównego biegu wśród kobiet.
9: Nic tak nie wietrzy głowy po całym dniu ciężkiej pracy, po masie obowiązków i to jest najlepsza inwestycja w siebie, w naszą przyszłość. Także zachęcam wszystkich. Ja dzięki temu tryskam humorem, lepiej sobie radzę z wszystkimi problemami, także naprawdę polecam.
7: W biegu panów na 10 km jako pierwszy linią mety minął brzeżanin Kamil Karbowiak.
10: Ostatni kilometr, przebiegłem dosyć szybko, a 9 km w takim, można powiedzieć, kontrolowanym tempie.
11: Jak się mija linię mety jako numer jeden, co się czuje w tym kilku sekundach?
10: No zawsze to jest szczęście i jakieś tam wyróżnienie.
7: I na koniec jeszcze speedway w meczu Krajowej Ligi Żużlowej Oka. Kolejarz Opole pokonał na własnym torze Śląsk w Świętopłowice 53-37.
2: Pogoda.
0: Temperatura w regionie zaczęła spadać. Obecnie w Opolu mamy 21 stopni i tak będzie spadać aż do poziomu 13, może 14 stopni. Tyle nam prognozują synoptycy i MGW na noc. Spodziewamy się także opadów deszczu. Jutro także możliwe opady, no i możliwe też burze. Wiatr w trakcie tych zjawisk może osiągać prędkość do 65 km na godzinę. Nie lepiej w poniedziałek, wówczas maksymalnie 21 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
12: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas. Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
13: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Reklama społeczna. Opolska lista polskiej piosenki.

Krystyna Prońko. Ciemności złote, ciemności srebrne. Fantastyczny, rozbudowany, piękny, progresywny utwór, lekko jazzowy. I lekko jazzowy, jak ktoś uważnie słuchał tego, jak Basiński grał w kabarecie Mumio, jest też jego projekt solowy. Basiński Band and Fiction. Pierwsza dziś premiera. Chill out.

ten jest po prostu piękny. No i Państwo się z tym zgadzacie, bo wszedł na listę z propozycji sprzed tygodnia. A za chwilę dwa zespoły, które łączy jeden muzyk, bo gra w Szyszy, ale gra też w zespole Happy Set. Z drugiej dziesiątki spadli w tym tygodniu do trzeciej. Najpierw Defekt i Szyszy, a później Happy Set nie

są bezglutenowe gluty warzyw moc, a z cukrów to banana czasem mogę

bo zimno mi nawet gdy upał jest. Ubieram się w bawełnę białą, bo tak boli mniej. Myślałem raz, by zabrał mnie do siebie boski pan. Nie byłoby bólu, cierpienia, łez i myśli złych.

Wodecki. Po latach wydane nagrania na płycie, także winylowej. Miejsce 19 za chwilę. Tala i Kobieta.

występowała z Wodeckim, z Lidią Jazgar, tak zrobiło się nieco nostalgicznie, to teraz będzie bardziej żywiołowo. Trzecia dziś premiera Damian Wincza, Jeszcze jeden raz.

lodem i ze śmietaną. Możecie zrobić po prostu kawę, jak wam wystygła, z gałką lodów, najlepiej waniliowych albo śmietankowych, i nakruszyć tam jeszcze orzechów. Bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Jak ktoś bardzo chce, to można oczywiście również i bitej śmietany sobie dodać. To tak, kącik kulinarny, a teraz wychodzimy na otwartą przestrzeń z Karoliną Lewińską.

oczywiście możecie sobie jeszcze taką kawę posypać, później kakao. Zawsze można popuścić wodze fantazji. Dobrze, miejsce 16, więc prawie w połowie jesteśmy. Ola Równiak, Paweł Lisek, Letnie dni.

No i teraz, drodzy Państwo, jesteśmy w połowie dzisiejszego wydania Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, bo za chwilę miejsce 15. Powiem od razu, że będzie to kolejna premiera dzisiaj. I ładnie się wpisuje też w poprzedni utwór, bo Letnie Dni, Oli Równiak i Pawła Liska, a za chwilę utwór, który ma tytuł Słońce. No ostatnio tego słońca było bardzo dużo i pewnie nie wszyscy byli zachwyceni aż takimi upałami. No i oczywiście ze słońcem jest tak, pragniemy go, pożądamy, ale trzeba uważać. Pamiętajcie o tym, są dziś naprawdę olejki, różnego rodzaju kremy. Dobrze jest jednak ich używać, jeżeli na tym słońcu mamy długo przebywać. A o tym słońcu śpiewa Ringo.

0: Radio Opole nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na Ziemi. Ponad 570 absolwentów WAT odebrało dziś akt mianowania na pierwszy stopień oficerski.
1: Wnosicie do Wojska Polskiego swoje unikatowe umiejętności.
0: 7 opolskich instytucji otrzymało wsparcie na poprawę dostępności dla niepełnosprawnych i o tym także w serwisie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 21 na zegarach, Daniel Klimczak zapraszam. Zaczynamy od spraw międzynarodowych. Wynegocjowanie unijnego budżetu na lata 2028-34, sankcje na Rosję i postęp w negocjacjach z Ukrainą to priorytety rozpoczętej w środę półrocznej irlandzkiej prezydencji w Unii. Wczoraj z okazji przewodnictwa premier Irlandii i ministrowie jego rządu spotkali się w Cork z unijnymi komisarzami. Na miejscu była Beata Płomecka.
3: Uzgodnienie unijnego budżetu jest najwyżej na liście priorytetów. Nie mamy złudzeń co do tego, ile pracy trzeba będzie włożyć, aby to osiągnąć, mówił premier Irlandii, a tak komentowała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Wiemy, że dacie radę, liczymy na was. Wynegocjowanie 21 pakietu sankcji na Rosję to również jedno z zadań, podobnie jak otwieranie kolejnych rozdziałów negocjacyjnych z Ukrainą. Cieniem na tej prezydencji położyła się afera ze sprzedażą do Rosji aluminy, która, jak wykazało dziennikarskie śledztwo, trafia do sektora zbrojeniowego. Jest wykorzystywana w atakach na Ukrainę. Tlenek glinu nie jest obłożony sankcjami, ale moralnie sytuacja wątpliwa. Premier Irlandii podkreśla, że to musi się skończyć.
0: 7 opolskich instytucji otrzymało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1,5 miliona złotych na modernizację. Dzięki temu prace będą realizowane w DPS-ach w Gierałcicach, Szymiszowie, Leśnicy, Opolu, Klisinie, a także w Zolu w Opolu i w Filharmonii Opolskiej, mówi wicemarszałek województwa Zuzanna Donat-Kasiura.
4: To zadania, które dotyczą dostosowania budynków, dostępności. Mamy aż 7 podmiotów. Te środki to około 50%. W związku z tym instytucje, które otrzymują dofinansowanie, dokładają swoje środki. W związku z tym mówimy o inwestycjach na kwotę około 3 milionów.
0: A Wojsko Polskie ma nowych oficerów. Akt mianowania na pierwszy stopień odebrało 571 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Nowo promowani podporucznicy będą służyć m.in. w jednostkach inżynieryjnych, przeciwlotniczych, łączności, walki radioelektronicznej czy cyberobronie. Jak mówi rektor, komendant WAT, generał Przemysław Wachulak, oficerowie są najcenniejszym zasobem współczesnej armii.
5: Technologia stanowi dzisiaj o sile broni i skuteczności odstraszania, ale to oczywiście człowiek jest najważniejszy. Wy wnosicie do Wojska Polskiego swoje unikatowe umiejętności wojskowe i techniczne, ale również takie cechy jak odwaga, rzetelność, profesjonalizm, dyscyplina, kultura osobista, dążenie do doskonałości i rozwoju.
0: W liście skierowanym do nowych oficerów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że będzie od nich zależeć przyszłość wojska i poziom bezpieczeństwa Polski. Prosił, by pielęgnowali etos oficerów, których powinnością są honor, odwaga i wola działania na rzecz kraju, a także gotowość do niesienia pomocy potrzebującym.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Dwaj mężczyźni napadli na seniorkę z powiatu kluczborskiego. Agresorzy w wieku 24 i 58 lat przyjechali przed dom 84-latki na rowerach. Zażądali jedzenia, a po odmowie zaczęli szarpać kobietę i zabrali jej klucze do domu, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
6: Następnie otworzyli nimi drzwi i weszli do środka. Zabrali artykuły spożywcze, m.in. chleb i kiełbasę, a także odzież. Jeden ze sprawców wyszedł z domu z dwiema wypełnionymi reklamówkami. Chwilę później obaj oddali się. Dzięki skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy mężczyźni zostali odnalezieni na terenie pustostanu w jednej z miejscowości powiatu kluczborskiego. Obaj byli nietrzeźwi.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty rozboju oraz kradzieży z włamaniem. Grozi im 15 lat więzienia.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A na termometrach w Opolu obecnie 19 stopni. W nocy oczywiście będzie jeszcze chłodniej, bo miejscami temperatura spadnie nawet do stopni 13. Do tego możliwe opady deszczu. Padać będzie także jutro w ciągu dnia, gdzieniegdzie także zagrzmi. Do tego wiatr, którego prędkość w porywach może osiągać 65 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
8: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
9: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
10: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
9: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
11: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Reklama społeczna. Opolska lista polskiej piosenki.

groszki. Ja przyznaję, że bardzo, bardzo lubię groszki. I groszek, ale sukieneczki w groszki. Jest coś takiego w tym pogodnego, radosnego, też letniego. Niby kwiatuszki, owszem, ale groszki, przynajmniej jak dla mnie. A za chwilę miejsce 13 i najczęściej na 13, a po raz 50 jubileusz mają malutki Lucyna Owsińska i Lech Nawrocki.

Na ulubionym miejscu 13. Lucyna Owsińska, Lech Nawrocki, a na 12 z 10. No nie udało się utrzymać w 10, no ale tylko dwa miejsca. Sen o Tobie, Leszek Komosa i Julia Wasilewska.

10 na 12 Leszek Komosa, Julia Wasilewska, a za chwilę piosenka, która z jednej strony zamyka drugą dziesiątkę, no i też poza dziesiątką, w której debiutowała, bo tydzień temu na 7 debiutował Philip Seven, w tym tygodniu na 11 po raz drugi utwór Jak widać.

No, w tej pierwszej dziesiątce ostatnio sporo się dzieje, duże rotacje, no, ale z 7 na 11 to i tak uważam świetny wynik, no ale dzięki temu wrócił do dziesiątki Bartek Wojnar, by przez ciebie nikt nie płakał.

przyznaję, że jeżeli jestem nad morzem, to nie bardzo chętnie pływam, natomiast lubię bardzo stać w wodzie tak do pasa, żeby fale się o mnie obijały. To jest przecudny masaż i mam nadzieję, że uda mi się w tym roku również to zrobić. Z 11 na 9 Berry Blue, a na 8 po raz 7 Palant i Michał 93.

Poland i Michał 93, a kolejna piosenka to Awans, chociaż debiutowała tydzień temu w 10, ale na miejscu 9, 2 oczka w górę w tym tygodniu. Mademoiselle Dorota, zniknął jak dym.

Mademoiselle Dorota na 7. A za chwilę miejsce 6. A to przy okazji powiem, bo wymienili się miejscami. Na 6. tydzień temu był Dziki Blues Band, a Honker i Rzeczywistość była na 5. miejscu. Piosenka w tym tygodniu odwrotnie. Najpierw jest Honker Rzeczywistość, a później Dziki Blues Band.

widziałem ostatnio fragment koncertu na wideo. Dziki Blues Band, wokalista grał z gitarzystą na gryfie we dwóch gitarowym. Całkiem ładnie im to. No, mają w sobie odrobinę szaleństwa. Kolejne piosenki, tak, powiem też w duecie, bo też się wymienili miejscami. Był Smoketown na czwartym, Coldfire na trzecim, a w tym tygodniu odwrotnie. Coldfire poza finałową trójką, poza podium na czwartym, a Smoketown na podium wskakuje.

tylko dwójka. Jakoś tak mieliśmy, że piąte z szóstym się wymieniło, trzecie z czwartym się wymieniło miejscami, a jak jest w przypadku pierwszego i drugiego, jeżeli chodzi o pierwsze i drugie, na drugim był Freedom Bird, na pierwszym Ania Blush. No i tutaj pozostało bez zmian. W tym tygodniu również Freedom Birds na drugim, a Ania Blush na pierwszym. Za chwilę ich posłuchacie, a ja jeszcze dołożę wam życzenia dobrej, spokojnej nocy i oczywiście do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Twoja muzyka w Radiu Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej czas, sprawdzić, czym żyje kraj, świat i oczywiście nasz region. 22. Maroko lepsze od Kanady w 1/8 finału mundialu. Ponad 30 drwali z różnych krajów rywalizuje w ten weekend na Opolszczyźnie.
1: Są delegacje ze Słowacji, z Czech, Francji.
0: Radar młodzieży bierze udział w paradzie z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od sportu. Maroko zostało pierwszym ćwierćfinalistą piłkarskich mistrzostw świata. W rozgrywanym w Houston spotkaniu 1/8 finału Maroko pokonało Kanadę 3-0. Ćwierćfinałowym rywalem tego kraju będzie Paragwaj albo Francja. A w miejscowości Bobrowa w gminie Rudniki do jutra potrwają międzynarodowe zawody drwali. W tegorocznej edycji imprezy bierze udział 36 zawodników. Wśród obowiązkowych konkurencji m.in. przekładka łańcucha w pile, przeżynka na dokładność, przeżynka kombinowana, okrzesywanie i rzeźbienie, tłumaczy wójt gminy Rudniki Mariusz Stanek.
1: Są delegacje ze Słowacji, z Czech, Francji, zawodnicy z Polski. Także dla samych zawodników jak najbardziej impreza profesjonalna. Dla nas to niezwykle widowiskowa impreza, która jednoczy i integruje tą lokalną społeczność.
0: Zawodom drwali tradycyjnie towarzyszy Państwowa Inspekcja Pracy, która promuje i przypomina zasady BHP podczas ścinki w lasach. Zdjęcia z tej imprezy znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej nyskiej aferze marynarkowej, nie dopatrując się znamion czynu zabronionego. Chodzi o sprawę ze stycznia ubiegłego roku, gdy wydawano pieniądze przy użyciu kart podarunkowych o łącznej wartości 1500 zł. Zawiadamiający dowodzili, że zapłacono nimi za odzież dla starosty nyskiego, mówi Przemysław Powirski z prokuratury rejonowej w Rudniku.
3: W Nyskim Domu Kultury miał miejsce koncert, który był formą podziękowania dla pracowników szpitala za postawę w czasie powodzi. Po tym koncercie postanowiono w starostwie uhonorować uczestników zespół z Kamiennika. Postanowiono wówczas, że starostwo dokona zakupu 2 kart podarunkowych. Faktycznie trafiły do menadżera tego zespołu. Wydatkował te karty zgodnie z własnymi potrzebami.
0: A w Nowym Jorku odbywa się wielka parada żaglowców i okrętów wojennych z udziałem jednostek z kilkudziesięciu krajów, zorganizowana w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wśród płynących w dnie jednostek znalazł się polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży. Na miejscu jest Marek Wałkuski.
4: Przez Zatokę Nowojorską przepłynęło około 60 statków z 30 krajów. Wśród nich znalazły się m.in. amerykański niszczyciel USS Farrago oraz argentyński żaglowiec Ara Libertad, które przepłynęły obok Statui Wolności. Nad Zatoką przeleciała też francuska eskadra akrobacyjna w ramach międzynarodowego przeglądu lotniczego. W paradzie wziął również udział polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dowodzony przez kapitana Michała Sadowskiego. Jednostka wyruszyła z Gdyni 16 kwietnia i zawinęła wcześniej do Norfolk, zanim dotarła do Nowego Jorku na finał obchodów. Na pokładzie znajdują się studenci pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego. Wydarzenie nawiązuje do podobnej parady żaglowców zorganizowanej przy okazji 200. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych w 1976 roku.
0: Istnieje realna szansa na zakończenie wojny, a determinacja Stanów Zjednoczonych ma w tej kwestii decydujące znaczenie. Tak napisał prezydent Ukrainy po telefonicznej rozmowie z Donaldem Trumpem. Jak dodał, będzie kontynuacja tych rozmów podczas szczytu NATO w Ankarze. Ukraiński przywódca złożył także Amerykanom życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Do końca wakacji Opolska Wodna Nuta będzie zamknięta. W tym czasie obiekt przejdzie remont. W pierwszym etapie zmodernizowana zostanie wentylacja, a następnie szatnie, mówi rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Aleksandra Raś.
5: Do tego będą remontowane sauny. W ten sposób, że dwie sauny będą połączone w jedną, tak żeby umożliwiały na przykład przeprowadzenie ceremonii saunowych. Będą również remontowane szatnie i łazienki. Również w maszynowni będą pewnego rodzaju procesy techniczne ulepszane. Natomiast to już są takie rzeczy, które nie są do końca widoczne.
0: Koszt tych prac to ponad 900 tysięcy złotych.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Obecnie w Opolu mamy 17 stopni, dziś w nocy temperatura maksymalna to 13, może 14, do tego możliwe opady deszczu. Burz się nie spodziewamy, ale te zjawiska mogą występować jutro. W ich trakcie wiatr osiągnie prędkość do 65 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.

Jesus.

Comfortably Numb z roku 2026, dokładnie 22 czerwca Roger Waters wraz z Moną Marie zaprezentowali nową wersję tego kawałka. Tam tekst został także nieco zmieniony, ale w te polityczne wycieczki Rogera Watersa to jednak wolałbym się nie bawić, ze względu na to, że dla mnie liczy się przede wszystkim muzyka i myślę, że dla was także. Sam utwór przepięknie zagrany, zupełnie inaczej on brzmi niż ta odgrzewana Dark Side of the Moon w wykonaniu samego Rogera Watersa. Po prostu nie mogę się przekonać do tej płyty, natomiast ten utwór bardzo mi się podoba, ma niesamowity klimat, plus jeszcze te arabskie liryki wyśpiewywane przez Monę Marie naprawdę jak dla mnie dają radę. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Zdecydowałem się tym utworem otworzyć nasze spotkanie, dlatego że dzisiaj w audycji będziemy mieli taki mały miszmasz, bo będziemy i w Wielkiej Brytanii, przeniesiemy się także do Skandynawii, Holandii, również będziemy w Wielkiej Brytanii i także w Polsce. I to całkiem niedaleko stąd, dlatego że już za moment przeniesiemy się do Mysłowic, a to za sprawą zespołu Gutierrez, który to powstał w 2002 albo 2003 roku i właśnie jak myślicie, że z Mysłowic pochodzi tylko Mysłowic, no to okazuje się, że nie, bo Gutierrez także. I muszę wam powiedzieć, że ja nie miałem bladego pojęcia o istnieniu tej kapeli, mimo że w 2007 roku na Stadionie Śląskim była supportem, uwaga, Pearl Jam. Natomiast bardzo serdecznie dziękuję Ani, która jest menedżerką, jak się domyślam, tego zespołu, za wysłanie mi nowego utworu tej znakomitej kapeli. Oczywiście zadałem sobie trochę trudu, żeby poszukać także i starszych nagrań, natomiast chciałbym skupić się na utworze Morze Martwe, który już za chwilę na antenie Radio Opole. Prawie 5 minut znakomitej muzyki. No i właśnie, zastanawiam się, czy to jest jeszcze rok, czy już muzyka raczej grająca bardziej na emocjach, na uczuciach. Wolałbym tego nie rozstrzygać, bo przede wszystkim świetne brzmienie, kapitalna produkcja i mam nadzieję, że nadchodzące nowe wydawnictwo będzie przynajmniej w połowie tak dobre, jak sam utwór Morze Martwe. Mnie on bardzo przypadł do gustu, mam nadzieję, że wy także podzielicie moje zdanie. Przez ostatnie dni nie jestem w stanie uwolnić się od tego kawałka, mam nadzieję, że was także Gutierrezem z Mysłowic zarażę. Czy przedstawiałem już skład audycji? Jeżeli tak, to dobrze, a jeżeli nie, to zrobię to jeszcze raz. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wałek, Polskie Radio Opole, progresywna zmiana roka, Gutierrez i Morze Martwe już teraz przed wami.

Morze Martwe i Mysłowicki Gutierrez. Jesteśmy umówieni, że niebawem spotykamy się na antenie Radia Opole, by porozmawiać o przeszłości troszkę, ale przede wszystkim o przyszłości, bo ostrzę sobie zęby na wydawnictwo, które no, zapowiada utwór Morze Martwe. Myślę, że w przyszłym tygodniu ponownie powrócimy do tego kawałka, a ja jeszcze postaram się z kolegami z redakcji muzycznej porozmawiać z Tomkiem Wojtyłką czy Witkiem Sułkiem, żeby również zaprezentowali ten utwór w swoich programach. Natomiast teraz będziemy zajmować się tym, co tu i teraz, ale na Wyspach Brytyjskich, bo do przeszłości tego zespołu, który za chwilę na antenie Radia Opole dzisiaj także chciałbym nawiązać z kilku powodów. Po pierwsze, dawno ich tutaj nie było. Po drugie, będzie to troszkę odbiegało od rocka progresywnego, choć niedaleko. Deep Purple, dlatego, że właśnie wydali swój nowy album Split. On ukazał się wczoraj na rynku i też jest jedną z tych płyt, która zawładnęła moim odtwarzaczem. Wydaje się, że panowie doskonale zdali sobie sprawę z tego, ile mają lat i nie jest to wadą. Wręcz przeciwnie. Oni naprawdę świetnie bawią się dźwiękami. Pogodzili się z Peselem. Wiadomo, że Ian Gillan już nie wyciągnie takich wysokich partii wokalnych, natomiast płyta Splat zmiotła mnie z planszy, moi drodzy. Świetny kawałek, no właśnie, hard rocka jest tam sporo. Jak się dobrze przysłuchacie, to i rockabilly usłyszycie. Wiadomo, że charakterystyczny wokal, świetne bębny. No, Ian Paice jest mistrzem, jeżeli chodzi o tę hard rockową perkusję. Kapitalne gitary, świetne klawisze, tam się po prostu wszystko zgadza. Ja na razie wypowiadam się o tej płycie w samych superlatywach, dlatego że słucham jej od wczoraj i jak na razie podoba mi się w całości. Na pewno będzie kilka takich utworów, które wybiją się ponad resztę i myślę, że tak po pierwszych przesłuchaniach będzie to Diablo i Third Call, bo te właśnie dwa utwory już za chwilę na antenie Radia Opole z albumu Split, czyli nowego wydawnictwa Deep Purple.

Dodać należy, że Deep Purple zagrają jeszcze koncert u nas jesienią i ci, którzy jeszcze mają szansę dostać bilety, niech to zrobią jak najszybciej. Ja miałem okazję widzieć się kilkukrotnie Deep Purple na żywo. Raz to zaraz było po premierze płyty Bananas, która nie należy do moich ulubionych, ale koncert był wyśmienity. Jeżeli macie szansę dostać bilety, to nie zastanawiajcie się ani chwili. Teraz będzie troszkę niechronologicznie, bo chciałbym zająć się i zajmę się jeszcze dzisiaj płytą tą, która tak prawdę mówiąc wprowadziła ich do pierwszej ligi i nie jest to Machine Head, bo wiadomo, ta jest najbardziej rozpoznawalna ze względu na utwór Smoke on the Water, który jest najpopularniejszym nawet na platformach streamingowych utworem Deep Purple. Będzie to inna płyta, ale zanim to chciałbym wam opowiedzieć pewną historię, dlatego że moja przygoda z zespołem Deep Purple zaczęła się gdzieś w roku 92-93. Miałem wtedy 13 lat i od mojej ukochanej siostry Beaty, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, dostałem kasetę. Składaka. Z taką fioletową okładką Very Best of Deep Purple, czy jakoś tak tam było napisane. I tam oczywiście była to kaseta licencyjna jak na tamte czasy, wydana chyba przez Takt. I tam usłyszałem dwa pierwsze utwory, które od razu mi się spodobały. I było to Stormbringer, oczywiście, z roku 1974 i Perfect Strangers z roku 1984. Od razu powiem wam, że album Stormbringer lubię i Perfect Strangers też, bo to są tytułowe utwory albumów, z tym, że Perfect Strangers jest moim ulubionym albumem Deep Purple, więc nie Machine Head, nie Purple Haze i tak dalej, ale właśnie ten album należy do moich ulubionych. I tak się akurat składa, że wyszedł w roku 1984, czyli w tym samym, z którego pochodzi moja ulubiona płyta Camel, czyli Stationary Traveler, którą to z kolei zaraził mnie mistrz Tomasz Beksiński. Moi kochani, zatem słowo się rzekło. Stormbringer i Perfect Strangers, Deep Purple.

Znakomite brzmienie zespołu Deep Purple. I teraz ta płyta, o której chciałem wam powiedzieć, może niezbyt wiele, dlatego że akurat o tej płycie wiele mówić nie trzeba. Trzeci w dyskografii zespołu Deep Purple album, czyli In Rock. Ikoniczna okładka, ikoniczne utwory, przede wszystkim Child in Time, znakomity. Usłyszycie go dzisiaj. Myślę, że powinien się zmieścić w znakomitej większości. Ale zanim on, to ten, który swego czasu podobał mi się na tej płycie najbardziej, czyli Black Knight.

0: Tu Radio Opole. Słuchacie nas w sobotę, 4 lipca. Imieniny obchodzą Malwina i Teodor. Dziś w kalendarzu także Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Na zegarach 23. W tym miesiącu ma się rozpocząć budowa kolejnego odcinka drogi S11 na Opolszczyźnie.
1: Po przekazaniu placu budowy wykonawca przystąpi do robót przygotowawczych.
0: Będą kolejne próby złagodzenia napięć między Warszawą a Kijowem. Powiemy także o 18-latku z Kędzierzyna Koźla, który stracił prawo jazdy kilka dni po tym, gdy je otrzymał.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Wkrótce rozpocznie się budowa kolejnego odcinka drogi ekspresowej S11, która połączy Śląsk i Opolszczyznę z Pomorzem Środkowym. Od tego zaczynamy. Wojewoda opolska udzieliła zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla odcinka między Gotartowem a obwodnicą Olesna. Będzie to pierwszy z trzech odcinków S11 w naszym regionie, mówi Marek Świetlik z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3: Cały odcinek S11 to ponad 46 km na terenie województwa opolskiego, natomiast uzyskane zezwolenie dotyczy ponad 11,5 km. Tereny, przez które przebiega, to powiat kluczborski, gmina Kluczbork i gmina Lasowice Wielkie.
0: Prace powinny rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu i potrwają do drugiej połowy 2028 roku.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz są zgodni. W relacjach polsko-ukraińskich potrzeba dialogu, ale to Kijów musi wykonać kolejne kroki w sprawach historycznych. Podczas spotkania szefów dyplomacji Polski i Ukrainy Andrii Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Komentarze w tej sprawie zebrał Jan Oleński.
4: Po wczorajszych rozmowach ministrów Sikorskiego i Sybichy strona ukraińska zaproponowała rozpoczęcie wspólnych konsultacji. Premier Donald Tusk oczekuje, że za deklaracjami pójdą konkretne działania.
5: Odebrałem także kilka sygnałów bezpośrednio. Między innymi były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować nad tą przeszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością.
4: Jednym z powodów ostatniego kryzysu była decyzja o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że przyjaźń wymaga również szacunku dla polskiej pamięci historycznej.
6: Między przyjaciółmi nie powinno być tak, że stawia się na piedestale te osoby, które dla innych stanowią źródło wielkiego cierpienia.
4: Rozmowy między Warszawą i Kijowem mają być kontynuowane. Ich kolejnym etapem mają być konsultacje z udziałem dyplomatów i historyków obu państw.
0: Mundurowi z Kędzierzyna Koźla zatrzymali 18-latka, który celowo wprowadził samochód w poślizg. O jego sposobie jazdy poinformowali funkcjonariusze, świadkowie zdarzenia. Jak mówi młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk z kędzierzyńsko-kozielskiej policji, przybyły na miejsce patrol, ustalił, że młody mężczyzna zdobył prawo jazdy zaledwie kilka dni wcześniej.
7: Niebezpieczna jazda zakończyła się utratą panowania nad pojazdem i uderzeniem w znak drogowy. Jak się okazało, młody kierowca prawo jazdy posiadał zaledwie od 4 dni. Chęć popisania się za kierownicą i lekceważenia przepisów szybko przyniosło konsekwencje.
0: Nastolatek został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł i 12 punktami karnymi. Ponadto stracił prawo jazdy na 3 miesiące.
2: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: Udało się zebrać 1,5 miliona złotych na terapię powstrzymującą utratę wzroku 12-letniej Emilki Bołdyzer z Pluder. Dziewczynka cierpi na nieodwracalną, wrodzoną ślepotę Lebera typu drugiego. Postęp choroby można jednak zahamować dzięki kosztownej terapii. Zbiórkę na leczenie wsparło 35 tysięcy osób. Emilka była pierwszą pacjentką Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, która przeszła taki zabieg, mówi matka 12-latki Ewelina Bołdyzer.
8: Emilka jest już 2 tygodnie po operacji. Czuje się dobrze i powoli wraca do sił. Teraz czekamy na efekty terapii genowej i mocno wierzymy, że przyniesie oczekiwane rezultaty. Pierwsze efekty powinny pojawić się do 8 tygodni.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To będzie chłodna noc na Opolszczyźnie. Miejscami termometry wskażą zaledwie 13 stopni. Do tego spodziewamy się opadów. Padać będzie także jutro w ciągu dnia. Miejscami możliwe także burze, w czasie których wiatr osiągnie prędkość do 65 km na godzinę. Maksymalne temperatury prognozowane przez IMGW to 23 stopnie. Mimo to ja bardzo ciepło się z Państwem żegnam. I do usłyszenia już jutro.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana rocka.

dosyć mroźnie zaczynamy drugą godzinę progresywnej zmiany rocka, wręcz powiedziałbym black metalowo, a zespół Forlorn, który został założony w norweskim Stavanger, zalicza się do kręgu tak zwanego klimatycznego black metalu. To tak na ochłodę, bo jeszcze gdzieś tam w pamięci mamy te upały, które za nami, przed nami także jeszcze sporo upalnych dni, a Forlorn, podobnie jak The Covenant, szczególnie z płyty Nexus Polaris, zawsze będą kojarzyły mi się z chłodem, z mrozem, ze śniegiem i czasem lubię sobie latem odpalić taką muzykę. Czuję się po prostu wtedy lepiej, bo jest mi chłodniej, a ja jestem bardzo chłodnolubną osobą. Marcin Głowinkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego nocnego spotkania. Zapraszam Was oczywiście do kontaktu poprzez Facebooka. Cały czas to powtarzam. Mam otwartego Messengera, można spokojnie do mnie napisać, podobnie jak i na adres mailowy adam.wolek@radio.opole.pl, ale pisać można także na Facebooku na ścianie progresywnej zmiany rocka. To grupa na tym portalu społecznościowym, która istnieje od roku 2009. Zatem już 17 lat progresywna zmiana rocka z krótką przerwą na antenie Radia Opole. Tymczasem, moi kochani, my zajmujemy się tym, co działo się w Norwegii w latach 90., bo oprócz tego, że powstało tam bardzo dużo black metalowych ekstremalnych zespołów, takich jak Mayhem na przykład, czy Immortal, to obok złożone z tych samych muzyków powstawały grupy, które gdzieś tam sięgały do folku, do legend, do Tolkiena, do mitologii nordyckiej również, więc no, trzeba przyznać, było tego naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o Forlorn, to większość muzyków tego zespołu pochodziła z, no, dosyć też klimatycznie grającej Gehenny, między innymi Stian, który ma ksywę akurat Forlorn Winter, czyli po prostu zima, więc to przeczucie także mnie w tym przypadku nie myliło. Jeżeli chodzi o to klimatyczne granie w Skandynawii, to było tego naprawdę sporo, bo w Finlandii mieliśmy legendę, też black metalowe wokale, ale bardziej taka klimatyczna muzyka, podlana bardzo mocnym klawiszowym sosem. I akurat w tamtym przypadku byli to muzycy ekstremalnie grającego Impaled Nazarene. Jeżeli chodzi o Norwegię, to mieliśmy również Arcturus, mieliśmy Borknagar, w sumie mamy nadal te dwie super grupy. Emperor również, mimo że mocny, to klimatyczny, podobnie jak Dimmu Borgir, którego słuchaliśmy całkiem niedawno. I ja sięgam po te zespoły, dlatego że dostaję sporo próśb, by więcej tego typu muzyki tutaj upychać, i staram się znajdować właśnie takie smakowite kąski, jak wydana w 1996 roku płyta Crystal Palace. Otworzyliśmy wraz z Marcinem Głowienkowskim tytułowym utworem drugą godzinę progresywnej zmiany rocka, totalnie nierokowo. To teraz sięgniemy po kolejne, a będzie to Ragnarok i Gates of Mystic. Dwa naprawdę bardzo klimatyczne kawałki, czyli zespół Forlorn prosto z norweskiego Stavanger.

Teraz będzie dużo cieplej, obiecuję wam, choć do tego typu nagrań jak Crystal Palace norweskiego Forlorn, który pochodzi ze Stavanger, na pewno będziemy wracać. Ja będę wyszukiwał takich smaczków ze Skandynawii, dlatego że jest ich tam dużo i te klimatyczne granie bardzo mi odpowiada. Ja lubię posłuchać surowego black metalu w wykonaniu Mayhem, Marduk, Dark Funeral, Impel Nazarene, Immortal i tak dalej, czy Burzum nawet. Choć tego zespołu akurat najmniej. Czy raczej tworu, bo to nie zespół. Natomiast bardziej interesuje mnie to, co ci muzycy robili pobocznie, dlatego że to są też wartościowe rzeczy, a przede wszystkim postępowe. Tu następuje progres, a przecież o to właśnie chodzi. I o to samo chodziło również muzykom zespołu Moonspell. Teraz już Portugalia, moi kochani. Płyta Far From God i kolejne wydawnictwo tych świetnych Portugalczyków, Fernando Ribeiro na czele. I ja pamiętam doskonale, jakie były zachwyty nad Under the Moonspell, nad Wolfheart, gdzie mieliśmy znakomity Alma Mater, nad Irreligious, bardzo okultystyczny album, aczkolwiek też bardzo klimatyczny i totalnie odbiegający od black metalowej i stylistyki tej wampirycznej, ze znakomitym Full Moon Madness, chociaż tutaj akurat o wampirach można troszkę pogadać. To były naprawdę kapitalne płyty. A potem fani, którzy przyzwyczaili się do tego typu grania, dostali obuchem takimi produkcjami jak Sin Pecado, jak Butterfly Effect. To były już zupełnie inne płyty. One różniły się od poprzedniczek i na tym polegał właśnie ten progres, bo muzycznie było słychać, że jest to coraz lepsze. Natomiast oni odeszli od tego takiego typowego blackowego klimatu na rzecz bardziej gotyckiego brzmienia i wyszło im to naprawdę bardzo dobrze. Ja być może teraz dla tych, którzy kochają ten stary, klasyczny Moonspell, opowiadam tutaj herezję. Natomiast uczciwie popatrzcie na to, co Moonspell zrobił na kolejnych płytach. Co zrobił na Darkness and Hope. To była też płyta, której ja bardzo długo nie potrafiłem przełknąć, a teraz należy do moich ulubionych, jeżeli chodzi o Moonspell. Ja najrzadziej wracam do Wolfheart i do Under the Moonspell, a częściej sięgam po Sin Pecado, po Butterfly Effect czy Darkness and Hope. Tymczasem, bo również wczoraj miała premierę płyta Far From God, też kilkukrotnie zdążyłem jej przesłuchać i wydaje mi się, że to też będzie płyta, do której będę wracał bardzo często. Przed wami dwa utwory z tego znakomitego nowego albumu. Mówię znakomitego na razie. Dla mnie może powiedzmy tak znakomitego in spe. Zobaczymy, co będzie po kolejnych przelotach, po kolejnych przesłuchaniach. Cross Your Heart i The Great Wolf in the Sky. Te dwa utwory już teraz na antenie Radia Opole. Warto się wgłębić.

Klimat nam się, moi drodzy, zmienia jak w kalejdoskopie. Piękna opolska noc, upały troszkę sobie poszły w zapomnienie, one wrócą, ale my będziemy wracać co tydzień ze znakomitą muzyką, mam nadzieję. Był mroźny Forlorn, był gorący Moonspell, zatem Norwegia i Portugalia. Moonspell mnie kupił, od razu muszę wam tak powiedzieć, i cały czas mówię, że to znakomita inspe płyta, bo jeszcze trzeba posłuchać, żeby wydać jakiś taki bardziej, można powiedzieć, obiektywny osąd na temat nowego albumu. Na razie mi się podoba, podobnie jak z Deep Purple. Zobaczymy, co będzie dalej, i też myślę, że tu będzie kilka utworów, które będą wybijać się ponad tę średnią płyty. Natomiast teraz na antenie Radia Opola, w zasadzie za chwilę, coś, co nie jest wypadkową ani waszych życzeń, ani jakichś moich pragnień, tylko tego, że to była trywialna czynność. Robiłem po prostu porządek na półce i znowu przestawiałem sobie płyty. I oczywiście musiałem natrafić na fragment tej płytoteki, gdzie jest płyta z krukiem w tytule. Steven Wilson, oczywiście, to już wiecie, że chodzi o The Raven That Refused to Sing in Other Stories. I tu zawsze miałem problem, dlatego że uważam tę płytę za moją ulubioną w dyskografii, natomiast zawsze toczyła twardy bój z Grace for Drowning. Obie te płyty są dla mnie najlepszymi, bo można powiedzieć tak, najczęściej słuchanymi w moim domu, jeżeli chodzi o Stevena Wilsona, ale to wcale nie oznacza, że odżegnuję się na przykład od innych publikacji, nawet od tej białej, niektórzy mówią tanecznej, dyskotekowej Stevena Wilsona. Choć ja ją bardzo lubię, bo tutaj też był bezkompromisowy. Postawił na rozwój i tyle. No, może się to komuś podobać, bądź nie, ale taką akurat w tym momencie miał wizję artystyczną i ją zrealizował. I, że tak powiem, wysądował rynek. No, kolejna już była powrotem do takich korzeni bardziej, tak? Do tego progresywnego grania, które znamy choćby z Porcupine Tree. Swoją drogą dzisiaj mam na sobie koszulkę Porcupine Tree in Absentia. Kochani, Steven Wilson, wydając Raven That Refused to Sing and Other Stories w roku 2012, wtedy również zmiótł z planszy przynajmniej 60% jego krytyków, a zachwycił praktycznie 100% jego sympatyków. Jest to płyta, na której jest wszystko. Luminol i Drive Home za chwilę na antenie Radia Opole, a my z Marcinem Głowienkowskim, żeby już wam nie przerywać tej wspaniałej muzycznej uczty, mówimy dobranoc, do usłyszenia. Było nam miło gościć w waszych domach za pomocą głośników. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Dobranoc.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Science bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Krzysztof Dobrowolski i mój gość, autor wybitnej pracy doktorskiej. I nie jest to z mojej strony jakaś kurtuazyjna figura, tylko słowa recenzenta podczas obrony pracy doktorskiej, doktora Jerzego Bosowskiego, naszego niegdyś redakcyjnego kolegi, mojego kolegi osobiście, ale najważniejsze z Uniwersytetu Opolskiego, z Wydziału Teologicznego. Dzień dobry, drogi Jerzy.
2: Dzień dobry.
1: Pochwalę się, że byłem na obronie twojej pracy doktorskiej i jako jedyny dzięki nieokiełznanej chęci zaimponowania zadałem pytanie tobie przed Wysoką Komisją, promotorami, którzy rzeczywiście rozpływali się, jeżeli chodzi o twoją wybitną pracę doktorską, bo temu będzie poświęcona dzisiejsza audycja. A więc Biblia, badania nad tym dziełem jako praca wręcz sensacyjna, kryminologiczna i przede wszystkim intrygująca. Mam zamiar również wspomnieć o słynnej AI. Czy jest to rzeczywiście inteligencja, narzędzie pomagające badaczowi, a może już spadła do roli półinteligencji, a może nawet jeszcze dalej. Przykładów będzie trochę, ale przed nami przede wszystkim ta audycja dotycząca Księgi Ezechiela. Podczas obrony twojej pracy doktorskiej podważyłeś pewne założenia dotyczące liczby wyroczni, no to dlaczegoż wybrałeś akurat tę pracę jako przedmiot rozprawy doktorskiej?
2: Zacznę od swojej młodości. W młodości przeczytałem parę książek na temat archeologii, zachwyciłem się i chciałem być w życiu archeologiem. Natomiast kiedy w piątej klasie w szkole podstawowej, chciałem oczywiście zajmować się archeologią albo Egiptu, albo Peru. Zarówno piramidy, groby faraonów, odkryte w Dolinie Królów, jak i peruwiańska kultura, no, zachwyciło mnie to po prostu. Natomiast w klasie piątej szkoły podstawowej dowiedziałem się, że na jedynym wydziale archeologii śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim jest 15 osób na jedno miejsce. Wiedziałem, że nie mam szans. Ale ta archeologia gdzieś tam ciągle we mnie tkwi i jak już wspomniałeś, praca doktorska miała tytuł Wyrocznie przeciw Egiptowi w Księdze Ezechiela. To są rozdziały od 29 do 32, czyli dość obszerny materiał, ale w świetle retoryki hebrajskiej. To była nowa metoda badawcza, biblijna, badawcza badania tekstu biblijnego. Kiedyś rozmawiałem z moim kolegą, który jest profesorem, członkiem Centralnej Komisji do spraw nadawania tytułów i stopni naukowych i pytał mnie o temat pracy. Powiedziałem, on mówi, to można coś jeszcze o Ezechielu napisać więcej? Można, jak się zastosuje zupełnie nową metodę. I to właśnie recenzenci zauważyli, dlatego że podział, który jest w Biblii Tysiąclecia, wydaje się, że tych wyroczni jest 7. Takie śródtytuły tak sugerują. Mój czcigodny promotor, ojciec profesor Andrzej Sebastian Jasiński, Andrzej to jest imię chrzcielne, Sebastian imię zakonne, franciszkanin, napisał ogromny komentarz do Księgi Ezechiela po polsku, także z nim współpracowałem i on tam wziął podział taki, jak jest w Biblii Tysiąclecia. Nie zastanawiał się, też podzielił na 7. A u mnie wyszło, że drugą i trzecią wyrocznie według tych śródtytułów trzeba połączyć. I wtedy wychodzi 6. I to uzasadniłem, dlaczego tak jest. Struktura pewna pokazuje, ponieważ ta metoda badania retoryki hebrajskiej bada zależności w tekście. Czyli nie zajmuje się problemem autorstwa księgi, kto napisał kiedy, w jakich czasach. Nie zajmuje się krytyką tekstu, czyli jakie są świadki tekstu, papirusy, kodeksy z różnych wieków, dobrze napisane, niechlujnie i tak dalej.
1: Czyli coś, co dotyczyłoby między innymi także wiarygodności.
2: Tak, bo są pewne różnice między tymi tekstami i tym zajmują się metody diachroniczne. Natomiast metody synchroniczne to już, ta metoda diachroniczna była opracowana przez niemieckich biblistów, stąd pewne terminy niemieckie i się po prostu nie tłumaczy. Na przykład Redaktionsgeschichte, czyli po prostu historia redakcji. Tego terminu się nie tłumaczy. Jest Formgeschichte, historia form. Bez względu na to, w jakim języku jest pisany artykuł i gdzie publikowany, tego się po prostu nie tłumaczy, bo wszyscy bibliści wiedzą, o co chodzi. Podobnie termin Sitz im Leben. dosłownie osadzeniu w życiu. Lepiej po polsku brzmi kontekst życiowy, czyli wszystko to, co wpływało na środowisko tego autora natchnionego. Ezechiel pisał swoją księgę na przełomie VI-V wieku przed Chrystusem, czy przed naszą erą. Wtedy był wygnany. Ma 14 dat w księdze i one są oparte o wydarzenia znane z historii powszechnej. Na przykład początek oblężenia Jerozolimy, na przykład zdobycie Jerozolimy i tak dalej, i tak dalej. Także tu jest bardzo księga wiarygodna. Natomiast podejście do tego tekstu, nie zajmowałem się właśnie tymi różnego rodzaju innymi środkami, wziąłem taki tekst, jaki Kościół podaje do wierzenia, czyli tak zwany Westminster Lalingard Codex, czyli taki tekst hebrajski ustalony. On jest powszechny nawet na stronach internetowych, także tutaj nie ma żadnego problemu. I tutaj dzięki temu, badając zależności w tekście, mogłem to wykazać. No i dwóch recenzentów oceniło pozytywnie, stąd później była obrona. Co do obrony, na której faktycznie byłeś, wydarzeniem istotnym była obecność ojca profesora Hugolina Lankamera, właściwie nestora polskiej biblistyki, pochodzi też ze Śląska, zmarł w czasie pandemii. Także to jeszcze zdjęcia z tego, jeszcze go dokumentują. Już miał problemy z chodzeniem, ale umysł cały czas klarowny, jasny, wyrażał myśli bardzo dobrze.
1: I pozwól, że przytoczę, że to właśnie jego autorstwa były te słowa na początek. Powiedział, proszę Państwa, co tu dużo gadać, nie będziemy się rozwodzić, nie wiem, czy śpieszył się na obiad, czy na pociąg, ale ukrócił wszelkie jakieś dywagacje lub chęć nawet tworzenia figur kurtuazyjnych na Twoją cześć. Powiedział, praca jest wybitna i nie ma o czym gadać. Tak mniej więcej to bardzo ładnie spuentował. Zrobił to z wielkim wdziękiem, dodam.
2: Tu jest jeszcze pokrewieństwo naukowe, dlatego że mój promotor, ojciec Jasiński, był doktorantem ojca Hugolina. Czyli dla mnie ojciec Hugolin jest takim dziadkiem naukowym.
1: Piękna sukcesja.
2: No i tutaj nie ma o czym mówić w ogóle. Natomiast zarówno Hugolin Lankamer, jak i ojciec Jasiński pracowali z zupełnie innymi metodami, ale otwartość mojego promotora na nowe metody, jak się dowiedział, że wyjeżdżam na seminaria naukowe do Rzymu, na papieski Uniwersytet Gregoriana, takie ćwiczenia właśnie z tej retoryki hebrajskiej, powiedział mi jedno. Jurek, jedź, naucz się te metody, wracaj i pisz. I to było bardzo ważne. I pisz. Bo można mieć myśli gdzieś w głowie, ale jak się tego nie napisze, to później gdzieś ucieka, człowiek zapomina i tak dalej. Ważne, żeby napisać. I w końcu napisałem całą pracę. Poszło do obrony i się udało bronić.
1: No to muszę cię zapytać też o twoje doświadczenia właśnie natury lingwistycznej, bo odbyłeś też podróż do Tel Awiwu, jeśli dobrze pamiętam. W Izraelu byłeś chyba na uniwersytecie.
2: Hebrajski Uniwersytet Jerozolimy. W języku polskim nie tworzymy skrótowca z tego. Podajemy pełną nazwę zawsze. Hebrajski Uniwersytet Jerozolimy.
1: No i chyba pobyt także tam wzbogacił cię o narzędzia badawcze, bo sam długo, długo przymierzałeś się do tego, ponieważ miałem okazję nieraz posłuchać, że dzień i noc słuchasz radia w języku hebrajskim, zresztą nie tylko, i to się stało taką twoją pasją i na ile właśnie to takie, powiedziałbym trochę takie z przymrużeniem oka, zainteresowanie językiem hebrajskim ułatwiło ci pracę. No nie stałeś przecież filologiem hebrajskim, ale jednak pojechałeś tam i pamiętam nasze pierwsze spotkanie i mówię, jak mówisz po hebrajsku. No i chyba mnie śmiechem zabiłeś, żeby po takim krótkim pobycie w Izraelu mówić po hebrajsku, to jest po prostu awykonalne. Bo język jest tak trudny po prostu. Jest,
2: da się go nauczyć. Gramatyka hebrajska jest prostsza niż gramatyka grecka. To wynikało z tego, że po prostu Biblia, Stary Testament w większości jest napisane językiem hebrajskim. Są teksty napisane językiem greckim i one są w kanonie kościołów chrześcijańskich, ale nie są w kanonie żydowskim. Natomiast Nowy Testament pisany w języku greckim, ale myślenie, autorzy, którzy pisali w Nowym Testamencie, oni czytali Stary Testament, więc oni przejawiają to ciągle myślenie Starego Testamentu. I te figury retoryczne, które się pojawiają w Starym Testamencie, występują również w Nowym Testamencie, tylko że w języku greckim. Ale taki na przykład infinitivus absolutus, bezokolicznik absolutny, to jest takie zestawienie, dosłownie to można przetłumaczyć mot tamut, umrzeć umieraniem. Czasami ktoś tłumaczy to śmiercią umrzesz, ale jeżeli to się powie, że śmiercią umrzesz, to tutaj nie słychać, że to jest to samo słowo. Umrzeć umieraniem, bo to jest czasownik, bezokolicznym właśnie, umrzeć, i czyn rzeczownik umierać. Umrzesz umieraniem. To jest idiom hebrajski, który tłumaczy się w takich aspirujących do literackich na pewno umrzesz, że to jest takie podkreślenie, ale to jest specyficzne w języku hebrajskim i również to w Grece występuje. Na przykład pasterze, którzy czuwali, tam jest dosłownie po grecku czuwać czuwaniem nocnym. Bogaci się bogactwem, nie gromadźcie sobie bogactwa. Czuwać czuwaniem nocnym i tak dalej, budować budowlę, że człowiek tam buduje dom tak naprawdę, no ale to z greckiego. Te figury są powtórzone tak samo w Apokalipsie, podobnie w przekładzie ksiąg Starego Testamentu, z Septuaginta, gdzie trzeci, drugi wiek przed Chrystusem uczeni żydowscy tłumaczyli teksty hebrajskie, bo taka była potrzeba, na język grecki. Z tym, że nie tłumaczyli dosłownie, tłumaczyli sens wypowiedzi. To jest, że tak powiem, bogactwo ogromne dla biblistów, dlatego że w czasie różnych prześladowań w Europie, ja już pomijam historię, w każdym razie po powstaniu przeciwko Rzymianom, to jest Bar Kochby, 135 rok naszej ery, Żydzi w większości zostali wyrzuceni z tego dawnej ziemi Kanaanu. Przenieśli się do Europy. Nie tylko, bo do Afryki, oni wszędzie, do Arabii jeszcze i tak dalej. Ale ci, którzy przenieśli się do bardzo zachodniej Europy, czyli Hiszpania, Maroko, bo to było też kolonie zasiedlone przez Hiszpanów, oni wykształcili taki język ladino. Proszę nie mylić z latino, z muzyką latino. Ladino to jest mieszanka hebrajskiego i starohiszpańskiego. Natomiast byli też Żydzi, którzy osiedlili się w Niemczech, w Germanii, i oni wykształcili język jidysz. A jidysz to jest znowu mieszanka hebrajskiego i starogermańskiego. Jeżeli ktoś zna język niemiecki, to jak powiem w języku jidysz 1, 2, 3, to jest ein, zwei, drei.
1: Ewentualnie coś, co jest bardzo zakazane, to będzie papirosen.
2: Papirosen, to jest właśnie świetne w języku jidysz, że to jest polski termin z niemiecką końcówką, ale w odróżnieniu od cigaretem. Bo to papierosy i cygara to są co innego, tak. Ale to są takie niuanse. No siłą rzeczy trzeba było się uczyć języka hebrajskiego i języka greckiego, bo Nowy Testament. Natomiast nie znam go doskonale, ale potrafię przeczytać, potrafię znaleźć w słowniku, jakie znaczenie i radzę sobie z tym językiem.
1: Dotknąłeś rzeczy bardzo ważnej, która także nieraz jakoś tak chodziła mi po głowie. Przecież to są tysiące lat. To są również przekłady. I dzięki czemu możemy stwierdzić, jakimi metodami badawczymi, że te teksty po tłumaczeniu oddają sens i ducha, czyli jest zachowana trochę litera, ale najważniejsze, duch tego przekazu. Bo nie zawsze z tym tłumaczeniem jest tak, zresztą złośliwie, sarkastycznie mówią, że przekład to jest tak jak piękna niewiasta, albo jest piękny i niewierny, albo wierny i mniej piękny. Stąd też pytanie, jakie mamy gwarancje, że ktoś nie wypatrzył sensu przekazu jeszcze tego starohebrajskiego, przecież sprzed tysięcy lat?
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo mamy coś takiego jak tekst oryginalny, powiedzmy opracowany przez wiele lat, ale ten ostateczny tekst, który jest, oryginalny, czyli Księgi Starego Testamentu hebrajskie, Księgi Nowego Testamentu w języku greckim, a potem są tłumaczenia dla tych osób, które nie znają tych języków, a chciałyby się z tym zapoznać. No to pierwsze tłumaczenie Jakuba Wójka. To jest końcówka XVI wieku.
1: Księdza Jakuba Wójka.
2: Księdza Jakuba Wójka, jezuity, on dokonał przekładu dosłownie, niemal. Kiedy jest mowa o pannach głupich i mądrych u niego jest. W Biblii Tysiąclecia już są panny roztropne i nieroztropne. I tu widać już wyłagodzenie.
1: Poprawność polityczna się wdarła.
2: Dokładnie tak. Ja dlatego ja sięgam czasami do Jakuba Wójka, dlatego że on tłumaczy, bo w greckim jest głupie i mądre. Tam jest ten termin, który oznacza
1: dosłownie
2: po prostu, a nie brak roztropności, bo to jest taki
1: eufemizmek taki troszeczkę tu się wkradł.
2: Także pod tym względem jest, ale są na szczęście przekłady i stąd później, w zależności od tego, do kogo jest skierowane. Biblia Tysiąclecia, to było, pierwsze miało być na Tysiąclecie Państwa Polskiego, 1966. Pierwsze wydanie, nazwane Biblia Tysiąclecia, jeden z biblistów, później został biskupem, nazwał, że to jest Biblia Tysiąca Błędów, bo nie podobało mu się to bardzo. Później było drugie, trzecie, czwarte. końcu teraz będzie szósty, jest piąte wydanie, ale będzie szóste wydanie już zrobione przez Stowarzyszenie Biblistów Polskich. I jest to, że ja powiem, ciągle udoskonalane, bo do tej pory ciągle, jeżeli był problem w Starym Testamencie ze zrozumieniem tego tekstu, to właśnie tłumaczenie i przekład. To jest dosyć interesująca historia, ponieważ papieska komisja biblijna zaproponowała, żeby rozróżniać te terminy. Przekład jest wtedy, jeżeli jest z języka oryginalnego, na przykład na język polski, a tłumaczenie, jeżeli na przykład z języka angielskiego na język polski. Stąd przekłady i tłumaczenia i Rada Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk zaaprobowała to rozróżnienie. To jest, żeby w języku polskim też to stosować, bo to ma znaczenie. Stąd pytanie, jak ktoś tłumaczy, do kogo tłumaczy? Kto jest celem? No i Biblia Tysiąclecia miała zastąpić przez 400 lat Biblia Wujka funkcjonowała. I Tysiąclecie Państwa Polskiego to był taki moment, zmienił się czas, zmienił się język, zmieniło się epoki, nastawienie jeszcze i tak dalej. No, co 20 lat mniej więcej to jest nowe pokolenie i to wszystko pokolenie, które wnosi. Mojżesz, jak chodził z Żydami po pustyni egipskiej przez 40 lat, ci, którzy pamiętali Egipt, nie weszli do ziemi, wymarli na pustyni. Do ziemi obiecanej weszli ci, którzy nie pamiętali Egiptu.
1: Czyli byli ludźmi już nieobciążonymi niewolą.
2: Dokładnie.
1: Chodzi o mentalność.
2: W Biblii 40 lat to jest zmiana pokoleniowa. Chodziło o to, żeby nowe pokolenie, nieobciążone tymi wizerunkami bogów w Egipcie, weszło do nowej ziemi obiecanej. I tu widać pedagogikę Pana Boga w stosunku do swojego narodu wybranego, bo to była jego decyzja. Nie było konkursu, który z ludów chce zostać narodem wybranym, niech złoży aplikację, komisja konkursowa wybierze najlepsze i ten z ludów zostanie. Nie było takiego konkursu, to była autonomiczna decyzja Boga, ponieważ Bóg jest wszechwiedzący, wszechmogący, w to wierzymy, wiedział, kogo sobie bierze, że tak powiem, na kark. Bardzo krnąbrny naród. Ale to była jego autonomiczna decyzja. I jeżeli jakiekolwiek przejawy antysemityzmu, to tak naprawdę są sprzeciwianiem się woli Boga. Także ja jestem daleki od antysemityzmu, chociaż przed wojną było powiedzenie, że antysemitą jest ten, kto nie lubi Żydów. Po wojnie, szczególnie po Holokauście, antysemitą jest ten, kogo Żydzi nie lubią. I oni to często wykorzystują, to trzeba przyznać. Ale wracając do badań, do tłumaczeń. Właśnie dużo zależy od tego, do kogo jest skierowane. Było tłumaczenie Ewangelii w języku ziomalskim. I Ewangelia świętego Jana była zatytułowana Czytanka Zioma Janka. Rozmawiałem z, bo miałem wielu katechetów, próbowali to przedstawiać na swoich lekcjach katechezy. Po 8-10 minutach młodzież protestowała. Nie chcemy tego słuchać. To fajne, śmieszne, ale nie chcemy. My chcemy język Biblii. Więc to były takie próby. Były też takie tłumaczenia, ponieważ Nowy Testament był pisany w języku greckim, ale to był język tak zwany koine, czyli taki język potoczny, język ulicy. Tak jak się mówi po prostu na ulicy. I było takie tłumaczenie studyjne księdza Dąbrowskiego i kiedy Jezus mówi do osoby opętanej, do tego szatana, mówi w Biblii Tysiąclecia, idź precz, zamilcz i idź precz, to w tym tłumaczeniu dosłownym języka koine jest stul, pysk i wynoś się. Był język targowiska, gdzie się normalnym językiem mówi. I
1: zrozumiały dla maluczkich.
2: I zrozumiały dla maluczki. Dlatego różne przekłady są, ta Biblia Tysiąclecia, no, są całe prace, nawet doktorskie, o różnych przekładach. Niektórych ksiąg na przykład, albo całości z tekstów oryginalnych mamy protestanckie przekłady. W ogóle cała sprawa zainteresowania Biblią zaczęła się od Lutra.
1: To pozwól autorze znakomitej pracy doktorskiej, że więcej o dokonaniach badaczy Pisma Świętego od czasów Lutra powiemy w następnej godzinie naszej audycji, a przy okazji podniesiemy współczynnik dramaturgii i zainteresowania u naszych słuchaczy. Doktor Jerzy Bosowski, niegdyś dziennikarz Radia Opole, teraz pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, jest i będzie naszym gościem. Ja się nazywam Krzysztof Dobrowolski i zapraszam. Jesteś zawsze...

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Gdybym miał przyjąć język stosowany przez niektórych tłumaczy biblijnych, albo gdybym miał się dosłownie zastosować do retoryki biblijnej, to mógłbym rzec, że nasza audycja nazywa się Nauka bez ściemy. Takim właśnie to językiem operowali również autorzy tekstów biblijnych, które powstawały tysiące lat temu. I o tym w drugiej części naszej audycji z doktorem Jerzym Bąsowskim, autorem wybitnej pracy naukowej poświęconej księdze Ezechiela. Tak jak przed godziną, nadal nazywam się Krzysztof Dobrowolski i pozwolą Państwo, że przypomnę, iż nasz gość zwrócił uwagę, że tak naprawdę w skali masowej badania nad tekstami biblijnymi rozpoczęły się wraz z nadejściem epoki Marcina Lutra, a więc początkiem protestantyzmu.
2: XVI wiek, kiedy Luter rzucił hasło sola scriptura, tylko pismo. Tam było jeszcze parę innych haseł, ale nie, na tym się zatrzymajmy. Sola Scriptura odrzucił tradycję. My, katolicy, z nim do końca się nie zgadzamy. Nawiasem mówiąc, parę lat temu było 500-lecie reformacji. Ja czytam takie czasopismo Studia Ekumenica i tam jeden z protestantów, profesor, opisuje jakiś współczesny problem, który występuje w małżeństwie, po czym pisze zdanie. Ale za Lutra tak nie było. Ja sobie myślę, Boże drogi, to dzisiejsi luteranie odwołują się do tradycji luterskiej, lutrowej właściwie. No świetnie, 500 lat wstecz. Nie wolno ich naciskać. Oni sami zobaczą, że apostołowie i ojcowie Kościoła, którzy tam drugi, trzeci wiek, oni byli bliżej czasów apostolskich i ta tradycja też jest ważna. Ale wracam do tego, to sola scriptura. To spowodowało, że przede wszystkim protestanci zaczęli najpierw badać różnego rodzaju teksty, różnego rodzaju właśnie i znajdowali różnice. Księża katolicy nie chcieli być różni i też zajęli się tym. To spowodowało, że zainteresowanie Biblią odżyło. I ta metoda krytyczno-literacka, czy tam historyczno-krytyczna, opracowana właśnie przez Niemców, panuje już właściwie 120, może 130 lat. Powoli się już tam wyczerpuje, stąd pojawiają się nowe metody synchroniczne, porównawcze. Porównują albo tekst wewnątrz księgi, albo księgę Ezechiela z księgą Jeremiasza, Izajasza, bo to są księgi prorockie, albo pewne wydarzenia, które się zdarzyło, jak jest opisane w różnych księgach i dzięki temu zupełnie inaczej wyglądają później te badania.
1: No to teraz pozwolę sobie przytoczyć moje pytanie, które tak, miałem nadzieję, wywoła trzęsienie ziemi, albo przynajmniej jak u Hitchcocka, najpierw będzie trzęsienie ziemi, a później jeszcze mocniej, bo myślę, że każdy, kto nas słucha, pomyśli, no dobrze, ciekawe rzeczy mówią, ten doktor Bąsowski to naprawdę uprawia to z pasją, jak robotę sensacyjną.
2: Ja się zakochałem w księdze Ezechiela, tak.
1: Nie, no, a ja nawet przed obroną przeczytałem, ponieważ nie jest duża i tam bardzo ładne są w ogóle teksty, jak najbardziej współczesne, ci, którzy będą prawi i sprawiedliwi. Nie wiem, czy będę rozwijał ten wątek, ale rzuciłem tylko, skąd pochodzi ten związek frazeologiczny z księgi Ezechiela. Chyba, że ty masz ochotę to spuentować jakoś. Bo wrócę jeszcze do tego pytania. No, skoro podważyłeś ten dogmat, że mamy siedem...
2: To nie był dogmat. To było po prostu przyzwyczajenie od Jakuba Wójka. My, redaktorzy Biblii Tysiąclecia, sięgnęli do niego. Podobnie jest z 15 rozdziałem Łukasza, gdzie jest przypowieść o zagubionej owcy. Później jest przypowieść o zagubionej drachmie. A później jest przypowieść... Wtedy było marnotrawnym synu, dzisiaj jest przypowieść o miłosiernym ojcu. Tymczasem te dwie pierwsze przypowieści to jest jedna przypowieść o zagubionej owcy i o zagubionej drachmy.
1: Sens ten sam.
2: Dokładnie tak i na bazie, to jest fundament, na który później jest zbudowana przypowieść o dwóch synach. Młodszy syn zagubił się na wzór owcy, odszedł od swojego domu, odszedł od swojego stada. Starszy syn zagubił się na wzór drachmy. Nie odszedł od domu, był z domu ojca, ale się zagubił. Skąd o tym wiem, że się zagubił? Z jego wypowiedzi. On się do ojca zwraca, tyle lat ci służyłem. Stop, to wystarczy. Ta wypowiedź jest dłuższa. Starszy syn swoją relację do ojca pojmuje jako służbę, a tak nie jest. Odpowiedź ojca, synu, wszystko co moje jest również twoje. Świadczy o tym, że syn dziedziczy po ojcu. Sługa nie dziedziczy po swoim panu. Ty nie jesteś sługą, ty jesteś właśnie synem. Na początku jest jeszcze, nam to ucieka, podzielił między nich. Miał dwóch synów i podzielił majątek między nich, więc i jeden dostał, i drugi dostał. To, że młodszy przepuścił ten majątek z nierządnicami, natomiast starszy pracował na po... i tak dalej. Także tutaj jest paralelizm i to też wyszło znowu w badaniach, właśnie patrząc metodą retoryki hebrajskiej, to robił profesor Roland Meynet, który napisał w ogóle traktat, on już jest emerytowany, pracował na Uniwersytecie Gregoriana, ale ta książka jest przetłumaczona na język polski pod tytułem Czy czytaliście Łukasza? Lektura prowadząca do spotkania. Gdzie on tam opracowuje właśnie zależności w tekście, jak to w całej Ewangelii, że pierwsze rozdziały są powiązane z ostatnimi, kolejne i pokazuje całą strukturę Ewangelii, że to nie jest, coraz częściej się mówi, że to nie jest tekst napisany, tylko to jest tekst skomponowany. Że on się składa z mniejszych jednostek literackich, ale cała księga jest skomponowana. I to są odkrycia współczesne, które metody te diachroniczne nie były w stanie odczytać, bo oni się skupiali na świadkach tekstu, na tych drobiazgach takich, co nie zawsze ma sens.
1: Pozwól, drogi doktorze, że wrócę jednak do mojego pytania, bo podczas obrony pracy doktorskiej to moje pytanie brzmiało, no dobrze, i teraz skoro ten pracowity człowiek, autor wybitnej pracy doktorskiej, podważył nasze, powiedzmy, przyzwyczajenia co do tekstu, że tych plag będzie 7, no to oczywiście tak z przymrużeniem oka powiedziałem, czy w nauce, w biblistyce światowej czeka nas rewolucja i od dziś będziemy mówić o 6, mówię w skrócie, myślowym i oczywiście można w tym momencie o plagach Bosowskiego. Ja oczywiście może przerysowuję to, ale takie wielkie odkrycia, to zazwyczaj do nich są doklejane nazwiska, tak jak komety, różne inne zjawiska i tak dalej, i tak dalej. To proszę cię, powiedz, czy twoje odkrycie, które było poprzedzone wnikliwą, kilkuletnią przecież pracą, odbiło się na świecie i teraz się właśnie mówi o, nie wiem, może nawet polskiej szkole analizy biblijnej.
2: Małe wyprostowanie. Nie chodzi o plagi. Tutaj Egipt ci się skojarzył z plagami. Tych plag było 10. 10 to jest 7 plus 3. Liczba 7 to jest, oznacza pełnię, liczba 3 oznacza doskonałość. Stąd tych plag było 10. To były wyrocznie przeciw Egiptowi. Problem polega na tym, że ja to opublikowałem, znaczy swoje wyniki badań opublikowałem w jednym z rozdziałów w książce, właśnie na Gregorianie. To jest w wydawnictwie Petersen. To jest po włosku, więc znowu ktoś, kto zna język włoski, może do tego sięgnąć i zobaczyć. Tak naprawdę dzisiaj naukę uprawia się w języku angielskim. Ktoś, kto publikuje w języku angielskim, jest czytany, może być cytowany. Tutaj jest właśnie ten współczynnik wpływu po angielsku, impact factor, jak często jest cytowany artykuł, czy jakaś tam dana książka i tak dalej. Natomiast o rewolucji ja bym tutaj nie mówił. To są takie drobne kroczki, które ciągle zmieniają, bo okazało się, że jak byliśmy na Gregorianie, na tych warsztatach, to była jeszcze jedna osoba, która później pisała doktorat z Ewangelii Jana, ale też metodą retoryki hebrajskiej i powstało 5 czy 6 prac magisterskich z zastosowaniem tej metody. To zostało też opublikowane, więc, że tak powiem, w środowisku polskim jest to znane. Natomiast tych pracujących metodą retoryki hebrajskiej jest na świecie może 30, może 40 osób. No, to jest dość nowa metoda. 1992 rok opublikowany traktat o retoryce biblijnej Rolanda Meyneta w języku angielskim, bo wcześniej była wersja włoska i francuska. To znowu muszą się zmienić pokolenia, żeby ktoś to, że tak powiem, dostrzegł, że jest fajne i chyba oddaje, no właśnie, czy sens? Właściwie wszyscy bibliści mówią, że jeżeli ktoś chce poznać naprawdę tekst biblijny, to powinien się nauczyć tego języka, albo greckiego, albo hebrajskiego.
1: No właśnie, i dotarłeś do takiego momentu, gdzie muszę cię zapytać, jaki jest odsetek z wszystkich źródeł oryginalnych tekstów? No słynne zwoje z Qumran, to chyba taki najbardziej ikoniczny wręcz przykład, prawda? I teraz, jeżeli weźmiemy do ręki Stary Testament, Nowy Testament, no to mamy taką księgę na 5 centymetrów mniej więcej. Ile procent z tego odnajdziemy jeszcze w oryginalnych źródłach wykopanych, odkrytych przez archeologów? A ile to jest jakaś praca polegająca właśnie na odszukiwaniu źródeł już dużo późniejszych, przekładów, bądź, jak to ładnie rozróżniłeś, tłumaczeń?
2: tutaj trzeba podać, że każde tłumaczenie czy przekład to już jest interpretacja. Ponieważ na przykład słowo hebrajskie ma kilka znaczeń, podobne, ale tłumacz wybiera jedno z nich. Ktoś, kto czyta w oryginale, może sobie podmieniać. Na przykład jest taki termin, który oznacza i sępa, i orła. A to już inaczej. Orzeł dla nas to jest taki królewski. Sęp to padlina raczej. A to jest dokładnie ten sam termin w hebrajskim. I można to różnie interpretować. Stąd to jest ta trudność, bo zależy, do kogo się kieruje to tłumaczenie.
1: I zależy od kontekstu, od intencji tego, kto to zdanie wypowiedział.
2: Ten kontekst życiowy, kiedy tam Nowy Testament 2000 lat temu mniej więcej, Stary Testament, najstarsze księgi, księga Amosa, 8 wiek przed Chrystusem. Często opowiadane ustnie, przekazywane ustnie, około VI wieku przed Chrystusem zaczęto spisywać to, te tradycje, które się były powtarzane i później była redakcja, czyli to było przerabiane. Więc trudno mówić, co było oryginałem. Oryginał był przekaz ustny, który zaniknął.
1: Ale poza tym, nawet jeżeli znajdziesz ten oryginał, okazuje się, że żeby było ciekawiej i jeszcze trudniej, to ty to jedno zdanie, czy nawet jeden wyraz możesz, owszem, znając, nie wiem, język na przykład aramejski, no i możesz mieć zagwozdkę. Czy to będzie sęp? Czy to będzie orzeł? Co potomnym podać do czytania?
2: Zacząłeś o badaniach kurą i to jest genialność tych badań, polega na tym, że miałem zajęcia z Nowego Testamentu z księdzem profesorem Januszem Czerskim i on napisał taką książkę Metodologia Nowego Testamentu i tam podaje przykłady analizowania tekstów, które były pisane pismem ciągłym. I jak podział następuje, później jak właśnie zrobić podział. Tak jak dzisiaj młodzież wysyła SMS-y, że to jest wszystko ciurkiem, bo szkoda miejsca na spację. Materiał pisarski był bardzo drogi. Nawet pisze, że Ewangelię Jana według któregoś kodeksu watykańskiego, czy któregoś, było zapisane, chodzi o wysokość kolumny i szerokość kolumny, to żeby to napisać, to trzeba było uśmiercić stado 32 kóz. I to nie musiało być od razu, to mogło być sukcesywnie, ale wyprawić odpowiednio tą skórę, żeby zapisać to na pergaminie.
1: To kosztowało to.
2: No więc to było bardzo drogie. Materiał pisarski był bardzo drogi, dlatego są później takie palimpsesty. Ktoś coś zapisał, bo później ktoś stwierdził, że to już nie jest ważne. Pumeksem ścierano i dopisywano następny. I dzisiaj mikroskopy elektronowe są w stanie odczytać to, co było nie do końca starte, jaki był tekst. Więc te dwie różne warstwy. Ale wracam do Qumran. Taka metoda właśnie przez 400 lat eliminacji błędów pisarskich. Bo trzeba mieć świadomość tego, że to były szkoły pisarskie. Był jeden nauczyciel, 14 uczniów, nauczyciel chodzi, dyktuje jedno zdanie, wszystkich 14 uczniów zapisują to jedno zdanie. Jeden jest zmęczony, drugi sam jest wypoczęty, nie zdążył, no to jeszcze raz powtarza. I tak zdanie po zdaniu, czyli wers po wersie, zapisali całą książkę, bo księgi były bardzo drogie. Takie księgi zwoje wtedy kosztowały 2-3 wioski. To były bardzo, bardzo drogie, więc na tym zarabiano. Natomiast błędy ludzkie przy przepisywaniu, to jest normalne. I eliminacja tych błędów doprowadziła do tego, że udało się oczyścić ten tekst do pierwotnego. Odkrycia w Qumran to są teksty z pierwszego wieku, przed naszą erą, pierwszego wieku naszej ery. Księga Izajasza. Okazuje się, że to jest zwój miedziany, który właściwie to nie był Qumran, to było w Jordanii akurat znaleziony, ale zwój miedziany jest mniej więcej z tego samego czasu. Okazuje się, że tam różnica między tym tekstem, który po eliminacji różnych błędów w księdze Izajasza został ostatecznie opracowany, tam są tylko 3 różnice drobne. Okazuje się, że ta metoda eliminacji błędów działa. I na tym polega genialność odkryć Qumran, że potwierdza, że wysiłek tysięcy biblistów przez kilkaset lat w różnych częściach świata, każdy jakiś tam kroczek robił i następny, następny i następny, ta metoda działa.
1: Czy możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że czym dalej od momentu, kiedy powstały te dzieła, to jesteśmy bliżej ich oryginalnego przekazu. Właśnie dzięki technice, dzięki technologii, tak jak mówisz, różnym metodom badawczym, że możemy oddzielić plewy od zboża. Chociaż mogłoby się to wydawać paradoksalne, no bo jak czas upływa, to też ponamiesza, wiatr coś zawieje, ktoś coś doda.
2: Myślę, że rewelacyjnych jakichś zmian w tekstach biblijnych nie będzie, natomiast teksty biblijne są na tyle trudne, właśnie są wyroczne, to są groźby wobec Egiptu. gdzie Bóg grozi, że zniszczy faraona, zniszczy Egipcjan i całą ziemię egipską. To nie są Michałki.
1: No, ale tam, są, tam też właśnie są parametry. Za co to zrobi?
2: Za co to zrobi? Dlatego, że nie pomogli Izraelitom. A Izraelici zrobili błąd, dlatego, że nie ufali swojemu Bogu, który ich wybrał, tylko zwrócili się, to był taki sojusz polityczny, zwrócili się do Egiptu po pomoc, po wojsko, po konie. I mimo tego, że ileś tam set lat wcześniej wyszli z Egiptu, no to dalej popełniali te same błędy.
1: No to na koniec nie sposób w XXI wieku, przynajmniej w roku 2026, zapytać szanownego pana doktora o inteligencję sztuczną, czyli AI. Nabrałeś powietrza, ale ja celem trochę kontrapunktu powiem historię pewnego badacza, historyka polskiego, który sobie zamarzył, że na okładce jego książki historycznej będzie postać słynnego kardynała Richelieu. Wrzucił to szanownej AI, ta błyskawicznie mu to wrzuciła i teraz uwaga, jak wygląda kardynał Richelieu w wydaniu AI.
2: W koronkach,
1: ale czarnoskóry. I to jest właśnie odpowiedź na temat poziomu inteligencji sztucznej, półinteligencji. I mam wrażenie, że coraz częściej będziemy zmierzać nawet w kierunku chyba ćwierć inteligencji. To taka moja uszczypliwość, ponieważ zauważam, że coraz częściej ona karmi się swoimi błędami i je na zewnątrz emituje. I człowiek, który bezkrytycznie jej zawierzy, no może trochę na minę się nadziać, a przynajmniej zejść na manowce.
2: Dwa pojęcia. Sztuczna i inteligencja. Sztuczna na pewno, bo to jest wytwór ludzki. Natomiast inteligencja to jest zazwyczaj sposób dostosowania się do panującej sytuacji. To są serwery, które mają ogromne moce obliczeniowe, zużywają ogromne ilości prądu, które przegrzebują miliardy tekstów opublikowanych w internecie, napisanych przez ludzi.
1: Czyli także i nieprawdziwych, a nawet niezbyt mądrych.
2: Różne, bo niektórzy tłumaczą, że ten protokół www to jest wszechnica wiedzy wszelakiej. I są i mądre, i głupie teksty. Tak wszystko można znaleźć w internecie. Więc czasami te podpowiedzi, czasami jeżeli jest jakiś artykuł, który rozumie, że są pozytywne i negatywne, to on to znajdzie i on pokaże. Ale to się opiera o jakiś tam artykuł. Natomiast bardzo ostrożnie trzeba do tej sztucznej inteligencji podchodzić, dlatego że to jest ciągle przerabianie tego, co człowiek stworzył. Szybkie wyszukiwanie, tak, to prawda. Natomiast nie tworzy to nowej jakiejś tam rzeczywistości, albo jeżeli pokaże jakiś obraz, trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić i kroczkami naukowymi sprawdzać, czy jest to prawda.
1: No to pytanie w takim razie, czy używasz tego narzędzia w swojej pracy badawczej, naukowej?
2: Tak, do tłumaczenia tekstów obcojęzycznych. Żeby przetłumaczyć sobie, jest taki serwer, nie będę reklamował, ale jest taki serwer wyposażony w sztuczną inteligencję i potrafi wiele języków przetłumaczyć na język polski. Najlepiej mu wychodzi z angielskiego na polski.
1: No bo to jest najbardziej powszechne.
2: Bo najczęściej takie teksty otrzymuje. Tam można czasami zaznaczać swoje wydarzenie, bo tam on prosi o ewentualnie zapisanie, jeżeli ta reguła funkcjonuje, więc powiedzmy, że się uczy. On to po prostu zapamiętuje, sobie spisuje i wyrzuca jako jedna z możliwości, bo można też ewentualnie wybierać inne. Chociaż też wiem, że później jak taki native speaker wziął ten tekst, który mi wyszedł, to jeszcze też poprawiał i mówił, jeszcze tu bym zmienił. Także nie do końca. Tak, ale zawsze to trzeba później weryfikować. Obiekt białkowy, czyli człowiek, musi to sprawdzić, ktoś, kto zna ten język.
1: Jesteś w trakcie habilitacji, więc teraz muszę zapytać, czy będzie ciąg dalszy księgi Ezechiela i twoich odkryć, czy jednak skłoniłeś się ku innym obszarom?
2: Z habilitacją to tak dosyć ostrożnie. Znaczy, ja prowadzę badania dalej nad księgą Ezechiela. W tej chwili mam taki okres, że tak powiem, przerwy, muszę odpocząć, bo mam wnuka. I tu się zajmuję w dużej mierze wnukiem, ale jeżeli wnuk podrośnie, to chętnie wrócę do tych badań dalej. Natomiast wszystko, co się opublikuje i później już jest publicznie, bo wszystko to jest tak zwane open source, w otwartym dostępie. Można do tego sięgnąć, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś znajdzie. Jeżeli sztuczna inteligencja gdzieś tam wyrzuci jakiś tam tekst, tak, to można wtedy do tego sięgnąć i można to przeczytać. Także te badania są... Tutaj jest bardzo silny nacisk przez obecne ministerstwo, żeby te badania były otwarte. Ciekawa rzecz, że artyści żądają tantiem. ci, którzy tańczą, grają w filmach, jeszcze śpiewają, dziennikarze żądają tantiem, bo później sztuczna inteligencja obraca ich tekstami, artykułami, a nie dostają za wynagrodzenia. A badania naukowe mają być publiczne i za darmo. No i tu się robi problem.
1: Ale ja chciałbym zapewnić, że nasza audycja w Radiu Opole jest dostępna dla każdego, bez żadnych praw majątkowych. Można słuchać do oporu, szczególnie jeżeli są tak ciekawi goście jak dr Jerzy Bosowski, niegdyś Radio Opole, dzisiaj Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo Ci dziękuję za tę pasjonującą rozmowę. Nie wiedziałem, że tyle sensacyjnych wątków po drodze poruszymy, chociaż zdawałem sobie sprawę, że jest to robota kryminologa, a nawet kogoś z pazurem do literatury sensacyjnej.
2: Ja czuję się archeologiem biblijnym. Nie grzebię w piaskach pustyni. Ja grzebię wtedy, siedzę u siebie w domu przy biurku na komputerze i badam ten tekst, ale dokonuję odkryć, których nikt do tej pory nie zrobił. Właściwie jestem archeologiem biblijnym. Czyli wracam do początku, że jednak jestem archeologiem.
1: Życzę Ci w takim razie wielu sukcesów. No i oczywiście na koniec koniecznie powiedz, gdzie, czy ze sztuczną inteligencją, czy inną formą narzędzi w przestrzeni publicznej, możemy znaleźć tekst Twojej rozprawy doktorskiej dotyczącej Księgi Ezechiela.
2: Wystarczy wpisać nazwisko Jerzy Bosowski. Bosowski jak boso, jak bez butów. Bo jak aktorka mówiła, nieważne, czy mówią dobrze, czy źle, byleby nie przekręcili nazwiska. To jest ważne. Więc to na pewno jakieś sztuczna inteligencja, jakieś teksty wyskoczy, bo to jest publicznie dostępne.
1: Dziękuję Ci bardzo. Do nowych sukcesów.
2: Do nowych zwycięstw.
1: Towarzysze.
2: Dziękuję bardzo za spotkanie.
1: Jerzy Bosowski, Radio Opole, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Ja się nazywam, tak jak na początku audycji, Krzysztof Dobrowolski. To podaję ku uwadze archeologów i dziejopisarzy. Do usłyszenia.
0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj w audycji ze zdrowiem ci do twarzy w pierwszej godzinie o przeciwdziałaniu wakacyjnym urazom dzieci i młodzieży, na przykład podczas jazdy na hulajnogach elektrycznych czy w czasie zabawy na trampolinie. Naszym gościem będzie lekarz Mariusz Ciszewski, kierownik oddziału ortopedii i traumatologii, a także konsultant wojewódzki w tej dziedzinie, lekarz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Będziemy też mówić o tym, co warto wiedzieć, kiedy już do takiego urazu dojdzie, a także jak wygląda proces pomocy. Będziemy dzisiaj też rozmawiać w drugiej godzinie programu o takich dobroczynnych i relaksacyjnych właściwościach masażu. Gościnią kolejnej godziny audycji będzie Marta Majdecka. Zapraszam do słuchania.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzisiaj będziemy mówić o wakacyjnych urazach, które często są spotykane u dzieci. Będziemy też analizować różne wypadki, kolizje związane z hulajnogami elektrycznymi, tym co może się przydarzyć na trampolinie albo kiedy jeździmy bez kasku. Lekarz Mariusz Ciszewski, kierownik oddziału ortopedii i traumatologii Narządu Ruchu, także konsultant wojewódzki w tej dziedzinie, jest naszym gościem oczywiście ze Szpitala Uniwersyteckiego w Opolu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Dzisiaj będzie tak dużo o urazach, ale nie po to, żeby kogoś przestraszyć, tylko właśnie, żeby przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa. Ten czas wakacji to jest taki moment, kiedy obserwujecie właśnie zwiększoną ilość wypadków, urazów, złamań.
2: Przygotowałem się do tego dzisiejszego spotkania, poprosiłem o statystyki i rzeczywiście w tym okresie wakacyjnym, w okresie, kiedy się robi ładna pogoda, ilość urazów wzrasta co najmniej dwukrotnie. Mówię co najmniej dlatego, że to są statystyki dotyczące naszego oddziału. Dwukrotnie więcej pacjentów hospitalizujemy, jeżeli chodzi o dzieciaczki oczywiście, w tym okresie letnim, wakacyjnym, kiedy jest ładna pogoda i ciepło. Na pewno te statystyki są jeszcze bardziej wyraźne, jeżeli chodzi o ambulatoryjną opiekę. Naprawdę wzrasta ilość urazów u dzieciaczków i to bardzo.
1: No właśnie się zainteresowałam też między innymi tymi hulajnogami elektrycznymi, ponieważ obserwujemy wzmożony ruch takich obiektów na naszych ulicach. W zeszłym roku takich wypadków było ponad 1150 w całej Polsce i w tamtym roku odnotowano wzrost o 54% w porównaniu do 2024. Myślę sobie o tym, że pan też to obserwuje z perspektywy tego, co dzieje się w szpitalu.
2: Tak, i to trafiają do nas rzeczywiście i sprawcy, i ofiary posługiwania się hulajnogami. Muszę powiedzieć z przerażeniem, że sam ostatnio spacerując po Bolko stwierdziłem, że prawie, że o mały włos zostałem rozjechany przez grupę nastolatków na hulajnogach. No, mamy jakiś problem z przepisami dotyczącymi tego ruchu, albo z ich respektowaniem. Duża prędkość, często dzieci albo nastolatki bez kontroli jakiejkolwiek. Duża prędkość, powtarzam, i no często kończy się to tragicznie. Ale nie będziemy mówić o następstwach już tylko tragicznych. Te bardziej prozaiczne trafiają do nas albo na izbę przyjęć, albo w przypadku cięższych urazów na oddział, gdzie muszą być po prostu operowane. Prędkości duże. To jest nowe narzędzie, nowa rozrywka dla naszych dzieci i jak gdyby, wydaje mi się, nie nadążamy za kontrolą tego, co się dzieje na naszych chodnikach, na naszych deptakach.
1: Jacy pacjenci pojawili się u pana, jakiego rodzaju mieli problemy, żeby też sobie wyobrazić, do czego to prowadzi?
2: Tak, najczęściej są to urazy kończyn, oczywiście z perspektywy ortopedy, tutaj panem wypowiadam się, urazy nadgarstków, przedramion, stawów łokciowych, ale również takie urazy bardziej poważne, jak złamania kończyn dolnych, czy to mówimy udo, podudzie, nierzadko muszą być operowane. Tu z uwagi na prędkość, którą rozwijają dzieci, trudno mówić o jakichkolwiek ochraniaczach czy stabilizatorach. Po prostu uraz jest tak duży przy tej prędkości, że nie ma mowy o czymkolwiek. Wydaje mi się, że również koledzy z chirurgii szczękowo-twarzowej mają tutaj, mogliby dużo powiedzieć, dlatego że urazy czaszkowo-mózgowe to jest druga zmora tych korzystających właśnie z hulajnóg pacjentów, którzy trafiają do nas. Ochraniacze kończyn, no jasne, lepiej, żeby były na rękach i czy jakieś nakolanniki, ale one w przypadku hulajnogi chyba na niezbyt wiele się przydadzą.
1: I kask.
2: Ale kask jak najbardziej. Kaski, ochrona, ale nie tylko mózgu czaszki, czyli górnej części głowy, ale tak samo ochraniacze, tutaj żuchwy, jakieś szyby, tak. To bezwzględnie.
1: Ale przede wszystkim odpowiednia prędkość, żeby też bezpieczni byli wszyscy, którzy są dookoła. Wspomniał pan o urazach nadgarstka. Czy to wydaje mi się w ogóle szczególnie taka trudna, ruchoma część? Czy można ten nadgarstek później w pełni wyleczyć, żeby był sprawny?
2: Na szczęście dzieci się goją bardzo dobrze i znacznie lepiej niż dorośli, jeżeli chodzi o następstwa złamań kończyn. Ale zawsze jest ryzyko, że to może dojść na przykład do złamania otwartego, który jest już zupełnie innym problemem, jeżeli chodzi o leczenie i ryzyko powikłań znacznie wzrasta. Ale zazwyczaj te następstwa urazów u dzieci goją się dobrze, chociaż przestrzegam, może być różnie, może być różnie. Te urazy mogą być tak trudne i tak ciężkie, zwłaszcza w przypadku urazów wysokoenergetycznych, jakim jest na przykład jazda na hulajnodze, że naprawdę nie można tutaj bagatelizować. To są poważne, bardzo ciężkie sprawy.
1: A jak później długo wygląda proces leczenia takiej osoby?
2: Jeżeli chodzi o kończynę górną, to jest kwestia kilku tygodni, do 6 tygodni najczęściej, tak? Jeżeli chodzi o kończynę dolną, to może być różnie, może być czasami nawet i 3 miesiące gojenia. Także całe wakacje spędza się w szpitalu albo w łóżku, albo chodząc o kulach.
1: Kiedy gips, a kiedy orteza? I czy to jest, czy jest różnica, czy coś jest lepsze?
2: Pani redaktor, ortezy są od kilkunastu lat nowością na naszym rynku zaopatrzenia urazów kończyn. To wygląda bardzo ładnie, nowocześnie, kolorowo, ale ja osobiście jestem przeciwnikiem ortez, dlatego że dochodzi bardzo często do ciężkich powikłań po stosowaniu ortez. Otóż pacjent wtedy sam, właściwie pacjent, dziecko, rodzice, sam kontroluje, jak ta orteza funkcjonuje. Tam są najczęściej rzepy, które w przeświadczeniu rodziców powinny być porządnie dociśnięte, bo to ma leczyć, prawda? I taki ucisk wywołany przez ortezę, która gdzieś jest produkowana w fabryce, nie pasuje idealnie do kończyny, taki ucisk wywierany przez kilkanaście dni bardzo często doprowadza do ciężkich powikłań, które później musimy leczyć wiele miesięcy. Więc ja naprawdę przestrzegam przed takim stosowaniem ortez niedopasowanych, gdzieś pożyczonych od kogoś. To musi być kontrolowane przez ortopedę dosyć regularnie i musimy pamiętać, że orteza nie może uciskać. Ale rzeczywiście ładnie wygląda. Natomiast ja sam, zwłaszcza u dzieci, stosuję najczęściej gips, bo to jest coś, co jest kontrolowane przez ortopedę, pasuje idealnie do kończyny i tak naprawdę pozwala oddychać kończynie, prawda, w tym unieruchomieniu. Orteza to jest coś, co wywołuje, zwłaszcza w takich upałach, mimo swojej przezierności i tych paseczków, jednak powoduje właśnie, że ta skóra gorzej oddycha, gorzej się wentyluje. Nie jestem do końca przekonany, że jest to idealny środek do leczenia. Trzeba wybrać złoty środek. Czasami można ortezę, ale bardzo często musi być gips. I proszę, żeby rodzice się nie bronili przed tym. Czasami patrzą nam na nasze postępowanie jakoś podejrzanie, że nie leczymy nowocześnie, bo jak to gips, tak jest taki stary sposób leczenia, a to jest po prostu najzdrowsze i najbezpieczniejsze.
1: A kiedy zacząć się powoli ruszać? Bo zauważyłam, że to nie jest tak do końca dobrze, żeby cały czas ta kończyna była unieruchomiona, prawda? Mhm.
2: To naprawdę nie można, nie da się uogólnić w tej chwili. Każde złamanie, każdy uraz wymaga innego postępowania. Oczywiście my w swoim założeniu zmierzamy ku temu, żeby jak najszybciej umożliwić ruch pacjentowi, ale to musi być rzeczywiście kontrolowane. Natomiast musimy pilnować, żeby nie dochodziło do obrzęków, czyli ta kończyna, nawet jeżeli jest w ortezie czy w gipsie, żeby ona była trzymana wyżej, żeby była w tak zwanej elewacji, tak samo górna, jak i dolna. Więc lato jest dużym wyzwaniem dla leczenia urazów. Rzeczywiście te kończyny w tym unieruchomieniu mają skłonność do obrzęków, do pocenia się, prawda? My nawet bez ortezy jesteśmy w tej chwili w tych upałach cały czas, prawda? Prawie, że musimy wykręcać koszulki. Więc to nie jest łatwe w tej chwili prowadzenie pacjentów. I rzeczywiście oni się gorzej, zwłaszcza po urazach otwartych czy po operacjach, gorzej się goją te rany. Więc pilnujmy tego, żeby kończyny były w górze, żeby nie brzękły. Natomiast co do ruchu, to każdy przypadek indywidualnie. Wsłuchujmy się w to, co ma lekarz do powiedzenia.
1: Mhm. Czy takie urazy leczy się tylko poprzez gips, jakieś nastawienie, czy też są potrzebne leki przeciwzakrzepowe? Jak to wygląda?
2: U osób poniżej 18 roku życia nie ma konieczności stosowania leków przeciwzakrzepowych. Także tutaj lekarz, który prowadzi terapię, podejmuje indywidualnie taką decyzję. Na przykład widzę, że mamy 16-latka, który wygląda jak mężczyzna, waży 80 kg, czasami więcej, prawda? Być może czasami należy wprowadzić leczenie przeciwzakrzepowe, ale też proszę się nie dziwić, u osób dorosłych obligatoryjnie, w przypadku unieruchomienia kończyn dolnej stosujemy leczenie przeciwzakrzepowe, u dzieci raczej nie.
1: A ja przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest kierownik oddziału ortopedii i traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Mariusz Ciszewski.

0: Dzisiaj Mariusz Ciszewski, kierownik oddziału ortopedii i traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, a także konsultant wojewódzki, jest gościem programu. O co rodzice powinni dopytać, jeżeli ich dziecko właśnie trafi na oddział ortopedii, żeby też wiedzieć, jak na przykład później w domu postępować?
1: Należy się przede wszystkim mieć kontakt z lekarzem prowadzącym bądź z kierownikiem oddziału, wczytywać się ze zrozumieniem w zalecenia, albo jeżeli czegoś nie rozumiemy, to prosimy o wytłumaczenie, tak? I to zazwyczaj wystarcza, żeby bezpiecznie móc wrócić do domu, tak? Natomiast znacznie bardziej chciałbym położyć nacisk na profilaktykę tych urazów, na to, żeby rodzice sobie zdawali sprawę z tego, co grozi dziecku, ponieważ w tej chwili praktycznie w co drugim gospodarstwie domowym wokół Opola mamy słynne trampolinki, tak? Mm-hmm. To jest jeden z ulubionych sposobów zajęcia czasu dzieciakom, a te trampolinki mają tyle niebezpieczeństwa w sobie. Proszę mi wierzyć, że gdybym mógł, miał wpływ na to, bym wręcz zabronił sprzedaży tych urządzeń. Mamy masę urazów po trampolinach. Na czym one polegają? Polegają najczęściej na tym, że dzieci są wpuszczone i to w jakiejś grupce na taką trampolinkę w różnym wieku. Są maluchy, są starsze dzieci i taka różnica wieku, a właściwie wagi, stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla dzieci tych najmniejszych. Dlaczego? Dlatego, że dzieci bardzo rzadko skaczą, odbijając się w tej samej fazie. Lądują w różnych fazach na tą trampolinkę, podając naprężenia tej maty trampoliny i trampolina od dołu zachowuje się jak pocisk, niemalże uderzając w nóżki takiego malucha i powoduje złamania, które nazywamy złamaniami trampolinkowymi. Mało kto o tym wie, mało kto o tym słyszał, bo przecież dystrybutorzy trampolin o tym nie informują, a my to widzimy. Te złamania są bardzo zdradliwe, dziecko po prostu przestaje chodzić, nie wiadomo co się dzieje. Okazuje się, że ma złamanie w bliższej części kości piszczelowej i to złamanie właśnie nazywamy złamaniem trampolinkowym, a wynika z tego, że w różnej fazie uderzamy o napinającą się matę. Duże niebezpieczeństwo.
0: Tak się dzieje tylko wtedy, kiedy z dzieckiem ta druga osoba, dziecko bądź dorosły skacze, jest bardziej ciężki po prostu, czy tak się dzieje po prostu, kiedy dwie osoby korzystają? Najlepiej by było, gdyby jedna osoba tylko korzystała.
1: Tak, najlepiej gdyby jedna tylko korzystała, a druga na przykład kibicuje, prawda, czy grupka kibicuje i tutaj się popisuje przed sobą. Wejście zbiorowo, czy nawet w duecie na trampolinę jest już dużym niebezpieczeństwem. Tak samo te trampoliny nierzadko są pozbawione być może specjalnie tych siatek ochronnych, prawda? No to wszystko razem powoduje, że to jest bardzo niebezpieczne urządzenie, zwłaszcza dzieci puszczone samopas na trampolinkę stanowią naprawdę dla siebie duże niebezpieczeństwo i o tym musimy pamiętać.
0: A ogólnie, czy trampolina jest zdrowa, jeżeli się korzysta z zachowaniem tych wszystkich zasad bezpieczeństwa?
1: Myślę, że u dzieci, jeżeli nie przesadzamy, to tak, to dlaczego nie? To jest ogólnorozwojowe urządzenie wywołujące pracę mięśni, koordynujące ruchy. Pewnie, że tak. Gorzej z dorosłymi. Tutaj bym się zastanawiał, czy trampolina jest zdrowa dla dorosłych, bo już mamy wstępną fazę choroby zwrotnieniowej bądź bardziej zaawansowaną. Trudno mówić, że to jest zdrowe urządzenie, które tak osiowo powoduje naprężenia w obrębie kręgosłupa czy stawów biodrowych. Raczej dzieci jeszcze tak. Tu będę obiektywny i powiem, że dla dzieci może to być zdrowa forma rozrywki i rozwoju, tak.
0: To jest spojrzenie ortopedy na ten temat. Jak poważne mogą być takie złamania, do których dochodzi na trampolinie? Wspomniał Pan o tym, że ona wówczas działa jak pocisk, jeżeli ta cięższa osoba najpierw spadnie, dopiero potem to dziecko, które doznaje urazu.
1: To jest złamanie w obrębie kości piszczelowej, to jest poważne złamanie, tak? Już wymaga stosowania czasami repozycji w znieczuleniu ogólnym, stosowania dużych opatrunków gipsowych sięgających od stopy aż do uda. To już jest poważne leczenie, tak? I stosunkowo długotrwałe, od kilku tygodni w górę, prawda? Więc należy uznać, że to jest poważny uraz. Pomijam sprawy tak dramatyczne, jak wypadnięcie z trampoliny, na przykład z powodu braku siatki, tak? No to tutaj już może być wszystko, od urazów kończyn górnych, włącznie ze zwichnięciem stawu łokciowego, czy złamaniem nadkłykciowym, które jest jednym z najtrudniejszych złamań u dzieci, jeżeli chodzi o kończynę górną. Każda konstelacja złamań jest wtedy możliwa do wyobrażenia. Tak, to są ciężkie uszkodzenia.
0: Kiedy takie urazy mogą wpływać w ogóle na ogólny rozwój dziecka? Jakoś mieć znaczenie?
1: Bardzo dobre pytanie. Otóż każdy uraz kończyn czy kości u dziecka rosnącego może skutkować trwałym uszkodzeniem chrząstki wzrostowej. Chrząstka wzrostowa to jest takie miejsce, w którym kość rośnie. Najczęściej te chrząstki znajdują się w bliższej i dalszej części kości długiej. I każdy uraz tej chrząstki, czyli złamanie przez chrząstkę, może spowodować asymetryczne tak zwane zablokowanie wzrastania w tym obrębie i może powodować zaburzenia osi kończyny, czyli kończyna po prostu może rosnąć nieprawidłowo w którąś ze stron, tak? Rośnie szybciej z jednej strony tam, gdzie jest chrząstka zdrowa, a tam, gdzie jest uszkodzona, wolniej. I to daje zaburzenia osi, wymagające później korekcji, bardzo potężnych zabiegów, które wykonujemy u nas w naszym ośrodku. Korekta osi kończyn, ale wówczas stosujemy aparaty izerowe, czyli takie specjalne obejmy na kończyny, którymi powoli korygujemy czy wydłużamy kończynę, prawda? Bo to może być u mnie zaburzenie wzrastania na długość. I te uszkodzenia przez chrząstkę wzrostową są bardzo poważnymi uszkodzeniami. Tak jak wcześniej wspomniałem, jeden z najczęstszych urazów to jest złamanie nadkurczowej kości ramiennej, czyli tuż nad łokciem, które właściwie może się przydarzyć przy każdym upadku, czy to na trampolinie, czy na rowerze, czy na hulajnodze, czy na trzepaku, tak? Te wszystkie urazy mogą doprowadzić do dużych uszkodzeń w zakresie właśnie łokcia i powodować zaburzenia wzrastania kończyny. Ona bardziej rośnie w kierunku ciała, czy bardziej na zewnątrz. To są poważne rzeczy.
0: Czy później rodzic to zauważy? Czy podczas kontroli to się wykrywa?
1: Podczas kontroli najczęściej, bo my nie wiemy, czy ta chrząstka ucierpiała, tak? Także rzeczywiście tak się dzieje, że po kilku tygodniach, czy no, po kilkunastu tygodniach widzimy, że coś się dzieje nieprawidłowego. W szybko rosnącej chrząstce, czyli u stosków małych dzieci, ten proces pojawia się czasami właśnie już po kilku miesiącach. Widzimy, że rączka na przykład rośnie krzywo, nie w tę stronę, w którą byśmy sobie życzyli. Najczęściej przestrzegamy rodziców, że przy tych uszkodzeniach przez chrząstkę wzrostową może dojść do takich późnych powikłań. To jest bardzo dobre pytanie. Nie zawsze widzimy od razu, że doszło do takiego uszkodzenia.
0: To na co rodzic powinien zwracać uwagę?
1: Generalnie na to, czy kończyna powraca do pełnej sprawności, czy rzeczywiście nie ma jakiejś skłonności do tego, żeby wykrzywiać się w czasie, prawda? Tutaj każdy z nas, ortopedów prowadzących, przestrzega rodziców później w kontroli ambulatoryjnej, że prosimy o kontrolę na przykład za kilka miesięcy, bo chcemy ocenić, czy musimy coś więcej z tym robić.
0: No dobrze, a jeżeli doszło do złamania, czy jest coś, co może ten proces gojenia się, wzrostu kości przyspieszyć? Czy to już tylko czas pozostaje i cierpliwość?
1: To pytanie bardzo często zadają rodzice, którzy właśnie myślą, że możemy coś zrobić w tej materii. No marzy nam się takie rzeczywiście udokumentowane urządzenie, które przyspiesza zrastanie się kości. Jak do tej pory to są takie nasze tylko marzenia. Nie mamy w praktyce urządzeń, które pozwolą na przyspieszenie zrastania się kości. I to dotyczy i dzieci, i dorosłych. Pilnujemy tutaj, żeby pacjent był prawidłowo odżywiany, żeby miał odpowiednią podaż minerałów, prawda? Natomiast nie, czegoś takiego nie ma jeszcze.
0: Jakie były najcięższe właśnie złamania w tym może właśnie wakacyjnym sezonie, jeśli chodzi o hulajnogi, trampoliny czy jazdę bez kasku, z którymi pan się musiał zmagać?
1: Pani redaktor, to jest trudne pytanie, bo pracuję w takim miejscu, gdzie tych dramatycznych urazów jest po prostu mnóstwo. Tak naprawdę do naszego ośrodka, który jest centrum urazowym jedynym tutaj w województwie, trafia taka przeogromna ilość tak dramatycznych urazów, że to wszystko się później zlewa w jedną całość, tak? Na pewno najtrudniejsze złamania to te, które się wikłają w jakiś sposób, prawda? Nie zawsze to musi być ciężkie uszkodzenie kostne. Wystarczy, że mamy na przykład uszkodzenie powikłane urazem nerwów, które nie powracają, prawda, w przebiegu gojenia. To jest pytanie, na które trudno mi w tej chwili odpowiedzieć.
0: A jak dużo różnego rodzaju urazów osób, które przychodzą z takim problemem, się zdarzy w ciągu jednego dyżuru?
1: Od kilku do kilkunastu. I tu chciałbym taką krótką dygresję, jeżeli chodzi o właśnie postępowanie rodziców z dzieckiem, które uległo takiemu urazowi kończyn, prawda? Bardzo często zdarza się tak, że te dzieci trafiają do nas z rubieży województwa. Czasami są to środki oddalone o kilkadziesiąt kilometrów. Niestety często zdarza się, że taka rodzina z dzieckiem trafia gdzieś do najbliższego punktu medycznego i tam ktoś z personelu widzi zdeformowaną kończynę i mówi, ach, tak naprawdę ortopedia dziecięca to jest w Opolu na Witosa, to jedźcie tam prosto na Witosa, tutaj nic nie będziemy z tym robić. I to jest dramat. Nie powinni się rodzice na coś takiego zgadzać. Gdziekolwiek się pojawią, przed jakimkolwiek transportem dalej kończyna powinna być zabezpieczona. Dziecko powinno być zbadane przez lekarza pod kątem właśnie oceny ukrwienia, unerwienia i takiego stanu, oceny stanu ogólnego, czy coś nie zagraża dziecku. Nie można pakować dziecka do samochodu i własnym sumptem udawać się do USK w Opolu, tylko dlatego, że my mamy u nas pod oddział ortopedii dziecięcej. To tak nie powinno funkcjonować. Dziecku należy udzielić pomocy skutecznej na miejscu, czyli zabezpieczyć konieczne przed przemieszczaniem, ocenić, czy to dziecko nadaje się w ogóle do transportu i dopiero wówczas po takiej ocenie przez lekarza, podkreślam, przez lekarza, dziecko może być transportowane do ośrodka, do centrum. W przeciwnym przypadku może dojść do ciężkich powikłań, ponieważ my na przykład nie wiemy, takie dziecko trafia na SOR już z kilkugodzinnym opóźnieniem. Nie wiemy, czy ten stan jest na tyle poważny, że musimy działać natychmiast. No to wszystko później się wydłuża niepotrzebnie. A już widzimy, że lekarz natychmiast ocenił stan dziecka, być może wykonał telefon do nas, możemy szybciej i skuteczniej pomóc. Na marginesie jeszcze osoby, które trafiają właśnie z takich rubieży, nie tylko na poczekalnię naszego SOR-u, tam są różnego rodzaju czekoladkomaty, ciasteczkomaty i tak dalej, i tak dalej. I mam rodzice w przypływie miłości do dziecka, próbują temu dzieciakowi osłodzić ten pobyt, to oczekiwanie nawet czasami krótkie. I bardzo często karmią te dzieciaki przeróżnym asortymentem dostępnym u nas i na SOR-ze, albo czasami gdzieś tam skądś zdobytymi. To jest ciężka sprawa, dlatego że my nie możemy później przez 6 godzin nic zrobić z takim dzieciaczkiem, nie można go znieczulić. Musimy czekać 6 godzin, aż upłynie od ostatniego posiłku. Więc dlatego też apeluję, nie dajcie się Państwo wysyłać z różnych ośrodków medycznych bez udzielenia pomocy pierwszej dziecku, bez unieruchomienia tej kończyny i proszę nie karmić dzieci na SOR-ze czymkolwiek, ani nie poić.
0: A to jest bardzo ważna informacja właśnie. Może pan jeszcze może nam podpowiedzieć właśnie, o czym warto pamiętać i co warto wiedzieć w takich sytuacjach, bo to właśnie z tej perspektywy najlepiej widać.
1: Tak. Właściwie to tak, przygotowując dzisiejszą rozmowę, to chciałem właśnie podkreślić te dwie rzeczy, tak? Co więcej, wsłuchujcie się w personel. My bardzo chcemy skutecznie pomóc pacjentom, to jest nasz cel. Natomiast jeżeli chodzi o dziecko, bardzo często dochodzi do pewnych emocjonalnych, tak, reakcji. Rodzice próbują nas wymusić natychmiastową pomoc. Dlaczego jeszcze nie jest operowane dziecko? Proszę pamiętać, że w centrum urazowym tych wypadków czasami jest kilka, a czasami kilkanaście naraz, prawda? Więc my dokonujemy tak zwanego triażu, czyli dokonujemy selekcji pacjentów pod kątem pilności zaopatrzenia. Zawsze proszę pytać personel i spokojnie wymieniajcie Państwo z nami uwagi i myśli, bo to będzie służyło dobru. Jeżeli rodzice napierają, naciskają, często są pod wpływem emocji, bo to już gdzieś tam któryś lekarz widzi, czy któraś osoba z personelu medycznego widzi dziecko w danym dniu, że jeszcze nie ma tej pomocy udzielonej, proszę wierzyć, że nie zawsze da się natychmiast udzielić pomocy, nawet w takim miejscu, jakim jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Więc apeluję też o zrozumienie i apeluję o to, żebyśmy umieli wymieniać myśli, rozmawiać ze sobą. Tak? Emocje na pewno nie pomagają w tym przypadku.
0: A ja przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest kierownik oddziału ortopedii i traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Mariusz Ciszewski. Znów.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzisiaj Mariusz Ciszewski, kierownik oddziału ortopedii i traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, a także konsultant wojewódzki, jest gościem programu. Jak długo można mieć gips? I potem, do kiedy? Jak długo można nosić ten sam gips? To jest też ciekawe.
2: Panie doktor, ja pracuję w zawodzie 35 lat i kiedyś leczyliśmy właściwie większość urazów gipsami. Tak? Nie było tak znakomitych materiałów zespalających. Wskazania do zabiegu były naprawdę zupełnie inne niż teraz. I niekiedy pacjenci mieli gipsy przez 4 miesiące i dłużej, tak, jak nie dochodziło do zrastania się kości. Naprawdę, proszę mnie, że miesiącami można leczyć. Oczywiście w tej chwili nowoczesna ortopedia zakłada jak najszybszą stabilizację, jeżeli tylko to jest możliwe, jak najszybszy ruch. Więc to jest zupełnie inna medycyna, ale naprawdę te unieruchomienia można stosować długo. Natomiast u dzieci najczęściej okres unieruchomienia, jeżeli chodzi o kończynę górną, nie przekracza 6 tygodni. Jeżeli chodzi o kończynę dolną, wydaje mi się, że 8-12 tygodni to już są takie ramy czasowe skrajne, ale pewnie, że tak. Może być znacznie dłużej, a czasami krócej pewnie. Oczywiście.
1: A kwestie higieniczne, tak, tylko ten sam gips?
2: Wszyscy się tego boją, tak. Natomiast właśnie to jest to, co powiedziałem wcześniej. Gips jest znakomitym opatrunkiem, wypróbowanym przez dziesiątki lat, znakomicie oddychającym. Więc kończyny oddychają pod gipsem. Skóra oddycha. To jest bardzo dobry opatrunek, wypróbowany przez nas niejako w boju, tak? I on się sprawdza. Proszę się nie bać gipsów. Dobrze założony gips, czyli taki, który nie uciska, który daje pacjentowi komfort, powoduje, że praktycznie natychmiast ustępuje ból, jest najczęściej najlepszym rozwiązaniem. My często zmierzamy ku temu, to jest właśnie bardzo ważne to, co teraz powiem. W przypadku dzieci nie zawsze dążymy do tego, żeby były ustawienie kości, które bardzo często rodzice chcą zobaczyć, jak te kości są poustawiane po naszym działaniu. Ono nie zawsze jest anatomiczne. Nie zawsze te kości są ustawione idealnie anatomicznie, dlatego że my posiłkujemy się siłami natury. Czyli natura tak skonstruowała kości dziecka, że ona ma zdolności do samokorekty. Więc też apeluję do rodziców, żeby wiedzieli, że nie zawsze dążymy do anatomii, tylko mamy pewne normy, co do których musimy się zbliżyć i wiemy, że ta kość na przestrzeni kilku miesięcy na przykład wyprostuje się, tak? W pewnym miejscu. To jest cała dodatkowa nauka, cała wiedza dotycząca traumatologii narządu ruchu u dziecka, ponieważ troszeczkę inaczej liczymy dzieci, a zupełnie inaczej dorosłych. U dorosłego trzeba uzyskać anatomię, natomiast u dziecka nie zawsze. I proszę też właśnie zadawać te pytania ortopedom i nie dziwić się, że on pozostawił jakieś zagięcie kątowe, na przykład kości długiej, bo natura na pewno to skoryguje.
1: No dobrze, pan mówił o tym, że też współczesna ortopedia stawia na to, żeby do tego ruchu jak najszybciej powracać. Kiedy, po czym się rozpoznaje, że to już jest ten moment?
2: No po tym, gdy uzyskamy, jeżeli chodzi o złamanie kości, no po tym, że uzyskamy cechy gojenia, złamania, tak? Czyli pojawia się kostnina, pojawia się blizna kostna, też nasze doświadczenie, które mówi, że na przykład dany rodzaj złamania powinien się wygoić w tym i tym czasie. No i wtedy oczywiście zdejmujemy unieruchomienie, oceniamy na podstawie badania podmiotowego, przedmiotowego i radiologicznego i oceniamy, że to już jest wzrost i można zacząć ćwiczyć, że trzeba zacząć ćwiczyć. A czasami musimy podjąć taką decyzję bez widocznych cech gojenia. Czy są takie złamania, które leczymy ruchem niezależnie od wszystkiego?
1: Mówi się, że ciało pamięta. Czy u dzieci ta regeneracja następuje tak intensywnie, że może nie być już później śladów w ciele, czy jednak te złamane miejsca zawsze będą bardziej wrażliwe?
2: Najczęściej złamania goją się bez pozostawienia śladu. Najczęściej. Może jakiś ślad zostaje w głowie, jakaś trauma, tak, po ciężkich przejściach, ale te złamania w ogromnej większości goją się, czy urazy kończyn u dzieci, w ogromnej większości goją się bez następstw.
1: Ten czas szybkiego takiego wzrostu, tak, najbardziej intensywnego między 10 rokiem życia a 14 rokiem życia, jeżeli uraz nastąpi wówczas, to jest najbardziej taki newralgiczny moment, czy rzeczywiście wtedy będzie to gojenie się następowało szybciej?
2: Jest kilka takich faz przyspieszenia wzrostu, tak? Ta, o której pani wspomniała, to już jest ta końcóweczka, tak? Tutaj organizm staje się już pełnowymiarowym, staje się organizmem dorosłym. U tych starszych dzieci, które mają to przyspieszenie wzrostu, postępują bardziej restrykcyjnie. Już ten narząd ruchu zbliża się do gabarytów dorosłego i te normy dopuszczalnych przemieszczeń na przykład są już znacznie bardziej zaostrzone. To już i należy się też liczyć, że w przypadku pewnych deformacji, one nie ulegną korekcji, tak? Więc to jest też zupełnie inna grupa pacjentów. Ale oczywiście w dalszym ciągu to jest organizm rosnący i dający nadzieję na uzyskanie dobrego leczenia, dobrego skutku leczenia.
1: No dobrze, zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Może jest jeszcze coś ważnego, o co nie zapytałam, a pan doktor chciałby o tym jeszcze powiedzieć. Mało o kaskach było.
2: Tak, mało o kaskach było. Pamiętajcie, kochani rodzice, to jest apel do rodziców. Rozmawiajmy z dziećmi, kontrolujmy, co się z nimi dzieje, gdy mają wolny czas. Ja wiem, że to nie zawsze jest możliwe, ale dużo można dzieciakom przemycić. Dużo możemy w istotny sposób wpłynąć na ich zachowanie. Apeluję do tego, żeby mówić o najprostszych rzeczach, typu, ja pamiętam, gdy byłem dzieckiem w szkole podstawowej, to w kółko ćwiczyłem, jak się przechodzi po pasach przez jezdnię, tak? W tej chwili nie wiem, czy ktoś to robi, bo w tej chwili pierwsze ma pierwszeństwo. Ale to jest często złudne, tak? Dzieci nie powinny, a coraz częściej to obserwujemy, nie powinny wtargnąć na jezdnię, tak? A wydaje mi się, że skoro mają pierwszeństwo, to są zupełnie bezkarne i zupełnie bez konsekwencji mogą robić wszystko na pasach. Nie, no apelujmy do nich, żeby były ostrożne, tak? Apelujmy do nich o te urządzenia ochronne, tak? Kaski, ochraniacze. Niebezpieczne są rolki. Tutaj jak najbardziej ochraniacze na nadgarstki, czy na kolanniki, czy na łokietniki uzasadnione, prawda? Apelujmy do nich o zachowanie w wodzie. Skoki do wody, w nieznaną wodę. No to jest bardzo często tragedia i dramat. Jeszcze kiedyś operowaliśmy kręgosłupy. Na szczęście tych operacji u dzieci było niewiele, ale w tej chwili z pewnością koledzy z neurochirurgii mogliby tutaj dużo na ten temat powiedzieć, prawda? Skoki do wody to jest oddzielna, najbardziej tragiczna seria wypadków, jeżeli dochodzi do nich, prawda? Nieznana woda. Tak samo nawet jeżeli jesteśmy na basenie, gdzie są kafelki, bieganie po mokrej nawierzchni, też duże niebezpieczeństwo. Więc rozmawiajmy z dziećmi, kontrolujmy, bądźmy dla nich rodzicami czy starszymi opiekunami, którzy mogą coś istotnego zrobić dla ich bezpieczeństwa. Już kończąc, nawet coś tak banalnego jak dmuchawce, tak, dmuchańce, tak, te zjeżdżalnie dmuchane. No proszę sobie wyobrazić, że naprawdę jest masa wypadków na tychże urządzeniach, dlatego że nikt nie powie dzieciakowi kogoś, że ma zdjąć buty, albo że lepiej, żeby założył długie spodenki, bo jak mu się skóra spocona przyklei, to robi fikołka i spada z dużą prędkością, prawda, z wysokości. Więc wsłuchujmy się w instrukcje obsługi do różnych urządzeń. Słuchajmy tych ludzi, którzy odpowiadają za urządzenia służące do rozrywki.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Proszę bardzo.
1: Mariusz Ciszewski, kierownik oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu, konsultant wojewódzki w tej dziedzinie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Dzisiaj był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: Druga godzina programu Ze zdrowiem ci do twarzy. Marta Majdecka będzie jej bohaterką. Opowie nam o tym, jak pracuje z ciałem, bo zajmuje się między innymi masażem, jest także nauczycielką jogi, terapeutką dźwiękiem, ale w ogóle o tym, jak się czujemy w swoim ciele i co warto wiedzieć albo na co zwrócić uwagę o tym teraz.
1: To czym ja się zajmuję? No to jest jakby przywracanie na nowo kontaktu ze swoim ciałem.
2: Ja byś powiedziała też kobietom, bo mam na przykład koleżankę, która fotografuje kobiety, robi takie sesje kobiece i mówi, że niektóre panie mają co na przykład zablokowane, żeby jakoś się dotknąć, pogłaskać, wiesz, do tych zdjęć także, nie? Że jakby taki kontakt, że oczywiście to nie wszystkie tak mamy, niektóre kobiety są bardzo blisko swojego ciała, ale właśnie niektóre dopiero się uczą poprzez różnego rodzaju warsztaty, dotknąć się, przytulić, okazać samemu sobie miłość.
1: No, to jest mocne, bo a co dopiero, to tak na poziomie fizycznym, mówimy o takim poziomie fizycznym, a co dopiero jak my takiej czułości, takiej na poziomie mentalnym, że nie potrafimy sobie dać, właśnie, bo to jest tak jak tego dotykanie siebie, to później jest jakby kolejnym etapem jest nauczenie właśnie na co dzień dawania sobie takiej przestrzeni na odpoczynek, na to, żeby zrozumieć, że my potrzebujemy też...
2: Zejść z ego, które mówi chcę więcej, osiągnij więcej.
1: Ale jakby taki w ogóle, żeby dla siebie i no to w ogóle jak mówisz o tych kobietach, to od razu mi się przypomina, potrzebuję teraz to podpowiedzieć, bo panie najczęściej przychodzą do gabinetu na masaż albo dbają o siebie, czy tam przychodzą, to tak, bo robię też masaż Kobido, to jest taki lifting dla twarzy, ale ja go robię w takim nurcie dalej takim też właśnie głęboko relaksacyjnym. Trochę tam przedłużam masaż, taką część, gdzie jest masaż głowy, szyi, karku. I panie są zaskoczone, że to taki lifting, ale tak naprawdę taki głęboki relaks. Ale to, co chcę powiedzieć, bo trochę zboczyłam z tematu, to, że panie przychodzą do gabinetu na masaż wtedy, kiedy one już są wykończone i wycieńczone. Bo one już potrzebują już sobie coś dać, znaleźć jakiś oddech w tym życiu, no bo najczęściej albo jak nie mają dzieci, to pracują w korpo i w ogóle towarzyskie życie i nie potrafią się zatrzymać. Że nawet mówią, że jak już by chciały odpocząć, to nie potrafią po prostu się położyć i o niczym nie myśleć. No więc przychodzą do mnie na masaż, ale to nie masaż, tylko ja tam też mówię, żeby nie myśleć, albo jakimi technikami
2: taka
1: robić.
2: Taka medytacja też, bycie taka, masowanym w medytacji.
1: Tak, dokładnie. Jak oddychać, albo takie jakieś wstępne rozmowy zawsze jest, przed masażem robię. To jest właśnie, że kobiety przychodzą, kiedy już są skrajnie wykończone i już nie mają siły, a z kolei panowie przychodzą, bo oni po prostu potrafią o siebie zadbać. Oni mają tak, że oni przychodzą raz, jak już jakby z każdym jakąś regularność. No i mam takich panów, którzy przychodzą średnio raz na 4 tygodnie, raz na 5 tygodni, niektórzy co 2 miesiące. I po prostu oni sobie przychodzą, na przykład w południe, pójdą do pracy, zrobią to. No zazwyczaj takie osoby to są te osoby, które mają swoją działalność. Najczęściej są takie osoby, które idą rano do pracy, robią te swoje takie podstawowe jakieś rzeczy, rozdysponują tam czas pracownikom, załatwią te najważniejsze sprawy, przychodzą do mnie do gabinetu na 2 godziny się zrelaksować, a później wracają do pracy. I ja mówię, ja jakby tak sobie zawsze tłumaczę tym moim klientom, że dobrze było, żeby już nic nie robić po masażu, żeby taki czas. No i faktycznie najlepiej by tak było, ale ci panowie mówią, nie, ale mi to dużo robi, bo ja się tak zresetuję i wtedy taką mam nową energię do tego, żeby wrócić do tej pracy. I to jest dla mnie, to jest wow, nie? I mężczyźni tak potrafią, ale oni mają inaczej skonstruowani są, jakby no my jesteśmy inni fizycznie i energetycznie. No i kobiety, no niestety tak mamy taki patriarchat, trochę wchodzę, ale faktycznie tak jest, że my chciałyśmy jako kobiety dorównać taką siłą i tym takim tak być na miarę, że my też potrafimy tak jak mężczyźni. A my nie jesteśmy do tego stworzone, żeby tak wszystko robić tak jak mężczyźni. I my potrzebujemy więcej czułości dawać temu swojemu organizmowi. I w takim dążeniu do działania i do zdobywania, co jest taką dominacją, taką typową charakterystyczną cechą mężczyzn, działanie, tworzenie tak na poziomie fizycznym, to kobieta, ona tworzy, ale ona kreuje, ale tak inaczej, na innym poziomie, na takim, no właśnie to, że nawet chociażby, że w niej się tworzy dziecko tam w tym łonie. ona nie musi tworzyć, ona tworzy przestrzeń. Kobieta w towarzystwie kobiety po prostu, kobieta tworzy przestrzeń, dobrą atmosferę. I dlatego my mamy jakby się tak uzupełniać właśnie w tej męskiej, żeńskiej energii, a niekoniecznie my mamy tam tworzyć i działać. I jak my wchodzimy w tą rolę, a często jest teraz tak, że jest dużo rozwodów i kobiety są albo same, albo chcą być na maksa niezależne finansowo, albo się rozchodzą i są same z dzieckiem, no to one jakby są w świecie materii, gdzie muszą wytrwać i przetrwać.
2: Jak czyli ta kobieta, to jesteś za tym, że ten mężczyzna idzie na polowanie, a kobieta pilnuje domowego ogniska?
1: Nie, nie jestem tak na 100% za tym, ale jakby w tym...
2: Ale nadmiar męskiej energii kobiecie jest męczący i trudny.
1: Męczący, dokładnie. I my tracimy właśnie przez te różne takie działania i przez to, co jest w tym świecie, tracimy tą swoją miękkość, kobiecość i właśnie ten kontakt, bo tak poszłam trochę w takim kierunku patriarchatu, ale... My same sobie trochę tak to zrobiło, jakby same, jakby tak globalnie to tak wyszło, że taki
2: bierzemy
1: czas...
2: na swoje barki większą presję niż na ta, która nam sprzyja. Chociaż rzeczywiście są różne typy osobowości. No. Ja znam kobiety, które się chyba dobrze realizują w tej męskiej energii, że ona jest im bliższa tak naturalnie.
1: Tak, tak, ale one głęboko pragną, jakby, bo ja rozmawiam z tymi paniami, tymi silnymi paniami, bo tak, bo ja w tym gabinecie to nie jest tam, że tam. Ja słyszę dużo różnych rzeczy. Jakby do mnie ludzie mówią. Ja zadaję pytanie i czasem to pytanie dobrze trafione otwiera tą osobę. I ona chce się przede mną otworzyć. I słyszę, że te panie, one już mają, one by chciały tak inaczej, one by chciały odpocząć, że one chcą być z mężczyzną, który po prostu wie, co robi. Mm-hmm. Że one mogą odpuścić niektóre rzeczy. Dlatego kobiety często wybierają być same, dlatego że nie czują takiego...
2: zaopiekowania,
1: odpowiedzialności. No właśnie gdzieś tam, takiej, tak, tych mężczyzn. I one i tak będąc w relacji, czują, że potrzebują wszystkiego pilnować same. I że to jest, jakby, że bycie z mężczyzną jest tylko jakimś takim dodatkowym balastem, więc jakby czasami to...
2: Nie znajdują oparcia w mężczyźnie.
1: No...
2: Może w dobrym związku ale... możesz sobie umieć dawać nawzajem oparcie.
1: No, ale kobiety z drugiej strony nie potrafią odpuścić też, to jest jakby to w dwie strony działa, no bo to może być takie coś, że to jest ich wymówka, ale z drugiej strony kobieta tracąc tą miękkość, to poczucie takiego właśnie tej kreacji, że ona wystarczy, że ona jest.
2: Staje się mniej atrakcyjna, bo jest męskiej energii, a nie jest tak, efemeryczności.
1: Sobie, jakby też mężczyzna jakby nie wchodzi w tą męską energię, jak widzi, że ma taką też mocną, silną kobietę, aha, nie? Okay. Że to on też jakby się nie czuje ważny. Więc to są takie dobrze, żeby wracać do takich rzeczy, do ciała, czyli do ciała, do ziemi, też właśnie to na przykład tam roślinki, nie? Przesadzanie jakichś tam tego... tworzenie jakiejś tej atmosfery w domu, właśnie robienie sobie takich nawet samej, takich prostych rzeczy, nie trzeba od razu iść na masaż, czy tam gdzieś na jakieś warsztaty, ale robienie sobie jakichś rytuałów, właśnie jakiegoś peelingu, pójście sobie na jakiś spacer, takie, nawet słuchanie sobie, teraz jest dużo takich różnych medytacji, takich afirmacji, jakby dawanie sobie czasu tylko dla siebie, no dużo teraz tego jest. I czasami się śmieję, bo ja widzę na rolkach, jak takie prześmiewcze są rolki, bo oglądam te rolki, no bo też sama publikuję różne rzeczy. Jest tak, że te rytuały, tam takie, mam tam kobieta, aha, czyli tutaj na zdrowie pukanie olejem kokosowym, żeby tutaj oczyścić tam takie. Później medytacja 15 minut, później ćwiczenia 20 minut, później pójście na spacer tam pół godziny, dziennik wdzięczności, jakaś tam kolejny dziennik zadań. I to wszystko zajmuje, nie wiem, 4 godziny na przykład, albo 3 godziny i się okazuje, że w ogóle gdzie tu jeszcze żyć i pracować, nie? Takie, i tam jest takie...
2: I nie ma w tym relaksu, bo to była lista zadań do wykonania.
1: Dokładnie.
2: Obowiązki, co mam zrobić, żeby być wystarczająco dobra, atrakcyjna i zadbana.
1: W tych wszystkich rzeczach, żeby też się nie zatracić. Czyli jakby ja sobie też to tak jakby różne rutyny do mnie przychodzą i odchodzą. teraz jest ostatnio ze mną las, bo jest ładna pogoda i mi to sprzyja. Innego razu to są zimą jakieś medytacje u siebie w mieszkaniu. Innym razem słuchanie jakichś mantr albo granie na gitarze. Są takie różne rzeczy, które okresowo mi coś tam dają. Albo właśnie pójście na masaż, czasami pójście na kilka jakichś zabiegów, pójście na właśnie takie koncerty, takie kąpiele w dźwiękach, gdzie jest ileś tam naście osób, trzeba się położyć i takie też wydarzenia robię od czasu do czasu, bo gram na gongu, na tym zestawie mis kryształowych i mis tybetańskich i wtedy można też się zrelaksować i to też jest taki globalny, taka terapia, która też wycisza układ nerwowy. Ojejku, no a wyszłaś od tego dotykania siebie i też kiedyś tak miałam, że takie warsztaty były dla mnie początkami takiego kontaktu też ze sobą. No właśnie i ta joga i później gdzieś jakieś warsztaty i też się okazuje, że to było dla mnie takie trudniejsze siebie dotykać i tak z czułością, czy to rękę, czy nawet sposób, w jaki kremujemy się. Czy my faktycznie jesteśmy w tym, że my sobie wkremowujemy z czułością ten krem, czy po prostu nakładamy pach, pach, pach, pach. Mm-hmm. Obklepiemy się, byle tylko go wklepać, nie? I też miałam takie refleksje jakiś czas temu, jak ja masując dawałam innym, właśnie ja dawałam, a później się okazywało, że na przykład jestem, dlaczego jestem taka wyczerpana i się okazuje, że ja nie potrafiłam tak dobrze o siebie zadbać. I jakby jestem, jakby cały czas jestem w tym procesie dbania, w coraz lepszym dbania o siebie. I całe życie się uczymy tego.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Marta Majdecka, która zajmuje się masażem, dzisiaj nam towarzyszy w Radiu Opole. Specjalizuje się m.in. w masażu lomi-lomi, ale też w wielu innych formach terapii takiej poprzez ciało, a także zajmuje się nauczaniem jogi.
2: Ja myślę, że ten dotyk, który sobie same fundujemy, jest bardzo, bardzo ważny. To jak, czy potrafimy siebie dotykać z czułością, bo im bardziej się pragnie tego z zewnątrz, na przykład od kogoś innego, to bardziej się tego pragnie i mniej się daje tego sobie samemu, a kiedy to się staje takie właśnie na głodzie i rozpaczliwe, no to tak wtedy jest to już destrukcyjna siła, która popycha niekoniecznie ku relacjom, które nam służą.
3: Tak, tak, tak, ale dobra, bo to jest taki też takie ciekawe miejsce, bo jak jesteśmy sami, czyli nie jesteśmy w relacji, no jesteśmy singlami, no to my zawsze będziemy głodni tego dotyku, no bo jednak jesteśmy istotami ludzkimi i potrzebujemy takiej bliskości, czułości od człowieka. Po prostu, no drugi człowiek, nawet zwierzęta. Mam teraz dwie kotki i one same sobie, obserwuję je, jak one, fajnie, że mam dwie kotki, wziąłem razem, jak one sobie dają czułość i że ktoś powiedział, weź dwa koty, zobaczysz, będzie im lepiej razem. I, no bo my jesteśmy stadni i potrzebujemy być z kimś. Ale no nie kosztem też tego, że my tak bardzo pragniemy z ciała, nie? Jakby, no i teraz jak wybieramy z głowy, no bo przecież nie będziemy w relacji tam z byle kim i tak dalej, jesteśmy ludźmi, wiemy, co jest dla nas dobre i tak dalej, tam już nie wchodząc w tematy relacji, to potrzebujemy tego do drugiej osoby i możemy go sobie dać, oczywiście, możemy, dobrze, żeby się nauczyć tego, ale jednak mam takie osoby, które są samotne i przychodzą do mnie na masaż, bo no nie mają, żeby ich ktoś przytulił, bo one po prostu żyją same. No i jeżeli mamy zdrowe granice, no to przecież no nie przytulamy się i z byle kim, w sensie tak, żeby dostać taki czuły dotyk. Niektórzy mówią, że ten masaż lomi-lomi jest takim intymnym masażem. Tam nie masuje się miejsc intymnych i on nie ma na celu wzbudzenie energii seksualnej. Oczywiście może coś to pojawić i tego nie można wykluczyć, tylko ja zawsze powtarzam, że jakby nie iść za tą energią, bo to jakby nie o to chodzi, może się to pojawić, oczywiście. Chodzi o to, że my, że jakby w tym dotyku to jest właśnie, to daje coś, czego ktoś nie może dostać, sam sobie dać. Bo to jest takie poddanie się i przyjmowanie. I tylko po prostu przyjmowanie. I to jest takie, że my się tak troszeczkę tak uzupełniamy sobie taki deficyt.
2: Znaczy dobrze mieć świadomość, czego mi brakuje, w jaki sposób na ten moment mogę sobie tego dostarczyć,
3: zachowując
2: zdrowe granice.
3: I to jest tak, w takich granicach takiej usługi, która jest no naprawdę takim no specyficznym rodzajem masażu i ja nie mogę robić tych masaży też dużo. Ja zrobię dwa masaże, to jest maks, ja dwa takie zrobię masaże, bo ja też później muszę się uzupełnić, ja też później muszę sobie nalać, ja muszę zrobić swoje jakieś rytuały, swoje rzeczy, żeby sobie to uzupełnić, dlatego ja też uczę jogi, dlatego też na przykład jedna sesja to jest masaż dźwiękiem, masaż lomi i czuję, że czasami na przykład tam sobie za dużo zrobię, nie? Ale to tak już fajnie mi się też przestrzeń układa, że mi pomaga tak coś, że ktoś odwoła, widzę, że mówię, ojejku, za dużo sobie wzięłam. I to tak jakoś się wszystko płynnie robi, że ludzie odwołują

czasami. Ja się rozchoruję albo się źle poczuję i też mam tak, że nie jest to dla mnie w komforcie, ale też potrafię po 6 latach masowania, nauczyłam się, jestem na takim etapie, że kiedy czuję, że za dużo daję, przychodzi taki dzień, ja wiem, że ja na przykład tych masaży nie zrobię, wiem, że zrobię ten i ten, ale na przykład już o tej godzinie albo takiego już nie zrobię, albo że muszę sobie zrobić jakąś przerwę, dzwonię odpowiednio wcześniej i próbuję przełożyć, jakby proponuję w sensie z taką sugestią, że no nie jest taki, że potrzebuję, jakoś tam w taki przedstawiam to sposób, no że, żeby to też jakaś jakość tej usługi była. I ludzie najczęściej to rozumieją, a jak nie rozumieją, no to trudno. Wychodzę z empatią, ale w pierwszym miejscu wiem, że jestem ważna dla siebie, żebym ja dała coś drugiemu człowiekowi. I czy to jako usługa, bo to jest specyficzna usługa, czy to w relacji w ogóle, no tak na co dzień w życiu, w relacji międzyludzkich, przyjacielskich, partnerskich, no to my musimy wiedzieć, co z nami, co u nas jest. Więc ta droga, to jak z jogą zaczęłam w 2010, z masażem 6 lat temu, tak jakby profesjonalnie, że zrobiłam ten kurs, to jest nie tylko praca z ciałem, ale ta praca z ciałem nauczyła mnie też jakby mnie wielu rzeczy i ja już nie tylko uczę albo daję ten masaż, tylko tam podpowiadam czasem niektóre rzeczy właśnie tym osobom, co do mnie przychodzą. I pięknym połączeniem jest też to, bo często przychodzą do mnie albo terapeuci, psychoterapeuci przychodzą do mnie na masaż, którzy po wielu sesjach takich no, terapeutycznych ze swoimi klientami są też obciążeni słuchaniem, jakby pracą z tymi ludźmi i oni potrzebują też z ciała przepuścić i przychodzą do mnie. Albo ci terapeuci też przysyłają osoby, najczęściej są terapeuci, którzy pracują w systemie Gestalt, bo tam jest też dużo takiego czucia brania odpowiedzialności za swoje życie, za swoje czyny i dużo tam jest też kontaktowania się ze swoim ciałem, żeby zobaczyć, co tam jest, co się czuje. I oni, żeby ten kontakt z ciałem nawiązać i przywrócić, to bardzo często nawołują, proponują, ja to słyszę, namówił mnie mój terapeuta, żebym przyszła na taki rodzaj masażu, lomi, żebym nawiązała ten kontakt z ciałem, żeby przywrócić właśnie, żeby bardziej siebie czuć. I mam takich klientów. I to jest ciekawe, bo mam czasami tak, że przychodzi do mnie terapeuta, a później klienci tego terapeuty. To jest w ogóle, uśmiecham się i tak fajnie sobie to wszystko oglądam. I ta reklama szeptana jest niesamowita, że faktycznie ludzie przychodzą później, bo oni czują, że to nie jest tylko masaż, tylko im się zmienia coś w nich też. I to jest dla mnie bardzo cenne, bo pieniądze są ważne, trzeba znać swoją wartość. W życiu każdego człowieka ważne jest też, że jak my coś robimy i pracujemy, to żebyśmy mieli też to, że taką świadomość, że my jesteśmy też częścią tego świata i jesteśmy, tak jak my wcześniej rozmawialiśmy, chyba poza anteną, że my jesteśmy ze sobą wszyscy połączeni.